0: babcia czy dziadek mocno postarzeli.
1: Dzień dobry Państwu. Najczęściej rodzina przyprowadza pacjenta do poradni geriatrycznej wtedy, kiedy zaczynają być coraz bardziej widoczne zaburzenia pamięci. To raz. Z drugiej strony, kiedy nagle z osoby w miarę funkcjonującej, owszem, wymagającej pomocy przy poruszaniu się, staje się osobą leżącą. Wtedy jest bardzo często zauważalne, że coś trzeba zrobić, mówiąc brzydko, i poszukać pomocy. Natomiast w geriatrii funkcjonują takie dwa pojęcia, jak pozytywne starzenie i starzenie niepozytywne. O co chodzi? Bo każdy z nas w miarę upływu lat, nasze organizmy, mówiąc brzydko, zużywają się, nabywają, powiedzmy, zmiany wynikające z upływu lat, dochodzi do zmian w układzie krążenia, w układzie oddechowym, pokarmowym, część narządów ulega zanikowi.
0: No już nie biegamy po 4 stopnie, prawda? Nie.
1: Już wchodzimy po 2 na
0: przykład. A potem już zauważamy, że jest barierka przy schodach i można się złapać.
1: Tak, prawda? I odpocząć. Natomiast jeżeli dodatkowo na te zmiany wynikające z samego upływu lat dojdą schorzenia współistniejące, które możemy nabyć, czyli powiedzmy cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, to wtedy mamy taki model troszkę niepomyślnego starzenia, bo nasza wydolność organizmu jest mniejsza, niż by była tylko wynikająca z samych upływu lat. Rzadko można spotkać osobę w wieku lat 70, która nie choruje na nic albo choruje tylko na jedno schorzenie. Zawsze mamy tą wielochorobowość u naszych 70-80-latków i zawsze te co najmniej 3 schorzenia współwystępują. Ale zmierzam do tego, że najczęściej wtedy ktoś zgłasza się do geriatry, do poradni czy też na oddział geriatryczny, kiedy te rezerwy naszego organizmu są coraz mniejsze, kiedy właśnie zwiększa się trudność w poruszaniu, bądź też ewentualnie pojawiają się zaburzenia poznawcze, czyli no, nazwijmy to wprost, jak i zaburzenia otępienne.
0: Bo bez wątpienia jest to wszystko również związane ze stanem psychicznym danego człowieka, bo już nawet nie powiedziałam pacjenta, że dużo zależy od tej strefy mentalnej, tak jest modne teraz w tych naszych czasach tak naprawdę większość zwalać na tę stronę mentalną rozmaitych perypetii, także zdrowotnych. Czy to jest słuszne podejście, czy nie bardzo?
1: U osób starszych raczej tak, słuszne podejście, ponieważ jest tak, że nasz organizm ma taką wydolność, powiedzmy, społeczną, intelektualną, czyli tą psychiczną i fizyczną, tak? I w granicach, powiedzmy, 40-50 roku życia one zaczynają nam obniżać się. Czyli ta społeczna, to wiadomo, jak pracujemy, jesteśmy w otoczeniu ludzi, ona w granicach tam 60-65 roku życia zaczyna coraz mniejsze mieć znaczenie, ponieważ przechodzimy na emeryturę. Do tego obniżenie już wydolności fizycznej, potem wydolności psychicznej. Jeżeli, powiedzmy, zaczynamy mieć lat 70, bardzo często jest też tak, że zostajemy sami, ponieważ dzieci wyjechały, współmałżonkowie na przykład odeszli i ten senior 70-80-letni bardzo często zostaje pozostawiony samemu sobie i zamyka się w tych czterech ścianach, tak? Zaczynają pojawiać się zaburzenia depresyjno-lękowe. To może powodować, że nie ma tej chęci, żeby nawet sobie cokolwiek ugotować dobrego do jedzenia albo przynajmniej ciepły posiłek, i zaczyna się takie błędne koło.
0: I tutaj można dokonać takiego rozróżnienia, że lepiej sobie radzą kobiety niż mężczyźni, jako te bardziej przystosowane do tych codziennych, takich przyziemnych czynności, że mężczyzna osamotniony staje się bardziej bezradny i przez to mniej wydolny także życiowo. Już nie mówię o tych latach życia, prawda?
1: No tak, bo kobiety są uprzywilejowane.
0: Żyją dłużej po prostu, średnia jest dłuższa.
1: Czy to jest tak, że kobiety lepiej są przystosowane? Na pewno, ponieważ gospodarstwo domowe jest prowadzone przez panie. Natomiast teraz chyba i tak bym pokusił się o to, że troszkę się ten model zmienia, ponieważ mężczyźni też zaczynają bardziej uczestniczyć w tym życiu rodzinnym, życiu codziennym. Owszem, zawsze jest tak, że niby mężczyzna od wielu lat był zawsze skupiony na zarabianiu pieniędzy, tak to było i w prehistorii, czy tam zdobyciu pożywienia. Natomiast Mężczyźni potrafią gotować wodę.
0: Ależ oczywiście, mało tego, bywają świetnymi kucharzami.
1: Zgadza się.
0: Są kultury, w których to mężczyźni gotują właśnie.
1: Jajecznicę tak. Zawsze sobie ten mężczyzna zrobi,
0: tak,
1: prawda?
0: Wodę też ugotuje.
1: Natomiast bardzo często jest tak, że to właśnie kobiety mają większy kontakt z rodziną. To też zależy od charakteru.
0: Albo nawet
1: człowieka.
0: Też towarzyski, z kółkiem koleżanek, z jakąś wspólnotą
1: zawsze, tak.
0: Tam
1: zawsze
0: senioralną.
1: Zawsze było o czymś porozmawiać.
0: Tak, jak się idzie po klubach seniorów, to większość
1: przeważają
0: pań.
1: Kobiety, tak.
0: Tak jest i to na pewno jest po stronie panów duży błąd w takiej sytuacji. Jest pan, panie doktorze, tak naprawdę pewnym, myślę również, jeśli mogę tak nazwać, pionierem w samej dziedzinie geriatrii. W czymś, co dopiero od kilkudziesięciu lat stało się taką dziedziną, taką specjalizacją z powodów społecznych oczywistych, że to społeczeństwo się coraz bardziej starzeje, nie tylko u nas. I to jest taka specjalizacja, która myślę wymaga od lekarza specjalisty wiedzy i doświadczenia z wielu innych stron, od właśnie nawet tej psychicznej poczynając na po prostu chorobach internistycznych, specjalizacjach kończąc. No pan doktor jest internistą także z wykształcenia, więc tu sobie świetnie godzi te specjalizacje.
1: Bardzo miło słyszeć, jak pani mówi, że jestem pionierem, ale
0: no bo zakładał pan, panie doktorze, te pierwsze oddziały.
1: Udało się stworzyć kolejne, może tak powiem, ponieważ wiele lat temu już był oddział geriatrii w ramach szpitala imienia Barlickiego w Łodzi. Potem te oddziały zaczęły powstawać. Natomiast sam proces kształcenia geriatry w trakcie specjalizacji obejmuje zarówno część psychiatryczną, część neurologiczną. To jest tak, że staramy się wtedy patrzeć na pacjenta w wieku podeszłym całościowo, czyli tak jak to jest teraz modne pojęcie, że ktoś jest leczony holistycznie, prawda? Gdzie się nie spojrzy, klinika, która leczy holistycznie, bo chodzi o to, żeby po prostu zapewnić naszemu seniorowi komfort do samego końca, niekoniecznie może powiem tak, lecząc każdy objaw. Bo nie jesteśmy w stanie wyleczyć każdego objawu. Jeżeli byśmy chcieli wyleczyć każdy objaw, dojdzie do sytuacji, że będą interakcje pomiędzy lekami, które stosujemy. Dlatego powiedzmy dodać jakości do tego życia, które powiedzmy nasz senior ma jeszcze przed sobą i starając się, żeby on jak najdłużej był samodzielny.
0: No właśnie, bo to jest kolejne pytanie. Jak można, właśnie, jak geriatra może pomóc pacjentowi, który już wraz z rodziną się do niego zgłasza, kiedy ta pamięć szwankuje, kiedy ta fizyczność szwankuje. Czy można powiedzieć, że to jest tylko takie towarzyszenie, próba jeszcze wprowadzenia farmakologicznie, czy właśnie na przykład rehabilitacyjnie jakiejś pomocy dla osób, które już po prostu z tych oczywistych medycznych powodów zatracają zdolności do dobrego, swobodnego poruszania się? Czy tam jest farmakologia, czy tam jest również taka pomoc psychiczna? Czy można pomóc w jakiś sposób poprawić jakość życia tych pacjentów, którzy rzeczywiście już wchodzą w tę swoją ostatnią fazę?
1: Można pomóc, staramy się. To jest tak, że geriatra nie jest cudotwórcą, prawda? Jeżeli te błędy naszego życia, tak to nazwijmy, składają się przez te kilkadziesiąt lat, kiedy nabędziemy kilka schorzeń, czasami źle kontrolowane to leczenie, to cudów się nie stworzy, ale możemy zrobić tak, że bardzo często, znaczy zawsze zwracamy uwagę na preparaty, które pacjent przyjmuje, ponieważ występuje polipragmazja, czyli powiedzmy skupienie tych kilkunastu, a skrajnie nawet kilkudziesięciu leków, które są przyjmowane przez seniorów.
0: No tak, tu jest ten klasyczny, że recepty od kilku specjalistów, tak. A senior przyjmuje wszystko naraz.
1: Wszystko naraz, a poza tym okazuje się, że czasami przyjmuje te same preparaty, ale pod inną nazwą. To jest to, co uczulamy, że idąc do lekarza, obojętnie jakiej specjalności, trzeba mieć spis leków i pokazać temu lekarzowi, co mamy, żeby nie było tak, że na żołądek bierzemy trzy albo 4 preparaty.
0: A to się zdarza?
1: Zdarza się, tym bardziej, że sami uwielbiamy się leczyć i część tych preparatów w mniejszych dawkach jest dostępna już bez recepty. Natomiast wracając do tego pytania, co geriatria może zaproponować, to właśnie przede wszystkim możemy postarać się ograniczyć liczbę leków, które pacjent przyjmuje. To jest tak, badania były wykonywane, że w przypadku przyjmowania powyżej 5 preparatów zwiększa się kilkukrotnie ryzyko upadku. A wiemy, jeżeli pacjent upadnie, może dojść do złamania szyjki kości udowej. Ten pacjent z osoby chodzącej może być już osobą leżącą, wymagającą pełnej opieki.
0: Tak, bardzo ważna sprawa. Zmniejszyć leki. Tak naprawdę nie w ilości,
1: tylko
0: w rozumnym, tak, w rozumnym przekazaniu, co mi jest potrzebne. To bardzo istotne.
1: Z drugiej strony czasami wybranie u pacjenta tego w wieku podeszłym, które schorzenie jest najbardziej istotne, które powinniśmy zalekować, tak? I obserwacja, powiedzmy, pod kątem zaburzeń na przykład poznawczych, dobranie takich leków, żeby ten pacjent mógł sobie w miarę jeszcze funkcjonować, no i rehabilitacja. To jest, są dwie rzeczy, które, przepraszam, że wtrącę się, których my nie możemy przepisać na receptę. To jest ruch i przyjmowanie płynów. Czasami wydaje się, że to jest bardzo mało, albo ktoś cały czas powtarza pić, a pacjent w wieku lat 80 powie, że nie będzie pił, bo nie ma pragnienia. Tak, my nie mamy pragnienia, jeżeli nie ma, powiedzmy, upału 30-40 stopni, ale u osoby starszej w wieku lat 80 w porównaniu do 20-latka nasz organizm zawiera 20-30% mniej płynów ustrojowych, tej wody w naszym organizmie i istnieje zwiększone ryzyko, że dojdzie do spadków ciśnienia, co może powodować upadki. Może nie pijąc dojść do, u pacjenta do wystąpienia zaostrzenia przewlekłej choroby nerek. Także te dwie rzeczy, ruch i płyny, to jest coś, co zalecamy zawsze. Wiadomo, że ruch musi być dostosowany do schorzeń współistniejących. Nie będzie ktoś biegał, kiedy ma niewydolność krążenia, ale spacery w dostosowanym tempie do swojej, powiedzmy, choroby jak najbardziej.
0: Czy jakakolwiek taka właśnie aktywność fizyczna, drobna, bo tak się jeszcze cały czas zastanawiam, na ile pomagają na przykład, nie wiem, pobyty sanatoryjne u seniorów. Czy często się można spotkać z tym, że czasami do tych sanatoriów wyjeżdżają osoby, którym niewiele ten wyjazd pomoże, nie korzystają z tych wszystkich możliwości, a czasami jest tak, że takie miejsce, które pozwala myśleć tylko o sobie i o własnym zdrowiu, także pomaga. Można przecież i z opiekunem do takiego sanatorium wyjechać. Jak pan doktor się odnosi do tego typu
1: sprawy? Znaczy, wyjazdy sanatoryjne są wskazane jak najbardziej. To jest też tak, że musimy wiedzieć, że jeżeli pacjent nie jest w stanie częściowo sobie funkcjonować w miarę samodzielnie, nawet z opiekunem, on nie będzie też zakwalifikowany do wyjazdu sanatoryjnego. Tym bardziej, znaczy bardziej mam na myśli pacjentów z otępieniem, tak? No bo zmiana otoczenia może spowodować drastyczne pogorszenie jego funkcjonowania. Ale jeżeli pacjent jest zakwalifikowany ze względu na schorzenia układu kostnego, czy też ewentualnie choroby układu krążenia, taki wyjazd jest zawsze na plus, ponieważ to, co rozmawialiśmy, że te osoby czasami są zamknięte w tych czterech ścianach. Nagle się okazuje, że funkcjonują w innym towarzystwie, nawiązują inne relacje, a wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne, które są tam ordynowane, przynoszą jednak poprawę. I te osoby po tym sanatorium, po tych 3-4 tygodniach, jeżeli przychodzą do poradni do nas, to mówią, że skorzystały.
0: No bo teraz jest taka plaga tych odwołań, prawda, wyjazdów. Zdawać by się mogło, że traktowane są te wyjazdy jako takie finansowo bardziej akceptowalne w czasy, ale to naprawdę wymaga również takiej gotowości do pomocy samemu sobie.
1: I do uczestniczenia w tych ćwiczeniach, prawda?
0: Tak, jest w tych rehabilitacjach, w tych basenach, w tym, w tej gimnastyce zbiorowej, która przecież także jest dostępna w tych wszystkich sanatoriach. I w tym, co pan doktor również mówi, że zmiana otoczenia, zmiana towarzyska i ta mentalność, o której tak się teraz dużo słyszy, która czasami również pozwala nawet osobie która zmaga się z jakimiś kłopotami fizycznymi. Ja obserwuję czasami właśnie w tych klubach seniora, czy w jakichś wspólnotach parafialnych, że zjawiają się tam osoby na wózkach z balkonikami, że mimo tej swojej fizycznej niesprawności właśnie potrzebują tego kontaktu z grupą, że to jest także niezbędne do funkcjonowania.
1: Tak, ponieważ mają tą przynależność swoją i wiedzą, że mogą porozmawiać o swoich problemach, jeżeli takie się pojawiają, a nie zostają pozostawieni sami sobie.
0: A jak się zdarza często właśnie ta taka też powiedziałabym jakaś charakterystyka naszych czasów, że właśnie oddział geriatryczny staje się takim miejscem, w której rodzina umieszcza swojego staruszka czy swoją staruszkę i potem jest już bardzo trudno tej rodzinie wytłumaczyć, że to nie jest oddział paliatywny, że to nie jest hospicjum, że oddział geriatryczny służy temu, żeby pacjent wrócił do siebie.
1: No bo oddział geriatryczny jest, powiedzmy, tak w skrócie można powiedzieć, taką interną dla osób powyżej 60 roku życia. I zdarza się tak, że rodzina, tak jak pani mówi, kierując, znaczy kładąc, powiedzmy, mając skierowanie na oddział geriatrii, jednocześnie od razu myśli sobie, że problem,
0: tak,
1: ma,
0: problem
1: z głowy.
0: Ma z głowy.
1: I zawsze przy przyjęciu mówimy rodzinom, że pacjent jest tak długo, dopóki wymaga jego pobyt, po to, żeby wyrównać zaburzenia metaboliczne, bądź też w miarę usprawnić. Bo podczas pobytu na geriatrii jest też prowadzona rehabilitacja. To nie jest intensywna rehabilitacja, tak jak na typowym oddziale rehabilitacyjnym. Zawsze staramy się, żeby ten pacjent jak najmniej przebywał w łóżku po to, żeby nie doszło do zaników mięśniowych, ale zawsze mówimy rodzinom, że to jest pobyt ograniczony czasowo. To jest tak, że są ramy, kiedy pacjent, nie jest tak, że mija 7-10 dni i wypisujemy, bo jeżeli pacjent wymaga dłuższego pobytu, zostaje. Natomiast pod kątem na przykład ustawienia zaburzeń depresyjnych, czy też ewentualnie zaburzeń tych poznawczych, kiedy mamy otępienie umiarkowane i staramy się dobrać leki. Są też oddziały psychogeriatryczne, kiedy ten pobyt może być ciut dłuższy, ale czy to geriatria, czy psychogeriatria nie jest oddziałem opieki długoterminowej.
0: Panie doktorze, czym się pan zajmuje na co dzień jako wojewódzki konsultant w zakresie geriatrii? Wojewódzki, czyli cały obszar ziemi łódzkiej?
1: Tak, to jest rozwiązywanie czasami wspólnie z wojewodą i z Wydziałem Zdrowia, powiedzmy, w kwestii powstawania nowych oddziałów geriatrycznych. Takie oddziały mają powstać w najbliższym okresie czasu. Się pojawi kilka oddziałów w województwie łódzkim. To jest ustalanie też ilości, powiedzmy, miejsc specjalizacyjnych, jeżeli są zgłoszenia co do przebiegu na przykład leczenia, czy też ewentualnie funkcjonowania oddziałów geriatrycznych, to wtedy też jest reagowanie na takie zgłoszenia.
0: No tak, taki trochę znak czasu, że mamy właśnie awanturę o zamykanie tych oddziałów położniczych, prawda? O ten bardzo mały przyrost naturalny, a rzeczywiście tych oddziałów geriatrii musi przybywać. To jest,
1: ponieważ starzejemy się, jest przesunięcie troszkę tego wszystkiego.
0: Rzecz oczywista. Choć jak ustaliliśmy już i myślę, że tego należy się trzymać, rzeczywiście ta granica, ten próg takiej starości wymagającej dużej opieki, zniedołężniałej, rzeczywiście się przesuwa. I myślę, że te 60 lat to jest, może wzbudzać jedynie uśmiech u dosyć ciągle żywotnych 60-latków, bo rzeczywiście no, ta niedołężność zaczyna się już dużo, dużo później, o te 20 lat później. Natomiast co ciekawe, też jest indywidualna. Naprawdę znamy 90-paro bardzo jurnych seniorów, którzy sobie świetnie też dają rady, choć należy sobie pomagać i psychicznie, i fizycznie.
1: Tak, bo tym bardziej na przykład ja mam 96-letnią pacjentkę w poradni geriatrycznej, która sama przyjeżdża ze Zgierza tramwajami.
0: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje, za tę obecność pana doktora, pan doktor Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w zakresie geriatrii, a także kierownik oddziału geriatrii Uniwersytetu Szpitala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego Małgorzata Warzecha. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami profesor Mariusz Sokołowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry wszystkim państwu.
1: Panie profesorze, zwyczajny, bo niedawno pan odebrał tytuł profesorski z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Gratulacje.
2: Potwierdzam. Bardzo dziękuję.
1: Przed nami pierwsze takie w historii Łodzi juwenalia trzech największych uczelni. Już w ten piątek studenci będą wspólnie świętować i bawić się na bałutach na skwerze niedaleko manufaktury od Karskiego między Drewnowską a Lutomierską. Także odbędzie się piękny, kolorowy pochód studencki. Pierwsze juwenalia, które trochę wydaje się, że wyprowadzają się z tych miasteczek studenckich. Czy to mówimy o Politechnice Łódzkiej, czy to mówimy o Uniwersytecie Łódzkim. Będzie sukces frekwencyjny, pomimo tego, że jednak jest trochę dalej od tego centrum życia studenckiego?
2: Myślę, że będzie sukces frekwencyjny spowodowany tym, że zrobi się z tego duża kolejna miejska impreza, a dzięki temu po prostu będą inne środki na jej promocję. I będzie to miało charakter takiego, powiedzmy, studenckiego płatnego festiwalu, który przyciągnie, zakładam, i studentów, i nie tylko studentów z tych wszystkich uczelni. W związku z tym frekwencyjnie myślę, że będzie sukces. Natomiast chciałbym sprostować, że to chyba nie jest tak do końca, że to jest totalna wyprowadzka wszystkich imprez studenckich z osiedli, bo na osiedlach, z tego co wiem, w mniejszej skali będą organizowane inne wydarzenia i wiem, że są też organizowane, czy nawet już w zeszłym tygodniu były pierwsze takie wydarzenia, rzekłbym, o charakterze offowym, oddolnym, bezpłatnym.
1: Tak, ale koncerty to jest zawsze to, co najbardziej elektryzuje studentów i nie tylko. I też to będą pierwsze w pełni płatne koncerty w ramach juwenaliów w Łodzi.
2: To prawda, więc być może będzie to jakiś czynnik odstraszający i tak jak powiedziałem, ta płatność powoduje, że z tego się zrobi po prostu kolejna miejska impreza. Czy dobrze, czy źle, trudno mi to ocenić. Potraktujmy to jako eksperyment. Mam nadzieję, że się uda w tym sensie, że zintegruje studentów innych uczelni. Natomiast myślę, że te takie mniejsze, offowe, niszowe wydarzenia też już organizowane przez samych studentów, już nieodpłatnie, też niech się dzieją. Niech po prostu będzie różnorodnie.
1: Rzeczywiście te inicjatywy zaczynają wyrastać jak grzyby po deszczu i część studentów mówi wprost, że to jest kontraalternatywa dla właśnie tego wydarzenia na skwerze niedaleko manufaktury.
2: To prawda, ja dlatego chciałbym bardzo serdecznie też zareklamować i pogratulować tego, co było w zeszłym tygodniu, bo studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uczelni Artystycznych, zresztą część studentów było z mojego macierzystego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, serdecznie pozdrawiam, zorganizowało coś, co nazwali zerówką tydzień wcześniej, czyli takim prejuwenaliami i to było na OFF Piotrkowska gościnnie i to było totalnie oddolną inicjatywą studentów, którzy są zaangażowani w różne inicjatywy artystyczne. No i oczywiście nie da się tego porównać z tym, co się zadzieje w ten weekend, natomiast to, że to się dzieje jako taka alternatywa, jeszcze raz powtórzę, bardzo dobrze, ja kibicuję takim małym imprezom, bo wiedzą Państwo, na dużych imprezach to są duże nazwiska, ale nie nowe nazwiska. A na tych małych często wyrośnie coś nowego i być może za 10 lat usłyszymy, że ktoś, kto zagrał na czymś mniejszym, to potem będzie na tyle znane, że będzie grał na tych dużych juwenaliach w całej Polsce i na innych festiwalach.
1: To może w przyszłym roku powinno się rozszerzyć zakres tych koncertów. Czy to będzie na skwerze niedaleko manufaktury, czy to wróci jednak na miasteczka studenckie, żeby na tej dużej scenie też się pojawiały te mniejsze, dzisiaj jeszcze nieznane te nazwiska?
2: Jeśli będę miał jakikolwiek na to wpływ i będę mógł namawiać do tego rektorów łódzkich uczelni, to będę wspierał w tym studentów.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Za nami jeden z największych, jeśli nie największy po 89. protest środowiska naukowego. Prestiżem się nie najemy. To jedno z haseł, pod którym akademicy protestowali, domagając się zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Przypomnę, że dzisiaj te nakłady wynoszą nieco powyżej 1% produktu krajowego brutto. Pan profesor, jako profesor zwyczajny, już podpisuje się pod tymi hasłami?
2: Tak, podpisuję się, dlatego że tutaj są dwie rzeczy bardzo istotne. Pierwsza kwestia to jest taka, że jak się pracuje w tej branży, tak to kolokwialnie sobie określmy, no to po prostu chce się zarabiać godnie, bo skoro stanowisko profesora, czy szerzej nauczyciela akademickiego cały czas w rankingu zawodów, a takie rankingi są co roku organizowane, zawsze jest w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej piątce, no to chciałoby się mieć z tego tytułu również pewną gratyfikację finansową. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że myślę, że prestiż też zależy od porównywania się między zawodami. W związku z tym, jeśli widzimy, że jakiś zawód jest relatywnie dobrze płatny, no to dzięki temu młodzi ludzie w przyszłości też będą chcieli na uczelni zostawać i robić kariery naukowe, a to myślę dla przyszłości Polski, skoro tak dużo mówimy o nowych technologiach, o AI, no to wszystko potrzebuje nowych mózgów, nowych umysłów, ale żeby one w środowisku zostawały, czyli żeby w uczelniach, w ośrodkach naukowo-badawczych zostawały, no to po prostu muszą być atrakcyjne finansowo również.
1: Minister Marcin Kulasek z Nowej Lewicy zapowiedział dążenie do 2% PKB na naukę i szkolnictwo wyższe. W ciągu 5 lat czuje się pan uspokojony albo daje wiarę tym zapowiedziom?
2: Myślę, jestem bardzo sceptyczny. Przejrzałem statystyki mniej więcej od roku 2000, 2003, plus minus. Wtedy ten udział dofinansowania szkolnictwa wyższego i szerzej może nauki w ogóle w Polsce w stosunku do PKB to było nieco ponad 0,5%. No to można powiedzieć, dzisiaj jest no prawie 2 razy więcej, ale proszę zobaczyć, no po ponad 20 latach. Więc jeśli trzymać się tego trendu, no to niestety ten 2% temu osiągniemy dopiero za dekadę, więc jestem sceptyczny co do tego. Bardzo bym chciał i kibicuję, żeby to się udało, ale no wszystkie znaki na niebie i ziemi na razie pokazują, że jeśli nie będzie jakiejś radykalnej zmiany w finansowaniu, zarówno z budżetu państwa, jak i tak naprawdę również ze środków firm, bo firmy również przecież mogą finansować badania i rozwój, no to tutaj rewolucji nie zrobimy i po prostu będziemy zostawać w tyle z polskim szkolnictwem wyższym i z polskimi uczelniami i z polskimi instytutami naukowo-badawczymi.
1: Niedawno minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek był gościem Radia Łódź. Pytaliśmy go między innymi o najniższe wynagrodzenie na uczelni, bo dziś minimalna pensja asystenta wynosi prawie tyle, co minimalna krajowa. Pan minister powiedział, że to nie minister ustala pensje poszczególnych pracowników na uczelni. Pracujemy nad zmianami przy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nad tym, żeby urealnić te pensje, żeby one może w inny sposób były wyliczane. Tutaj też pan jest sceptyczny, czy może jednak wieje trochę optymizmem?
2: Potwierdzam to, co powiedział pan minister, że rzeczywiście to nie minister ustala pensje na poszczególnych stanowiskach, czy to asystenta, czy profesora, czy adiunkta i tak dalej. Natomiast to jednak minister daje na to pieniądze. Albo inaczej, znakomita większość, niemal 400, może ich jest za dużo, ale znakomita większość z niemal 400 uczelni w Polsce to są uczelnie finansowane publicznie, bo to są uczelnie publiczne. W związku z tym są one finansowane z budżetu państwa i to jest decyzja Rady Ministrów, a następnie ministra odpowiedzialnego za naukę, jakie pieniądze dostaną uczelnie. I potem oczywiście to rektorzy decydują, jak poszczególnych pracowników wynagrodzą. To się mogę pochwalić, że jeśli chodzi o wynagrodzenie asystenta, to ono jest trochę wyższe niż ta minimalna krajowa i profesora też jest nieco wyższe niż ta krajowa profesorska, ale to cały czas jest w ramach tego, co otrzymuje Uniwersytet Łódzki od ministerstwa. W związku z tym, jeszcze raz powtórzę, to nie minister w szczegółach ustala wynagrodzenia poszczególnych osób, ale pulę środków, z których te wynagrodzenia są płacone, przekazuje właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Ale ktoś może zadać pytanie, skoro mamy w Polsce tylko dwie uczelnie, które znalazły się w rankingu szanghajskim i to nie w pierwszej czy drugiej setce, tylko dopiero za tym 300. miejscem, to z drugiej strony za co mamy płacić? Te dwie uczelnie to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
2: No tak, tylko to jest, nigdzie nie jest powiedziane, że jeśli tyle osób wyszło protestować za tym przysłowiowym, za tymi przysłowiowymi 3% PKB na naukę, że to ma być rozsmarowane jak masło porówno między wszystkimi uczelniami. Pieniądze mogą przecież jednocześnie, możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że zwiększamy środki na naukę, ale też przyjmuję jakąś strategię, czy też mapę drogową działań, mówiącą, które uczelnie powinny tych środków dostać więcej, które mniej, jak to podzielić między dyscypliny. Bo zakładam, że są bardziej i mniej strategiczne. Na przykład więcej być może powinno się dawać na te dyscypliny naukowe, które będą wspierać obronność i bezpieczeństwo państwa, albo rozwój systemów sztucznej inteligencji, albo na przykład polską humanistykę, a może trochę mniej dać na przysłowiowe zarządzanie, czy nawet ekonomię, którą reprezentuję, bo ona oczywiście również powinna dostać, ale w relacji do innych dyscyplin mniej. Nie ma w ogóle takiej dyskusji, żeby to w jakiejś perspektywie kilku czy kilkunastu lat powiedzieć, zwiększymy środki na uczelnie według jakiejś rozsądnej zasady, że te uczelnie dostaną w pierwszej kolejności, następne dyscypliny naukowe w dalszej i tak dalej. To jest moim zdaniem bardzo potrzebne. Tej dyskusji nawet moim zdaniem nie ma i to jest duży problem szkolnictwa wyższego i badań w Polsce.
1: A może rzeczywiście jest też tak, że niemal 400 uczelni to być może jest rzeczywiście za dużo i powinno się rozważyć fuzję niektórych ośrodków akademickich. Był swego czasu w Krakowie taki pomysł, aby doprowadzić do połączenia Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ wtedy taka duża, gigantyczna wręcz uczelnia w tym rankingu szanghajskim by wystrzeliła. To już nie byłoby 300 któreś miejsce, tylko już nawet bliżej setki według niektórych prognoz.
2: Tak, być może tak do takiej sytuacji mogłoby dojść, ale proszę pamiętać, że włączenie uczelni czy ich dzielenie to są takie ruchy, rzekłbym, trochę maskujące. One w krótkim okresie, one nawet mogą sprawiać wrażenie, że coś się poprawiło. Gdyby na przykład w Łodzi połączyć Uniwersytet Łódzki z Uniwersytetem Medycznym, no to ze względu na to, że nasze koleżanki i koledzy medycy publikują w bardzo dobrych czasopismach naukowych i prowadzą dobre badania, wystrzelimy w rankingach. Ale proszę zwrócić uwagę, wystrzelimy po prostu w rankingach. Statystycznie wypadniemy lepiej, ale pieniędzy w systemie nie przybędzie, prawda? Więc jeszcze raz powtórzę, to muszą być dwa ruchy jednocześnie. Z jednej strony zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, a z drugiej strony zastanowienie się, jak w ramach tego zwiększonego finansowania rozsądniej wydawać te pieniądze i to być może o jakichś formach również łączenia uczelni, być może likwidacji niektórych, a być może dzielenia niektórych rozmawiać. To powinno się dziać równolegle.
1: Jeżeli już jesteśmy przy protestach środowisk naukowych, to niedawno też był bardzo głośny protest studentów w związku z otwarciem kantyny, restauracji, konceptu. Niepotrzebne skreślić w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ceny odbiegają od tych, do których studenci na pewno by chcieli dążyć. Czy to też jest problem, który mają studenci przychodzący na uczelnie, często z mniejszych miejscowości, że po pierwsze rosną im te koszty życia stołówek studenckich, takich stricte jak na przykład we Francji, gdzie, o ile dobrze pamiętam, można zjeść pełnowartościowy posiłek za 3 euro, nie ma?
2: Jest w Polsce problem z tak zwanymi tanimi posiłkami, ale znowu muszę powiedzieć, że tutaj powinniśmy wymagać pewnych rozwiązań systemowych. Do czego zmierzam? Słuchacze i słuchaczki mogą się zastanawiać, czy to rzeczywiście tak dużo studenci wydają na jedzenie. No może w swoim budżecie miesięcznym nie aż tak dużo, ale za to wydają dużo na mieszkanie. W związku z tym, jeśli muszą wydawać dużo na mieszkanie, to chociaż spróbujmy im ulżyć, jeśli chodzi o wyżywienie. I tutaj te stołówki studenckie są bardzo dobrym rozwiązaniem i ja bardzo optowałbym za tym, żeby wspierać polskie uczelnie, żeby one takie stołówki otwierały. Ale uwaga, dzisiaj w Polsce ta dyskusja znowu, to tak jak z tym panem ministrem mówiącym, że to uczelnie decydują o wysokości wynagrodzenia, ale pomija się to, że pieniądze na wynagrodzenia daje ministerstwo. To tak samo. Ministerstwo mówi, przecież rektor może za 1 czy 2 miliony złotych otworzyć stołówkę z tańszym jedzeniem. Tak może, ale minister mówi, że nie ma pieniędzy i nie dosypie do tych stołówek. No więc w związku z tym, jeśli rektor danej uczelni, czy to Uniwersytetu Warszawskiego, czy Łódzkiego miałby otworzyć, a to są tego rzędu środki, od 1 do 2, a nawet 3.
1: Bo te posiłki we Francji między innymi są tańsze, dlatego właśnie, że są dotowane, żeby każdy student mógł sobie na nie pozwolić.
2: I właśnie o to chodzi. Ten system dotacji, on najczęściej jest też takim systemem, że to nie jest taka dotacja, powiedział, pusta, że po prostu dosypuje się pieniądze wszystkim uczelniom. Najczęściej wygląda to tak, że w większości krajów, tu dobrym wzorcem są kraje skandynawskie, jest takie ogólnokrajowe stowarzyszenie spółdzielni studenckich i to te spółdzielnie studenckie są odpowiedzialne za otwieranie tego typu stołówek i to te spółdzielnie studenckie otrzymują w odpowiednim systemie budżetowym dofinansowanie i ponieważ to trafia do konkretnego typu organizacji, które muszą się z tego rozliczać, to to jest transparentne i też efektywne, bo to jest takie quasi przedsiębiorstwo, które wie, jak tymi stołówkami zarządza. Czyli nie wrzuca się na głowę rektorom kolejnej rzeczy, czyli nie robi się z rektorów restauratorów, ale powołuje się i dofinansowuje z budżetu państwa czy z budżetów samorządowych, a czasami również z budżetu prywatnych, po prostu spółdzielnie, czyli takie przedsiębiorstwa, które zajmują się wyżywieniem w szkołach wyższych i tak tym zarządzają, że to jedzenie może być tańsze.
1: Profesor Mariusz Sokołowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i życzę Państwu miłego dnia.
1: I weekendu. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dziś u nas dość nietypowo, bo nie o Trumpie, nie o Putinie, nie o wojnie w Iranie czy tej za naszą wschodnią granicą. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na północ od Polski, a konkretnie w Szwecji. A tam rewolucja, a jeśli nie rewolucja, to na pewno spora zmiana. Przez dekady Szwecja uchodziła za jedno z najbardziej otwartych państw w Europie. Wizerunek humanitarnej superpotęgi Sztokholm konsekwentnie budował od lat 70. ubiegłego wieku, angażując się w pomoc rozwojową czy zachowując chociażby neutralność w czasie zimnej wojny. W latach 90. Szwedzi z otwartymi ramionami przyjęli uchodźców uciekających przed wojną na Bałkanach. Podobnie zachowali się w czasie wielkiego kryzysu migracyjnego, a więc w roku 2015. I wtedy do kraju, liczącego, dodajmy, niespełna 10 milionów mieszkańców, trafiło ponad 160 tysięcy migrantów. I było to najwięcej per capita w Europie. To już jednak przeszłość. Ostatnio minister do spraw migracji, Johan Forssell, ogłosił kolejną rundę zaostrzania prawa deportacyjnego. Według szacunków ministra liczba osób deportowanych ma wzrosnąć do 3 tysięcy rocznie. Władze oferują także 34 tysiące dolarów każdemu imigrantowi, który dobrowolnie wyjedzie ze Szwecji. A więc czy to koniec szwedzkiej gościnności? O to pytałem dziennikarkę, pisarkę i tłumaczkę mieszkającą w Szwecji, Katarzynę Tubylewicz.
2: W tej chwili w ogóle bardzo ruszyły w Szwecji deportacje i rzeczywiście między innymi jeszcze do niedawna w Szwecji funkcjonowało takie prawo, które pozwalało ludziom, którzy ubiegali się tutaj o azyl i nie dostali pozwolenia na pobyt jako uchodźcy, aby oni jednak mogli zostać w Szwecji, jeżeli znaleźli sobie jakąś pracę. I teraz zniesiono to pozwolenie i to zniesienie działa też retroaktywnie. Także w tej chwili w szwedzkiej prasie jest bardzo dużo naprawdę wstrząsających doniesień o ludziach, którzy przykładowo znają dobrze szwedzki, pracują, nie wiem, jako pielęgniarze w szwedzkim szpitalu. Była niedawno głośna sprawa pary takich imigrantów i nagle okazuje się, że oni mają zostać deportowani. Czyli to jest w ogóle całkowicie bezsensowne, bo wysyła się nagle ze Szwecji także tych ludzi, którzy tutaj właśnie mają pracę i znają też język. Czyli nie rozwiązuje się w ten sposób tego problemu, który Szwecja rzeczywiście ma, bo Szwecja jest obecnie jednym z najbardziej wielokulturowych państw Europy. Jest krajem, w którym 22%, a może już nawet więcej ludzi ma pochodzenie imigranckie i to w takim znaczeniu dosłownym, że to są osoby, które albo się w Szwecji nie urodziły, albo mają oboje rodziców, którzy nie są Szwedami. I Szwecja jest też jednym z tych krajów i w Unii, i w krajach wśród krajów zaawansowanych, który najgorzej radzi sobie z asymilowaniem imigrantów na rynku pracy. Co doprowadziło do tego, że Szwecja ma też bardzo dużą grupę ludzi, bo mówimy o około milionie osób na kraj, który liczy sobie dzisiaj 10 milionów, ludzi, którzy są w jakiejś

0: Bo nie tak, bo Szwecja, jak się okazuje, ma jeden z najwyższych wskaźników przemocy z użyciem broni palnej w Europie. Zamachy bombowe, porwania są niepokojąco częste.
1: Tak, ale jednocześnie, wie pan, to jest bardzo wykorzystywane przez prawicową prasę, a to jest tak. Po pierwsze, warto wspomnieć, że znaczy Szwecja ma duże problemy z przestępczością zorganizowaną, to prawda. Ja sama swego czasu zostałam poproszona przez prasę szwedzką, żeby napisać duży reportaż o tym, jak Polska poradziła sobie z przestępczością zorganizowaną w latach 90., bo być może Szwecja mogłaby się czegoś z tego nauczyć. Ale Szwecja bardzo dużo ostatnio zrobiła w walce z przestępczością zorganizowaną i tych strzelanin na przykład w tej chwili jest mniej. Styczeń był miesiącem, kiedy w ogóle nie było żadnych strzelanin. Po raz pierwszy od wielu lat, co jednocześnie pokazuje, że problem naprawdę był bardzo silnie obecny i nadal jest obecny. I jest prawdą, że gangi, które w Szwecji działają, mają często charakter etniczny. To znaczy, zwłaszcza wśród ich no takiej góry gangsterskiej, ale też wśród tych, którzy zabijają, którzy są tak zwanymi torpedami, to są często zresztą nastolatkowie, wcale nie dorośli ludzie, ale to z reguły są ludzie, którzy nie są rodowitymi Szwedami. Ale jednocześnie to absolutnie nie są ci uchodźcy, którzy przyjechali w 2015 roku. Gangi zasilają przede wszystkim ludzie, którzy urodzili się w Szwecji, ale którzy właśnie urodzili się w tych dzielnicach wykluczenia, którzy wychowali się w rodzinach często dysfunkcyjnych, w rodzinach przede wszystkim, które w ogóle nie były częścią Szwecji, w tym wymiarze, że rodzice nie znali szwedzkiego, nie pracowali. To są bardzo takie warunki, które sprzyjają temu, by młody człowiek szukał szybkiego zarobku właśnie na drodze przestępczej. I tutaj porównanie z Polską lat 90. jest o tyle ciekawe, że Polska miała problemy z zorganizowaną przestępczością taką, która powodowała, że a to wybuchały bomby, a to właśnie były strzelaniny, a to ludzie byli porywani. Po transformacji ustrojowej. Takie rzeczy dzieją się często, kiedy bardzo zmienia się społeczeństwo i jest jakaś grupa ludzi, którzy niejako są poza systemem, a chcieliby po prostu właśnie zarobić szybko pieniądze. I Szwecja tak bardzo szybko zmieniła się z kraju dosyć homogenicznego w kraj bardzo wielokulturowy, że można mówić tu także o bardzo dużej transformacji. I podstawowe błędy, które popełniono w Szwecji, albo to jest problem złożony i tego nie da się nazwać po prostu takimi, znaczy nie można opowiedzieć tego w jednym zdaniu, ale tak mówiąc w skrócie. Po pierwsze problemy w edukacji, dlatego że kiedy tak strasznie dużo pojawiło się nowych mieszkańców Szwecji, którzy nie znali szwedzkiego, to przestała działać ta taka zasada, która wcześniej działała, że po prostu jak dziecko małe szło do szwedzkiej szkoły, no to bardzo szybko uczyło się szwedzkiego, ale teraz kiedy są w Szwecji miejsca i nie jest ich mało, gdzie w szkole nie ma żadnych uczniów, którzy są rodowitymi Szwedami, co więcej nauczyciele też nie są rodowitymi Szwedami i niekoniecznie dobrze znają szwedzki, no to tworzymy sytuację, w której można chodzić do szwedzkiej szkoły i wyjść z niej nadal nie znając szwedzkiego. Więc problem w tym, że nie zauważono, że jeżeli chce się tak strasznie dużo ludzi przyjmować, no to trzeba po prostu bardzo dużo zainwestować w edukację. Poza tym szwedzka polityka migracyjna właściwie była od lat budowana przede wszystkim jako polityka właśnie humanitarnego mocarstwa, które przyjmuje uchodźców. Było bardzo mało też rozwiązań politycznych, które sprzyjałyby ściąganiu pracowników z różnych dziedzin, które byłyby, znaczy nie myślano o tym, że migranci mają zasilić szwedzki rynek pracy.
0: Czyli przyjmowano wszystkich po prostu.
1: Ratować. Znaczy nie, no po prostu przede wszystkim przyjmowano w ostatnich dziesięcioleciach ludzi z krajów na tyle odległych kulturowo, że ci ludzie przyjeżdżali często też zupełnie bez jakiegokolwiek wykształcenia. Powiedzmy Afgańczycy to często mają jedną klasę, tak? Podstawówki te z Afganistanu. Wśród Somalijczyków zdarza się sporo analfabetów. W Szwecji bardzo dużo, przez długi czas w ogóle o tym nie mówiono, bo uważano, że to jest w ogóle już rasizm i rodzaj, znaczy posiadanie uprzedzeń, jeżeli mówi się, że są imigranci, którzy nie są niejako przystosowani, kiedy przyjeżdżają do Szwecji, do bardzo zaawansowanego rynku pracy. No i po prostu stworzono sytuację,

0: której przyjechało tutaj bardzo dużo ludzi, którzy nie mogą mieć prac zaawansowanych i trudno jest im się nauczyć w ogóle języka.
1: A przyjechali do bardzo zaawansowanej gospodarki szwedzkiej.
0: Która jest bardzo też zglobalizowana, bo w Szwecji nie ma fabryk, one są w Azji, tak? Także tutaj nie ma tej prostej pracy, tutaj nie ma, w ogóle na świecie jest coraz mniej takiej prostej pracy, a przynajmniej w Europie, prawda? Bo mamy też do czynienia z robotyzacją, ze zglobalizowanym rynkiem, gdzie te tanie ubrania są szyte w Bangladeszu, tak? A nie w Szwecji. Czyli właściwie sytuacja od początku była niemożliwa. Wiadomo było, że po prostu części tych ludzi nigdy nie da się wprowadzić na rynek pracy.
1: Czyli mieliśmy pewną utopię, jak rozumiem.
0: To był rodzaj utopii, a może po prostu, no takiej utopii, która też służyła Szwecji, bo Szwecja wyrobiła sobie w ten sposób markę właśnie tego humanitarnego mocarstwa i to jest coś, co do dzisiaj wzbudza zaufanie do Szwecji i z jednej strony są te prawicowe opowieści o tym, że Szwecji już nie ma i to jest oczywiście bzdura, ale z drugiej strony to jest cały czas kraj, który się bardzo pozytywnie kojarzy, a pamiętajmy o tym, że to jest kraj żyjący przede wszystkim z eksportu, to ma cały czas strasznie dużo nowych produktów eksportowych, również te różne high-techy typu Spotify szwedzkie podbiły i podbijają świat, a eksportowi bardzo służy to, że kraj ma dobrą markę, to jest to, z czym Polska ma do dzisiaj problemy, tak, że opinia o Polsce jest gorsza niż rzeczywistość w Polsce. Opinia na temat Szwecji jest dzisiaj bardzo podzielona, ale powiedziałabym, że jednak cały czas przeważa dość duże zaufanie do tego kraju.
1: Mówiła pisarka, dziennikarka i tłumaczka Katarzyna Tubylewicz. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Na wiadomości Radia Łódź zaprasza Jarosław Turek.
2: A w serwisie decyzja w sprawie reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zgoda posłów na w sprawie ustawy łańcuchowej i ćwiczebna ewakuacja ludności na dworcu fabrycznym. W regionie w tej chwili zmienne zachmurzenie. Lokalnie może padać, tak jak teraz w okolicach Lutomierska. Na termometrze mamy około 11 stopni. Ustawa o utworzeniu w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej została przyjęta przez parlament. Teraz trafi na biurko prezydenta. Ustawa zakłada powołanie w Łodzi od 1 lipca uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników medycznych. A to ważny moment dla miasta, komentuje łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski.
3: W 2002 WAM przestał istnieć, a w tym roku zacznie działać. Pierwsi studenci pojawią się za mniej więcej rok i to jest naprawdę wielka radość. A pamiętajmy też, że przygotowujemy się na wojnę, choć mamy nadzieję, że tej wojny nie będzie, natomiast specjaliści będą bardzo potrzebni.
2: Celem reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jest odbudowa kadry wojskowej służby zdrowia. Największe braki dotyczą m.in. chirurgii urazowej, anestezjologii i medycyny ratunkowej. Sejm zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, tak zwanej ustawy łańcuchowej, ustawa o zakazie trzymania psów i kotów na uwięzi. Za nowymi przepisami opowiedziała się większość z posłów i tutaj jest kompromis polityczny, o szczegółach mówi Małgorzata Naukowicz.
4: Ustawa jest efektem szerokiego kompromisu pomiędzy partiami rządzącej koalicji, częścią opozycji i Pałacu Prezydenckiego. Poprzednią wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował ze względu na zbyt surowe jego zdaniem normy wielkości kojców dla zwierząt. W obecnej wersji ustawy to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki utrzymania psa w kojcu.
5: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną przy innych ustawach, naprawdę bylibyśmy w innym miejscu. Także uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
4: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Na ustawę, która ma poparcie opozycji, trafi teraz do prac w Senacie. Są zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo 88-letniej łodzianki. Ciało seniorki znaleziono w mieszkaniu w Łodzi 3 dni temu. Sekcja zwłok wykazała 6 ran ciętych szyi i twarzy zadanych ostrym narzędziem. Te rany doprowadziły do wykrwawienia ofiary. A w związku ze sprawą zatrzymano 36-letniego mężczyznę, informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W związku z tym prokurator zdecydował o przyjęciu w zażycie motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
2: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień, a teraz może mu grozić kara dożywotniego więzienia. Ewakuacja 500 mieszkańców województwa pomocy udzielono im w Łodzi. Taki był scenariusz wielkich ćwiczeń przeprowadzonych wczoraj na dworcu Łódź Fabryczna. W działaniach wzięło udział kilkaset osób, mówi dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi Michał Siemiński.
7: Mamy ewakuację około 250 osób. Wymagają wsparcia i członkowie grupy pomocy humanitarnej PCK zajmują się, przeprowadzają ich do bezpiecznych stref.
8: Zaangażowaliśmy Polski Czerwony Krzyż, który dysponuje kilkunastoma grupami humanitarnymi w całym kraju. I dzisiaj 8 takich grup trenowało swoje procedury, a my również z nimi trenowaliśmy współgranie pomiędzy administracją rządową a organizacjami właśnie pozarządowymi.
2: Dodaje Błażej Krawczyk z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewódzkie ćwiczenia ochrony ludności i ochrony cywilnej na dworcu Łódź Fabryczna były pierwszymi takimi ćwiczeniami w regionie. A zdjęcia między innymi można znaleźć na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Dziś w województwie łódzkim pogoda będzie zmienna i raczej pochmurna. Rano miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie z około 12 stopni do około 17 przed południem. Lokalnie mogą wystąpić intensywne opady deszczu, porywy wiatru do około 70 km na godzinę i grad. Warto więc mieć ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. W środku dnia i po południu nadal dużo chmur, ale z przejaśnieniami. Najcieplej około 20-21 stopni Celsjusza. Wieczorem zrobi się spokojniej i pogodniej, a temperatura spadnie do około 16 stopni Celsjusza.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Rafał Tyluś odpowiada za realizację programu. Przed mikrofonem Paweł Kwiatkowski. Mówimy dzień dobry w ten na razie pochmurny poranek i zapraszamy do godziny 10:00.

Już 10 minut po godzinie 6. Jak dobrze zacząć sobotni poranek? Dobra muzyka i trochę ruchu to dobry przepis na udaną resztę dnia, a my oczywiście pomożemy Państwu rozkręcić ten weekend na dobre. Jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji, chociażby mailowo pod adresem studio@radioloc.pl. Dziś w programie, jak zawsze, o sportowych i nie tylko wydarzeniach. Zaproszę także Państwa na ciekawą rozmowę z mieszkańcem Piotrkowa, Dawidem Wyciszkiem. A porozmawiamy o pasji do dwóch kółek i rozmaitych wyprawach rowerowych, nie tylko po województwie łódzkim, ale będzie też o piłce ręcznej, czyli jednej z najważniejszych dyscyplin sportowych, jeśli mówimy oczywiście o Piotrkowie Trybunalskim. A teraz w głośnikach Aleksander Szalonek i Skat.

Joe Cocker, Could You Be Loved w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź. Nie bez powodu mówiłem o tej muzyce na udany początek dnia. Prawda, że od razu robi się przyjemniej. Teraz wybieramy się do Wielunia, bo Wieluń chce zostać rowerową stolicą Polski i po raz pierwszy włącza się do ogólnopolskiej rywalizacji o taki tytuł. Miasto zachęca mieszkańców do pokonywania kilometrów na rowerach i wspólnej zabawy, która potrwa przez cały czerwiec. Na najlepszych uczestników czekają także lokalne nagrody. Tak jak mówiłem, miasto zaprosiło mieszkańców do wsiadania na jednoślady i pokonywania jak najwięcej kilometrów. Udział może wziąć każdy mieszkaniec. Rowerowa Stolica Polski to akcja, która ma na celu zjednoczenie mieszkańców różnych miast Polski, by ci pokonywali jak najwięcej kilometrów na rowerze. Rywalizacja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa cały miesiąc. Jeśli chodzi o rywalizację ogólnopolską, będzie też lokalna, bo miasto dla 3 najlepszych zawodników w kategorii męskiej i kobiecej przygotowało nagrody. Na ten temat także piszemy na portalu radioloc.pl. Oczywiście do zaglądania tam gorąco zachęcam.

To jest poranek dla aktywnych w Radiu Łódź, a przed momentem Chris Beckham, Waste Your Pain. Kilka minut temu mówiłem o tym, że Wieluń walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. To oczywiście nie jedyne miasto w województwie łódzkim, które staje do tej rywalizacji, bo przypomnę, że ten konkurs startuje 1 czerwca i potrwa do końca miesiąca, ale o ten tytuł ubiega się także Bełchatów. Ja przypomnę, że w tym czasie uczestnicy zbierają kilometry przejechane na rowerze, a każdy zapisany zasili konto danego miasta. Oczywiście o końcowym wyniku decyduje zaangażowanie mieszkańców i liczba kilometrów wykręconych wspólnie przez całą społeczność. Rowerowa stolica Polski to coś znacznie więcej niż sportowa zabawa, bo ten projekt ma pokazać, jak dużą siłę ma lokalna społeczność i jak wiele można zrobić dzięki wspólnej mobilizacji. Tak jak mówiłem, w rywalizacji liczy się każdy przejazd, zarówno codzienna droga do pracy czy do szkoły, jak i dłuższe wycieczki rekreacyjne. Akcja ta od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całym kraju. Do udziału zgłaszają się zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości, które, co ważne, często udowadniają, że to właśnie zaangażowanie mieszkańców ma największe znaczenie. Rower staje się nie tylko środkiem transportu, ale także sposobem na integrację, aktywne spędzanie czasu i budowanie lokalnej tożsamości. Podstawą tej rywalizacji jest bezpłatna aplikacja Aktywne Miasta, dzięki której uczestnicy rejestrują swoje przejazdy. System na bieżąco zlicza pokonane kilometry i przypisuje je do wybranego miasta. To proste rozwiązanie sprawia, że każdy może mieć realny wpływ na wynik swojego miasta. Dla wielu uczestników udział w takiej akcji staje się również motywacją do zmiany codziennych nawyków. Coraz częściej rower wybierany jest jako alternatywa dla samochodu, właśnie nie tylko podczas weekendowych wycieczek, ale także w codziennym przemieszczaniu się po mieście. Mam nadzieję, że kaski i rowery gotowe. Zachęcam oczywiście do udziału w tej rywalizacji.

Wracając jeszcze do gry rowerowej Stolicy Polski, przypomnę, że do udziału w rywalizacji może dołączyć każdy, niezależnie od wieku, kondycji czy rodzaju roweru. Wystarczy tylko pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać miasto, które chce się reprezentować i gdzie chce się kręcić kilometry i od 1 czerwca rozpocząć rejestrowanie swoich przejazdów. A jeśli mają Państwo ulubione trasy rowerowe, na przykład na terenie województwa łódzkiego, to można się z nami podzielić mailowo pod adresem studio@radioloc.pl. Bardzo chętnie poznam Państwa propozycje, gdzie na przykład w weekend warto wybrać się na krótszą lub dłuższą rowerową przejażdżkę.

Za 16 minut będzie godzina 7. To poranek dla aktywnych w Radiu Łódź. A teraz o bezpłatnych zajęciach dla piotrkowskich seniorów. Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach programu pod nazwą Łódzkie dla zdrowia seniora. Dzięki temu dofinansowaniu mieszkańcy w wieku 60+ będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć rekreacyjno-ruchowych oraz działań profilaktycznych związanych ze zdrowiem kości i zapobieganiem osteoporozie. Projekt obejmuje dwie inicjatywy: Aktywny Senior oraz Zdrowe Kości. W ramach pierwszego z nich seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach Nordic Walking z elementami edukacji zdrowotnej oraz zajęciach na basenie. Zaplanowano w sumie 20 spotkań Nordic Walking oraz 60 godzin zajęć basenowych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Każde ze spotkań zostanie połączone z edukacją dotyczącą m.in. profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Drugim elementem projektu będzie program Zdrowe Kości, a jego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki osteoporozy i zapobiegania upadkom. W ramach zadania zaplanowano 2 otwarte spotkania edukacyjne połączone z wizytą osteobusa, podczas których wykonanych zostanie łącznie 240 badań dla mieszkańców. Seniorzy otrzymają również materiały edukacyjne w wersji papierowej i elektronicznej. W Piotrkowie od wielu lat realizowane są działania skierowane właśnie do seniorów, wspierając ich aktywność fizyczną, integrację społeczną oraz profilaktykę zdrowotną. W organizację takich przedsięwzięć aktywizujących osoby starsze od lat m.in. angażuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ania Szarmach, Positive Vibration w poranku dla aktywnych z Radiem Łódź. A ja zachęcam oczywiście do zaglądania na portal radioloc.pl, tam najnowsze wiadomości z województwa łódzkiego i nie tylko. A na naszym portalu m.in. o nowych wytycznych dotyczących miejskich tężni przygotował je Główny Inspektorat Sanitarny. Zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. A wszystko dlatego, że prowadzone w kraju badania wykazały, że w solance i w powietrzu wokół miejskich tężni mogą znajdować się bakterie E. coli czy gronkowca. W ostatnich latach takie obiekty licznie powstawały w polskich miastach, także w województwie łódzkim, m.in. w Bełchatowie, Piotrkowie czy Kamieńsku, i stały się popularnymi miejscami odpoczynku. Tak jak mówiłem, te nowe zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji czy wymianę solanki, a przygotował je Główny Inspektorat Sanitarny. Rzecznik prasowy GIS-u tłumaczy, że miejskie tężnie nie pełnią takiej samej funkcji jak te znajdujące się w ośrodkach uzdrowiskowych. A dlaczego? Odpowiedź na portalu radiołódź.pl. Gorąco zachęcam do zaglądania na nasz portal.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Wiadomości Radia Łódź przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
10: A w serwisie odszkodowania dla łodzian z trasy tunelu średnicowego, stołówkowe postulaty łódzkich studentów i coraz skuteczniejsze gaszenie pożaru lasów pod Wołominem. W regionie w tej chwili pochmurno, lokalnie może padać, intensywnie pada między Bełchatowem a Kamieńskim. Na termometrze mamy około 11 stopni. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają ważne decyzje dla mieszkańców Kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi. Około 250 łodzian z Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika od września 2024 roku mieszka w hotelach albo lokalach zastępczych. Relokowano ich na krótko, na czas przejścia tarczy drążącej pod budynkiem. Po katastrofie budowlanej tarcza Katarzyna utknęła jednak w miejscu, a lokatorzy nie mogą wrócić do domów. Do końca czerwca ma się zakończyć procedura przejęcia nieruchomości przez inwestora. I wtedy rozpoczną się wyceny wypłat odszkodowań. Tunel, który ma połączyć trzy łódzkie dworce, ma zostać ukończony do 2031 roku, czyli prawie 10 lat później niż wcześniej zakładano. Łódzcy studenci chcą tanich posiłków. W uczelnianych stołówkach popiera ich dziekan największego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego Ekonomiczno-Socjologicznego. Na polskich uczelniach działały jadłodajnie dotowane przez państwo, ale to rozwiązanie zlikwidowano na początku XXI wieku. A więcej o tym mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
11: Dla wielu studentów Łódź nie jest rodzinnym miastem, a przyjazd do stolicy regionu na kilka lat to konieczność najmu mieszkania, co pochłania nawet połowę studenckiego budżetu.
12: 1,5 tysiąca.
13: 2 tysiące.
12: Wybór między jedzeniem a edukacją.
11: We Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. Dotowane uczelniane stołówki powinny wrócić, ale to wymaga rozwiązań systemowych, mówi profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
14: Studenci wydają dużo na mieszkanie, chociaż spróbujmy im ulżyć, jeśli chodzi o wyżywienie.
11: A dziś nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce wynoszą nieco powyżej 1% PKB. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek zapowiedział ostatnio dwukrotny wzrost wydatków na naukę, ale w ciągu najbliższych 5 lat. Strażacy wciąż dogaszają pożar w lesie na terenie powiatu wołomińskiego i mińskiego. W wyniku pożaru, który wybuchł w czwartek, koło Wołomina spłonęło około 300 hektarów lasów.
15: Strażacy wczoraj po krótkim odpoczynku, gdy wiatr ucichł, wieczorem znów mieli pełne ręce roboty, ale udało się opanować kolejne zarzewia ognia i uratować kolejne odcinki lasu.
16: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
15: Dziś akcja będzie skupiała się na dogaszaniu pożaru, a kierownictwo MSWiA przy tej okazji po raz kolejny przypomina, jak trudna jest sytuacja w lasach z powodu suszy.
17: Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
15: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Zagrożenie pożarowe obowiązuje prawie we wszystkich lasach w kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Te działania służb na miejscu mogą potrwać tam jeszcze kilka dni. Za parę dni w Łodzi oficjalnie rusza sezon kąpielowy. Od poniedziałku 1 czerwca mieszkańcy będą mogli korzystać z miejskich kąpielisk i odkrytych basenów. W ofercie pojawiają się także nowe rozwiązania, w tym bilet dwugodzinny na basenach sezonowych. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, jest w czym wybierać.
13: Otwieramy nasze kąpieliska miejskie na Arturówku, na Stawach Jana oraz na Stawach Stefańskiego, ale to nie wszystko. Otwieramy także nasze baseny sezonowe na Sobolowej, na Głowackiego oraz na Wiernej Rzeki w Wodnym Raju.
10: A na start sezonu przygotowano niespodziankę. 1 czerwca dzieci i młodzież do 18 roku życia wejdą bezpłatnie na miejskie kąpieliska i pływalnie. Godziny otwarcia można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. A w naszym serwisie za godzinę więcej o informacji sportowych.
9: Dziś w województwie łódzkim pogoda będzie kapryśna z przewagą chmur i okresowymi opadami. Rano oraz przed południem miejscami popada deszcza, temperatura będzie stopniowo rosnąć od około 13 stopni do 18 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia nadal możliwe duże zachmurzenie, ale pojawią się też przejaśnienia. Najcieplej będzie po południu, lokalnie nawet do 21 stopni Celsjusza. Trzeba jednak uważać na burze. Dla województwa łódzkiego obowiązuje żółte ostrzeżenie IMGW. Przed burzami od godziny 8 do 20. Miejscami mogą wystąpić silniejsze opady deszczu, porywy wiatru do około 70 km na godzinę, a lokalnie także grad. Wieczorem pogoda powinna się stopniowo uspokajać, choć nadal będzie dość pochmurno. Temperatura spadnie do około 14 stopni Celsjusza.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Rafał Tyluś i Paweł Kwiatkowski, jeszcze raz witamy serdecznie i zapraszamy na nasze dzisiejsze spotkanie, a będziemy do godziny 10:00.

Wiraż Kozuta, dzień dobry. W poranku dla aktywnych z Radiem Łódź na zegarach 9 minut po godzinie 7. Tak jak mówiłem podczas prognozy pogody, dziś aura w Łódzkiem trochę kapryśna, ale nie taka, która musi zatrzymać nas w domu. Szczególnie dzisiaj właśnie dobrze widać to, że ruch nie musi oznaczać wielkiego treningu ani długiej wyprawy. Czasem wystarczy krótki spacer, na przykład między opadami deszczu, kilkanaście minut marszu, albo lekka rozgrzewka w domu, kilka ćwiczeń rozciągających, a może nawet i wejście po schodach zamiast windy. Organizm lubi przecież regularność bardziej niż jednorazowe zrywy. Jeśli wybieramy się na przykład dziś na rower czy bieganie, no to warto zerknąć na radar pogodowy, zabrać kurtkę przeciwdeszczową, no i unikać otwartych przestrzeni, gdy pojawią się burzowe chmury. Bezpieczeństwo przede wszystkim, no bo burza to nie moment na bicie rekordów. No a kiedy pogoda daje okno, no to warto z niego korzystać. Po deszczu powietrze jest świeższe, temperatura przyjemna, a nawet krótki ruch poprawia krążenie, nastrój i koncentrację. W sobotę nie trzeba od razu trenować jak zawodowiec, wystarczy trochę bardziej się poruszać niż zwykle, a do tego myślę, że pomoże w tym nasza najlepsza muzyka, którą od samego rana Państwu serwujemy.

Już prawie 18 minut po siódmej. Mama's Gun i Joy w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź. A już w ten weekend na dworcu Łódź Fabryczna czwarta wystawa makiet kolejowych. Co roku wydarzenie przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających, zarówno małych, jak i dużych miłośników polskich szlaków kolejowych, zabytkowych składów oraz kolei wąskotorowej w miniaturze. Dla odwiedzających przygotowano szereg atrakcji. W hali wschodniej dworca fabrycznego przygotowane zostanie 235 metrów modułowej makiety kolejowej w skali H0. Będzie można obejrzeć makiety kolejowe z klocków Lego, a dla najmłodszych dostępna będzie kolejka ogrodowa. Na wystawie makiet kolejowych na stoisku Industrialne Łódzkie będzie można otrzymać bezpłatny bilet na specjalny tramwaj, który przywiezie pasażerów na wycieczkę do Radia Łódź. Cztery wycieczki już jutro. Jeśli chodzi o szczegóły, o godzinie 13 wycieczkę po radiu oprowadzi Bartek Florczak, o 14 Michał Dąbrowski, o 15 Iza Berkowska, a o godzinie 16 Marcin Mendelbaum. Tramwaj należący do klubu miłośników starych tramwajów będzie zabierał wycieczkowiczów z dworca Łódź Fabryczna i przywoził na radiostację, a tam będą czekać na Państwa nasi dziennikarze, którzy oprowadzą po radiu, pokażą kulisy naszej pracy, no zdradzą może nawet i anegdoty, których dotąd nie zdradzali. Oczywiście zapraszam serdecznie, a szczegóły na naszym portalu radiołódź.pl.

0: to promocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: Poranek dla aktywnych w Radiu Łódź, a już w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, otwierają się miejskie kąpieliska i pływalnie sezonowe. Na mieszkańców czekają plaże nad wodą, odkryte baseny, no i nowy bilet dwugodzinny oraz darmowe wejścia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Mieszkańcy będą mogli korzystać z miejskich obiektów wodnych przez całe lato. W ofercie pojawią się także nowe rozwiązania, w tym bilet dwugodzinny na basenach sezonowych. Na start sezonu przygotowano niespodziankę. 1 czerwca dzieci i młodzież do 18 roku życia wejdą bezpłatnie na miejskie kąpieliska i pływalnie. Szczegółowe informacje i godziny otwarcia obiektów można sprawdzać na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Kąpieliska będą otwarte dla mieszkańców do 13 września, a baseny do końca sierpnia. W czerwcu od poniedziałku do piątku baseny będą czynne od 14 do 20, a w weekendy oraz 1, 4 i 5 czerwca od 9 do 20. W czasie wakacji od 29 czerwca do 31 lipca obiekty będą dostępne codziennie od 9 do 20. Natomiast w sierpniu godziny otwarcia zmienią się na godzinę od 10 do 20. Warto pamiętać także o zniżkach, bo posiadacze karty Łodzianina zapłacą o 20% mniej za bilety. Po szczegóły dotyczące miejskich kąpielisk i odkrytych basenów odsyłam na portal radiołódź.pl.

Wszystko jedno, wszystko źle, to lore w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź. Dziś mamy sobotę 30 maja, to taki dzień, który stoi już jedną nogą w czerwcu, ale jeszcze trzyma się tego majowego klimatu. Dzisiejsza data ma też ważne znaczenie, bo 30 maja obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a przed nami też Dzień Dziecka, więc ten ostatni majowy weekend naturalnie kieruje myśli w stronę najmłodszych. A może warto dziś zrobić coś prostego, na przykład zadzwonić do bliskich, spędzić trochę więcej czasu z dziećmi. Może, jeśli na to pogoda pozwoli, wyjść razem na lody, a jeśli nie, no to zawsze można wybrać planszówki. Nie zawsze chodzi o wielkie gesty, bo czasem w pamięci zostają te najzwyklejsze chwile.

One of Us, czyli coś dla miłośników gitarowego grania w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź. Za nieco ponad 15 minut będzie godzina 8, a ja przypominam, że cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, chociażby mailowo pod adresem studio@radioloc.pl. Jest z nami nasz stały słuchacz pan Emil, który życzy szczęśliwej soboty. Również serdecznie pozdrawiamy i życzymy nie tylko szczęśliwej soboty, ale niech cały ten weekend będzie naprawdę dla wszystkich Państwa bardzo przyjemny. My oczywiście polecamy się do towarzystwa i do słuchania w tym czasie. A jeśli chodzi o nasze plany na kolejną godzinę dzisiejszego spotkania, to zapraszam Państwa na rozmowę z mieszkańcem Piotrkowa, Dawidem Wyciszkiewiczem. Porozmawiamy o jego dwóch pasjach. Pierwsza ma dwa koła, oczywiście chodzi o rower. Porozmawiamy sobie o rozmaitych wyprawach rowerowych właśnie nie tylko po województwie łódzkim. Będzie też kilka podpowiedzi dla tych, którzy chcieliby zaplanować ciekawe trasy rowerowe, ale będzie też o sporcie, który jest bardzo ważną dyscypliną w Piotrkowie Trybunalskim, bo chodzi o piłkę ręczną. Nasz dzisiejszy gość nie tylko jest amatorskim, co prawda, ale zawodnikiem piłki ręcznej, ale także sędzią. Szczegóły w naszej rozmowie, a na tę rozmowę zapraszam oczywiście po godzinie 8:00.

Za nieco ponad 6 minut godzina 8, wtedy na naszej antenie najnowsze wiadomości. A jeśli chodzi o nasze muzyczne plany, to już teraz Agnieszka Chilińska, płyną słowa. Posłuchajmy jeszcze przed godziną 8.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radia Łódź, minęła godzina 8. Najnowsze wiadomości Radia Łódź ma dla Państwa Jarosław Turek.
6: A w serwisie powrót Wojskowej Akademii Medycznej do Łodzi, odszkodowania dla mieszkańców trasy, tunelu średnicowego i szpieg obcego wywiadu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W regionie pochmurno, lokalnie może padać, teraz intensywnie pada w okolicach Kamieńska na termometrach około 11 stopni. Ustawa o utworzeniu w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej została przyjęta przez parlament i teraz trafi na biurko prezydenta. Ustawa zakłada powołanie w Łodzi od 1 lipca uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników medycznych. Celem reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej jest odbudowa kadr Wojskowej Służby Zdrowia, a największe braki dotyczą m.in. chirurgii urazowej, anestezjologii i medycyny ratunkowej. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają odszkodowanie dla mieszkańców Kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi. Około 250 łodzian z Alei 1 Maja i ulicy Prównika od września 2024 roku mieszka w hotelach albo lokalach zastępczych. Dyrektor regionu zachodniego PKP PLK Piotr Brus powiedział Radiu Łódź, że w końcu czerwca ma się zakończyć procedura przejęcia nieruchomości przez inwestora i wtedy rozpoczną się wyceny wypłat odszkodowań.
7: Później będzie okres około 2-3 miesięcy, w okresie, w którym przede wszystkim Urząd Wojewódzki wyda decyzje odszkodowawcze, na podstawie których Polskie Linie będą mogły dokonać płatności. Zakładamy sierpień, wrzesień, że w tym okresie pierwsze odszkodowania zostaną wypłacone. Tutaj została przyjęta metoda odtworzeniowa bez stopnia zużycia.
8: Wszystko jest ok, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach. Bo ja nie wiem, czy wartość odtworzeniowa to będzie 7 tysięcy, czy to będzie 9 tysięcy.
6: Tak komentuje jeden z mieszkańców Kamienicy przy Alei 1 Maja. PKP PLK chce ukończyć budowę tunelu do 2031 roku, czyli 10 lat później niż pierwotnie zakładano. Będzie zakaz ruchu hulajnóg elektrycznych w parku w Kutnie. Taką decyzję podjęło miasto po tragicznym wypadku. W środę na terenie Zielonej Osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Zginął 52-letni mężczyzna, mówi prezydent Kutna Mariusz Sikora.
9: W najbliższym czasie bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza. Nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
6: Z kolei kutnowska policja uruchomi dodatkowe piesze patrole w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Więcej funkcjonariuszy będzie można spotkać w weekendy i inne dni, gdy mieszkańcy aktywnie wypoczywają. A od najbliższej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych dla dzieci do 16 roku życia. Policja podkreśla jednak, że o bezpieczeństwo trzeba dbać również jadąc bez kasku. Tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w ostatnią środę. Mówi o tym więcej Jolanta Turkowska.
10: Senator Nowej Polski Centrum Mirosław Różański wskazuje, że Rosja ma w Polsce uśpionych i aktywnych szpiegów.
11: I powinniśmy być mocno wyczuleni, a szczególnie służby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo.
10: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zatrzymany pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
12: Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
10: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Do zatrzymania podejrzanego o szpiegostwo doszło w związku ze śledztwem ABW prowadzonym pod nadzorem Wojskowego Oddziału Poznańskiej Prokuratury. A teraz już pora na wiadomości sportowe.
13: Trzech bramek zaliczki ze Szczecina bronił będzie dziś zespół piłkarzy ręcznych Piotr Kowianina. O 18 w hali Relax rozpocznie się rewanżowy mecz barażowy o grę w Superlidze. Rywalem piotrkowskich piłkarzy będzie Pogoń Szczecin. Zaliczka nie jest duża, dlatego trzeba od pierwszej minuty grać przy pełnej koncentracji, podkreśla skrzydłowy Piotr Kowianina Jakub Druszcz.
14: Mieliśmy już w końcówce 5 bramek przewagi, odskoczyliśmy, ale jednak w końcówce gdzieś tam parę błędów, nierzuconych sytuacji i zaliczka zmalała do 3 bramek. Musimy w drugim meczu teraz powalczyć i wystarczy nam zwycięstwo. Ostatni mecz dla nas w sezonie, dla niektórych zawodników też ostatni mecz. Fajnie by było ich pożegnać, żeby kibice przyszli i dopingowali nas jak najmocniej.
13: A mecz będzie pożegnaniem z drużyną Piotr Kowianina dla kończącego karierę Romana Pożarka. Do Chrobrego Głogu przychodzi Jan Stolarski, do Kwidzyna Patryk Grzesik. W przyszłym sezonie w Superlidze Szczypiornistów grać będzie 12, a nie jak w poprzednich sezonach 14 zespołów. Piłkarze Unii Skierniewice zakończą niezwykle udany sezon wyjazdowym meczem z KKS-em Kalisz. Dla gospodarzy to będzie pożegnanie z drugą ligą, ale to nie oznacza, że zespół z Wielkopolski będzie łatwym rywalem, podkreśla trener Unii Kamil Socha.
15: Na pewno będzie chciał się w tym ostatnim meczu też jakoś pokazać, natomiast no my niestety będziemy grać w bardzo mocno eksperymentalnym składzie. Damian Gąska doznał bardzo poważnej kontuzji. Zawodnicy z linii obrony praktycznie wszyscy dostali po kartce, która wyklucza ich z gry.
13: A Skierniewiczanie, którzy wygrali rozgrywki drugiej ligi, nawet w eksperymentalnym składzie, będą faworytami. Początek spotkania o 14.30. O tej samej godzinie rozpocznie się 7 pozostałych meczów, w tym starcie w Bełchatowie między rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego a Sokołem Kleczew. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. W starcie rozstawionej z numerem 3 Świątek z Linet na korcie centralnym Filipa Szatriera było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośredniej rywalizacji wynosił 1-1, a wygrana dała Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju. No, można powiedzieć, że po południu Magda Linet dla poprawienia nastroju awansowała w Paryżu do drugiej rundy debla. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
5: Dziś w Łódzkiem pogoda zmienna i miejscami niespokojna. Obecnie w rejonie Łodzi występuje niewielki deszcz i około 14 stopni Celsjusza. Przed południem możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do około 17 stopni. W środku dnia i po południu chmur będzie sporo, ale z czasem pojawią się przejaśnienia. Najcieplej późnym popołudniem, lokalnie do 20-21 stopni Celsjusza. Natomiast wieczorem temperatura spadnie do około 14 stopni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Rafał Tyluś, Paweł Kwiatkowski, witamy raz jeszcze. Jesteśmy z Państwem do godziny 10, jak zawsze zapewniając dobre dźwięki i dobrą muzykę. Już teraz Duran Duran.

Duran Duran i Rio w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź na zegarach już prawie 13 minut po godzinie 8. Jakie dzisiaj państwo mają plany? Nie tylko na sobotę, ale może i na cały weekend. Chętnie je poznam i chętnie przedstawię na antenie. Ja przypominam, że cały czas jesteśmy do państwa dyspozycji, na przykład mailowo pod adresem studio@radiolot.pl, a już teraz muzycznie wybierzemy się do 100-milowego lasu.

Poranek dla aktywnych w Radiu Łódź. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcam do korespondencji mailowej studio@radioloc.pl. W drugiej połowie tej godziny zapraszam na rozmowę o jednośladach, o rowerach. Będzie sporo o ciekawych wyprawach, nie tylko po regionie łódzkim, ale też właśnie po całym kraju. Wybierzemy się na rowerową przejażdżkę w góry. Nasz rozmówca zdradzi nam szczegóły swoich wypraw. A teraz w poranku dla aktywnych o wakacjach z łódzkiego lotniska, bo wystartowały nowe kierunki. Turcja, greckie wyspy czy Albania. Już można polecieć na wakacje bez konieczności dojazdu do innych portów. W sezonie letnim siatka połączeń czarterowych została rozszerzona o nowe kierunki, które będą dostępne aż do jesieni. Bez wątpienia to dobra wiadomość dla mieszkańców Łodzi i regionu planujących urlop za granicą, a po szczegóły odsyłam na radioloc.pl.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
8: Naprawdę? I co w nim jest?
7: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
9: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
10: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
0: Po reklamie.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: A to poranek dla aktywnych w Radiu Łódź i tej aktywności będzie dzisiaj jeszcze sporo na zegarach 8:31.

0: Tak przyjemnie gramy dla Państwa w sobotę, tak rozkręcamy muzycznie ten weekend, a już teraz zapraszam Państwa na zapowiadaną już dzisiaj rozmowę. Dzisiaj razem ze mną piotrkowianin Dawid Wyciszkiewicz, witaj.
1: Witam serdecznie.
0: My co prawda poznaliśmy się przy okazji mocno sezonowego, może nie tyle sportu, ale takiej pasji jak to morsowanie. Zdarza ci się jeszcze morsować?
1: Oczywiście, zdarza mi się. Teraz skończyliśmy kilka miesięcy temu sezon, kolejny już siódmy mój morsowania. To jest fajna forma aktywności, choć nie dla wszystkich, z doświadczenia już wiem, siedmioletniego, ale gorąco polecam.
0: My nie będziemy Państwa straszyć, żeby też nie pomyśleć, że coś nam się pomyliło, bo będziemy dzisiaj jednak o letnich aktywnościach rozmawiać. Twoją największą pasją jest rower. Kiedy to wszystko się w ogóle zaczęło, to zamiłowanie do dwóch kółek?
1: Zamiłowanie do roweru u mnie zaczęło się w zasadzie od mojego dziadka, który był kolarzem. Za młodu ścigał się, będąc w klubie piotrkowskim. I tak naprawdę pierwsza kolarka, pierwszy rower szosowy, jaki miałem, to dostałem go od dziadka. No i tak razem zaczęliśmy jeździć, później dołączyli inni członkowie rodziny do nas. Tak naprawdę w tym momencie z mojej całej rodziny jeździ nas 5 osób i fajnie przy tym spędzamy czas.
0: I to nie są takie zwykłe przejażdżki, jak to się mówi, w koło komina, tylko to są też bardzo ciekawe, poważne wyprawy.
1: Tak, jeśli chodzi o nasze wyprawy, to nie tylko jest, tak jak już wspomniałeś, jazda wokół komina, ale jeździmy dużo w góry, wybieramy się też nad morze. Są to fajne, zaplanowane wycieczki, które nie kończą się tak naprawdę na kilku kilometrach, ale już mamy setki za sobą i planujemy kolejne.
0: Z takich ciekawszych rowerowych wypraw, czym byś nam się mógł pochwalić?
1: Myślę, że najlepszą była wyprawa w Bieszczady do Kalwarii Pacławskiej. Tam są trasy, które pokonuje na co dzień Tour de Pologne. Fajnie było zmierzyć się z tym, co na co dzień mają zawodowi kolarze. Fajna przygoda i naprawdę mega, mega wysiłek, który trzeba włożyć, żeby zobaczyć, ile oni też potrzebują siły, żeby to wszystko pokonać.
0: A masz jakieś ulubione trasy tutaj w województwie łódzkim? Ewentualnie właśnie w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego?
1: No moje ulubione trasy to głównie jest trasa do Tomaszowa, do Wolborza, w innym kierunku są to trasy w stronę Bełchatowa. Odcinki powiedzmy po 50 km, 60 czasami i takie wystarczy, żeby raz troszkę odświeżyć głowę, umysł, ale żeby fajnie to wszystko sobie zaplanować i spędzić ten czas.
0: Tegoroczny

0: Bardziej się przygotowywałem, zakupiłem też trenażer rowerowy, aby ten okres zimowy jakoś przebiegł lepiej, żeby lepiej wejść w wiosenną jazdę w terenie, ponieważ to też jest dosyć ważne, bo jeśli wraca się po sezonie zimowym w ogóle nie trenując, no to jest dosyć ciężko się z powrotem wkręcić w rytm jazdy.
1: I rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu o ostatniej rowerowej wyprawie przez całą Polskę Łatwoganga. Wiem, że też obserwowałeś, patrzyłeś na to, co się dzieje na tym i chyba najsłynniejszym wówczas streamie w kraju i myślę, że nie tylko w kraju.
0: Tak, obserwowałem i bardzo mnie cieszy, że są tacy ludzie, którzy przez różne formy aktywności próbują nie tylko zwrócić uwagę na samego siebie, ale też pomagają innym, tak jak to zrobił Łatwogang. Jest to bardzo fajna sprawa i super, że wybrał rower. Fajnie pokazał, że można tą całą Polskę na dwóch kółkach przejechać.
1: A ty planowałeś, kiedykolwiek masz może w planach taką wyprawę, aby przejechać cały kraj wzdłuż lub wszerz?
0: Kiedyś były takie plany, przyznam, i myślę, że jeszcze są one do zrealizowania. Choć na pewno nie jest to łatwe, żeby sobie zaplanować cały przejazd przez kraj, powiedzmy od gór nad morze czy w drugą stronę. Jednak są takie plany i myślę, że w przeciągu 5-6 lat do zrealizowania.
1: A jakie stawiasz sobie cele na ten sezon? Masz już konkretnie wyznaczone plany tras, które chciałbyś pokonać w tym roku?
0: W tym roku chciałbym jeszcze zaplanować sobie przejazd przez w zasadzie cały zachód Polski, bo w ostatnich latach udało mi się oprócz Mazur zrobić całą ścianę wschodnią. I myślę, że teraz, jeśli miałbym zaczynać, to zacząłbym od Karpacza, podążając w stronę północy kraju.
1: Wiem, że masz na koncie wiele też górskich takich rowerowych wypraw. Czym tutaj mógłbyś nam się pochwalić?
0: No myślę, że najświeższy wypad sprzed miesiąca to wyjazd do Zakopanego. Przede wszystkim wjazd na Gubałówkę, którą chciałem bardzo zdobyć od strony Poronina. I myślę, że to jest mój ostatni, największy sukces.
1: Jeżeli miałbyś zachęcić kogoś do rozpoczęcia przygody z jednośladem, od czego warto zacząć? Nawet w taki sposób, by się po prostu nie zrazić, tylko rozwijać w sobie pomału tę pasję.
0: Jeśli chodzi o rower, to tak naprawdę najlepszym wyjściem jest, żeby po prostu na niego wsiąść i zacząć jeździć. Nie muszą to być od razu ogromne trasy typu 50-70 km. Wystarczy codziennie bądź co drugi dzień wyjechać na te 10-15 km i myślę, że to wystarczy, żeby w spokoju sobie jakoś rozbudzić tę chęć do jazdy na rowerze.
1: Sprzęt jest ważny już na samym początku?
0: Nie, myślę, że nie. Zwyczajny rower, czy to rower górski, czy to będzie gravel, który w tym momencie jest dosyć popularny. Sprzęt, myślę, że jeśli byśmy się chcieli bawić w to dalej w kontekście jakichś zawodów, wyścigów, to tak, ale najważniejsza jest przede wszystkim forma.
1: Do rozmowy z Piotrkowianinem Dawidem Wyciszkiewiczem wrócimy po godzinie 9, a wtedy porozmawiamy o piłce ręcznej.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
5: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
6: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
7: Na śniadanie angielka albo żulik.
8: No i chodzimy na Pietrynę.
9: No, to jest Galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
10: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
11: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
12: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 9:00. Najnowsze wiadomości Radia Łódź przedstawi Jarosław Turek.
18: A w serwisie polityczny spór o status osoby najbliższej, gaszenie wielkiego pożaru lasów pod Wołominem i gang fałszerzy legitymacji studenckich. W regionie teraz pochmurno, lokalnie może padać na termometrze około 13 stopni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Dokument ma uregulować sytuację osób żyjących w związkach nieformalnych, przyznając im wiele przywilejów przysługujących dzisiaj małżeństwom. Teraz pracować będą nad tą ustawą senatorowie, chociaż już wiadomo, że prezydent ustawy nie podpisze. Więcej o tym mówi Michał Fabisiak.
19: Karol Nawrocki zapowiada, że będzie bronił konstytucji, a ta w artykule 18 przyznaje szczególną ochronę wyłącznie instytucji małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
20: Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
19: Prezydent dodaje, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Zdaniem Urszuli Pasławskiej z PSL te przymioty ma uchwalona ustawa.
21: Ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa. Szanuje konstytucję, szanuje instytucję małżeństwa.
19: Opozycja uważa, że ustawy poprawić się nie da i powinna wylądować w koszu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
18: Lewica chce jeszcze rozmawiać z prezydentem o poprawkach, które można by wnieść w czasie prac w Senacie. Wciąż trwa walka z wielkim pożarem na Mazowszu. Na miejscu pracuje ponad 800 strażaków, w tym także z Łódzkiego. W miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim ogień objął około 300 hektarów lasu. Płoną także okoliczne trzcinowiska i nieużytki, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: 18 strażaków z województwa łódzkiego wchodzących w skład modułu GFFF wyjechało do pożaru na terenie powiatu wołomińskiego. Tam pomagać w gaszeniu tego pożaru, jak i dogaszaniu pogorzeliska.
18: W akcji bierze udział także samolot gaśniczy Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego. Na Mazowszu w akcji strażakom pomagają policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Łódzka policja rozbiła grupę przestępczą zarabiającą na podrabianych legitymacjach szkolnych i studenckich. Sprawcy założyli fikcyjną szkołę dla dorosłych, aby wyłudzać dotacje oświatowe od samorządu za pomocą sfałszowanych dokumentów, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Policjanci zatrzymali 6 osób w wieku od 24 do 59 lat. Decyzją sądu 3 z nich zostało aresztowanych. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
18: Założone przez oszustów w sumie dwie fikcyjne szkoły nikogo nie kształciły, ale wydawały fałszywe zaświadczenia o pobieraniu nauki. Dzięki nim obywatele Polski, ale także cudzoziemcy przed 26 rokiem życia mogli korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Straty Skarbu Państwa szacuje się na 5,5 miliona złotych. Jeszcze łódzkie juwenalia, które właśnie wczoraj się rozpoczęły, a po południu studenci przeszli w międzyuczelnianym pochodzie ulicą Piotrkowską. Nie zabrakło platform z muzyką, pomysłowych konstrukcji i nietypowych przebrań.
22: W tym roku reprezentujemy wszystko w temacie ziemniaczanym, bo jako, że jesteśmy studentami Politechniki, stwierdziliśmy, że skoro ziemniak może być frytkami, to my możemy być inżynierami.
23: Co niesiecie? Jakie atrakcje?
24: Najprawdopodobniej będziemy nieśli tutaj mojego kolegę. To będzie nasza największa atrakcja.
18: Po pochodzie studenci odebrali na rynku włókniarek łódzkich symboliczne klucze do miasta. Wczoraj i dzisiaj na skwerze przy Lutomierskiej odbywają się koncerty. Dziś wystąpi m.in. zespół Koma i ich troje. A przed nami już teraz wiadomości sportowe.
17: Na które zaprasza Piotr Andrzejczak.
25: Przed nami ostatnia kolejka w grupie pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. Warta Sieradz cały czas ma szansę na zajęcie drugiego miejsca. Sieradzanie muszą zdobyć o jeden punkt więcej od ŁKS-u Łomża, który podejmować będzie pewną utrzymanie Mławiankę. Warta zagra na wyjeździe z walczącą o pozostanie w lidze bronią Radom, podkreśla trener Marek Przybył.
26: To drużyna, która w tej rundzie na pewno boryka się ze swoimi problemami kadrowymi, ale ostatnie mecze też pokazały, że nie oddadzą tanio skóry, bo powrócili zawodnicy, którzy są wiodącymi zawodnikami dla tej drużyny i na pewno będzie to ciężki mecz. Jest to drużyna, która cały czas walczy o utrzymanie, więc czeka nas bardzo ciężki mecz.
27: Cel taki kilkumiesięczny oddalił się mocno, a może już jest nierealny.
25: Dodał Łukasz Wroński, napastnik GKS-u Bełchatów, drużyny, która matematycznie może jeszcze się utrzymać, ale warunkami to wygranie na wyjeździe z rezerwami Wisły Płocka. Do tego Warta nie może przegrać w Radomiu. Z tych dwóch meczów relacje w naszej strefie kibica po godzinie 18. Oprócz tego będziemy śledzić pozostałe spotkania ostatniej kolejki, w tym mecze Lechii Tomaszów Mazowiecki z Olimpią Elbląg i rezerw Widzewa z Ząbkowią Ząbki. Piłkarki SMS-u Łódź ligowy sezon zakończą na boisku nowych mistrzyń Polski. Łodzianki zagrają dziś w Sosnowcu z tamtejszymi Czarnymi. Trener Sebastian Papis liczy na dobre zakończenie sezonu, choć zdaje sobie sprawę, że gospodynie będą wyjątkowo zmobilizowane.
28: Czarne pewnie u siebie będą się chciały zaprezentować jak najlepiej, tym bardziej, że wiem, że będą chcieli pobić też rekord frekwencji, więc to wiadomo przy publiczności jak najlepiej. Ale my mamy też jakieś porachunki, wiadomo, tutaj na jesień 3-2 przegraliśmy, ale trzeba przyznać, że Czarne lepiej się zaprezentowały, no ale na pewno niedosyt był po Pucharze Polski.
25: A w Pucharze Łodzianki przegrały 1-2, ale nie wykorzystały rzutu karnego i także kilku dogodnych okazji bramkowych. Początek całej ostatniej kolejki Ekstraligi Kobiet dzisiaj o 11.30. Rozgrywki Ekstraklasy Rugby wchodzą w ten weekend w najważniejszą, finałową fazę. Cztery najlepsze drużyny rozpoczynają walkę o medale. Cztery kolejne walczą o miejsca 5-8. Wśród tej grupy są Łodzianie, którzy w sobotę zmierzą się w półfinale z Budowlanymi Lublin na boisku rywala. Kacper Palamarczuk, kapitan Budowlanych, zapewnia, że zespół jedzie do Lublina, aby zrewanżować się za ligową porażkę sprzed kilku miesięcy.
1: Przegraliśmy z Lublinem. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Chcemy tam pojechać i wygrać, zwyciężyć ten mecz i pokazać tak naprawdę, na co nas stać, bo w tym ostatnim meczu nie pokazaliśmy nic. Moim zdaniem to powinniśmy być w tej grupie tych liderów, co nam się po prostu nie udało, ale wiemy, co zrobiliśmy źle, poprawiliśmy to, więc jesteśmy w stanie to zrobić.
25: A jeżeli Budowlani Łódź wygrają dzisiejsze spotkanie, to czeka ich mecz o piąte miejsce w Ekstraklasie Rugby, a rywal będzie to zwycięzca meczu Juwenia Kraków Lechia Gdańska. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
17: Dziś w województwie łódzkim pogoda pozostanie zmienna i chwilami deszczowa. W rejonie Łodzi pochmurno i około 13 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do około 21 stopni, ale trzeba liczyć się z opadami deszczu. Miejscami burze mogą przynieść intensywny deszcz, lokalnie od 20 do 30 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę, a punktowo także grad. Wieczorem temperatura spadnie w okolice 12-14 stopni. Warto więc mieć przy sobie parasol, zachować ostrożność podczas podróży czy aktywności na zewnątrz.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Paweł Kwiatkowski, niezmiennie w takim składzie. Polecamy się do towarzystwa i do słuchania i zapraszamy na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
4: Ten świat nikt

to takie męskie. Już za kilka minut zapraszamy na kolejną audycję 7 dni w Łodzi i regionie, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia, a na tę audycję zapraszam w imieniu Seweryna Potentasa.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Przed mikrofonem Seweryn Potentas, a to kolejna odsłona magazynu 7 dni w Łodzi i w regionie. Dzisiaj naszym gościem będzie dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
1: Audycję chciałbym rozpocząć od wydarzenia, które od początku tygodnia jest tematem numer jeden w wielu redakcjach, a w zasadzie to, jakie konsekwencje może mieć to wydarzenie. Chodzi o referendum w Krakowie i odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Czy to zamieszanie w mediach może mieć wpływ na inne samorządy, także na te w województwie łódzkim?
2: Jest to bardziej skomplikowane. To znaczy z jednej strony, co do zasady, ma pan rację, podobne stanowisko zresztą też Andrzej Stankiewicz ostatnio zabrał w przestrzeni publicznej. Kraków jest dużym, ważnym miastem. W związku z tym samorządowcy mają tam dużo większą ekspozycję. Ogromną ekspozycję mają samorządowcy w Warszawie, prawda? Prezydent Trzaskowski na przykład i tak dalej. Łódź jest miastem, które ma tę ekspozycję niezłą, bo i czasami bywa, że Hanna Zdanowska jako prezydent gdzieś tam w tych mediach dużych ogólnopolskich się pokazuje, ale ona już jest jednak mimo wszystko nie tak duża. Gdańsk, Trójmiasto i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze jest druga sprawa. Mianowicie, co tu dużo gadać, mediatyzacja polityki i to tej ogólnopolskiej, ona wymaga tego, żeby mówić o referendach w kontekście tego, a czy my wygramy, a czy my przegramy, a czy my pogonimy tę władzę, a czy Miszalski jest takim krakowskim Tuskiem, którego nam, to znaczy im, czyli mówiąc krótko, polskiej prawicy uda się strącić, prawda, z tego stanowiska premiera. Więc ja bym tak daleko nie szedł, bo tutaj jest kilka takich parametrów, na które trzeba popatrzeć. Po pierwsze, to jest struktura elektoratów. Nie jest wcale powiedziane, że jeżeli w Łodzi takie referendum na przykład byłoby zorganizowane, to czy prezydent Hanna Zdanowska stanowisko by straciła? Bo to jest postać, która jest w Łodzi bardzo różnie i kontrowersyjnie bardzo oceniana. To jest chyba dobre określenie. Bo jak się popatrzy na różnego rodzaju jakieś grupki gdzieś tam w social mediach, które zresztą są osobną sprawą tworzone, bardzo często zresztą są to wypowiedzi anonimowe, więc ja też ich nie traktuję poważnie do końca, no to faktycznie z jednej strony są tacy, którzy murem za panią prezydent naszą, a z drugiej strony tacy, którym się też bardzo wiele rzeczy nie podoba. Droga i fatalnie funkcjonująca komunikacja, partaczone regularnie remonty, a potem jak ja słyszę powierzanie temu samemu wykonawcy poprawy remontu, który radośnie spartaczył przed chwilą i tak dalej, i tak dalej. Więc tego tutaj jest więcej. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład referendum w Warszawie skutecznie spowodowało odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego, czy chociażby Aleksandry Dulkiewicza jako prezydent Gdańska, bo struktura elektoratów w tych miastach właśnie taka jest, tak? Przypomnijmy zresztą, że prawicowi publicyści nazywali Warszawę złośliwie Leningradem, koniec cytatu. No ale to są jak gdyby osobne zupełnie sprawy. Fakt, że tych referendów nagle się pojawiło dość sporo, bo chyba w momencie, gdy tutaj rozmawiamy dla państwa, to jest już ich kilkanaście.
1: No właśnie. Ten temat chciałem poruszyć. Chęć przeprowadzenia referendum zapowiedziano już w Łęczycy, tylko w tym przypadku mówimy o zdecydowanie mniejszym samorządzie.
2: I nie tak wyeksponowanej, bo to referendum się nie przebije na arenę ogólnopolską, a o to politykom chodzi. Bo proszę zwrócić uwagę, że to referendum w Krakowie, ono było w dużej mierze stymulowane, czy nie elegancko mówiąc nakręcane, właśnie przez polityków ogólnopolskich, zwłaszcza opozycyjnych, i ono jest rozgrywane ogólnopolsko. W związku z tym nie możemy nie łączyć lokalnego, zwłaszcza miejskiego referendum z polityką, bo ono siłą rzeczy jest już połączone. Bo jak mówiłem, mediatyzacja polityki tego wymaga, bo politycy ogólnopolscy, którzy chcą być wszędzie, zawsze, o każdej porze, tłuc i rozwalcowywać swoich przeciwników i wygrywać, bo po to oni są i taki oni mają cel. My jesteśmy, że tak powiem, ludźmi od opowiadania słuchaczom świata po prostu, tak? Natomiast oni mają zupełnie inny cel. I temu celowi też jest podporządkowany cały dyskurs wokół referendum. Pytają różni ludzie, jak to się stało, że tak szybko Miszalskiego można było odwołać, że już po chyba półtora roku, jak dobrze liczę, na dobrą sprawę no, tego polityka zdjęto bez żadnej pogłębionej refleksji, bez żadnej pogłębionej oceny, jak niedawno rozmawiałem też z jednym z łódzkich dziennikarzy, że ta pogłębiona ocena przydałaby się bardzo przy tego typu decyzjach, bo one tak czy inaczej mogą być też podejmowane pochopnie. Teraz znowu się możemy zastanawiać. Po pierwsze, czy próg uznaniowy jest progiem odpowiednim? Czy nie jest na przykład za mały, czy nie jest za duży? Bo i takie głosy są. Oczywiście jak Polacy się mogą o coś pokłócić, to się pokłócą zapewne o wszystko. Natomiast przypomnijmy, bo zawsze warto o tym informować, że wystarczą w wypadku odwołania prezydenta, na przykład Krakowa, 3 piąte frekwencji w drugiej turze, tak? Czyli tej turze, która rzeczywiście wyłoniła spośród kandydatów prezydenta. Możemy się zastanawiać, czy to mało, czy to dużo, ale już się znajdą przeciwnicy, którzy panu odpowiedzą, że przecież za odwołaniem Miszalskiego głosowało 170 tysięcy osób mniej więcej, a na niego jako na prezydenta 133 tysiące, a więc mniej i tak dalej, i tak dalej. No, arytmetyka też jest znakomitym przyczynkiem do tego, żeby się radośnie w tej mediosferze pokłócić.
1: Zmienimy temat. Tym razem tunel średnicowy w Łodzi. Wiemy już, że jest kolejna planowana data zakończenia inwestycji. Jak powiedział na antenie Radia Łódź Piotr Brus z PKP PLK, to przełom 2030 i 2031 roku. Chciałbym zapytać o to, czy w sytuacji, kiedy drążenie tunelu cały czas stoi, takie deklaracje są właściwe.
2: Autorzy tych komunikatów będą z pewnością wyśmiani. Ja bym się raczej tego spodziewał. Tak czy inaczej komunikowanie nowego terminu, po angielsku wishful thinking, generalnie będzie miało, no wywoła myślę raczej śmiech pusty w tej przestrzeni, zwłaszcza nie wiem Facebooka, akurat Facebooka bardziej śledzę i pozostałych głównie nowych mediów, no bo tutaj się wydarzyło wiele rzeczy naprawdę bardzo złych, a przede wszystkim to rozgoryczenie, że ta inwestycja się nigdy nie zakończy, jakieś głosy, że ona w ogóle nie jest potrzebna, więc te głosy ja się z nimi nie zgadzam. Moim zdaniem Łódź naprawdę jest wykluczona komunikacyjnie i to też widać. Ja myślę, że te inwestycje z całą pewnością trzeba dokończyć, że jest to naprawdę ważna inwestycja, tylko że zaniedbana w bardzo wielu miejscach, począwszy już od samego planowania. Bo jeżeli na przykład się okazuje, że przejeżdża tarcza i nagle wielu ludzi traci kamienicę, bo im się zaczyna walić dosłownie dach nad głową i oni muszą uciekać, mieszkają w jakichś hotelach. Ja też ich rozumiem, to jest bardzo dramatyczna sytuacja dla tych ludzi. Ale to, z czym my w ogóle mamy problem, nawet w Polsce, ja już nie mówię w Łodzi, ale w Polsce, to jest w dużej mierze przerosła biurokracją rzeczywistość prawna. Ja myślę, że nie mówię tutaj nic nowego i to, że w pewnym momencie się pojawiło to rozwiązanie, a może by PKP wykupiło te kamienice i podjęło jakąś decyzję. No i bach, następny problem. Mianowicie jedna z kamienic pięknie wyremontowana, która lada moment musi zostać wyburzona, bo przecież ta tarcza się musi przesunąć. Co z tym zrobić? No i poza tym jeszcze różnego rodzaju takie no, komunikacyjne błędy, czy nawet fejki, bym wprost powiedział, przypisywanie odpowiedzialności za tą decyzję władzom miasta. Przecież to jest decyzja centralna. To jest decyzja Polskich Kolei Państwowych i o tym też trzeba po prostu powiedzieć bardzo wyraźnie. Natomiast nie wiem, co bym panu mógł odpowiedzieć na pytanie, czy ja wierzę w ten termin, czy nie. Raczej nie. Czy ja mam nadzieję, że ja dożyję tego tunelu, mając lat 45 w tym momencie. Oczywiście jest to złośliwość, ale wydaje mi się, że inwestycja, jakkolwiek potrzebna, tak nieprawdopodobnie potwornie przeciągnięta, chciałoby się powiedzieć, a to Polska właśnie, no budzi dużą gorycz i wcale się nie dziwię, że ludzie o tym mówią z ironią i że zapewne w ten termin nie uwierzą.
1: To już kolejna data. Łącznie inwestycja opóźni się o blisko 10 lat. Czy przy takim opóźnieniu i po tylu nowych terminach potrzebujemy jeszcze deklaracji co do dat? Zwracamy w ogóle na to uwagę?
2: Ależ panie redaktorze, będą pytać i się będą śmiać. I tego niestety nie unikniemy. W ogóle w tej komunikacji jest dużo sprzeczności. Ale ja bym raczej oczekiwał, że ktoś będzie komunikował to, co zrobił i co nastąpi dalej, dosłownie za chwilę, w nieodległej przyszłości. I tu jest problem, bo na razie ten komunikat jest fatalny. Podajemy termin, a tarcza stoi. Z punktu widzenia umiejętności komunikowania to jest poważny błąd. W związku z tym raczej bym się spodziewał, tarcza powiedzmy ruszy wtedy i wtedy. Podejmujemy obecnie takie i takie działania. Pytanie, w jakim ta tarcza jest stanie w ogóle, czy ona sama nie wymaga remontu teraz. Więc to jest, raczej ja bym postawił na bezpośrednią komunikację i taką sprawozdawczość twardą z tego, co jest zrobione, co będzie robione w najbliższym czasie, czyli coś, co można rzeczywiście przewidzieć. Może oni tam na sadzawkę trafią podziemną znowu, bo ja wiem, co tam będzie. Także no, komunikować na bieżąco raczej to, co się robi, no ale nade wszystko robić. To jest chyba najważniejsze.
1: To teraz z innej beczki. Chadza pan do antykwariatów?
2: No, bardzo chętnie. Więcej powiem, nawet nie tylko takich klasycznych książkowych, ale muzycznych, bo ja się zaopatruję chętnie w stare analogowe nośniki, taśmy szpulowe, kasety, winyle. No, antykwariat to piękna rzecz.
1: Pytam o to dlatego, że jeden z najstarszych, jak nie najstarszy antykwariat na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi może zostać zamknięty. Wiele antykwariatów taki los już spotkał. Czy to pana dziwi?
2: A czy to jest przykre? To nie dziwi, ale napawa przykrością, bo tu znowu można chyba mówić o co najmniej kilku czynnikach. No po pierwsze, czy to jest przedsięwzięcie prosperujące w takim kraju jak Polska? Wydaje mi się, że średnio. Proszę zwrócić uwagę, że duże antykwariaty, których tutaj nazwy można byłoby wymienić, ale nie będziemy ich reklamować przecież, takie, które głównie funkcjonują w internecie, handlują setkami tysięcy książek, jeśli nie milionami książek na skalę już ogólnopolską, będące głównie w internecie przede wszystkim, chociaż mające jakieś tam swoje oddziały stacjonarne, ale głównie funkcjonujące w sieci właśnie, mają rzeczywiście jakąś dużą siłę, więc tutaj obserwujemy de facto no, takie same mechanizmy jak w różnych innych dziedzinach handlu, że małe sklepy, sklepiki znikają. No, w wypadku antykwariatów akurat dla mnie jako człowieka lubiącego czytać, no w końcu pracującego na uczelni jednak, więc to jest zupełnie inna sprawa, nie, ale zawsze bardzo lubiłem książki, podobnie jak w ogóle lubiłem atmosferę antykwariatów i to, co tam można było znaleźć, na przykład w postaci nagrań bardzo ciekawych sprzed wielu lat, czy nośników, na przykład audio. No, było, nie było, ja też jestem wychowankiem radia, podobnie jak pan, panie redaktorze. Choć może troszeczkę wcześniej. Natomiast chcę powiedzieć, że z drugiej strony, jakkolwiek to jest przykre, to nie dziwi mnie też w Polsce, a także w Łodzi. Antykwariatów więcej jest w miastach, powiedzmy, które mają też inną strukturę troszeczkę społeczną, ale też inną strukturę, na przykład centrum, tak? Gdzie, powiem zupełnie szczerze i prosto z mostu, gdzie więcej się czyta, gdzie ta kultura czytelnicza jest inna i gdzie też tych ośrodków kultury jest więcej. Na przykład, gdzie jest, powiedzmy, nie wiem, więcej teatrów, gdzie jest więcej, powiedzmy, księgarni także. Więc to jest Warszawa, więc to jest Gdańsk. Przepiękne antykwariaty widywałem we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie na przykład. No ale jednak mimo wszystko te łódzkie antykwariaty też miały, jeszcze mają, mam nadzieję, że te, które się ostaną, jeszcze będą mieć duszę rzeczywiście. No ja na przykład pamiętam antykwariaty chociażby między innymi przy ulicy Piotrkowskiej, także płytowe, gdzie na przykład można było buszować wśród setek winyli i coś ciekawego tam wybierać. I to były miłe, stare, fajne płyty z różną muzyką, także klasyczną, ale nie tylko. No to wszystko naprawdę miało swój klimat. Ja osobiście wielbię, więc nie będę tu obiektywny, ale wydaje mi się, że chyba w Łodzi w ogóle w tym regionie chyba prawdopodobieństwo, że takie rzeczy będą padać, bo się nie będą w stanie utrzymać, na to się, jak powiedziałem, sporo powodów nakłada, będzie chyba jednak większe, tak? Niestety zdarza mi się więcej książek na przykład przywozić z Warszawy niż kupować ich w Łodzi, już poza tym, że generalnie większość się kupuje internetowo. No może taki znak czasu, że wchodząc na jeden, drugi, trzeci portal aukcyjny kupujemy, powiedzmy, jakieś książki, jeżeli są względnie tanio, nieraz w pakietach. Proszę sobie wyobrazić, na przykład ostatnio sobie sprawiłem Melchiora Wańkowicza. 17 książek. Pycha. Nieprawdopodobny po prostu zakup. Te książki jeszcze pamiętają minioną epokę, więc charakterystyczne płócienne okładki, prawda? Ten papier już nieco pożółkły, o specyficznym zapachu. Super. Natomiast ja to kupiłem przez internet, panie redaktorze. No i jednak mimo wszystko ta nasza rzeczywistość tak już po prostu wygląda. Poza tym, że to jest wygodniejsze zwyczajnie także. Choć jeszcze wciąż się zdarza, że przy tych zakupach kupimy no jednak kota w worku. Antykwariat miał i ma nadal, mam nadzieję, tę zaletę, że bierze się tę książkę do ręki i można faktycznie ją przejrzeć, przekartkować, bardziej się zachęcić do zakupu, z tym, że można spędzać w takich cudownych miejscach czas, bo to jest chyba ich największy urok.
1: Na koniec jeszcze jeden temat. Łódzki magistrat chce zrobić porządek z minibudkami, w których są sprzedawane na przykład pieczywo czy fast food. Chodzi o te, które mają być niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub po prostu szpecą okolice. Co pan o tym myśli i czy pan zauważa ten problem?
2: Oj, łodzianie się wkurzą. Tak bym to powiedział. Spróbuję trochę uporządkować swój punkt widzenia na tą sprawę. Po pierwsze, rzeczywiście władza ma wszelkie możliwe narzędzia, żeby na bieżąco robić porządek z takimi rzeczami, bo władza może udzielić zezwolenia, nie udzielić zezwolenia na tak zwany tymczasowy obiekt budowlany do 180 dni i wtedy rzeczywiście taka budka, nawet mobilna, tak, ona może się gdzieś tam przemieścić, byle przed upływem 180 dni musi zniknąć albo ewentualnie zostać rozebrana, albo takie budki, które wymagają, najkrócej mówiąc, zezwolenia budowlanego już klasycznego, bo to już są wtedy obiekty budowlane, podlegające pod typowe prawo budowlane, tak jak każdy inny obiekt, większy czy mniejszy, który stoi gdzieś na stałe. Ja powiem zupełnie szczerze, ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem takiego jedzenia, ale ja widzę, jak generalnie często takie jedzenie bywa potrzebne. Ja nie kryję, że zgadzam się znowu też z punktem widzenia takim, że są takie miejsca, o które warto zadbać architektonicznie i takie budki, wie pan, wszystko wymaga zdrowego rozsądku. Jeżeli na przykład gdzieś na osiedlu, gdzieś w centrum miasta, ale raczej w takiej uczęszczanej okolicy, w której generalnie to nie razi i specjalnie nie przeszkadza, niech sobie te budki będą. Natomiast no nie widzę powodu, żeby szpecić nimi jakąś przepiękną, zabytkową ulicę, nie wiem, okolicę na przykład Pałacu Poznańskiego, no już różnie to sobie próbuję wyobrażać na przykład i tak dalej, bo jednak mimo wszystko są pewne granice, no ale te tak zwane imbizbudy, bo tak się je nazywa u naszego zachodniego niemieckiego sąsiada, one tak czy inaczej zawsze są i będą. No, tak, ja nie jestem ich przeciwnikiem, mówiąc już zupełnie szczerze. Moim zdaniem władza ma wystarczająco dobre narzędzia, żeby sobie z nimi radzić, bo te narzędzia są prawnie zapewnione. Natomiast powiedziałbym jeszcze o czymś, już tak zupełnie na koniec, że z tym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, to myślę, że wielu łodzian piszą o tym, ma spory problem. Im się nie podoba, że jest na przykład tyle deweloperki mieszkaniowej w okolicach, gdzie władze zapewniały, że będzie piękne nowe centrum Łodzi, gdzie będzie rozrywka, gdzie będzie kultura, a pan tam widzi bloki, bloki, bloki. Bardzo często na tą deweloperkę, na tą betonozę również oczywiście też łodzianie narzekają. Więc jeżeli władza tłumaczy walkę z budkami planem zagospodarowania przestrzennego, to powinna pamiętać o tym, że nie wszystkim się ten plan zagospodarowania podoba w Łodzi i to też widać.
1: A tydzień podsumowaliśmy z doktorem Krzysztofem Grzegorzewskim, medioznawcą z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 9:32 już prawie na zegarach, a my oczywiście gramy dalej. Będzie dobrze, BNDK.

Sobota z Radiem Łódź. Już dzisiaj na terenie ZKS Włókniarz Zgierz odbędzie się Widzewski Dzień Dziecka Powiatu Zgierskiego imienia Leszka Winklera. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnego świętowania w atmosferze sportu, zabawy i rodzinnej integracji. W godzinach od 11 do 17 na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych. Wydarzenie to będzie obfitować w animacje, gry i zabawy, aktywności sportowe oraz liczne niespodzianki, które oczywiście zapewnią dzieciom niezapomniane emocje i mnóstwo radości. Widzewski Dzień Dziecka to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową atmosferę pełną pozytywnej energii, uśmiechu i wspólnej zabawy. Oczywiście będziemy tam również my, bo Radio Łódź jest patronem medialnym tego wydarzenia. Będą także na naszej antenie relacje z tego wydarzenia. Gorąco polecamy się do słuchania.

0: Nieco ponad 15 minut i będzie godzina 10, a teraz w Radiu Łódź zapraszam na kolejną część rozmowy z piotrkowianinem Dawidem Wyciszkiewiczem. Tym razem nie o rowerach, a o piłce ręcznej. U ciebie, jeśli chodzi o aktywność sportową, to nie tylko rower, ale też piłka ręczna i to w dwojaki sposób, bo grasz jako zawodnik, ale też i sędziujesz.
1: Tak, choć ta moja kariera zawodnika nie była jakaś spektakularna, bo tak naprawdę w szkole grałem tylko w gimnazjum w zawodach międzyszkolnych, no ale rozwijało się to na tyle, że w tym momencie mogę pochwalić się, że jestem zawodnikiem amatorskiej drużyny. Dosyć często spotykamy się, żeby pograć, fajnie spędzić ze sobą czas i przede wszystkim, żeby to nie zanikło, że ta piłka ręczna, tak jak w naszym piotrkowskim okręgu, tutaj jest dosyć ważnym sportem. Dla nas poza meczami superligowymi jest jakaś odskocznia, żeby po prostu poczuć się jak zawodowiec i pobiegać po boisku.
0: Jak wiemy, piłka ręczna to sport kontaktowy, ale czy twoim zdaniem jest to dyscyplina dla każdego, czy niekoniecznie?
1: Myślę, że tak. Tylko, że piłka ręczna jest dosyć specyficznym sportem właśnie, jeśli chodzi o kontaktowość. Każdy mógłby się w jakiś sposób odnaleźć, bo w tym momencie piłka ręczna nie polega tylko na tym, żeby biegać po boisku i rzucać bramki, ale jest dosyć zadaniowym sportem i są zawodnicy, którzy są od obrony i którzy są od zadań w ataku, także myślę, że każdy by się w tym odnalazł.
0: Tak jak wspominałem, nie tylko jako zawodnik masz do czynienia z piłką ręczną, ale także jako sędzia i to też w tej naszej najważniejszej lidze, superlidze.
1: Tak, jestem zarówno sędzią boiskowym, jak i stolikowym. W Orlen Superlidze raczej mam za zadanie pisać protokół z danego spotkania, bądź też mierzyć czas jako sędzia zegarowy. A na boisku bardziej spełniam się jako sędzia rozgrywek okręgowych i młodzieżowych, przede wszystkim młodzika, juniora młodszego czy juniora w naszym łódzkim okręgu, czy to w Łodzi, czy w Pabianicach, czy w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to na pewno jakaś fajna przygoda, którą można zacząć w każdym momencie. Dużo jest materiałów szkoleniowych przekazywanych przez nasz łódzki związek piłki ręcznej. Tylko po prostu trzeba sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, czy chcę, tak? Bo to trzeba po prostu chcieć zostać sędzią piłki ręcznej i traktować to też jako przygodę na tym

0: najniższym szczeblu, na jakim ja w tym momencie jestem.
1: Co tak naprawdę trzeba zrobić, aby zostać sędzią piłki ręcznej?
0: Co roku organizowane są kursy dla sędziów piłki ręcznej przez okręgowe związki. Wystarczy się na taki kurs zapisać i zdać egzamin, który zawiera dużo ważnych pytań z sytuacji boiskowych, zarówno jak i tych, które mogą się zadziać przy stoliku czy przy ławce rezerwowych, ale jest to wszystko do przejścia, no ja jestem tego żywym przykładem.
1: Czy tak jak na przykład w przypadku egzaminu na prawo jazdy jest ta część teoretyczna i praktyczna, czy tylko teoria w przypadku egzaminu na sędziego?
0: Nie, egzamin na sędziego składa się z dwóch części. Jest część teoretyczna, gdzie zdajemy po prostu egzamin w formie testowej i odpowiadamy na pytania. I drugą część praktyczną jest to tak zwany BIP test, czyli test biegowy, który też musimy przejść. W zależności od poziomu rozgrywek są to różne poziomy dla sędziów, zarówno okręgowych, jak i superligowych. To wszystko jest ustalone od góry przez związki.
1: W ogóle jakie kryteria trzeba spełniać, aby móc zostać sędzią, starać się o takie uprawnienia?
0: Żeby zostać sędzią, trzeba mieć po prostu ukończone 16 lat, no i w zasadzie mieć chęci do tego.
1: Dopiero co zakończył się sezon Orlen Superligi Kobiet w piłce ręcznej. Sezon bardzo udany dla piotrkowskiej drużyny piłki ręcznej. Po wielu, wielu latach naprawdę sezon marzeń dla wielu kibiców, jak i samych zawodniczek, całego sztabu. Również ty byłeś na tym meczu jako sędzia stolikowy. Jak wspominasz ten, można powiedzieć, najważniejszy mecz sezonu dla piotrkowskiej drużyny?
0: Ja bardzo dobrze wspominam to spotkanie. Bardzo się cieszę, że było mi dane być na tym meczu jako sędzia stolikowy. Jest to na pewno jakieś fajne zakończenie tego mojego debiutanckiego sezonu w roli sędziego. I naprawdę dużo, dużo emocji przyniosło, ale samych pozytywnych.
1: Piotrkowianin Dawid Wyciszkiewicz, dzisiejszym gościem Radia Łódź. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Za niespełna 5 minut godzina 10, wtedy zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Łódź. Zachęcamy do pozostania z nami.
1: Radio Łódź. Reklama.
2: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
3: Naprawdę? I co w nim jest?
2: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
4: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
16: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
17: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
18: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź. Jest godzina 10. W Radiu Łódź czas na najnowsze wiadomości, które przygotował i zaprezentuje Jarosław Turek.
19: A w serwisie kłopoty z reklamowymi potykaczami w centrum Łodzi, dachowanie i śmierć kierowcy pod Szczytnym, a także przedłużający się impas w negocjacjach USA z Iranem. Za oknem pochmurno z opadami deszczu, teraz przede wszystkim w zachodniej części regionu. Na termometrze mamy 16 stopni. Problem z potykaczami na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Społecznicy i wielu mieszkańców zwracają uwagę, że tego rodzaju reklamy szpecą reprezentacyjną ulicę. Utrudniają też spacery, mówi Oskar Kowalczyk z Fundacji Normalne Miasto Fenomen.
20: Minimalna przestrzeń, jaka jest pomiędzy budynkami a ogródkami, to 2 metry. Wynika ona z przepisów parku kulturowego. Często w tych 2 metrach pojawiają się odsunięte krzesła od stolików. W tej przestrzeni często lokale gastronomiczne wystawiają swoje potykacze, co dodatkowo ogranicza tą przestrzeń.
19: Łódzki radny Marcin Chęcz opublikował na swoim profilu zdjęcie potykacza przymocowanego do słupa przy ulicy 6 sierpnia, zaznaczając, że nie prezentuje się to estetycznie. Restauracja usunęła tablicę, a jej współwłaściciel Piotr Bielewicz za pośrednictwem radia Łódź przeprasza.
21: Ta reklama jest trochę ostatnią próbą zwrócenia na siebie uwagi pieszych, którzy rozglądają się tylko przed siebie. W uliczkach, które są przy Piotrkowskiej, jest pełno restauracji, które tylko czekają na odkrycie.
19: Potykacze mogą być na Piotrkowskiej stawiane, ale wymaga to zezwoleń. Reklama musi też spełniać wytyczne plastyka miasta.
22: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
19: Śmiertelny wypadek drogowy w powiecie szczycieńskim na leśnej drodze w okolicy miejscowości Suchorowiec w gminie Rozogi dachował samochód z 2 młodymi osobami, mówi aspirant sztabowy Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
23: 24-letni mieszkaniec gminy Rozogi stracił panowanie nad pojazdem, a auto dachowało i wypadło z jezdni. Autem podróżował również 25-letni mieszkaniec gminy Szczytno. Niestety, mimo wysiłków personelu medycznego, życia 24-letniego kierującego nie udało się uratować.
19: Auto wypadło z drogi na prostym odcinku. Okoliczności tego wypadku wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratora. Nie ma wiążących decyzji po spotkaniu w Białym Domu Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników w sprawie negocjacji pokojowych z Iranem. Amerykański prezydent nie ujawnił też, w jaki sposób zamierza postąpić w obliczu trwającego konfliktu. Mówi o tym więcej Jan Pachlowski.
24: Biały Dom analizuje porozumienie przewidujące rozpoczęcie 60-dniowych rozmów z Iranem na temat jego programu nuklearnego. Jednak żadna ze stron nie zatwierdziła jeszcze tej umowy. Donald Trump poinformował, że ostateczne porozumienie musi uniemożliwić Iranowi wejście w posiadanie broni nuklearnej, a także doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Nie jest jasne, dlaczego prezydent wciąż nie ogłosił swojej decyzji w sprawie Iranu po spotkaniu w sali sytuacyjnej Białego Domu, napisała stacja ABC News. Od kilku tygodni Waszyngton zapowiada przełom w negocjacjach i że pozytywne ich zakończenie jest kwestią dni. Publiczne radio NPR podało, że o takim scenariuszu w ciągu ostatniego miesiąca słyszeliśmy już co najmniej 6 razy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
19: Na kryzys polityczny w Zatoce Perskiej wciąż napędza światowy kryzys paliwowy. Zmiany w strefie płatnego parkowania w Łodzi. Chodzi o sposób parkowania na jednej z ulic w centrum. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zmienił oznakowanie na ulicy Tuwima na odcinku między ulicami Sienkiewicza i Piotrkowską. Teraz kierowcy zamiast równolegle zaparkują tam na skos, mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u.
25: Dzięki temu zyskaliśmy dodatkowe 23 miejsca do parkowania. Jest to jeden z elementów zmian w centrum Łodzi zaplanowanych przez Zarząd Dróg i Transportu. Kolejne dodatkowe miejsca parkingowe pojawią się także na Alei Kościuszki, gdzie również dzięki zmianom w organizacji ruchu powstanie kilka nowych miejsc dla kierowców.
19: Dodatkowe miejsca parkingowe mają się pojawić także na Placu Komuny Paryskiej na odcinku między ulicami Tuwima a Urzędem Miasta. Od niedawna w centrum miasta działa także pierwszy parking wielopoziomowy, w którym do 8 czerwca można parkować za darmo. A piszemy o tym więcej też na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Dziś w województwie łódzkim pochmurno, a temperatura wynosi około 15 stopni Celsjusza. Do południa miejscami możliwe opady deszczu, a temperatura nieznacznie wzrośnie do 16-17 stopni. Po południu chmur nadal będzie sporo, ale pojawią się też przejaśnienia i chwile ze słońcem. Najcieplej będzie późnym popołudniem, około 19 stopni Celsjusza. Wieczorem umiarkowane zachmurzenie, więcej rozpogodzeń, ale temperatura spadnie do około 14 stopni. Na zegarach już 5 minut po godzinie 10, już za chwilę przedpołudniowe spotkanie ze słuchaczami rozpocznie Marcin Tercja, który jest już w studio. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Co dobrego dzisiaj przygotowałeś na spotkanie ze słuchaczami?
1: Co, no przede wszystkim myślę, że sporo dobrej muzyki, bo ostatnio też pojawiło się kilka ciekawych płyt, więc będziemy spędzać czas z przyjemnymi dźwiękami do godziny 13, ale też co nieco powiemy o tym, co dzieje się wokół, a dzieje się sporo.
0: Ja chętnie posłucham, tą muzyką mnie przekonałeś, posłucham w drodze do domu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Sobota. Wolna sobota.

9 minus po godzinie 10. Rafał Tyluś w dalszym ciągu realizuje program. Ja raz jeszcze kłaniam się, Marcin Tercjak, do godziny 13. Potrwa nasze wspólne spotkanie. Otworzył je Morrissey utworem, który zapewnia, że każdy dzień jest jak niedziela, zatem możemy rozpocząć nim audycję także w sobotę. Dużo muzyki najróżniejszej. Wczoraj swoją płytę najnowszą wydał Paul McCartney. Ta płyta będzie też naszą płytą tygodnia już od poniedziałku. Będzie okazja zatem przysłuchać się przynajmniej kilku fragmentom z tego krążka. My też dziś po jeden bądź dwa sięgniemy, bo w końcu jest to płyta jednego z najważniejszych żyjących muzyków. Posłuchajmy. Oto kompozycja, która nosi tytuł Lost Horizon.

Falling Bad Ways, Genesis Owusu i Lady Hawk, a wcześniej Paul McCartney ze swojej najnowszej płyty. Słuchaliśmy utworu Lost Horizon. Pewnie jeszcze wrócimy dziś chociaż na małą chwilę do nowej płyty słynnego Liverpoolczyka i będzie może okazja wtedy, żeby coś więcej na temat tego krążka powiedzieć, ale to oczywiście jest najnowsza płyta Paula McCartneya, artysty chyba najbardziej zasłużonego dla całej historii muzyki rozrywkowej spośród tych, którzy jeszcze są wśród nas. Z drugiej strony jest to już człowiek w słusznym wieku i w takim, w którym większość artystów odpoczywa już, natomiast Paul McCartney wciąż jest bardzo aktywny, chociaż pewnie koncertowo już coraz mniej i tu bym nie spodziewał się jakiejś zmiany, bo wszyscy też wiemy i słyszymy, że głos Paula McCartneya to już nie jest ten instrument, który służy mu najlepiej i który znamy z rewelacyjnych wykonań koncertowych wielu wspaniałych piosenek, które wymagały naprawdę potężnego aparatu wokalnego. Więc tych koncertów pewnie nie będzie zbyt wiele, jeżeli w ogóle jakieś się pojawią, no ale Paul McCartney ma swoje ogromne zasługi. Ta płyta najnowsza jest dowodem na to, że wciąż jeszcze potrafi nas zainteresować i wzruszyć, choć być może nie ma na tej płycie takich utworów, które przynajmniej ja tak w pierwszym odruchu, od pierwszym odsłuchu tej płyty, które mógłbym nazwać jakimiś olśnieniami takimi, które znamy ze starych płyt Paula McCartneya, już nie mówiąc o płytach Beatlesów oczywiście. Gdyby natomiast ktoś chciał wybrać się do kina, to mógłby na przykład zobaczyć film pod tytułem Obsesja. Ja obejrzałem ten film wczoraj, idąc bez najmniejszej nawet wiedzy na temat tego, o czym jest ten film, kto jest jego reżyserem, kto jest jego scenarzystą, kto w nim występuje. Tym bardziej, że akurat aktorzy, którzy pojawiają się w tym filmie, to nie są postaci znane. Film został zrealizowany w no, takim bardzo niskobudżetowym trybie. Niewielkie pieniądze, około $1 000 000 wydano na produkcję tego filmu. No to przy standardach amerykańskich naprawdę są to bardzo drobne pieniądze. A efekt niezwykle interesujący. Myślę, że w tej formule takiego horroru, który Amerykanie uwielbiają i który powstaje naprawdę w hurtowych ilościach, coraz trudniej jest zrobić film, który miałby jakiś charakter czegoś świeżego, czegoś, czego wcześniej nie widzieliśmy, czegoś, co mogłoby nas naprawdę zaintrygować. I ten film no, ma takie elementy, które na pewno świadczą na jego korzyść. Nie chcę zbyt dużo mówić, bo mówić o filmie, który jest horrorem, zdradzając jakieś wątki fabularne, nie jest czymś słusznym, więc nie będę odnosił się do tego, o czym ten film opowiada. Powiem w największym skrócie, chodzi o to, że czasami warto zastanowić się nad tym, czy naprawdę czegoś bardzo chcemy, pragniemy, czy też kogoś. I na tym poprzestanę, natomiast polecam, jeżeli chodzi o takie właśnie, jeżeli ktoś lubi oczywiście filmy, które mają ten swój swoisty dreszczyk, to i czasami powodują, że podskakujemy na fotelu, to ten film na pewno spełni swoje zadanie. Ale w kinach jeszcze kilka innych tytułów, które pewnie warto zobaczyć. O tym też może powiemy jeszcze dzisiaj, tym bardziej, że jest sobota i dziś tematyka filmowa na naszej antenie też jeszcze będzie powracać w późniejszych godzinach. Teraz zaśpiewa Natalia Przybysz, a później Olivia Rodrigo.

0: Autopromocja.
1: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Sobota. Wolna sobota. Z Radiem Łódź.
12: Za 27 minut będzie godzina 11. Dzisiaj mamy 30 dzień maja i to jest sobota, jak wszyscy słyszeliśmy. Jutro jest niedziela, w poniedziałek pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. Zatem ten weekend już w różnych miejscach upływa pod znakiem Dnia Dziecka właśnie. Między innymi dziś odbywa się też Widzewski Dzień Dziecka powiatu zgierskiego i dziś myślę po godzinie 11 również tam z naszym radiowym mikrofonem zajrzymy, a jeśli chodzi o inne wydarzenia, które wspaniale wpisują się właśnie w różne propozycje, które można, na które można zabrać, czy też wybrać się ze swoimi pociechami, to jeszcze będziemy o tym mówić. Teraz posłuchamy, bo dziś kilka nowych nagrań z pewnością zabrzmi w naszym programie, zresztą już zabrzmiało, między innymi piosenka z nowej płyty Paula McCartneya. Teraz sięgniemy po zespół, który pochodzi z tego samego miejsca na ziemi, czyli z Liverpoolu. Tyle tylko, że ten zespół zawiązał się zdecydowanie później, zdecydowanie wiele lat później, po tym jak Paul McCartney rozpoczynał swoją muzyczną przygodę w klubach Liverpoolu, szczególnie w klubie Cavern. Mowa o zespole The Coral, Festival, który debiutował fonograficznie w roku 2002. Wtedy muzycy byli jeszcze nastolatkami. Dziś są już dorosłymi facetami i wydali 8 maja nową... Albo nie 8, tydzień temu, to 22 maja wydali nową płytę, trochę z zaskoczenia. Bardzo piękny jest to zresztą album i brzmiący w niezwykle tradycyjny sposób, może dlatego, że został zarejestrowany na tak zwaną setkę. Muzycy grali po prostu w studiu i rejestrowali wszystko na magnetyczną taśmę starego, 8-śladowego magnetofonu. Powstał moim zdaniem album bardzo piękny i za chwilę posłuchamy fragmentu z tej płyty w postaci nagrania Let the Music Play. Chwilę później krakowski zespół Rycerzyki ze swoim najnowszym singlem pod tytułem Lato.

może popadać. Miejmy nadzieję, że im bliżej będzie popołudnia i wieczoru i różnego rodzaju też plenerowych wydarzeń, które dzieją się w naszym mieście i nie tylko, także w regionie, że pogoda będzie coraz bardziej łaskawa. Mówiłem o tym, że w związku z Dniem Dziecka, który w poniedziałek, w ten weekend odbywa się wiele bardzo ciekawych wydarzeń. Jedno z nich to koncert w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Już jutro o godzinie 17 wystąpi tam Natalia Grosiak, którą znamy chociażby z zespołu Micro Music, i Lesman z zespołem wspaniałych muzyków, którzy wykonają piosenki do wierszy Joanny Kulmowej, łódzkiej poetki, która przepięknie pisała dla dzieci. I ten koncert to jest koncert, który powstał z myślą o Festiwalu Wielu Kultur i miał swoje premierowe wykonanie właśnie podczas festiwalu. Było to jesienią ubiegłego roku, a teraz Natalia Grosiak i jej wspaniali muzycy znaleźli czas, żeby powrócić i w tym samym miejscu, czyli w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, raz jeszcze zaśpiewać te wszystkie wspaniałe wiersze, do których Natalia z Lesmanem skomponowali muzykę. Polecam, nie wiem, czy jeszcze są bilety, ale jeżeli ktoś miałby ochotę, to pewnie trzeba dość szybko się zainteresować tematem. To jest wydarzenie dla wszystkich naprawdę, nie tylko dla dzieciaków, bo dorośli również z wielką przyjemnością tych piosenek wysłuchają. Jestem o tym w 100% przekonany. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Teraz Ginzu, a potem Jessie Ware.

That Feels Good to oczywiście Jessie Ware ze swojej poprzedniej płyty, tak właśnie zatytułowanej, ale od kilku tygodni, co najmniej kilku tygodni, może już miesięcy nawet, jest z nami także nowy krążek Jessie Ware, Super Bloom, też znakomity. Wcześniej Ginzu zaśpiewał Forever na zegarze niespełna 7 minut do godziny 11. Jeszcze odrobina muzyki przed serwisem informacyjnym przed nami, a ja tylko chciałbym zaproponować też zaglądanie na naszą stronę internetową, czyli radiołódź.pl. Oprócz tego, że można tam nagrywać głosówki i wysyłać do nas, czyli takie krótkie informacje głosowe właśnie. Można też dowiedzieć się o tym, że w studiu Radia Łódź studenci szkoły filmowej nagrywają słuchowisko. Jest to Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Tadeusza Kabicza. W produkcji bierze udział 14 studentów aktorstwa ze szkoły filmowej, telewizyjnej i teatralnej w Łodzi, którzy mierzą się z jednym z najważniejszych dramatów polskiej literatury. Efekty poznamy pewnie niebawem, a na razie na naszej stronie internetowej znakomita fotorelacja z tego, co dzieje się w jednym z naszych studiów. Teraz jeszcze call z Kasią Linz, a o 11 w Radiu Łódź najświeższe wiadomości.

0: autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
7: Naprawdę? I co w nim jest?
6: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
8: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: No, do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
12: Jest 11:00. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. W studiu jest Jarosław Turek.
13: A w serwisie śmierć rocznego dziecka, które wypadło z balkonu w Warszawie, początek wakacyjnych lotów z łódzkiego lotniska i przedłużony areszt za udział w strzelaninie w Lublinie. W regionie dzisiaj pochmurno, lokalnie może padać. Na termometrze mamy teraz około 16 stopni. Tragiczny wypadek na warszawskim Brudnie. Z balkonu bloku przy ulicy Wysockiego wypadło roczne dziecko. Jego życia nie udało się uratować. Jak mówi podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, w chwili wypadku matka dziecka była trzeźwa.
14: Otrzymaliśmy informację o nieszczęśliwym wypadku z udziałem małego dziecka, które wypadło z balkonu z 10 piętra. Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przybywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
13: Dziecko wypadło z balkonu na 10 piętrze. Trwa teraz ustalanie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Łódzkie lotnisko rozkręca letni sezon tuż przed długim weekendem Bożego Ciała. Już w czerwcu z portu lotniczego Łódź wystartują kolejne połączenia czarterowe. Dla pasażerów to przede wszystkim wygoda. Będą mogli wylecieć na wakacje z Łodzi bez dojazdu do innych dużych lotnisk i wielogodzinnego oczekiwania w terminalach. A o szczegółach mówi Weronika Skibińska.
15: Nowe kierunki lotów tuż przed Bożym Ciałem, które dla wielu mieszkańców regionu jest pierwszą okazją do urlopu w tym roku. Na początku tego tygodnia rozpoczęły się już loty na greckie wyspy. Pasażerowie mogą polecieć na Rodos, Zakynthos i Kretę, a od piątku do Albanii. Są też kierunki, które startują w czerwcu, wymienia Violetta Gnacikowska, rzecznik prasowy portu lotniczego w Łodzi.
16: W tym roku w ofercie z Łodzi są dwa lotniska w Tunezji, Monastyr i Enfidia. Samoloty będą tam latały w każdy czwartek. 16 czerwca rozpoczną się loty do Burgas w Bułgarii, a 23 nastąpi inauguracja lotu do Marsala w Egipcie.
15: Jako ostatnie planowane jest połączenie na Majorkę. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
13: Port lotniczy w Łodzi przypomina, że część kierunków można zarezerwować z biurem podróży, ale są też opcje dla tych, którzy wolą organizować wyjazd samodzielnie. Sąd okręgowy w Lublinie przedłużył tymczasowy areszt dla trzech uczestników strzelaniny w Niemcach pod Lublinem. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Oprócz broni palnej sprawcy użyli wtedy m.in. maczet i noży. Decyzja sądu była podyktowana surową karą, która grozi oskarżonym. Ponadto jeden z nich tuż po zdarzeniu uciekł za granicę, mówi rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech.
17: Sąd jako przesłankę dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wskazał uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, bowiem po zdarzeniu sprawca uciekł za granicę.
13: W sumie w sprawę zamieszanych jest 5 osób. Oskarżeni usłyszeli zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji, a także udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych przedmiotów i broni palnej. Może im grozić do 20 lat pozbawienia wolności. Jeszcze o tym, że Łódź będzie w ten weekend, czy jest już właściwie centrum muzyki, internetu i rodzinnej rozrywki. W mieście odbywają się aż 3 duże imprezy. Studenckie Juvenalia, festiwal Sea Bloggers i miejskie obchody Dnia Dziecka. Zaplanowano koncerty, spotkania z influencerami i atrakcje dla najmłodszych. Organizatorka Sea Bloggers Kamila Cruz zapowiada spotkania z najpopularniejszymi twórcami internetu.
18: Ponad 120 prelegentów, więc jest kogo słuchać i od kogo się uczyć. Z takich najważniejszych nazwisk, no to na pewno królowa jest tylko jedna Doda, Martyna Wojciechowska. Wieczorem soboty też jest gala hashtagów, a po tej gali koncert Mandaryny.
13: Atrakcje dla dzieci zaplanowano na niedzielę. W strefę atrakcji zmienią się od godziny 12:00 Stary Rynek i Park Staromiejski. W programie animacje, warsztaty, koncert Czesława Mozilla i spektakl Teatru Powszechnego. A piszemy o tym więcej także na naszym portalu radiołódź.pl.
12: Szesnaście stopni w tej chwili na naszym radiowym termometrze, za radiowym oknem no pochmurno i możemy oczekiwać przelotnych opadów deszczu i dziś właśnie takiego ciągłego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura może osiągnąć dzisiaj 20 stopni, ale to jeszcze pewnie zajmie trochę czasu. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami przejściowo duże. Lokalnie, głównie na wschodzie regionu, przelotne opady deszczu i temperatura od 11 do 13 stopni. A jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i temperatura od 20 do 22 stopni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Wolna sobota z Radiem Łódź. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Jest 5 minut po godzinie 11. Zaśpiewa Kate Bush.

0: Hit the Music to była Kate Bush, a na zegarze 10 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: A dokąd wybrać się w poszukiwaniu artystycznych zachwytów? O tym Anna Groblińska.
2: Dzień dobry. W ten weekend mnóstwo atrakcji związanych z Dniem Dziecka, ale nie tylko. Oto dziś i jutro na dworcu Łódź Fabryczna będzie można obejrzeć czwartą wystawę makiet kolejowych. Między innymi to jest modułowa makieta kolejowa o długości 235 metrów. Ale i makiety z klocków, i kolejka ogrodowa, i przeróżne animacje dla dzieci. No i co musimy podkreślić, możliwość zdobycia specjalnego biletu na zabytkowy tramwaj, który dowiezie uczestników na wycieczkę do Radia Łódź. Dziś do 18:00, jeszcze jutro między 10:00 a 16:00 te wszystkie atrakcje na dworcu Łódź Fabryczna. Dzień Dziecka organizują różne instytucje. Ten główny odbędzie się w niedzielę na Starym Rynku, ale oto już dzisiaj można odwiedzać w sprawie Dnia Dziecka łódzkie EC1, a tam w studiu telewizyjnym dzieci będą się zapoznawać z tajnikami tworzenia filmów i programów. Można wybrać się z dzieckiem na ulicę Żywiołów, gdzie przeróżne eksperymenty i twórcze zadania czekają na dzieci. Łódzki Dom Kultury także organizuje Dzień Dziecka. Kreatywny. Warsztaty dla dzieci i młodzieży pełne twórczych inspiracji i dobrej zabawy obiecują organizatorzy, w tym warsztaty sztuki ludowej, tworzenie ekomaskotek, a także granie bez prądu. To wszystko od godziny 11 do 19. Turkusowy potwór. Premiera opery dla dzieci dzisiaj w Teatrze Wielkim przy Placu Dąbrowskiego o 12:00 i jutro o tej samej porze w Teatralnej Malarni. To opowieść muzyczna oparta na sztuce Carla Goggiego, weneckiego mistrza XVIII-wiecznej komedii dell'arte, autora między innymi Miłości do trzech pomarańczy. Libretto traktuje sztukę włoskiego twórcy jako punkt wyjścia, przenosząc ją w realia bliskie współczesnemu odbiorcy. To opowieść o przezwyciężaniu niepewności, dostrzeganiu prawdziwego wnętrza i piękna w różnorodności. Teatr Jaracza z kolei proponuje nowy spektakl Arkadius is Dead. To jest sztuka Michała Kmiecika, reżyseruje Marcin Liber. Rzecz balansuje między biografią słynnego projektanta Arkadiusa a literacką fantazją. To opowieść o chłopaku z polskiej prowincji, który próbuje wyrwać się z małomiasteczkowych ograniczeń i sięgnąć po sławę, a inspiracją dla niego jest właśnie postać Arkadiusa. Mateusz Górniak i Piramida Zwierząt. Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie to miejsce, do którego udają się dzisiaj uczestnicy Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Jak wiemy, na scenach tymczasowych Teatru Powszechnego w tym roku spektakle są prezentowane, ale kontynuują organizatorzy także tradycję spektakli wyjazdowych. I dzisiaj właśnie taki wyjazd do Krakowa. Przypominamy, że mamy w Łodzi nową wystawę. To jest wystawa jubileuszowa w Muzeum Kinematografii 40 skarbów na 40-lecie. Znakomite postaci wybierały, każda po jednym, eksponat z bogatej muzealnej kolekcji i tak powstała ta wystawa. Wśród wybierających postaci m.in. Anna Nechrebecka i Daniel Olbrychski. Zwracamy uwagę na to, że muzeum urządza specjalne oprowadzania po ekspozycji. Wtedy więcej można się dowiedzieć, ale można także indywidualnie oczywiście odwiedzać muzeum, gdzie kilka wystaw jest do obejrzenia, a mieści się ono przy Placu Zwycięstwa 1 w Łodzi.

0: Barbara Wrońska, tylko z tobą. Wcześniej Ania Grobińska, która przedstawiła szeroki wachlarz możliwości spędzenia czasu i dziś, i jutro, i pojutrze w kulturalny niezwykle sposób w Łodzi i nie tylko, ale naprawdę dzieje się bardzo wiele. Mówiłem już o tym, że mnóstwo wydarzeń związanych z Dniem Dziecka, który jak zawsze 1 czerwca, ale no to w tym roku wypada w poniedziałek, więc oczywiście ten weekend poprzedzający Dzień Dziecka pełen jest najróżniejszych atrakcji. Wśród nich między innymi Widzewski Dzień Dziecka powiatu zgierskiego. Wspominałem o tym, że zajrzymy tam i przekonamy się, jak niezwykłe jest to wydarzenie. Na miejscu jest Seweryn Potentas. Witamy bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Jesteśmy w centrum wydarzeń. Wydarzenie dopiero się wydarzyło. Mowa tutaj o właśnie Widzewskim Dniu Dziecka Powiatu Zgierskiego. Ze mną jest jeden z organizatorów, Piotr Stępniewski. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Widzimy tu już pierwsze rodziny z dziećmi i tak pogoda może nie jest idealna, jeżeli chodzi o to, że nie ma słońca, ale nikomu to nie przeszkadza. Dobrze się wszyscy już bawią o tej porze.
2: Dla nas pogoda zawsze jest idealna, wszyscy się dobrze bawią i wszystkich zapraszamy do nas.
1: Co tutaj nas dzisiaj czeka? Widzewski Dzień Dziecka, więc chyba przede wszystkim sport.
2: Tak, zajęcia sportowe, ogromna strefa dmuchańców, jeszcze większa niż w tamtym roku, malowanie twarzy, tatuaże, strefa gastronomiczna, naprawdę mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, loteria charytatywna. Naprawdę można skorzystać z bardzo, bardzo wielu rzeczy.
1: Z jakim nastawieniem podchodzicie do tegorocznej edycji?
2: No zawsze mamy takie założenie, żeby robić wszystko razy dwa. No i myślę, że jest wszystko razy dwa w porównaniu do tamtego roku.
1: Powiedzmy o tej rywalizacji sportowej, która tutaj czeka dzisiaj dzieciaki. Widzimy, że już pierwsze grają na boisku. Tutaj mamy jakąś bramkę, do której się strzela i zdobywa punkty. Jak ta rywalizacja sportowa tutaj będzie się kształtować i wyglądać?
2: Jest to podzielone na dwie części. Jedno będzie turniej piłki nożnej. Druga strefa to są konkursy z nagrodami i z dyplomami dla wszystkich dzieci.
1: Jeżeli chodzi o wszystkich uczestników, to nie tylko dzieci, ale też dorośli, którzy dzisiaj mogą poczuć się jak dzieci. Ja nie przez przypadek spoglądam w tamtą stronę, już mówię słuchaczom, sportowe samochody przy boisku na nas czekają, tak?
2: Tak, ponad 20 amerykańskich sportowych samochodów. Myślę, że jest to nie lada gratka też właśnie dla dorosłych. Poza tym myślę, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi i wszyscy powinniśmy się tutaj dzisiaj rodzinnie świetnie bawić.
1: Jeżeli jeszcze ktoś nie przyszedł, to jakie słowa powinny zachęcić go do tego, żeby właśnie na Widzewski Dzień Dziecka Powiatu Zgierskiego przyjść?
2: Najlepsza impreza w powiecie zgierskim. Zapraszamy wszystkich. Jesteśmy do godziny 17. Bawimy się świetnie. Pogoda dopisuje, nie obawiać się, wszystkich zapraszamy.
1: Co najważniejsze, pogoda ducha przede wszystkim dopisuje. My również jako radio zapraszamy do naszej strefy, studia plenerowego Radia Łódź. Tutaj między innymi balony, będzie też malowanie twarzy, wiele atrakcji czeka na wszystkich uczestników tego wydarzenia, także serdecznie zapraszamy.
0: Dziękujemy bardzo za tę pierwszą relację z Widzewskiego Dnia Dziecka Powiatu Zgierskiego. Na miejscu jest Seweryn Potentas. Pewnie jeszcze na tę imprezę dzisiaj zajrzymy. Na zegarze w tej chwili 21 minut po godzinie 11. Pośród nowych płyt, które zabrałem ze sobą dziś na nasze sobotnie spotkanie, jest też krążek wydany 8 maja. Wiele pięknych majowych płyt w tym roku pojawiło się. Jedną z nich jest płyta zespołu The Lemon Twigs. Z niej teraz zagramy.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
12: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
12: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
14: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20:00 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
15: Sobota. Wolna sobota. Z Radiem Łódź.
1: 28,5 minuty już tylko do południa. Radio Łódź i nasze spotkanie przedpołudniowo-popołudniowe. Tomasz Makowiecki zaśpiewa teraz Arlo Parks i Sampa w utworze zatytułowanym Senses, a za chwilkę jeszcze słowo powiemy o jednym z filmów, który niebawem trafi na ekrany kin.

Senses to nagranie w wykonaniu Arlo Parks i Sampy w Radiu Łódź na zegarze 24 minuty do godziny 12. A w kinach już niebawem, bo 10 czerwca film, na który myślę wiele osób czeka, ja również, bo ja jestem fanem spielbergowskich historii związanych z obcymi cywilizacjami, kontaktem ludzkości z przedstawicielami innych cywilizacji. Steven Spielberg po wielu latach do tej tematyki powraca. Kiedyś, pamiętamy, nakręcił taki film pod tytułem Bliskie spotkania trzeciego stopnia, a teraz do kin trafi Dzień objawienia, w którym prezenterka pogody wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym języku. Na dodatek analityk do spraw cyberbezpieczeństwa Daniel orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która, choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. I taką decyzję podejmuje. Chce poinformować ludzkość o tym, o czym się dowiedział, jednak ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową. No i tutaj zaczyna się wielka gra również na takich pułapach polityki globalnej. Ostatnimi czasy znów sporo mówi się o obcych cywilizacjach, o UFO. Opublikowane zostały materiały z archiwów NASA i amerykańskiej armii, które przedstawiają między innymi filmy, w których no, mamy do czynienia z kontaktem sił zbrojnych chociażby, czy pilotów amerykańskich z dziwnymi, nieznanymi obiektami latającymi. To oczywiście podbija te fale spekulacji, podnosi temperaturę rozmowy. No a fani filmów Stevena Spielberga oczywiście czekają niecierpliwie na ten obraz i szukają różnego rodzaju analogii i związków z bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia, czyli z jego klasycznym filmem z roku 1977. Już po samych trailerach filmu, czyli tych zwiastunach, można dojść do wniosku, że te statki, które wyłaniają się z chmur w zapowiedziach Dnia Objawienia, są łudząco podobne do kultowych obiektów właśnie z filmu z 1977 roku. Mówi się też o tym, że nowe dzieło Spielberga ma na celu pogłębienie pytań o UFO, które stawiano w bliskich spotkaniach, tym razem przenosząc ciężar na tak zwane globalne ujawnienie prawdy. Film Dzień Objawienia, między innymi z Emily Blunt w roli głównej, 10 czerwca pojawi się na ekranach naszych kin, ale zdaje się, że wcześniej też odbywają się seanse przedpremierowe, więc prawdziwi fani i Stevena Spielberga i tej tematyki będą mieli okazję zobaczyć film wcześniej. Teraz wcześniej zapowiadany Tomasz Makowiecki w utworze Szum wiatru i stereo, a chwilę później Julia Cumming, która w kwietniu wydała swoją pierwszą solową płytę. Julia jest, czy też była do niedawna, wokalistką i gitarzystką bardzo dobrego nowojorskiego trio Sunflower Bean, no ale w tym roku postanowiła przy okazji 30 urodzin wydać solową płytę i z tej płyty posłuchamy nagrania My Life. Najpierw jednak Tomasz Makowiecki.

My Life, Julia Cummings, płyty zatytułowanej Julia. Ta płyta ukazała się w kwietniu i pełna jest takich właśnie klimatów mocno nawiązujących do lat 70., do płyt takich artystek jak Carole King czy Carly Simon. Niektórzy mogą też dostrzec jakieś, myślę, skojarzenia mogą mieć z muzyką zespołu ABBA czy płytami Barbra Streisand. Innymi słowy, wspaniale, klasycznie, piosenkowo brzmiący album właśnie w klimatach nowojorsko-kalifornijskich przede wszystkim. Na zegarze w tej chwili 13 minut do godziny 12. O 12 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, ale wcześniej jeszcze sporo muzyki. Teraz Gorillaz z płyty najnowszej, a chwilę później Izalach.

Now, are you picking this up? Great. I am very open.

Radiu Łódź gramy po łódzku.

To była Iza Lach na zegarze 6,5 minuty do godziny 12 w oczekiwaniu na serwis informacyjny. Teraz jeszcze francuski zespół Tahiti 80.

0: to promocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Już w ten weekend odbędzie się 4. wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
8: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
9: Naprawdę? I co w nim jest?
8: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
10: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
15: Jest 12.
16: Łódź. Radio Łódź.
15: Czas na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
17: A w serwisie śmierć polskiej turystki w słowackim raju, uzupełniająca rekrutacja do łódzkich przedszkoli i podejrzenie celowego podpalenia lasów pod Wołominem. W regionie dzisiaj pochmurno z opadami deszczu na termometrze około 16 stopni. Polska turystka zginęła na Słowacji. Kobieta odłączyła się wcześniej od grupy podczas przejścia wąwozem na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj, a o szczegółach mówi Wojciech Stobba.
18: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. W poszukiwaniach polskiej turystki brała udział 12-osobowa grupa ratowników, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystano też drona do lokalizacji telefonów komórkowych. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej wielkiego wodospadu. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
17: Ratownicy przetransportowali ciało turystki do miejscowości Hrabuszice. Prawie 750 wolnych miejsc w łódzkich przedszkolach. Miasto przygotowuje się na nabór uzupełniający. W połowie lipca tegoroczna rekrutacja przedszkolna w stolicy regionu wzbudziła duże emocje po głośnym przypadku przedszkolu nr 100, któremu przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
16: W tym roku w prawie 150 łódzkich przedszkolach miasto przygotowało niemal 4000 miejsc dla dzieci. Po pierwszej turze zostało ich 735 dla tych rodziców, których pociechy nie dostały się do placówki pierwszego wyboru, tak jak w przypadku przedszkola numer 100, gdzie miało być dostępnych niemal 30 miejsc, a ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. O przydziale decyduje system tak, abyśmy nie musieli likwidować żadnego przedszkola, tłumaczy Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej.
19: To nie jest też tak, że to dziecko, które się nie dostało do przedszkola pierwszego wyboru tutaj w Śródmieściu, konkretnie mówimy o przedszkolu numer 100, to teraz będzie zapisane do przedszkola na Widzewie, na Rytkini.
16: Rekrutacja uzupełniająca wystartuje 14 lipca. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: A dodatkowy nabór do przedszkoli będzie prowadzony online. Są sygnały o możliwym podpaleniu, tak wojewoda mazowiecki mówi o pożarze lasu na terenie powiatu wołomińskiego i mińskiego. Strażacy dogaszają już trzeci dzień, a spaliło się tam ponad 300 hektarów lasów. Na możliwość podpalenia od razu wskazywały m.in. służby leśne. Zastępca komendanta stołecznego policji inspektor Robert Frąckowiak mówi, że służby weryfikują każdą informację.
20: W tej chwili trwają ustalenia, czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
17: Na możliwe podpalenie ma wskazywać pojawienie się ognia prawdopodobnie w kilku miejscach jednocześnie i to, że w ostatnich dniach na terenie powiatu wołomińskiego dochodziło do celowo wywoływanych pożarów. A na koniec sport, bo grupa pierwsza piłkarskiej trzeciej ligi kończy dzisiaj rozgrywki. Bardzo ważne mecze zagrają Sieradzka Warta i Bełchatowski GKS. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Malinowski.
21: Warta wciąż marzy o drugim miejscu dającym prawo gry w barażach o drugą ligę. Sieradzanie zmierzą się w Radomiu z Bronią i muszą zdobyć więcej punktów niż ŁKS Łomża w meczu z Mławianką Mława. GKS walczy natomiast o utrzymanie. Sytuacja brunatnych jest bardzo zła. Muszą wygrać na wyjeździe z Wisłą 2 Płocka, do tego liczyć na korzystne wyniki innych spotkań oraz na to, że drużyna z grupy pierwszej awansuje przez baraże na wyższy szczebel rozgrywkowy. Lechia i Widzew 2 kończą rozgrywki meczami u siebie. Tomaszowianie podejmą Olimpię Elbląg, a Łodzianie zagrają z Ząbkowią Ząbki. Obie drużyny z Łódzkiego walczą już tylko o jak najwyższe miejsca w tabeli. Mogą więc zagrać na luzie, ale wynik meczu Lechii jest ważny dla GKS-u. Michał Malinowski, Radio Łódź.
17: Początek wszystkich spotkań drużyn z naszego województwa o godzinie 17. Po godzinie 18 w strefie kibica będziemy w Płocku i Radomiu, skąd będziemy relacjonować drugą połowę meczów GKS-u i Warty. A w serwisie za godzinę zajrzymy na otwartą dzisiaj po remoncie ulicę Sienkiewicza w Łodzi. Temperatura leciutko w górę, w tej chwili na naszym radiowym termometrze 17 stopni. Dziś towarzyszy nam zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu i tak będzie właściwie w dalszym ciągu. Temperatura maksymalnie może osiągnąć dziś w naszym regionie 22 stopnie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu i z zachodu. W czasie burz, bo te również mogą wystąpić, oczywiście w porywach może osiągać nawet 65 km na godzinę. Nocą zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane, miejscami przejściowo duże. Lokalnie, głównie na wschodzie regionu, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, a jutro podobnie, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i temperatura maksymalnie do 22 stopni Celsjusza.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: 6 minut po godzinie 12, zatem już po południu witamy ponownie w trzeciej części naszego spotkania. Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a muzycznie zaczniemy od fragmentu jednej z ciekawszych płyt, które ukazały się ostatnio. To Johnny Blue Skies and the Dark Clouds i kompozycja Everyone is Welcome.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds i nagranie zatytułowane Everyone is Welcome. Tak muzycznie rozpoczęliśmy trzecią część naszego spotkania. Teraz chciałbym, abyśmy chwilę spędzili z niezwykłą artystką z dalekiego kraju. To Big Runga, jedna z moich ulubionych piosenkarek, choć to jest słowo, które być może nie najlepiej brzmi. Twórczyni piosenek, wykonawczyń, częściej mówi się u nas, korzystając z bogactwa języka angielskiego, songwriterka, no ale może pozostańmy przy słowie, nawet jeżeli nie pieśniarka, nie piosenkarka, to może pieśniarka. Big Runga, jej płyty, szczególnie te wydane na początku wieku, w roku 2002 Beautiful Collision i potem w 2006 Birds, to są naprawdę przepiękne płyty. Później było jeszcze kilka kolejnych albumów, a potem nastąpiło wiele lat ciszy, kiedy Big Runga nie nagrywała. Powróciła w tym roku, wydając krążek Red Sunset, mimo że pochodzi z Nowej Zelandii i tam tak naprawdę przede wszystkim jest postacią niezwykle cenioną i docenianą. Tę nową płytę nagrała we Francji, w Paryżu, a teraz przyjeżdża na kilka koncertów. Będzie to w czerwcu, począwszy od 9 czerwca, dosłownie kilka występów na Wyspach Brytyjskich, w Bristolu, w Brighton, w Londynie i w Manchesterze. Na razie nie ma żadnych informacji o tym, aby Big Runga miała zagrać jakieś koncerty na kontynencie, gdzieś bliżej nas, gdzie można by się wybrać. Trochę żałuję, bo chciałbym tę swoją wieloletnią fascynację Big Rungą, tym kunsztem jej piosenek i tego, jak buduje nastrój, móc też doświadczyć na koncercie, no ale na razie chyba nie będzie mi to dane. Na szczęście możemy zawsze posłuchać muzyki, więc teraz sięgniemy po dwa nagrania Big Rungi. Najpierw po utwór z wspomnianej przeze mnie dziś już legendarnej, kultowej płyty Beautiful Collision, taki dylanowski, przepiękny utwór z harmonijką ustną Listening for the Weather, a chwilę później coś z tej najnowszej płyty. To będzie kompozycja Ghost in Your Bed, oto Big Runga, dwukrotnie.

0: Ghost in Your Bed z płyty najnowszej zatytułowanej Red Sunset i chwilę wcześniej Listening for the Weather z klasycznego albumu Big Rungi, czyli z płyty Beautiful Collision. Poczekam jeszcze na informacje, może pojawią się o koncertach, które Big Runga zagra w Europie, kto wie. Na razie 4 występy na Wyspach Brytyjskich. Też w Europie, no ale na wyspie trochę dalej, wiadomo. Nie tak łatwo i nie tak szybko można tam się dostać, jak na przykład na koncert, który odbywa się w Berlinie. Jest to dużo łatwiejsze i wygodniejsze. Już za moment posłuchamy Mroza, ale wcześniej przeniesiemy się tam, gdzie już dzisiaj byliśmy, czyli na Widzewski Dzień Dziecka Powiatu Zgierskiego. To wydarzenie, które chyba o tej porze już naprawdę mocno się rozkręca, a na miejscu jest Seweryn Potentas.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Zgadza się, z każdą minutą uczestników tego wydarzenia jest coraz więcej. No myślę, że rodzin z dziećmi można już tu powoli liczyć setkami. Przede wszystkim zapełniło się boisko w centrum wydarzeń. Tutaj dzieci mają już swoje pierwsze turnieje i jakieś treningi piłkarskie, ale przejdźmy do tego, co Radio Łódź oferuje dzisiaj podczas tego wydarzenia. Ze mną są Joanna Czekalska-Makowska i Andrzej Malinowski z działu marketingu Radia Łódź. Co dzisiaj czeka w plenerowym studiu Radia Łódź?
2: Dzień dobry. No oczywiście przede wszystkim ekipa Radia Łódź. Możecie spotkać nas i naszych dziennikarzy. Przede wszystkim oczywiście atrakcje dla dzieciaków, czyli balony, tatuaże, malowanki, malowanie buziek, no i super dobra energia.
3: Zapraszamy wszystkich, jesteśmy tutaj do godziny 17. No i tak jak kolega powiedział, jest coraz więcej rodzin z dziećmi, no bo to przecież Dzień Dziecka, także przybywajcie licznie, słoneczko przeciera się, więc jest coraz ładniej, a humory dopisują nam tutaj bez względu na aurę.
1: Pogoda ducha jest, to prawda, ale zacznijmy przede wszystkim od tego, że pogoda nam chyba dzisiaj nie przeszkadza. Nawet jeżeli tutaj co jakiś czas pojawiają się delikatne krople deszczu, to chyba nie żadna przeszkoda dla nas.
2: No my z cukru nie jesteśmy zresztą, prawda? Mamy tu watę cukrową, więc jak najbardziej dla dzieciaków kolejna atrakcja. Przede wszystkim dobra energia, świetna muzyka, no i te humory dzieciaków, które dopisują.
3: Ruch na świeżym powietrzu jest najważniejszy. Dzieciaki odrywają się od komputerów, od smartfonów. Wszyscy tutaj mają możliwość aktywnego spędzenia czasu, a to jest najważniejsze. A pogoda, no to na Dniu Dziecka tak trochę jak w turystyce, czyli jest albo dobra, albo bardzo dobra, więc zapraszamy, przybywajcie tutaj do nas.
1: To przypomnijmy jeszcze raz, Widzewski Dzień Dziecka Powiatu Zgierskiego. Ulica Musierowicza 1/3, to jest stadion Włókniarza Zgierz. Wydarzenia do godziny 17, poza oczywiście naszym studiem Radia Łódź i atrakcjami, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Także pokaźna strefa dmuchańców, pokaźna strefa samochodów amerykańskich, więc wszystko zarówno i dla dzieci, ale też myślę, że dla tych starszych. Przypominam jeszcze raz, do godziny 17, no i jeszcze będziemy się łączyć podczas kolejnych godzin.
0: Dziękuję bardzo, mówił Seweryn Potentas. Zachęcamy, aby wybrać się na to niezwykłe wydarzenie, które odbywa się dziś w Zgierzu. Widzewski Dzień Dziecka Powiatu Zgierskiego. Jak słyszymy, mnóstwo atrakcji i ciekawych wydarzeń do godziny 17. Jeszcze jest sporo czasu, więc można nawet wcześniej, nie planując wcześniej takiego wydarzenia, można wybrać się po prostu trochę tak improwizując i spędzić kilka godzin naprawdę w świetnej atmosferze. Mrozu zaśpiewa już teraz.

0: autopromocja.
1: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Trzydzieści minut po godzinie 12:00, Radio Łódź i wcześniej słuchaliśmy Mroza. Warto o tym może przypomnieć, chociaż pewnie fani doskonale o tym wiedzą i mają te daty już dawno zaznaczoną, że 2 października w Łodzi Mrozu w ramach trasy Odpowiedni Moment Tour wystąpi. A jeśli chodzi o to, co przed nami, to w programie Radia Łódź jeszcze przed godziną 13:00 między innymi łódzkie Jestem Stąd. Zespół Widowspeak planujemy teraz zaprezentować. To jest dosyć mamy pewne kłopoty z tym nagraniem, więc musimy jeszcze chwilkę poczekać. Mrozu 2 października, przypomnę, w Atlas Arenie. No i to świadczy też o tym, jaki status osiągnął ten artysta w ostatnich latach. Swoją ciężką pracą doszedł do takiego momentu, w którym może grać koncerty w dużych, naprawdę mieszczących bardzo wiele osób obiektach. A wracając do programu naszego spotkania, Widowspeak, czyli nowojorski duet, który również przyjedzie na koncert do naszego kraju, tylko że wystąpi późną jesienią w listopadzie w Warszawie w klubie Niebo, prezentując nagrania przede wszystkim ze swojej płyty Roses, płyty, która ukaże się niebawem. Ciekawostką związaną z tą płytą jest miejsce, w którym album został nagrany, mianowicie stało się to na wspaniałej wyspie Hydra, greckiej wyspie, na której w latach 60. mieszkał Leonard Cohen. Tam muzycy zabrali ze sobą sprzęt i w pewnym miejscu, które zaadoptowano do tego, żeby było miejscem, w którym można nagrywać, zarejestrowali materiał na swoją płytę. Wcześniej musieli tam dostarczyć instrumenty na grzbietach osiołków, bowiem na wyspie Hydra wciąż obowiązuje niemal 100% zakaz poruszania się samochodami. Oczywiście są wyjątki, ale generalnie rzecz biorąc ta wyspa funkcjonuje tak jak przed laty. Posłuchajmy, oto Widowspeak w nagraniu zatytułowanym Soft Cover.

Nowojorski duet Widow Speak z płyty Roses. Płyta ukaże się niebawem, a koncert, jeśli dobrze pamiętam, 28 listopada w Warszawie. 28 maja natomiast ukazała się tyle tylko, że było to w roku 1982 płyta Avalon zespołu Roxy Music. Album, który okazał się też ostatnim w dyskografii zespołu, premierowym albumem z nowym materiałem, bo oczywiście potem jeszcze ukazywały się różnego rodzaju kompilacje. Ukazała się też niejedna, zresztą świetna płyta koncertowa, ale już nowej muzyki nigdy zespół Roxy Music nie nagrał. Tym chętniej wracamy, a to też świadczy o klasie tej płyty i o tym, jak jest ważna także dla tych wszystkich, którzy słuchają muzyki, bo wciąż żywe są i wciąż obecne piosenki z płyty Avalon. Nie tylko zresztą z tej, zespół Roxy Music nagrał wiele wspaniałych albumów, ale bez wątpienia trudno szukać płyty bardziej popularnej w ich dyskografii. Zatem Brian Ferry pojawi się teraz z grupą Roxy Music w utworze wspaniałym z tej płyty. To kompozycja More Than This, a już niebawem na naszej antenie magazyn Łódzkie Jestem Stąd, który dziś przygotował Robert Zwoliński.

0: łódzkie. Jestem stąd.
1: Herbert Zwoński, dzień dobry, a ze mną dzisiaj wyjątkowy gość, Zuzanna Witych.
2: Dzień dobry, witam.
1: Narciarka freeriderka, to chyba tak poprawnie.
2: Tak jest, narciarka freeridowa, no różnie to się określa, ale tak, freeride to jest ta nasza oficjalna nazwa.
1: To chyba będziemy musieli od tego zacząć. Znaczy, powiem jeszcze na wstępie, że pochodzisz z Łodzi.
2: Tak jest.
1: To jest w ogóle w tym też takie bardzo ciekawe, ale o tym przejdziemy później. Myślę, że mimo wszystko najpierw dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od wytłumaczenia tego, czym to jest ten freeride. Może być narciarski, ale nie tylko.
2: Tak jest, może być nie tylko narciarski. Jest również freeride snowboardowy i takie cztery kategorie są na zawodach, które się odbywają najwyższej rangi, czyli snowboard kobiet i mężczyzn oraz narty kobiet i mężczyzn. Czym jest freeride? Freeride jest tak naprawdę troszeczkę powrotem do korzeni narciarstwa, bo jest to jazda po naturalnym, nieprzygotowanym terenie. No w przypadku już zawodów, w których ja biorę udział, to są dosyć takie ekstremalne tereny, dzikie po prostu ściany. I cóż, nasze przejazdy polegają na tym, że my podczas takiego zjazdu musimy zawrzeć w takim przejeździe naturalne przeszkody, jakim są klify, skały, po prostu teren, który oferuje góra. I jesteśmy oceniani na żywo przez sędziów pod kątem pięciu kryteriów. Jest to właśnie linia tego przejazdu, jej trudność i oryginalność, technika zjazdu, kontrola, płynność tego przejazdu oraz skoki i ewolucje. Wszystko, co się dzieje w powietrzu i oczywiście ewentualne błędy, które są bardzo, bardzo dokładnie sprawdzane przez sędziów.
1: I co ciekawe, tu akurat czas nie gra roli.
2: Nie gra roli. Tutaj oczywiście no, te prędkości naszych przejazdów są dosyć wysokie, ponieważ też ta płynność jest bardzo ważna i to
1: ewolucję jakąś wykonać,
2: tak,
1: to pewnie
2: potrzebna jest
1: prędkość.
2: Zapoznanie się z terenem, ale tutaj czas nie gra roli, ponieważ no, nie chodzi o to, żeby znaleźć najkrótszą drogę przejazdu od startu do mety, tylko żeby ona była najciekawsza i zawierała właśnie te różnego rodzaju trudności i naturalne przeszkody.
1: To jak odbywa się to wyszukiwanie tej ciekawej trasy? Na jakiej zasadzie to się odbywa? No bo przyjeżdżacie w dane miejsce, pod daną górę i co?
2: No tak, to też jest samo w sobie ciekawe, ponieważ my właśnie przed zawodami nie jeździmy po tym terenie. My przygotowujemy się tylko w

0: to sobie zaufać, bo części rzeczy, które było widać z dołu, nie widać z góry jadąc, szczególnie jeśli jest stromo. Także musimy być w 100% pewni, że to, co zaplanowaliśmy, to jest dokładnie to miejsce, w którym się akurat znajdujemy. Tu nam pomagają różnego rodzaju, na przykład jakieś wystające skałki, czy drzewka, to są takie nasze kierunkowskazy na ścianie. My się tak naprawdę uczymy na pamięć tego terenu i wszystkich tych takich charakterystycznych punktów. No i nasz przejazd polega, jest to pierwszy nasz przejazd w danym terenie, jest właśnie podczas zawodów.
1: Pierwszy, jedyny, można
0: pierwszy,
1: powiedzieć.
0: Jedyny, no tak, mamy jedną szansę. Oczywiście tych edycji Pucharu Świata podczas sezonu jest kilka, natomiast na danych zawodach jedziemy jeden, jedyny raz.
1: Okej, okay, to ile trwa takie przygotowanie, a ile sam zjazd? No bo pewnie zjazd, zakładam, do 2 minut?
0: Mniej więcej, to jest jakby dokładnie między minut te a 3 minuty, tak to mniej więcej trwa właśnie w zależności od przewyższenia, od kształtowania terenu. No cóż, no przygotowanie, no my zawsze mamy cały jeden dzień na pewno na tak zwany face check, czyli to zapoznanie się z terenem. Nie zawsze jest to dzień przed zawodami, mogą być 2-3 dni przed zawodami, bo u nas też wiele zależy od pogody. Musimy mieć bardzo dobrą widoczność. Po pierwsze, żeby się z tą ścianą zapoznać, a poza tym, żeby też zawody się mogły odbyć. Musi być dobra pogoda, musimy widzieć te wszystkie szczegóły. Ale jest to cały jeden dzień i potem my też bardzo dużo pracujemy z tymi materiałami, które sobie zrobiliśmy, czyli z tymi zdjęciami dobrej jakości, które możemy zoomować, które możemy gdzieś tam dojrzeć, te wszystkie szczegóły. Także jest to dobrych kilka godzin patrzenia na tą ścianę przez lornetkę, a potem właśnie analiza tych wszystkich szczegółów przy pomocy laptopów, telefonów i tak dalej.
1: A na koniec i tak coś jeszcze może zaskoczyć w trakcie, prawda?
0: Dokładnie. A na koniec bardzo wiele rzeczy może nas zaskoczyć, chociażby jakaś skałka, która jest po prostu pod śniegiem, której no, nie da się zauważyć. Także my nie możemy tak w cudzysłowie na ślepo odtwarzać tego naszego planu, tylko cały czas musimy analizować to, co się przed nami pojawia i ewentualne niespodzianki. Musimy bardzo szybko w głowie przerabiać sobie tą informację i podejmować błyskawiczną decyzję, co z tym robimy. W związku z tym my też w głowie mamy zawsze jakiś tam plan B, plan C, w razie jakby się okazało, że ten nasz pierwotny plan no, jest niewykonalny.
1: No to jeszcze wrócimy do tego oczywiście, czym jest freeride, ale myślę, że to już taki kompendium wiedzy tak na dzień dobry, myślę, że wystarczy. Dopowiedz, jak to się stało, że ze środkowej Polski, z Łodzi, wylądowałaś no, na takich ekstremalnych górach, można powiedzieć.
0: To prawda, to właśnie zawsze się śmieję, że to jest chyba mi najczęściej zadawane pytanie.
1: Przepraszam. No, tak,
0: nie, bardzo,
1: trudno
0: bardzo
1: też
0: jest mi,
1: tutaj
0: bardzo
1: u nas w studiu nie zadać tego pytania.
0: Rzeczywiście, rzeczywiście. No tak, ta moja historia narciarska jest bardzo egzotyczna. Tak to określę, bo oczywiście nie tylko osoby z zagranicy, z którymi konkuruję, ale też osoby z Polski. Wszyscy się bardzo dziwią, że jak to się w ogóle stało. No i rzeczywiście ta moja historia z narciarstwem zaczęła się bardzo późno. Ja tak naprawdę, tak bardziej na serio z nartami miałam do czynienia dopiero w wieku 17-18 lat, pod koniec liceum. Także rzeczywiście ta moja przygoda zaczęła się późno. Ta moja docelowa dyscyplina, jaką jest freeride, to dopiero zaczęłam, wystartowałam w pierwszych zawodach, jak miałam 26 lat, także ta moja też historia pokazuje, że nigdy nie jest za późno i jakby myślę, że z odpowiednią miłością do sportu i nakładem pracy wszystko jest możliwe do nadrobienia. I myślę, że to, co u mnie było może jakimś tam brakiem, właśnie nie miałam tych podstaw w postaci treningu alpejskiego na przykład, gdzie nigdy na czas alpejskiego nie trenowałam. Bardzo mi zależało na nadrobieniu na przykład tej techniki i tego, co uważałam, że gdzieś miałam jakieś takie, nazwijmy to, kompleksy związane z tymi brakami. Tak to stało się moją największą mocą w tym momencie i największym atutem i często dostaję takie właśnie komplementy od współzawodniczek, że jestem jedną z lepiej technicznie jeżdżących zawodniczek, co mnie ogromnie cieszy, szczególnie właśnie z tą świadomością, że ja tak późno zaczęłam i nie miałam tej klasycznej ścieżki każdego narciarza, którzy w większości przypadków pochodzą z miejscowości górskich, mają rodziny z ogromnymi tradycjami narciarskimi i jeździ na nartach wcześniej niż chodzili na nogach na zazwyczaj, także u mnie było to inaczej.
1: To nie mogę jednego pytania nie zadać, nie wiem, czy też często zadawane, czy nie. Z Rudzkiej Góry zjeżdżałaś?
0: Z Rudzkiej Góry akurat nie zjeżdżałam. Tutaj jakby jeśli chodzi o okolice, no to miałam okazję być w Bełchatowie. I to jest też śmieszne, jak staram się jakby jakkolwiek wytłumaczyć, myślę, że to nie jest wytłumaczalne, jak staram się wytłumaczyć osobom na przykład właśnie z zagranicy, skąd ja pochodzę, jakby jak wygląda Łódź, jak bardzo płaskie jest to miejsce na ziemi.
1: Jak daleko masz do najbliższego takiego stoku poważnego, tak?
0: Dokładnie, dokładnie, no ale rzeczywiście ten Bełchatów jest, no, jest dosyć śmiesznym miejscem dla takich osób, które na przykład, nie wiem, pochodzą z Chamonix czy z Verbier, takich mek freidowych i tłumaczę, że jest taka wielka hałda po środku płaskiego terenu, no to robią ogromne oczy i jest to ciężkie do wyobrażenia, ale ja bardzo lubię tą swoją historię i właśnie pokazywanie, że wszystko jest możliwe i wszystko się da.
1: No jeśli chodzi o Łódź, to większość życia no to tak czy siak spędzona w Łodzi, bo teraz to wiem, że mieszkasz w Bielsku.
0: Tak.
1: Pewnie też wygodniej w związku z uprawianym sportem.
0: Dokładnie. No my jednak bardzo, bardzo dużo wyjeżdżamy, także do Bielsku jest taką świetną bazą wypadową. I chwilę dalej jesteśmy za granicą, jest nam bliżej do Austrii.

0: siostry i tak dalej.
1: I tam też no, lepsze możliwości do treningu.
0: Oczywiście, no, tam też infrastruktura. Mamy infrastrukturę, z której możemy skorzystać do naszego treningu, także na pewno jest to troszkę wygodniejsze miejsce, natomiast do Łodzi bardzo często wracam. Ja też kilka lat mieszkałam za granicą, właśnie w Alpach, żeby być bliżej tych wyższych gór. Tak czy inaczej, gdzie bym nie mieszkała, to taki okres między od października do marca to jest wieczna podróż i przemieszczanie się między zawodami, między startami. Także to jest takie pół roku w podróży. Jest to bardzo fajnie, ja to bardzo lubię, ale no wiadomo, taki marzec, kwiecień, to już jest człowiek nawet troszeczkę zmęczony. Także potem jest fajnie trochę posiedzieć w domu.
1: No, porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej Łodzi. Która część najlepiej tobie znana?
0: Ja w ogóle mam śmieszną historię też związaną jakby z nartami i Łodzią, no bo ja przed freeridem trenowałam inną odmianę narciarstwa, to się nazywało freestyle, to bardziej chodziło o takie ewolucje na skoczniach i przejazdy po takich przeszkodach metalowych, to coś się nazywa raile i my...
1: To tutaj już prędzej w Łodzi można by coś
0: takiego
1: zrobić. To
0: już prędzej w Łodzi, dokładnie. I my nawet zrobiliśmy taki projekt filmowy, krótki, o takich miejscach, gdzie w Łodzi właśnie takie ewolucje wykonywaliśmy. Znajdowaliśmy takie różnego rodzaju poręcze i przeszkody w Łodzi. Jeździliśmy po śnieg na lodowisko, bo nie wiem, czy można sobie wyobrazić, że jakby lodowisko, które jest przygotowywane, ściągana jest ta wierzchnia warstwa, która tworzy śnieg. No i dla nas to była bezcenny materiał. My prosiliśmy pana, który bardzo, bardzo mocno się dziwił, po co nam ten śnieg jest. My pakowaliśmy do przyczepki ten śnieg, zawoziliśmy właśnie w takie miejscówki, tak zwane streetowe, gdzie potem sobie po tych railach jeździliśmy. Także mam też właśnie przygody narciarskie z samego centrum Łodzi. Oprócz tego mieliśmy taką swoją trochę ukrytą miejscówkę, gdzie takie przeszkody wkopaliśmy. Znaleźliśmy taką mini górkę, jak na łódzkie warunki i to już było coś super. Także udało się znaleźć lekki spadek i to był nasz taki mały światek, mini centrum treningowe, nazwijmy to.
1: To gdzie to mini centrum? Chyba, że to tajemnica.
0: Nie, to nie jest tajemnica. To jest na wyjeździe z Łodzi w stronę Łagiewnik. Teraz sobie nie wspomnę ulicy, ale może podrzucimy link. Okay. Tam kiedyś była taka stacja benzynowa Lukoil i to nazywaliśmy właśnie taką miejscówkę na Lukoilu. Teraz z tego co wiem, to jest inna stacja benzynowa, ale jest to troszkę ukryte miejsce. Nawet 2 lata temu tam wróciliśmy zobaczyć, czy to jeszcze wszystko funkcjonuje i stoi. I jest troszeczkę zarośnięte, ale te nasze przeszkody cały czas są, także no śmiesznie jest wrócić do tego wszystkiego.
1: No i z tej Łodzi wylądowałaś jako pierwsza oficjalna mistrzyni świata pod egidą FIS-u, jeśli chodzi o freeride.
0: Zgadza się.
1: I to wszystko w tym sezonie, 2026. Najlepszy sezon w życiu, tak jak wcześniej.
0: To prawda, jeśli chodzi o tytuły, to rzeczywiście dało mi się zdobyć tytuł mistrzyni świata, coś co no, było moim ogromnym marzeniem, ale szczerze przyznaję, że no, nie miałam odwagi tak bardzo otwarcie o tym marzyć, w tym sensie, że to było wow, no absolutny szczyt marzeń, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę całą tą moją historię i fakt, że były to pierwsze oficjalne mistrzostwa świata, w tym sensie, że my weszliśmy pod FIS, czyli pod tą Międzynarodową Federację Narciarską, czyli zostaliśmy jakby tak samo poważnie potraktowani jak narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie chociażby i była to taka pierwsza właśnie duża oficjalna impreza, gdzie tak bardzo oficjalnie reprezentowaliśmy nasz kraj, także dla mnie to było wyjątkowo ważne, bo byłam tam jedyną Polką, także jakby cała waga tego wyniku spoczywała na moich barkach i przyznaję, że bardzo się stresowałam tym startem. Wiedziałam, że ewentualnie bardzo dobry wynik na tych zawodach no może bardzo dużo dobrego zrobić i wnieść i pomóc kolejnym pokoleniom i mam nadzieję, że dzięki temu zostaniemy bardziej na serio potraktowani i ten sport będzie się rozwijał i dostaniemy możliwości, dzięki którym przed kadra dla juniorów może powstać, na czym mi bardzo zależy i będę tutaj męczyła nasze instytucje. No i tak, przyznaję, no, że to było spełnienie marzeń i to reprezentowanie Polski i Łodzi było dla mnie wyjątkowo ważne.
1: Łodzianka Zuzanna Witych, tyle o tym spełnionym marzeniu w tym sezonie. Natomiast no, ja zapraszam jeszcze na nasz portal. Tam będzie dłuższa rozmowa, między innymi zaraz cię zapytam o to, jak właśnie zdobywa się ten medal Mistrzostw Świata. No także, jakie są szanse, że freeride trafi na Igrzyska Olimpijskie. O tym, ale nie tylko o tym, w dalszej części rozmowy już na radioloc.pl, a na razie dziękuję ci, Zuza.
0: Dziękuję pięknie.
2: Magazyn Łódzkie Stąd przygotował dziś Robert Zwoliński. Na zegarze 6,5 minuty do godziny 13. O 13 w Radiu Łódź oczywiście najświeższe informacje, a teraz jeszcze Lofi.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
4: Naprawdę? I co w nim jest?
3: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
5: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Minęła 13. W Radiu Łódź serwis informacyjny, przed mikrofonem Jarosław Turek.
12: A w serwisie otwarcie dla ruchu po remoncie ulicy Sienkiewicza w Łodzi Widzewski, Dzień Dziecka w Zgierzu i Robert Lewandowski w składzie na mecz z Ukrainą. W regionie dzisiaj pochmurno, lokalnie może kropić deszcz, a na termometrze mamy teraz 17 stopni.
13: Dla mnie otwarcie ulicy Sienkiewicza zmienia dużo. Ulica
12: Sienkiewicza w Łodzi ponownie została otwarta dla kierowców i mieszkańców. Od dzisiaj możliwy jest przejazd na odcinku między ulicą Narutowicza a Traugutta i to jest efekt zakończenia kluczowego etapu prac związanych z budową tunelu kolei dużych prędkości. Na razie ruch odbywa się tylko w jednym kierunku, ale dla mieszkańców i kierowców to jest ważne ułatwienie po wielu miesiącach utrudnień.
13: Dla mnie otwarcie ulicy Sienkiewicza zmienia dużo. Zmienia dla samej mieszkanki, bo łatwiej przechodzi się przez centrum miasta. Poza tym jestem przewodnikiem, więc przychodzę też tutaj z grupami na najlepsze lody w mieście i na najlepsze drożdżówki.
14: To super, bo można bezpiecznie przejść między Narutowicza a centrum Łodzi przy Traugutta.
12: Pełne przywrócenie ruchu na ulicy Sienkiewicza nastąpi po zakończeniu wszystkich prac związanych z inwestycją. Sportowa rywalizacja i dziesiątki atrakcji dla najmłodszych w Zgierzu trwa cały czas Widzewski Dzień Dziecka. Frekwencja dopisuje już od pierwszych minut wydarzenia. Stadion przy ulicy Musierowicza odwiedzają setki rodzin z dziećmi, które mogą skorzystać m.in. ze strefy z dmuchańcami, mówi współorganizator Piotr Stępniewski.
0: malowanie twarzy, tatuaże, strefa gastronomiczna, naprawdę mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, loteria charytatywna. Naprawdę można skorzystać z bardzo, bardzo wielu rzeczy.
12: Wydarzenie potrwa do godziny 17 na stadionie Włókniarza Zgierz. Nie zabraknie także rywalizacji sportowej.
0: Jest to podzielone na dwie części. Jedno będzie turniej piłki nożnej. Druga strefa to są konkursy z nagrodami i z dyplomami dla wszystkich dzieci.
12: No, na miejscu można spotkać także plenerowe studio Radia Łódź, gdzie czekają kolorowanki dla dzieci, gry i konkursy dla całych rodzin. Robert Lewandowski zagra w towarzyskim meczu polskiej reprezentacji z piłkarską reprezentacją Ukrainy. Selekcjoner Jan Urban zadeklarował, że nie podjął jeszcze tylko decyzji, czy nasz czołowy polski napastnik wyjdzie na boisko na cały mecz.
15: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wyjdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł.
12: Mecz z Ukrainą rozegrany zostanie jutro na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Początek tego spotkania o 17:30. A na koniec niezwykły prezent od maturzystów z chorwackiego Zadaru, który stał się jednym z najgłośniejszych tematów ostatnich dni w tym regionie. Uczniowie jednej z klas maturalnych postanowili podziękować swojej wychowawczyni za lata pracy, wręczając jej używany samochód osobowy. A mówi o tym więcej Piotr Piętka.
16: Na zdjęciach i filmikach w portalach społecznościowych widać, że nauczycielka nie kryła wzruszenia. Uczniowie pytani przez chorwackie media tłumaczyli, że ich wychowawczyni przez lata wspierała ich nie tylko w nauce, ale także w życiu prywatnym, pomagając rozwiązywać problemy i motywując do dalszego rozwoju. Dlatego postanowili przygotować prezent znacznie wykraczający poza tradycyjne kwiaty czy pamiątkowy upominek. Tymczasem nie tylko w Chorwacji ta sytuacja wywołała sporo dyskusji. Wielu rodziców od lat przyznaje, że prezenty dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego mocno przekraczają granice przyzwoitości. To już niemal tradycja, że chorwaccy uczniowie wręczają swoim pedagogom o wiele cenniejsze prezenty niż kwiaty i bombonierka. Piotr Piętka, Polskie Radio.
12: A dyskutuje się o tym także na Słowenii, gdzie prezent dla nauczyciela nie może przekraczać wartości 100 euro. Tyle w tym serwisie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź za godzinę.
11: Siedemnaście stopni na termometrze w tej chwili i lekko pada tutaj u nas na radiostacji, pewnie w innych miejscach Łodzi i regionu również. Na szczęście nie są to jakieś bardzo intensywne opady i tak ten dzień będzie nam upływał z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu. Natomiast nocą czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przejściowo duże, lokalnie, głównie na wschodzie regionu. Przelotne opady deszczu i temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, a jutro w ciągu dnia w dalszym ciągu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i temperatura od 20 do 22 stopni Celsjusza. Pięć minut po godzinie 13, to jeszcze tylko dodam, że coraz lepiej wygląda sytuacja w meczu Mai Chwalińskiej z Marią Sakari, bo w decydującym secie 4-1 dla Polki, a w studiu jest już Piotr Bielawski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. No to ja dalej będę obserwował to spotkanie.
11: Obserwuj czujnie, bo mogą wydarzyć się rzeczy wspaniałe i ja dziękuję gorąco za uwagę i zapraszam do pozostania z nami w dalszym ciągu programu Radia Łódź.
18: Sobota. Wolna sobota.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No to czekamy, skoro za moment. A nam na końcu tego utworu to Bałkanika. No bez dwóch zdań, panie, panowie, jak Bałkanika znają państwo taki utwór. To Tańczę to jest kolejna piosenka, która promuje męskie granie w tym roku. Zresztą babskie granie też promuje się dwiema piosenkami. To taka zmiana do lat poprzednich i więcej o tym opowiadałem wczoraj między 17 a 20. Kto tańczy? No to dziś nasza rzeczywiście zawodniczka Maja Chwalińska powinna powiedzieć do Sakary: uważaj, z kim tańczysz. Na razie wygrywa 5-1 w tym trzecim secie. Pierwszego przegrała 6-1, a w drugim już, choć wydawało się, że to taka wielka przewaga mistrzyni Sakary, wygrała 6-3 i teraz 5-1 to nasza zawodniczka z kolei wygrywa. No tyle, że podaje Sakary i jest chwila takich kłopotów troszeczkę, 30-15 w tej chwili w tym kolejnym gemie. Na razie Maja przegrywa, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. Obiecałem, że będę obserwował to spotkanie, to już tłumaczę, to już wyjaśniam i opowiadam, nie trzeba od radia odchodzić, tylko słuchać. No będziemy w dalszym ciągu tańczyć.
2: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

0: for it. Maja wygrała, tak, wygrała kolejny swój mecz, popłakała się ze szczęścia, nie dziwię się, to największy jak na razie jej sukces w karierze. No i fenomenalnie grała. Tak kończę swoją relację tenisową, ale relacji będzie więcej w dzisiejszej audycji. Jesteśmy dzisiaj również w Zgierzu, tam Widzewski Dzień Dziecka, tam Seweryn Potentas się bawi. No mam nadzieję, że się bawi tak naprawdę i że podzieli się taką zabawą z nami.
1: Bawię się, humory dopisują, tutaj no, w zasadzie liczba uczestników z każdą minutą cały czas rośnie, tym bardziej, że trzeba przyznać, że rozjaśnia się, pierwsze jakieś promienie słońca w Zgierzu się pojawiają. Ze mną jest wicestarosta zgierski, pan Sebastian Dunin, jeden ze sprawców tego zamieszania tutaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jak atmosfera się podoba?
2: Atmosfera jest fantastyczna, nie da się ukryć, że rodziny z dziećmi mi dopisały, pomimo tej deszczowej pogody, ale atmosfera jest gorąca, przechodzą chmury, wygląda to pozytywnie.
1: Ale to chyba takie symboliczne, że nawet jeżeli jest ten deszcz, to ten deszcz nie potrafi zmyć uśmiechu z twarzy dziecka.
2: Zdecydowanie tak. W ogóle dzieciaki w powiecie zgierskim są fantastyczne. Zawsze się potrafią bawić w różnych pogodach. No, powiat zgierski przyciąga pozytywnych ludzi.
1: Co na panu tutaj robi największe wrażenie?
2: No, nie da się ukryć, że te dmuchańce, które mamy przed sobą i za sobą, fantastyczna atrakcja dla mieszkańców, dla dzieciaków, bo to są i dla mniejszych, i dla większych dzieci, i dla tych najstarszych dzieci również. No ale nie da się tu ukryć, że przy okazji tego całego wydarzenia mamy jednostki Starostwa Powiatowego w Zgierzu, szkoły, które się wystawiły, oferują różne usługi bezpłatnie. Też dosyć fajna promocja. No i fantastyczny turniej piłkarski dziecięcy, który się odbywa obok nas.
1: Żeby też zobrazować trochę sytuację, nawet przechodząc do tego dmuchańca, który jest za nami, ile to może mieć metrów kwadratowych?
2: Powiem szczerze, że ja jestem bardzo kiepski z metrów kwadratowych, ale jest ogromny.
1: Jest ogromny, żeby trochę wyjaśnić, taki tor ninja. Są jakieś przeszkody dla dzieciaków, nie tylko wspinanie, nie tylko zjeżdżanie, ale też skakanie, unikanie różnych torów i różnych przeszkód. Jeszcze jedno pytanie, panie starosto. Czy pan odkrył tu już dzisiaj u siebie wewnętrzne dziecko?
2: Tak, zdecydowanie, szanowni państwo, zdecydowanie tak. Patrzymy się na tych dzieciaków, patrzymy się na dmuchacy, patrzymy się na ten fantastyczny tor ninja. Powiem szczerze, że im bliżej stoimy, tym chyba bardziej pragnę tam wejść.
1: Jakby jeszcze pan chciał zachęcić kogoś, kto jeszcze się tutaj nie wybrał, a trochę czasu mamy, bo do godziny 17 się bawimy, jest 13:20 w tej chwili.
2: Faktycznie, serdecznie zapraszamy. Po obiedzie można przyjechać do stadionu Włókniarza w Zgierzu, przyjaśnia się, przestało padać, fantastyczna atmosfera, naprawdę serdecznie zapraszam.
1: Oj, tylko za bardzo się nie najadać na tych obiadach, bo dużo aktywności sportowych tutaj czeka, różne przeciągania liny, podnoszenie ciężarów, nawet takie mini zawody strongman dla dzieci, więc naprawdę atrakcji jest bardzo dużo, a ja jeszcze dodatkowo zapraszam do naszego studia plenerowego Radia Łódź, tam balony, tam malowanie twarzy, tam różnego rodzaju kolorowanki dla dzieci, zapraszamy.
0: No to bawcie się tam znakomicie z tymi, którzy nas odwiedzą. Tym bardziej także namawiam, żeby nas odwiedzić właśnie w studiu plenerowym w Zgierzu, bo tam robi się słonecznie, a u nas jeszcze niekoniecznie. U nas jeszcze zachmurzenie dość duże. No ale tych atrakcji ja wiem mnóstwo i jutro też przypomnę od razu studio plenerowe w Manufakturze. Tam jarmarki będziemy z państwem już od godziny 10 do 16 z kolei. No a jeśli chodzi o dziś i o ten Dzień Dziecka, Widzewski Dzień Dziecka w Zgierzu, to w każdej godzinie z Sewerynem będziemy się łączyć, a będzie nam opowiadał, co tam jeszcze ciekawego się dzieje. No, jak państwo słyszeli, na razie szafa gra.

0: Warszawa gra to również tytuł tej piosenki, bo odnosiłem się wcześniej do wydarzeń relacjonowanych w tej audycji. To Zuta z nową piosenką, a będzie tych nowości trochę więcej. Tych nowości od Zuty w ogóle, ale w dzisiejszym programie przede wszystkim będzie dużo nowej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
1: Po reklamie.
5: Sobota. Wolna sobota. Z Radiem Łódź.
0: Wiktor Waligura będzie jutro gościem naszego studia plenerowego w Manufakturze. Przedpołudniowo, popołudniowo, tak lekko przedpołudniowo i lekko popołudniowo. No i tyle a propos określenia czasu, kiedy Wiktor pojawi się, by porozmawiać. Później wystąpi rzeczywiście na jarmarku. A nasze studio plenerowe jutro między 10 a 16 w Manufakturze. Proszę nas odwiedzić, proszę z nami pobyć, zabawić się. Jutro ma być naprawdę ładna pogoda. No, mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. To z Wiktorem jutro, dziś z Dawidem. Dawid zazwyczaj w Dziwnej Wiośnie i to mocne dźwięki, rzeczywiście mocne granie i mocne teksty. Co mu przyszło do głowy, żeby cokolwiek zmieniać? Jeszcze na dodatek to taki nowy wątek w jego twórczości, nawet bym powiedział idący w kierunku pop. To jest dobra okazja, żeby z Dawidem Karpiukiem trochę porozmawiać. Z Dawidem Karpiukiem będę dzisiaj rozmawiał o jego solowej twórczości. Solowej twórczości, Dawid. Rzuciłeś Dziwną Wiosnę, już wystarczy jej.
6: Nie, dzień dobry. Nie, zupełnie nie. Dziwna Wiosna jest zawsze numerem jeden. W sensie, serio, jakby nic, to nie ma żadnego znaczenia, że ten drugi projekt jest pod moim nazwiskiem.
0: A ten jest uzupełnieniem w takim razie, Dawida Karpiuka?
6: Wiesz, ja bardzo długo nie robiłem muzyki w ogóle, bo uznałem, że mnie to zabije. I jak zacząłem z powrotem ją robić, to miałem i nadal mam taki bardzo duży głód tego, żeby robić rzeczy, żeby nagrywać, żeby sprawdzać. To jest moje główne, jakby wiesz, zajęcie, nie? I jak nagrałem Nie Zrozumie Nas, taki numer do filmu 3 lata temu chyba, albo coś takiego, to sobie pomyślałem, kurczę, że ja chyba też umiem robić inne rzeczy niż rock'n'rolla, znaczy śpiewać. Ale to jakoś tak, wiesz, przycichło, to z Michałem Kuszem była piosenka zrobiona, a potem poznałem Arka Koperę rok temu, kiedy byłem w totalnym kryzysie i mi się wydawało, że już nie potrafię robić w ogóle piosenek. I że jakoś, no, jeszcze często strasznie wypalony. Wiosna przerwała nagrania wtedy i ja sobie myślałem, może po prostu nie mam nic ciekawego do powiedzenia. No i wtedy poznałem Arka Koperę i zaczęliśmy robić piosenki i w rok zrobiliśmy ich 35.
0: No teraz. Ale to też w tym moim pytaniu czy stwierdzeniu początkowym było, że może też przez moment poczułeś, że Dziwna Wiosna już nie jest dziwna dla ciebie i potrzebowałeś jakiejś perspektywy zupełnie innej, nie? To też jest fajny pomysł, oddalić się w innym kierunku.
6: Znaczy ja potrzebowałem w ogóle na chwilę, tak, potrzebowałem wyjść na chwilę z tego, przy czym Wiosna cały czas aktywnie koncertowała.
0: Tak,
6: wiesz,
0: tak, tak, ja nie sugeruję, że zamknąłeś zespół.
6: Ale potrzebowałem, no, jakiegoś powietrza świeżego, wiesz, i dostałem bardzo dużo tego powietrza i się strasznie dużo też nauczyłem. Z Arkiem jakby żeśmy się zakumplowali bardzo koperą i też, wiesz, pomagałem mu tam przy pracy z innymi artystami też, że nauczyłem się bardzo szybko pisać teksty piosenek, ponieważ on mnie oszukał i mówi tak, byś pomógł tekstowo tam jednej artystce. Ja mówię, spoko, tylko że ja nie umiem za bardzo, nie? Wiesz, mi to długo zajmuje. Czasami potrafię wracać do tekstu przez rok. On mówi, no nie, Dawid, tak nie może być. Słuchaj, ja ci powiem, jak pracują profesjonalni tekściarze. Ja mówię, jak? No mi no siadają 2 godziny i jest tekst zrobiony. Ja mówię, naprawdę? Mhm. Mówi, no, a były pieniądze do zarobienia, wiesz, za całą płytę. Więc ja mówię, no dobra, to jak oni tak pracują, to ja też spróbuję i się nauczyłem.
0: Ale pisanie tych tekstów przyszło ci łatwo, czy rzeczywiście był to bardzo trudny proces dla ciebie?
6: Wiesz, no ja się całe życie zajmuję pisaniem, ale miałem jakiś taki rodzaj blokady, którą musiałem sobie zdjąć. I jakimś cudem ona się zdjęła, no bo ja potrzebowałem zarobić pieniądze, trzeba się było spieszyć z sesją. To był taki...
0: Ale rozmawiałeś z artystką, coś tam, żeby tak. Właściwie stwierdzić, tak, to zrozumiałem, że to jest tego typu proces, nie?
6: Ja nie wiem, czy ja mogę mówić, bo ta płyta jeszcze nie była zapowiadana, więc może nie będę mówił, o kogo chodzi, ale no wiesz, znaczy ja zapytałem w ogóle, stara, co jest dla ciebie ważne, nie? Jakby jakie ty masz dylematy, wiesz, jakby ona opowiadała różne rzeczy o sobie, o swoim życiu.
0: I pisałeś na ten temat.
6: I pisałem na ten temat, a ponieważ to powstawało w studiu, no to też od razu pomagałem przy wokalizie, więc to zawsze jest łatwiej.
0: Tak się zastanawiam, jak się przekładają teraz te doświadczenia na pisanie dla siebie.
6: No w tym solowym projekcie jakby to, bo on też cały czas trwał, ja się tego nauczyłem. Znaczy wydaje mi się, że teraz jakby naprawdę jestem zadowolony z tego, jakim jestem tekściarzem. O. A na przykład jeszcze parę lat temu nie byłem.
0: Czyli sugerujesz, że bardziej precyzyjnie jesteś w stanie oddać tam swoją emocję, o co ci chodzi i tak dalej, tak?
6: Nie, po prostu przestałem się, wiesz, obawiać. To chyba o to chodzi.
0: Czyli o odwagę chodzi bardzo.
6: Tak. Wiesz, ja jestem takim człowiekiem, że ja mam te swoje takie swoje skorupki, nie? Ja muszę je przebijać, żeby z nich wyleźć. I każda płyta tak naprawdę to jest moje przebijanie coraz bardziej. I też cieszę się w sumie, że ta, wiesz, wiosna się tak poopóźniała. Wiesz, że możliwe, że w ogóle my teraz wydamy jednak epkę albo coś, albo jakiś taki album, który w ogóle nie był planowany, który będzie w pewnym sensie jakby takim zamknięciem tego procesu i takim otwarciem na nowe. Cieszę się, że tyle czasu to potrwało, no bo ja dzisiaj jestem w stanie zupełnie nowe rzeczy robić, których wcześniej nie robiłem.
0: No ale widocznie ich potrzebowałeś, albo potrzebowałeś wypowiedzieć coś, co było w tobie, kogoś innego potrzebowałeś, żeby to zrobić wreszcie, nie?
6: Tak, żeby się odważyć po prostu, żeby to powiesz.
0: Tak. To jest ciekawe. Właściwie można powiedzieć tak, no znasz swój zespół, znasz ludzi, z którymi robisz, nie? No to daje odwagę i spokój. I mogę pisać wszystko, mogę opowiadać o wszystkim. A ty właśnie nie, potrzebujesz nowego otwarcia wręcz, nie? Nowego człowieka, nowego producenta, wspólnika, tak. Kogoś, kto, nie wiem, inne brzmienia, wiesz, stosuje elektronikę, nie wiem, coś innego, żeby wejść w ogóle w inny świat. Muzyki także, w pewien sposób.
6: Tak. Wiesz, no, pamiętam, jak myśmy robili Kosmos, czyli pierwszy numer, no to ja go przyniosłem jakby zarys tego numeru, oczywiście refren tylko. Tak jak przychodzę z piosenkami wiosny, wiesz, po prostu z gitarą akustyczną. Pierwszy raz się spotkaliśmy w studiu. Ja nawet nie wiedziałem, że on pracował w Sanach, wiesz, ja w ogóle nie wiedziałem, kim on jest. Ja tylko wiedziałem, że go poznałem, że on był fajnym gościem i no to może coś zrobimy razem, wiesz. Nie wiedziałem, że wiesz, wchodzę do studia, tam same płyty, wiesz, platynowe wszędzie.
0: Wtedy się obudziłeś.
6: Nie przeklinamy tu, więc nie powiem, co pomyślałem, ale właśnie to pomyślałem. Gram mu tę piosenkę tak, jakbym przychodził do wiosny i on zaczyna, wiesz, aranżować to na, wiesz, na synty i na takie bardziej elektropopowe rzeczy. I ja się nie czułem komfortowo w tym, wiesz, na początku. No ale jak zrobiliśmy tak gdzieś ze 2-3 numery, to powiedziałem, wow, że to jest super. W sensie, że jakby ty...
0: Przekonałeś się do tego.
6: Wiesz co, raczej nabrałem odwagi, znowu, bo to jest cały czas o odwadze, wiesz, żeby wychodzić poza swoją strefę komfortu, bo w strefie komfortu to możesz zgnić, jak w niej jesteś cały czas. Musisz ją cały czas nakuwać.

No to jeszcze dziwna wiosna. Nie te nowe jego nagrania podpisywane imieniem i nazwiskiem. To jeszcze dziwna wiosna, ale chciałem pokazać, że tam nie tylko mocne dźwięki, mocne słowa, że tam czasami tak właśnie się dzieje w tych piosenkach. I melodykiem jest naprawdę. Więc nie dziwię się, że też poszukuje inne kierunki, otwiera. Ale o tym więcej już w następnej godzinie naszego spotkania, bo jeszcze z Dawidem Karpiukiem będę rozmawiał. Nie tylko on tworzy projekt i podpisuje imieniem i nazwiskiem, własnym imieniem i nazwiskiem to, co robi. Dotychczas był znany jako Baranowski. No nie będę wspominał, co robił wcześniej i w jakim zespole. Był znany jako Baranowski, ale od teraz jako Wojciech Baranowski.

0: marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardeł, co śpiewały zimą na głos.
1: Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

fajne przeboje sobie pisywał. Mądre piosenki potrafi pisać. To nie oznacza, że te przeboje też nie miały w sobie jakiejś mądrości. Często tak było rzeczywiście, ale chyba było w podstawie znaleźć no i taką melodię, i takie brzmienia, i tak ułożyć tekst, żeby piosenka stawała się przebojem. Tu na tej płycie rozlicza się z tego okresu, z tego czasu przed wydaniem nowego albumu. Dla mnie to jasna sprawa. Nawet gdyby zaprzeczył, tak jest. W ogóle pokazuje, że jest kimś innym, dlatego też podpisuje imieniem i nazwiskiem swoją płytę. To dość osobisty album, ale też osobliwy album, powiedziałbym, bo dający do myślenia w kilku momentach. To bardzo przepiękna piosenka Wskoczę ze mną do rzeki. Takie piosenki się zdarzają po prostu. Wydaje mi się, że kiedy coś się uwalnia, coś pozwala się zrelaksować, właśnie następują te momenty, kiedy tworzy się takie piosenki. I właśnie Wojciech Baranowski jest tego znakomitym przykładem. Pozwolił sobie na takie uwolnienie, na oddech, na podsumowanie, pokazanie, że coś już jest za nim, że za niczym nie goni i no, między innymi ta piosenka się pojawiła, ale na zakończenie płyty jest, na końcu przyjdzie spokój.

noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś, ale na końcu przyjdzie spokój.

przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś, ale na końcu przyjdzie spokój. Zawsze nadchodzi jakiś smutek.

Dobra, piękna piosenka zawsze się przydaje i zawsze się obroni, taka jest prawda. To Lola Young i From Down Here, nowiutka jej piosenka. No, melodie jak się snują po głowie, to później takie rzeczy

czy się tworzy. Jeszcze na dodatek fajne teksty sobie pisze. Nie od dzisiaj zresztą. Mogą Państwo ją znać i fajnie by było, gdyby Państwo ją znali, bo to nie od teraz. Nie zaczyna dopiero kariery. Tworzy od jakiegoś czasu i na każdej płycie Loli można odnaleźć naprawdę fenomenalne piosenki. A tu From Down Here wydaje mi się, że taka piosenka, która kołysze i przydaje się o każdej porze dnia wręcz i nocy. To Lola jeszcze, bo tak wspomniałem, że powinni Państwo znać. Mam też taką płytkę koncertową, ona jest bardzo mało znana. Warto też posłuchać, co robi Lola podczas koncertu, że potrafi śpiewać. O tym przekona przede wszystkim. Jeszcze Alisza nam tutaj w tej godzinie zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
8: Słuchają Państwo, Radio Łódź, jest 14. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Beata Janowska.
9: Dzień dobry. Kolejna osoba zatrzymana i aresztowana w związku z fałszywymi alarmami. ZUS przypomina rodzicom, kończy się czas na składanie wniosków o 800+. Setki modeli pociągów na dworcu Łódź Fabryczna. Wystawa przyciąga tłumy. Do wieczora w regionie możliwe opady deszczu i burze, ale zapowiadane są też przejaśnienia. Piąta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski mówił w TVP Info, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.
10: Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
9: Zatrzymany przyznał się do winy, został tymczasowo aresztowany od połowy maja. Ratownicy, policjanci i strażacy byli wielokrotnie wzywani do zgłoszeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina rodzicom o ważnym terminie. Z końcem czerwca mija czas na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Od terminu złożenia dokumentów zależy nie tylko termin wypłaty pieniędzy, ale w niektórych przypadkach także zachowanie ciągłości świadczenia. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: Rodzice, którzy złożyli wniosek do końca kwietnia, otrzymają pierwszą wypłatę za nowy okres świadczeniowy najpóźniej do końca czerwca. W przypadku dokumentów złożonych w maju pieniądze trafią na konta do końca lipca wraz z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli wniosek zostanie przesłany do końca czerwca, wypłata nastąpi do końca sierpnia również z wyrównaniem. ZUS podkreśla jednak, że złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące. Wyjątek dotyczy rodziców nowonarodzonych dzieci, którzy mają na to 3 miesiące od dnia narodzin dziecka. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Wnioski o świadczenie 800+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są m.in. platforma eZUS, aplikacja mZUS, portal Empatia oraz bankowość internetowa.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Ustawa łańcuchowa z szansą na prezydencki podpis. Tym razem może nie być weta. Wczoraj Sejm uchwalił nową wersję przepisów zakazujących trzymania psów na uwięzi. Poprzednia została zawetowana przez Karola Nawrockiego. W sprawie nowej ustawy, jak mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski, prezydent podejmie decyzję, która spodoba się miłośnikom zwierząt.
13: Prezydent jest miłośnikiem zwierząt. Jestem przekonany, że te rozwiązania, które też były konsultowane w trakcie prac z przedstawicielem kancelarii, sprawi, że wszyscy miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani.
9: Nowa wersja projektu jest wynikiem kompromisu między rządem, częścią opozycji, a kancelarią prezydenta. Zanim jednak ustawa trafi na biurko Karola Nawrockiego, będzie nad nią pracował Senat. Wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna przyciągnęła tłumy miłośników kolei. W hali dworca można zobaczyć kilkaset modeli pociągów, miniaturowe stacje i miasta. Ekspozycja zachwyca i dorosłych, i dzieci.
14: Jedzie! Jedzie jeden!
15: Ja tutaj przyszłam z mężem, który jest pasjonatem kolei, ale ponieważ bardzo doceniam kunszt taki manualny i plastyczny, to po prostu się zachwycam.
16: Mnie tutaj sprowadza pasja do kolei, którą mam od dzieciństwa. Sam też buduję makiety kolejowe, kolekcjonuję modele, waloryzuję je i przy okazji przyjeżdżam w takie miejsca, żeby troszeczkę inspirować się tym, co się tutaj dzieje.
9: Wystawę można odwiedzać dzisiaj do 18 i jutro od 10 do 16. Dodatkowo na stoisku Industrialne Łódzkie można otrzymać bezpłatne wejściówki na zwiedzanie Radia Łódź i zajrzeć za kulisy pracy naszej rozgłośni. Kolejne wiadomości o 15.
8: Deszcz w wielu miejscach naszego regionu i mamy też ostrzeżenie o burzach, a wtedy wiatr może bardzo być silny, nawet może wiać do 70 km na godzinę. Te burze mogą już się zdarzać, poza tym też możliwe przejaśnienia z drugiej strony, to w zależności od miejsca w naszym regionie. W tej chwili 17 stopni, 18 stopni do maksimum, 22 stopni trochę nam brakuje. Wiatr z kierunku północno-zachodniego albo zachodniego.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Piotr Ścibiński audycję realizuje, Piotr Bielawski, to zapraszamy, to druga część naszej audycji.

I znowu wracam do pięknych melodii. Są takie piosenki, powstają w dalszym ciągu. Joanna Samuels to potrafi znakomicie. Albo pani Spiro, właśnie. Cała jej płyta tak naprawdę jest pełna genialnych melodii.

0: Nie ma to jak piękne melodie Berta Bacharacha, skoro melodyjnie to o nim pomyślałem. Jak się okazuje, nie tylko ja nim się zachwycam. No to cieszę się niezwykle. Ciekawe, co się dzieje w Zgierzu, bo w każdej godzinie obiecywałem, że będziemy łączyć się z Sewerynem Potentasem, a on tam, w tym Zgierzu, bawi się, bo tam jest Widzewski Dzień Dziecka. No i mówił ostatnio, jak się słyszeliśmy, że pogoda się poprawia. No to sprawdzamy.
1: No tak, pogoda się poprawiła w końcu. Trzeba było na to co prawda czekać, ale już nie ma ani żadnych kropel deszczu, ani żadnego wiatru, nic co przede wszystkim mogłoby psuć zabawę. Wychodzi też słońce, a co najważniejsze, coraz większa liczba odwiedzających na Widzewskim Dniu Dziecka Powiatu Zgierskiego. Ja w tej chwili jestem w centrum szaleństw. Tutaj obok mnie są dmuchańce i są też rodzice dzieci, które na tych dmuchańcach się bawią. Jak się podoba Dzień Dziecka?
2: Deszcz pada?
3: Dobrze, fajnie.
4: Dobrze, tylko pogody brakuje.
1: No, ale już przestało padać teraz.
5: Proszę bardzo, do radia.
6: Dzień dobry.
1: Jak się podoba Dzień Dziecka?
6: Bardzo fajnie. Polecam.
1: Któreś dmuchańce ci się podoba?
6: Najbardziej ten.
1: Co tam jest, opowiesz?
6: Takie fajne są piłeczki, co trzeba po nich skakać. Tak, on utknął nawet.
1: To jest taki, nie widać tego, ale będzie słychać, bo to jest tor ninja. Jeszcze raz wrócę do rodziców. A czy rodzice może w takim dniu wracają myślami do tego, jak było w dzieciństwie?
4: No, za naszych czasów nie było takich atrakcji, jak teraz mają.
1: Ale budzi się wewnętrzne dziecko, jak się widzi coś takiego.
4: Też by człowiek poskakał.
1: Dziękuję bardzo. Tutaj jest strefa dmuchańców, ale poza strefą dmuchańców jest tu wiele różnych innych atrakcji. Jest strefa sportu, gdzie dzieci mogą ze sobą rywalizować, czy to biegać w workach i są tu wyścigi w workach, jest noszenie ciężarów, jest także gra w piłkę i turnieje piłkarskie, a tu jeszcze jednego rodzica może zaczepię. Jak się podoba Dzień Dziecka?
7: Bardzo fajnie, bardzo dużo atrakcji, jak dla dzieci to akurat.
1: A czy pani się też tu dobrze bawi? Czy pani w sobie wewnętrzne dziecko tutaj odkopała?
7: Tak, popcorn zjadłam.
1: Popcorn. Słyszą państwo sami. Jest popcorn, jest zabawa, są dmuchańce, jest sport, jest wszystko i to wszystko do godziny 17, a my słyszymy się jeszcze za godzinę.
0: Tak, dokładnie, będziemy się łączyć, to bawcie się dalej, skoro tak wesoło i radośnie, tylko uśmiechnięci ludzie pojawiają się obok Seweryna Potentasa, bardzo się cieszę. No, jeśli ktoś ma ochotę skorzystać, bo to Dzień Dziecka, przypomnę, Widzewski Dzień Dziecka w Zgierzu, to jeszcze zdąży, bo jeszcze ta impreza tam troszeczkę potrwa. 1, 2, 3.

Bruno Mars z Andersonem na pewno coś jeszcze stworzą. Chwila, moment. Na razie Anderson podjął się napisania ścieżki dźwiękowej do filmu. No i właśnie to zrobił.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
5: Sobota. Wolna sobota.
6: Anderson Paak napisał ścieżkę dźwiękową do filmu K-Pops. To film tak naprawdę o tworzeniu się kultury czy subkultury, o istnieniu jej, o wpływie tej kultury w ogóle na światową kulturę i tak dalej. Nie tylko o artystach, nie tylko o jakiejś grupie artystycznej. Tak szeroko należy spojrzeć na ten film. No a że też ma przyjemność tworzyć z różnymi artystami właśnie z tej grupy, to nie dziwi się, że właśnie jemu powierzono stworzenie całej ścieżki dźwiękowej. A w tym filmie no, wykorzystał kilka fajnych motywów.

Znają Państwo ten motyw? Znają Państwo piosenkę? Skąd jest wyjęty? Ciekawe, czy ktoś się zna. Zaproszenie do kina mogę podarować, do kina Kinematograf, studio@radiowrocław.pl, albo zamienić na pytanie, gdzie to kino się znajduje. Jak to się poda, to wygrywa to zaproszenie w dzisiejszym programie. Jedyne, jakie mam dla słuchaczy Radia Łódź. No, jest w tej muzyce stworzonej przez Andersona Paaka troszeczkę takiego pięknego już powiewu. Nawet bym powiedział wprost lata. O, jest w tej muzyce trochę właśnie takich dźwięków. Warto się wsłuchać i pewnie będę korzystał z tej ścieżki dźwiękowej jeszcze wielokrotnie. Ale a propos lata, już mówiłem, że Babie Lato, tak jak i Męskie Granie, promuje się w tym roku nie jedną, a dwiema piosenkami. Ta druga nazywa się Co chcę, to mama.

0: Co chcę, to mam. Babie Lato, Natalia Grosiak, Bela i Katia. Było każdą z nich słychać. To druga piosenka promująca trasę. Pan Jarosław zabrał zaproszenie do kina Kinomatograf. Jeszcze nie wie o tym, ale zaraz się dowie, bo wiedział, jaki jest adres, gdzie się znajduje to kino. No pewnie, że w Muzeum Kinematografii. Pewnie, że tam to jest Plac Zwycięstwa. To wszystko się zgadza, więc nie chodziło o piosenkę. W dalszym ciągu nikt jednak nie zareagował na to, jaki to motyw pojawił się w utworze, który zagrałem, ale to może jeszcze zostawmy, może nie będę tak zdradzał. To jest bardzo prosty zagadka, to jest bardzo prosty motyw do odgadnięcia, może jeszcze kiedyś do tego powrócę. A na razie pan Jarosław wygrywa zaproszenie. My z kolei o polskiej muzyce rozmawiając, przede wszystkim w dzisiejszej audycji wypytuję Dawida Karpiuka. O tym rozmawiamy, że właśnie nie tylko z Dziwną Wiosną, ale i solo zaczął nagrywać i stworzył płytę i z Arkiem Koperą zaczął współpracę, żeby właśnie ten projekt solowy odróżniał się od tego, co robi z Dziwną Wiosną.
1: Też wyobrażam sobie, że on porusza jakieś struny w tobie, twojej wrażliwości, tą elektroniką nawet, prawda? Że nagle w tym świecie jesteś w stanie odnaleźć siebie na nowo, nie? Bo gdyby tego nie zrobił, nie zaangażował się w ciebie, no to byś potraktował to jak podkład muzyczny i odrzucił, no bo stwierdził, nie, to nie jest moja muzyka.
2: Tak, wiesz co,
1: to też ciekawe zrozumienie i to dość szybkie, no bo tak jak opowiadasz, właściwie poszedłeś do niego do studia i już się zaczął cały proces.
2: Tak, tak, że wiesz, to jakby to spotkanie było strasznie w ogóle, wiesz, takie ważne, cenne dla mnie.
1: No.
2: I ta współpraca, zresztą żeśmy się od razu dogadali w taki sposób, że jakby w gruncie rzeczy to jest duet, no to jest wiadomo moim nazwiskiem sygnowane i tak dalej, ale wiesz, wszystkie numery zrobiliśmy razem. Wiesz, Arek będzie szefem muzycznym składu koncertowego, który się zbiera i powiem ci, jest naprawdę niezły.
1: No, rozumiem. Dobra, okej. Ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że ty masz coś, z czym chodzisz, nie? Idziesz do niego, ale też jest kwestią tego, czego on szuka i nagle w tobie to znajduje, nie? I dlatego to jest to takie szybkie w procesie już dojrzewania. To jest tak szybkie aż, nie? Że uwalniasz wreszcie te myśli.
2: Tak, dokładnie. Wiesz, że jakby my żeśmy robili tak, że zwykle siadaliśmy i w jeden wieczór powstawała demówka. I często ta demówka jakby stawała się po prostu już, wiesz, już właściwym numerem.
1: To jak mówisz mi, że masz tam 35 utworów, to 35 wieczorów?
2: No trochę więcej. No bo wiesz, bo potem trzeba to kończyć, nie?
1: Nie, no ja wiem, no już, ale samo powstawanie to jest powiedzmy 35 wieczorów i później praca nad tym wszystkim. I też pewnie poszukiwanie rzeczy, które no, będą różnicować te utwory, bo w pewien sposób rozumiem, że też różne emocje wyrzucasz w tych utworach, które będą na tej płycie.
2: Tak, wiesz, bo jak grasz w trio rockowym, tak jak wiesz, tak jak Dziwna Wiosna, to jakby ja już nawet w samym, wiesz, procesie pisania, wiesz, jakby czuję w mięśniach od razu, że biorę gitarę do ręki.
1: No tak.
2: A jak biorę gitarę do ręki, to zaczynam grać w jakiejś tonacji, to wiesz, pewne nawyki, no nie, ci wjeżdżają, a tutaj nagle, wiesz, to jest kompletnie inny świat. Więc w tym sensie też robisz inne melodie, inne wokalizy.
1: Fajnie to wytłumaczyłeś, bo to jest jak nawyk. Jak masz nawyk picia kawy, jak coś robisz, to później jest ci ciężko to zrobić bez tej kawy, prawda?
2: Tak,
1: na tej
2: dokładnie,
1: zasadzie.
2: Dokładnie. Ale z drugiej strony, jak właśnie, wiesz, zrobisz coś innego, tak jak myśmy zrobili z Arkiem, to potem zacząłem przynosić zupełnie nowe rzeczy do wiosny. Wiesz, jakby w sensie takie, że sobie pomyślałem, nareszcie się uwolniłem od tego, żeby chcieć robić powtórkę z dwóch pierwszych płyt. Nie chcę robić powtórki z dwóch pierwszych płyt, bo one już zostały nagrane i są super, gramy je na żywo.
1: W ogóle, a propos powtórek, czy w ogóle tworzenia takiego materiału, to ty w ogóle jesteś człowiekiem, który jeżeli inspiruje się czymś, to nie powtarza czegoś, bo tu o historii też mówimy, czy o show biznesie samym w sobie, prawda? Że ty próbujesz znaleźć swoje konkretne miejsce w tym show biznesie, na wiele rzeczy się nie zgadzasz, a jak się zgadzasz, to wiesz dlaczego. Mimo tych prób, o których ty opowiadasz, że ciągle próbujesz z czegoś wyjść, dla ciebie jest to próba, jakieś wyzwanie i tak dalej, to mimo wszystko bardzo świadomie jednak podchodzisz do rzeczy.
2: Mam nadzieję, że tak jest, to jest po pierwsze, a po drugie, ja się ostatnio bardzo dużo zastanawiam, bo jakby przy okazji ten solowy projekt to nie jest muzyka gitarowa, więc ona teoretycznie ma szansę zaistnieć szerzej niż muzyka gitarowa.
1: Albo do kogoś innego będzie docierać.
2: Tak, i tutaj są trochę inne zasady. Oczekuje się trochę od artysty, to znaczy ode mnie, ale w ogóle od artystów, że będą, wiesz, angażować się bardzo w pracę mediów społecznościowych i tak dalej, czego ja na przykład nie lubię, nie? Też się tego muszę uczyć. I jakby w pewnym sensie przerzuca się odpowiedzialność na artystę, żeby wykonywać dużą część roboty promocyjnej na własną rękę. To znaczy w mediach społecznościowych. I wtedy widzisz tych artystów, wiesz, łącznie z takimi, których ja bardzo szanuję, którzy po prostu, wiesz, próbują być jakimiś influencerami czy coś takiego, żeby, wiesz, żeby istnieć w mediach społecznościowych. I ja mam w tej chwili taki, wiesz, dosyć gruby dylemat, bo z jednej strony wiem, że muszę zacząć to dużo bardziej robić niż do tej pory, bo to jest konieczne, żeby być na rynku, zwłaszcza, żeby być na mainstreamowym rynku. A z drugiej strony mam w sobie taką rosnącą myśl, że artyści mają naprawdę gotową szansę, której przez długi czas nie było widać, na jakiś rodzaj sprzeciwu wobec big techów, wobec mediów społecznościowych, wobec całego tego bajzlu, po prostu wobec sztucznej inteligencji, tych aplikacji, które, wiesz, aranżują i piszą za ciebie muzykę. Mogę raz jedno brzydkie słowo? Wypikamy sobie?
1: Tak, zrobimy.
2: Nie wiem, czy wiesz, wśród artystów, tych, którzy piszą sobie teksty i muzykę za pomocą sztucznej inteligencji, to jest osobna nazwa już. Mm. Amerykańscy naukowcy wymyślili na nich. Wiesz, jak ona brzmi? Mm. Pierwbez talencia.
1: Wracając do ciebie, bo też się zastanowiłem, bo ty w drugą stronę teraz opowiadasz, że przekładasz to napisanie dla Dziwnej Wiosny, ale się zastanowiłem, czy nie było również tak, że skoro to solowy projekt, to podejmowanie innych tematów, szukanie siebie inaczej, prawda? Żeby to się odróżniało od Dziwnej Wiosny. To, co jest na solowym projekcie z kolei.
2: Znaczy, wiesz, nauczyłem się w ogóle różnych nowych rzeczy. Wiesz, jest trochę więcej takiego storytellingu na przykład w tekstach. Tak, tak. Mi się wydaje, że, wiesz, przyglądasz się sobie i się zastanawiasz, jaka tam jest prawda w środku. Mhm. I szukasz tej prawdy. I to jest właściwie główne zadanie, wydaje mi się, artysty. Czym byś się nie zajmował? Oczywiście ona jest męcząca, ale to jest ciągłe zadawanie sobie pytań, a jednocześnie w każdym numerze, i to jest największa siła muzyki dla mnie, masz szansę się przenieść do takiej przestrzeni, w której ocalasz.

A już w następnej godzinie ten nowy Karpy, ale oczywiście solowy. A więcej jego nowych piosenek niebawem, pod koniec czerwca, następny singiel, później cała płyta. I o tym właśnie rozmawiamy, że coś się zmienia, że czegoś szuka, czegoś poszukuje. No a Samoloty to Dziwna Wiosna, jeszcze tak właściwie podstawa jego działalności. Przy polskiej nowej muzyce jesteśmy, to Haskiem.

Haskie ze z kolei właśnie piosenką Na Start promują całość, ale jest przecież płyta. Oj, nie wiem, bo to trochę smutnawa piosenka, ale nazywa się Lato. Oby to lato wcale nie w smutku, a w słońcu. No, ale jest smutką optymizmu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 15. Czas na wiadomości w naszym programie i w studiu Beata Janowska.
4: We wiadomościach wolne miejsca w łódzkich przedszkolach. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, dogaszanie ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze akcja. I atrakcje dla całych rodzin w Zgierzu z okazji Dnia Dziecka. W regionie możliwe burze i przelotne opady deszczu. Przed wieczorem mają się pojawić przejaśnienia. W łódzkich przedszkolach zostało ponad 700 wolnych miejsc. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do miejskich placówek, a we wakacje ruszy nabór uzupełniający dla rodziców, których dzieci nie dostały się do placówki pierwszego wyboru. Podczas pierwszego etapu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. W miejskim przedszkolu numer 100 miało być dostępnych prawie 30 miejsc, a ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. Protestowali rodzice. Radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej, pytany przez Radio Łódź o tę sprawę, odpowiada.
5: To przydziela system, żeby nie było tak, że nagle z pierwszego wyboru będziemy w budynku, gdzie dzieci będą się gnieździły w 4 czy 5 oddziałach, a miasto będzie musiało zamknąć przedszkole obok, bo każdy by chciał tylko tam, gdzie miał pierwszy wybór.
4: Nabór uzupełniający do łódzkich przedszkoli rozpocznie się 14 lipca, będzie prowadzony online.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Strażacy wciąż dogaszają pożar lasu w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w czwartek po południu, objął około 300 hektarów lasu. Pożar jest już opanowany, ale strażacy nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pogorzelisko, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
7: Działania strażaków polegają również na dostarczaniu wody do rozstawionych w terenie zbiorników, które wykorzystywane są przez moduły DFFF. Na chwilę obecną prowadzona jest także cykliczna podmiana ratowników oraz bieżąca podmiana pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego celem regeneracji ratowników.
4: W działania zaangażowanych jest 1300 strażaków i ponad 300 pojazdów. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa akcja. Droga numer 50 między Mińskiem i Ostrowią Mazowiecką cały czas jest zamknięta na odcinku prowadzącym przez teren działań. Widzewski Dzień Dziecka w Zgierzu. Na najmłodszych czekają dziesiątki atrakcji. Wydarzenie dla dzieci z całego powiatu zorganizowano na stadionie Włókniarza Zgierz. Odwiedzają go setki rodzin, biorą udział w grach i turniejach sportowych. Humory dopisują i dzieciom, i rodzicom.
8: Z atrakcji na atrakcję przeskakują.
9: Jeśli dzieci są zadowolone, to my również jesteśmy zadowoleni.
10: Dzieciak ma dużo różnych miejsc, żeby się pobawić albo pospadać, jak widać. Znaczy ja bym tam skoczył, gdybym mógł, ale nie wypada, nie wypada. Sam bym tam z nim polatał, na pewno.
11: Super inicjatywa generalnie. Jak co roku widzę, jacy stanęli na wysokości zadania. No i zrobili świetną imprezę dla dzieciaków.
12: Sami mamy ochotę wskoczyć na te dmuchańce tutaj. Zaliczyliśmy lody, watę cukrową.
4: Na odwiedzających czeka także plenerowe studio Radia Łódź, a w nim balony, kolorowanki czy malowanie twarzy. Widzewski Dzień Dziecka powiatu zgierskiego na stadionie przy Musierowicza potrwa do 17. Piłkarki SMS-u Łódź w ostatnim spotkaniu Ekstraligi Kobiet przegrały z Czarnymi Sosnowiec 2-3. Młoda łódzka drużyna robiła wszystko, co w jej mocy, aby przeciwstawić się mistrzowi Polski, ale rywalki były lepsze, szczególnie w drugiej połowie. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
13: Łódzkie piłkarki przegrały w Sosnowcu z Czarnymi, ale nie mają się czego wstydzić po spotkaniu na boisku mistrzyń Polski. Łodzianki chciały udowodnić, że z faworytkami zagrają jak równy z równym i pierwsza połowa była w ich wykonaniu bardzo dobra. Wyszły na prowadzenie po golu Anny Potrykus, a przed przerwą SMS miał jeszcze kolejne okazje do podwyższenia wyniku. Jednak w drugiej połowie gospodynie pokazały, że mistrzyniami zostały nieprzypadkowo, zdobyły 3 bramki, ale ostatnie trafienie należało do Laury Urbańczyk. SMS ostatecznie przegrał w Sosnowcu 2-3.
4: Mimo przegranej piłkarki SMS-u Łódź utrzymały piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Więcej sportu na naszej stronie radiołódź.pl. Kilka minut po 18 zapraszamy na strefę kibica, a kolejne wiadomości o 16.
3: Trochę cieplej niż godzinę temu. Było 17, jest 18, a nawet 19 w niektórych miejscach naszego regionu. Do 22 może wzrosnąć temperatura, ale uwaga, mogą pojawiać się burze i wtedy wiatr będzie wiał nawet do 70 km na godzinę w nocy. Zachmurzenie małe bądź umiarkowane, przejściowo może jednak być również duże i zwłaszcza na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: To będzie ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Piotr Bielawski, zapraszam, ale jutro możemy nie tylko się słyszeć, ale i się spotkać. Zapraszam do Manufaktury między 10 a 16 z Anną Groblińską. Jesteśmy w naszym plenerowym studio.

Zakręcona wróciła, no ale o tym już za chwilę. To jutro dzieje się naprawdę mnóstwo, ale można wybrać się na przykład na wystawę makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. A jak już tam Państwo się pojawią, przez cały dzień te makiety można oglądać, a są fascynujące, to prawda, to przy okazji można tam zdobyć, no właśnie, takie bilety na specjalny przejazd tramwajem, który przywiezie Państwa na wycieczkę do Radia Łódź. Mamy cztery wycieczki jutro, o 13, 14, 15 i 16. Będą tutaj Państwo mogli zwiedzić nasze radio, zobaczyć, gdzie pracujemy, nasze studio, z którego teraz właśnie mówię do Państwa. Wszystko będą Państwo mogli zobaczyć, no prawie wszystkiego dotknąć, żeby było jasne. A jeśli będą Państwo mieli ochotę, mam nadzieję, że tak będzie, by przyjść również na jarmark do manufaktury, to tam nasze studio od 10 do 16, studio plenerowe zaprasza. Anna Grobińska i ja będziemy Państwa witać bardzo serdecznie. No to chociażby takie atrakcje związane z Radiem Łódź. Pewnie więcej jest, bo wiem, że to weekend pełen zabawy, również ze względu na Dzień Dziecka. To niebawem połączymy się z Widzewskim Dniem Dziecka, a dokładniej z naszym reporterem, który tam się bawi w tym Zgierzu, i sprawdzimy, co się dzisiaj dzieje, bo już te wszystkie atrakcje zaczęły się, już można świętować, już można szaleć, już w różnych miejscach, a właśnie w Zgierzu przede wszystkim się pojawiać. To co z tą zakręconą? Ano ma nową piosenkę.

0: Madame F., polski szalony projekt, jak Państwo słyszą, jest płyta, a na tej płycie między innymi dosyć bodźców. No, nie dosyć, wręcz przeciwnie powiedziałbym, ale o tym Seweryn Potentas, bo tam to dopiero jest wydarzenie w tym Zgierzu. Tam to dopiero można korzystać z różnych form zabawy. No to są i bodźce, żeby właśnie z nich korzystać, a tam trwa przez cały czas widzewski dzień dziecka. Seweryn, czy już bawiłeś się na jakiejś huśtawce albo na innym jakimś ciekawym urządzeniu?
1: No przyznam szczerze, że nie odważyłem się wskoczyć na dmuchańce, chociaż korci. No jeszcze trochę potrwa ten Dzień Dziecka, więc może jednak skorzystam. Na razie tutaj staram się omijać piłkę, która obok nas tutaj trafia. Nas, bo ze mną po raz kolejny jest współorganizator tej imprezy, Piotr Stępniewski. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Witam serdecznie ponownie.
1: No i chyba przegoniliśmy tą złą pogodę, która była na początku. Jak pierwszy raz rozmawialiśmy, no to deszcz przecinał tutaj wszystko i były obawy, że może być źle. A teraz mamy piękne słońce i ja siedzę w kurtce i się grzeję.
2: Dokładnie, ja zawsze wspominam, w tamtym roku też wspominałem, nasz Dzień Dziecka nosi, nazywa się imienia Leszka Winklera i nasz przyjaciel tam z góry dba o to, żeby ten Dzień Dziecka mógł się odbyć w jak najlepszych warunkach. I jak widać, właśnie wychodzi słońce i bawimy się dalej.
1: Czyli tak naprawdę teraz ta zabawa się dopiero zaczyna, bo w ostatnich minutach, godzinach zauważyliśmy, że tych ludzi też zaczęło się pojawiać jeszcze więcej.
2: Tak, oczywiście. Bardzo fajnie się to dzisiaj rozłożyło. Cały czas dochodzą nowe osoby, mnóstwo dzieciaków, mnóstwo młodzieży. Zakończył się turniej piłkarski, dzieciaki się bawią. No i super atmosfera.
1: Jest chwilę po godzinie 15, a my jeszcze mamy niecałe 2 godziny zabawy. Co nas jeszcze w takim razie czeka?
2: A zapraszamy cały czas na dmuchańce. Aktualnie właśnie, jak widać, tutaj my widzimy, robimy zdjęcie ze wszystkimi dziećmi wspólne. Odbędzie się jeszcze finał loterii, która jest prowadzona dla Jagody Drężek, która walczy z SMA. Takie losowanie będzie o 16:00. Też wszystkich zapraszamy, którzy kupowali losy u nas. Cały czas można wspierać też zrzutkę.
1: Jeszcze też słyszałem, że tutaj dodatkowe atrakcje nas czekają. Tutaj jest przed nami takie małe urządzenie, bańka z czymś wypełnionym w środku.
2: Tak, dokładnie. Za chwileczkę odpalamy też piana party. Myślę, że zaraz po zdjęciu będziemy mogli odpalić piana party. Kolejna atrakcja dla dzieci.
1: Nie wiem, czy słuchacze, którzy jeszcze się nie zaczęli zbierać tutaj do Zgierza, zdążą na piana party, ale myślę, że warto się spieszyć. Przypominam, do godziny 17 można jeszcze odwiedzać Widzewski Dzień Dziecka Powiatowy w Zgierzu, powiatu zgierskiego. Jest tu również nasze studio Radia Łódź, tutaj tatuaże, tutaj między innymi malowanie buziek, więc serdecznie zapraszamy.
0: I jest tam Seweryn Potentas, który bawi się znakomicie, jak Państwo słyszą. No to do Zgierza dzisiaj, jutro, na przykład do manufaktury. Polecam, będziemy też tam. Będzie także można nas odwiedzić w studiu plenerowym między 10 a 16.

Kolejny szaleńcy, tym razem już nie z Polski i ciąg dalszy takiej historii artystów, którzy spotkali się i postanowili coś nagrać. Trembled Shorty, New Breed Brass Band. Jest też ciekawa produkcja tej muzyki, proszę się wsłuchać, jak będą Państwo mieli jeszcze raz okazję, bo ciekawe podejście do tego, czym może być takie nałożenie rytmów i poszczególne dźwięki. Takich nawet pojedynczych dźwięków proszę posłuchać. Pojedyncze dźwięki różnych instrumentów na dodatek. No, to trochę jak u Marka Ronsona.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
13: Sobota. Wolna sobota.
14: Z Dawidem Karpiukiem dzisiaj rozmawiam, liderem Dziwnej Wiosny. To nieprawda, że nie ma zespołu Dziwna Wiosna. Dawid potrzebował trochę czasu, poszukał nowych inspiracji. No i otworzyła się taka furtka do tworzenia solowego projektu. Tak nie do końca solowego oczywiście, bo współtworzy te wszystkie utwory z producentem Arkiem Koperą. Płyta właściwie już powstała. Pierwszym singlem jest Kosmos. On zabrzmi za chwilę, a już następne piosenki są w przygotowaniu.

0: jest jak przygoda, nie? Znowu podejmujesz się czegoś, coś tam odnajdziesz, czegoś nie i pójdziesz dalej i znowu będziesz szukał. I ja to rozumiem, jestem za tym, tylko żeby to nie była taka płaszczyzna, nie wiem, jakiegoś takiego eksperymentu. Wydaje mi się, że jeżeli już się czegoś podejmujesz, to masz w tym coś znaleźć rzeczywiście dla siebie i wypowiedzieć się w pełni. Szukasz następnej płaszczyzny, żeby w pełni znowu się wypowiedzieć, tak?
1: Tak, dokładnie. To wszystko jest też, wiesz, jednak w przestrzeni piosenkowej. To są piosenki do ludzi. I to jest taka formuła, która mi zawsze najbardziej odpowiadała. Ją można naprawdę rozpychać bardzo. Jest bardzo dużo miejsca na kreatywne rzeczy.
0: No i masz drugiego człowieka, który też to rozumie, nie?
1: Tak.
0: Który z tobą to robi.
1: Kopera to jest w ogóle, wiesz, jakby to jest człowiek piosenka.
0: No właśnie, właśnie. Ale to ważne. Też, wiesz, ułatwia ci pewne zadania, no bo on ma swoje doświadczenia, inne doświadczenia i on ten kierunek jakby kształtuje, prawda?
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: Nie ustala, kształtuje.
1: Tak, to jest naprawdę świetna współpraca. My żeśmy tyle muzyki...
0: Ale on coś wygładza w tobie, myślisz? Albo nie wiem, albo nie. W tej muzyce, którą robicie?
1: Nie, co ty, nie. On robi, wiesz, on robi swoje.
0: Jest tak samo zbuntowany jak ty?
1: Na inne sposoby, ale też, znaczy wiesz, on jest, wiesz, w mainstreamie muzycznym od lat. On robił bardzo różne rzeczy.
0: Tak.
1: Robił te rzeczy, których ja na przykład pewnie bym nie zrobił, nie?
0: Ale może zrobisz.
1: I on o tym wie, nie. Ale to takie właśnie spotkanie, wiesz, ja jestem taki trochę nieokrzesanym człowiekiem i artystą. Powiem ci taki przykład. Rozmawialiśmy, i on mi mówi tak, słuchaj Dawid, weź tak dla eksperymentu, ja ci zrobię playlistę. Posłuchaj sobie tylko współczesnej muzyki takiej mainstreamowej z ostatnich 2 lat. I ja mu mówię, wiesz co stary, a może zróbmy tak, że ja nie będę tego słuchał. Ja sobie będę dalej słuchał, wiesz, jakichś metalowców, grunge'owców i punkowców sprzed lat, a ty tego słuchasz, to już nie musimy we dwóch.
0: I zgodził się na to, tak?
1: Oczywiście, tak. Znaczy, to jest opowieść o naszej współpracy. Wiesz, bo w ogóle być między światami to jest strasznie ciekawe. On jest z innego świata, ja jestem z innego świata i spotykamy się w takim miejscu, które jest najlepsze w ogóle, jakie może być.
0: No tak, musicie być pomiędzy tymi światami. Tak,
1: tak samo jak w Wiośnie z Wojtkiem.
0: Ale też fajnie, że właśnie nie na siłę. Tylko nie namawiasz do swojego świata, on nie przeciąga ciebie. Po prostu szukacie zupełnie, myślę, że inaczej w sobie czegoś.
1: Tak, to się intuicyjnie w ogóle, tak. Wiesz. Jakby od razu wiesz, kiedy coś działa. Nie trzeba o tym w ogóle rozmawiać.
0: Kiedy ta płyta?
1: Jesienią. Jesienią. Teraz pod koniec czerwca będzie drugi singiel pod tytułem Huragany. To jest taki singiel, który tę płytę, no mam nadzieję, że pociągnie, no bo to jest jego najważniejszy.
0: I płyta singiel. Będzie też Huragany?
1: Nie, płyta będzie Kosmos.
0: Kosmos po prostu.
1: Tak jest.
0: Masz swój kosmos.
1: Tak.
0: O tym kosmosie to kiedyś zupełnie inną rozmowę należy z tobą przeprowadzić.
1: Bardzo chętnie.
0: Bardzo cię zapraszam.
1: Bywam w okolicy, więc...
0: Bardzo ciekawy świat opisujesz, bo lubisz go opisywać. Powinniśmy opisywać ten świat, bo dzięki temu ja mogę przeżyć ten świat na 100 000 sposobów.
1: To jest coś takiego, stary, że ja od dziecka mam takie poczucie straty. Nie wiem, co to jest, ale tego szukam przez całe życie. Wracam do miejsc, w których się wychowałem, wiesz, chodzę tam na spacery z psem, wiesz, i tak dalej, wiesz, w Warszawie na Woli. I jestem pogodzony z tym, że nigdy tego nie odnajdę do końca i że nie będę pewnie wiedział, co to jest, czego szukam, ale szukając, zbliżam się do tego i jestem w tym świecie i ten świat mi się udaje ocalić. I robiąc muzykę i piosenki, udaje mi się ten świat ocalić i on jest głęboko taki mój, osobisty, ale staram się robić to tak, żeby dać tobie tę piosenkę i żebyś ty swój własny kosmos z nią miał.
0: Tak, to prawda. Teraz tworząc kolejny świat muzyczny, po prostu ten sam świat opowiadasz na inny sposób.
1: Dokładnie.
0: I dotrzesz do innych osób.
1: Tak, myślę, że tak będzie.
0: Dawid Karpiuk, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

Kosmos. I tak będzie nazywała się płyta Dawida Karpiuka. Jeszcze pod koniec czerwca kolejny singiel, a potem już cała płyta. Rozmowa na pewno na naszej stronie w całości się pojawi, radiouche.pl. No, takich niespodziewanych płyt nawet to trochę będzie niebawem. Powiem tak, niebawem, czyli po wakacjach. I będziemy na pewno o tym mówić.

Ultravox, bardzo proszę, i to z piosenką, która niekoniecznie kojarzy się od razu z największymi przebojami. Arcade Fire też powrócił, bo to jest taki zestaw utworów, które miały się dzisiaj pojawić z Krzysztofem Zalewskim.

I taki Krzysztof Zalewski miał tu się pojawić z nadzieją, że to lato będzie inne niż poprzednie. No to bardzo proszę, chociaż ja przewidywałem Zalewskiego, tylko że z inną piosenką. I tak będzie już za chwilę i tak będzie kończyć się nasze spotkanie w takim razie. A jutro się słyszymy, a może i widzimy między 10 a 16, bo program z Manufaktury z Anną Groblińską poprowadzę. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Kochaj mnie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
8: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich planowana modernizacja linii kolejowej Łęczyca-Kutno, wakacyjny rozkład lotów z łódzkiego lotniska i kolejne kontrakty na sprzęt dla wojska z unijnego programu SAFE. Przed wieczorem powinny się pojawić przejaśnienia i rozpogodzenia. Noc przeważnie będzie pogodna. Linię kolejową między Łęczycą a Kutnem czeka modernizacja. Prace mają poprawić przepustowość linii i umożliwić szybsze przejazdy pociągów. Po modernizacji składy będą mogły osiągać prędkość do 160 km na godzinę. Do przetargu zgłosiło się 12 firm, które chcą zrealizować inwestycje na około 25-kilometrowym odcinku trasy. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
10: Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę dodatkowego toru, modernizację peronów oraz przebudowę systemów sterowania ruchem kolejowym. Pasażerowie mówią, że to potrzebna inwestycja.
11: Potrzebne, bo jest, ten odcinek jest bardzo słaby. Tory są stare, pociąg bardzo wolno musi jechać i to czas wydłuża do Kutna bardzo.
12: No raczej tak, bo ona tutaj ma sobą przepustowość, teraz to wszyscy mówią.
10: To ważny odcinek łączący łódzkie z północą kraju, dlatego jego modernizacja ma znaczenie także dla ruchu dalekobieżnego. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie wybierze najkorzystniejszą. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Pierwsze pociągi po zmodernizowanej trasie mają pojechać w 2030 roku.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Łódzkie lotnisko uruchomiło nowe połączenia, to nowe wakacyjne kierunki i więcej lotów czarterowych, mówi rzeczniczka portu lotniczego w Łodzi Wioletta Gnacikowska.
14: Od miesiąca można latać na wypoczynek do Turcji, to ulubiony kierunek mieszkańców Łodzi i regionu. W tym tygodniu zaczęły latać samoloty na 3 greckie wyspy. W poniedziałek na Rodos, we wtorek na Zakynthos, a w środę na Kretę. Można będzie też latać do Albanii.
9: Nowy rozkład lotów z łódzkiego lotniska będzie obowiązywał do jesieni. Kolejne kontrakty z programu SAFE podpisane to umowy na sprzęt dla wojska finansowany z unijnego programu. Dzisiaj podpisano ich 29, o szczegółach Piotr Durys.
15: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
16: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
15: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Dziś kończy rozgrywki grupa pierwsza piłkarskiej trzeciej ligi. Bardzo ważne mecze zagrają Sieradzka Warta i Bełchatowski GKS. Warta Sieradz cały czas ma szansę na zajęcie drugiego miejsca. Aby tak się stało, sieradzanie muszą zdobyć o jeden punkt więcej od ŁKS-u Łomża, który podejmie Mławiankę Mława. Warta zagra na wyjeździe z walczącą o pozostanie w lidze bronią Radom, mówi trener Marek Przybył.
5: to drużyna, która w tej rundzie na pewno boryka się ze swoimi problemami kadrowymi, ale ostatnie mecze też pokazały, że nie oddadzą tanio skóry. Na pewno będzie to ciężki mecz.
9: GKS Bełchatów natomiast walczy o utrzymanie. Sytuacja brunatnych jest bardzo zła. Muszą wygrać na wyjeździe z Wisłą drugą Płocka, do tego liczyć na korzystne dla siebie wyniki innych spotkań. Początki obu meczów o 17:00, drugie połowy będziemy relacjonować z Płocka i Radomia w strefie kibica po 18:00, a kolejne wiadomości za niespełna godzinę. W regionie cały czas możliwe przelotne opady deszczu i burze, ale już pojawiają się przejaśnienia. Przed wieczorem możliwe też większe rozpogodzenia. Temperatura teraz 20 stopni wzrośnie, miejscami do 22. Noc przeważnie będzie pogodna, tylko chwilami więcej chmur. Temperatura spadnie do 11 stopni.

0: Agata i film.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź. Jest sobota, kilka minut po godzinie 16:00. Przed mikrofonem Agata Gwizdała-Malik. Kłaniam się i jak co tydzień o tej porze zapraszam na nasze dwugodzinne filmowe spotkanie. Zapraszam do wspólnej rozmowy o kinie. A dziś te rozmowy będą, mam nadzieję, bardzo przyjemne. Na pewno wyjątkowe, bo przecież nie zawsze mam przyjemność wraz z Państwem świętować kolejny sukces polskiego kina w Cannes, na najważniejszym festiwalu filmowym. Paweł Pawlikowski, reżyser filmu Ojczyzna, bo pod takim właśnie tytułem jego najnowszy obraz Fatherland będzie funkcjonował w polskich kinach, zdobył nagrodę za reżyserię na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. To już jego kolejna nagroda. Ostatnią otrzymał 8 lat temu za Zimną wojnę, także za reżyserię. Po tych 8 latach powrócił z najnowszym tytułem, będącym też swoistego rodzaju dopełnieniem zarówno Zimnej wojny, a wcześniej Idy. Wszystkie te filmy przecież z ogromnym międzynarodowym sukcesem. Wyjeżdża z nagrodą w Cannes, wyjeżdża także z nadzieją, że ten film podbije kolejne festiwale. Być może ta cała przygoda skończy się na przyszłorocznych Oscarach, za to bardzo mocno trzymamy kciuki, ale przede wszystkim z nadzieją, że film trafi do widzów na całym świecie i przede wszystkim w Polsce. Będziemy więc świętować z Pawłem Pawlikowskim, z Ewą Puszczyńską, łodzianką, która jest producentką tego filmu, ale także z twórcami związanymi z Polską, z Łodzią, z Łódzką Szkołą Filmową. Łukasz Żal, autor zdjęć. Zresztą przy tym filmie pracowała też pokaźna ekipa Polaków, taka stała ekipa Pawła Pawlikowskiego. Ale to oczywiście nie jedyny temat, choć niezwykle ważny. Cieszymy się także z tego, co dzieje się właśnie w Łodzi Filmowej. 40-lecie Łódzkiego Muzeum Kinematografii staje się faktem. Taki jubileusz w tym roku Łódzka Instytucja świętuje. Także wyjątkową wystawą właśnie przedstawiającą z bardzo ciekawej perspektywy historię tego miejsca, bo to ludzie kina wybrali najważniejsze eksponaty, które są prezentowane na już otwartej wystawie. Ja też już na niej miałam szansę być, więc i relacja z tego wydarzenia także. Ale wrócimy także do obchodów roku Andrzeja Wajdy. Sporo się wydarzyło w ostatnim czasie. Takie spotkanie wokół Wajdy w Szkole Filmowej jeszcze w ramach Festiwalu Szkół Teatralnych z udziałem m.in. Krystyny Jandy, ale też wyjątkowy przegląd filmowy, który już wystartował w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Sprawdzimy więc, co będzie można na nim zobaczyć. No to taki w skrócie plan na to dzisiejsze spotkanie w Radiu Łódź. Zachęcam, by z nami pozostać, bo obok tych wszystkich informacji i rozmów także, mam nadzieję, bardzo dobra muzyka.

0: Zaczęliśmy Bobem Dylanem, a to utwór nagrodzony Oscarem. Utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Wonder Boys z 2000 roku. Dlaczego Bob Dylan pojawił się na początku? Otóż 24 maja świętował 85. urodziny i niech to będą właśnie od nas najlepsze życzenia dla tego wyjątkowego artysty, literata, muzyka. Bob Dylan kończył 85 lat.
1: Agata i film.
0: A teraz już to, co najważniejsze w świecie filmowym ostatnich dni, w zasadzie ostatniego tygodnia, bo dokładnie tydzień temu rozstrzygnięto 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, jedną z absolutnie najważniejszych imprez filmowych na świecie, która też wyznacza taki trend tego, co wydarzy się na kolejnych imprezach, ale też pokazuje, jak zmienia się to europejskie i światowe kino. Tegoroczna selekcja konkursu głównego, w sumie 22 filmy, były właśnie świetną prezentacją tego, w jaki sposób niszowe, arthouse'owe produkcje spotykają się z tymi super produkcjami. No i kiedy prześledzimy te najważniejsze nagrody przyznane właśnie na tegorocznym festiwalu, wydaje się, że to jest triumf tego mniejszego, kameralnego, ale jakże istotnego kina.
2: Christian Mungius, Fjord.
3: Dla Christiana Mungiu to druga złota palma w karierze. Jego film Fjord opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje oskarżona o przemoc domową. Nie jestem dumny ze świata, który zostawiamy naszym dzieciom. Zanim poprosimy ich, żeby się zmienili, zacznijmy od samych siebie, powiedział laureat Złotej Palmy. Paweł Pawlikowski otrzymał kanańską nagrodę za reżyserię po raz drugi w karierze, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Odbierając statuetkę, polski reżyser przestrzegł przed rosnącą polaryzacją społeczną. Kino powinno pokazywać, że rzeczywistość nie jest tak prosta, jak się ją przedstawia. I to jest jeden z powodów, dla których zrobiliśmy ten film. Podczas gali artyści wielokrotnie nawiązywali do wojen i napięć międzynarodowych. Zakończ tę rzeź. Cały świat na to czeka. Zwrócił się do Władimira Putina rosyjski reżyser Andrii Zwiagincew, laureat Grand Prix Festiwalu za film Minotaur. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Do samego końca wierzyliśmy, że Paweł Pawlikowski z tegorocznego Cannes wyjedzie z tą najważniejszą nagrodą, czyli Złotą Palmą. Zresztą to nie była tylko nadzieja po prostu podparta wiarą w polskie kino, czy też w ogóle w dorobek Pawła Pawlikowskiego, ale to były informacje także zaczerpnięte z takich zestawień krytyków, którzy umieszczali właśnie Ojczyznę, czyli film Fatherland, na czele tej stawki kandydatów do Złotej Palmy. Jury zdecydowało inaczej. Główna nagroda, jak słyszeliśmy, to jest Fjord, Christian Mungiu, Minotaur Andrija Zwiagincewa z Grand Prix. No i właśnie, nagroda za reżyserię ex aequo dla Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę, ale także dla dwóch młodych hiszpańskich twórców za obraz The Black Ball. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że podczas ceremonii wręczenia nagród chyba doszło do takiej lekko niezręcznej jednak sytuacji, kiedy właśnie przedstawiono najpierw tych hiszpańskich twórców jako laureatów nagrody za najlepszą reżyserię. Oni odebrali nagrodę, była ich przemowa i następnie zaproszono na scenę kolejnego laureata, czyli Pawła Pawlikowskiego. No tam taka mała niezręczność, bo nie wiadomo było, gdzie jest nagroda, gdzie jest statuetka do zdjęć. Hiszpańscy twórcy oddali Pawłowi tę nagrodę, by mógł się właśnie z nią sfotografować, no ale później wszystko do niego dotarło. Chociaż myślę, że trochę takiej właśnie niezręczności mogliśmy doświadczyć. Paweł Pawlikowski podkreślał już też podczas konferencji prasowej, już po tym, jak zakończyła się gala, że czuje się bardzo wyróżniony, przede wszystkim dlatego, że o tym filmie być może będzie głośniej. Zresztą tak samo, jak to było w przypadku Zimnej wojny czy Idy. Właśnie poprzez taką nagrodę na takim prestiżowym festiwalu ta wieść o filmie niesie się w świat. Zresztą podkreślał także, że znakomicie czuje się wśród grona laureatów, jak mówi, z Andrijem Zwiagincewem, między innymi w tym gronie z jego świetnym przyjacielem być, to także duży zaszczyt. Posłuchajmy, co o tej nagrodzie, o samym filmie będącym opowieścią rodzinną, tak naprawdę o powrocie Thomasa Manna i jego córki do ojczyzny na tle wydarzeń 1949 roku, na tle rozpadu Niemiec. Uniwersalna, czarno-biała historia kameralna ze zdjęciami Łukasza Żala, która pozwala myśleć o tym, że jest to dopełnienie trylogii Po zimnej wojnie i Idzie, ale która jest także kolejnym filmem, który udowadnia, że takie właśnie relacje opisywane na tym konkretnym społecznym i politycznym tle mogą być czytelne, w pełni czytelne także dziś i współcześnie. Posłuchajmy krytyków Adriana Prodeus i Dawid Muszyński.
4: Kwestie związane z przynależnością narodową i z tym, czym w ogóle jest ojczyzna, z pewną klątwą rodzinną i pewną postawą, którą przyjmuje Tomasz Mann, dlatego że on nie wraca do ojczyzny w sensie przeprowadzki, on tylko przyjeżdża z takim tournée, żeby opowiadać o getem i za pomocą Goethego, no, twórcy w Niemczech bardzo znanego, otoczonego kultem, próbuje uświadomić Niemcom, jak bardzo zbłądzili, ale że wciąż jest jakaś nadzieja na to, żeby ten kraj odbudować w takim sensie moralnym.
5: Mam wrażenie, że to jest dopełnienie pewnej wizji, trylogii Europy oczami tego twórcy, oczywiście Europy czarno-białej, no bo mieliśmy Idę, gdzie było spojrzenie na powojenną Europę oczami Żydówki. Mieliśmy zimną wojnę, gdzie wschód i zachód Europy były postrzegane przez mężczyznę i kobietę, którzy kochają się, ale też się nienawidzą, nie mogą bez siebie żyć, ale nie chcą ze sobą żyć. No i dostajemy teraz trzeci, tak jakby, część tej opowieści, czyli rozerwane serce niemieckiego pisarza, który wraca po wojnie do domu, do Niemiec, które kiedyś opuścił. Wraca po to, żeby odebrać nagrodę, ale także wraca wtedy, kiedy dostaje informację o śmierci swojego syna.
0: Tak jak wcześniej wspominałam, pojawiały się głosy, że ta nagroda za reżyserię to trochę za mało, jeśli chodzi o Pawła Pawlikowskiego, szczególnie w kontekście filmu, który został tak świetnie przyjęty, ale z kolei profesor Krystyna Doktorowicz, dziekan Katowickiej Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego, podkreślała, jak wielkie znaczenie ma taka nagroda z punktu widzenia tego, jak znaczące miejsce w światowej kinematografii ma już Paweł Pawlikowski.
6: Kto wygrywa Cannes i kto się liczy w Cannes, to się liczy w całej kinematografii, w całej kulturze globalnej. To jest bardzo ważna nagroda. To też jest takie podkreślenie wybitnego talentu, no i znaczenia dla kultury.
0: Film jest oczywiście koprodukcją polsko-niemiecką. Grają w nim niemieccy aktorzy, w tym Sandra Hiller, znana Państwu na pewno chociażby ze Strefy Interesów, Jonathana Glazera. Film jest także po niemiecku, ale co ważne, większość ekipy to są Polacy na czele z Łukaszem Żalem, autorem zdjęć, także Ewą Puszczyńską, producentką Łodzianką. No możemy tylko żałować, że film nie był, tak jak Zimna Wojna i Ida, kręcony w Łodzi. Głównie ta produkcja została zrealizowana na Śląsku. Dzięki temu oczywiście także koproducent może dodatkowo jeszcze cieszyć się z tego sukcesu. Posłuchajmy Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film.
7: 8 dni zdjęciowych w województwie. Wszystko zaczyna się od Bielska-Białej. Udadzą się Państwo w podróż do hotelu Metropol i to jest właśnie Bielsko-Biała, Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejna podróż do Weimaru, czyli do Cieszyna, do Teatru Polskiego. Tam Państwo wysłuchają poruszającego odczytu Tomasza Manna. A na koniec Sławików, okolice Gliwic, założenie pałacowe.
0: A najlepszą informacją w kontekście tej nagrody i tego filmu Pawła Pawlikowskiego jest fakt, iż wcale nie będziemy musieli długo czekać na to, kiedy właśnie ten film Ojczyzna pojawi się w polskich kinach. Ta data była znana już przed ogłoszeniem głównych nagród na festiwalu, to 19 czerwca, ale mimo tego, że to i tak bardzo szybki, błyskawiczny wręcz termin, praktycznie nieco ponad miesiąc od światowej premiery, to wiemy, że już na początku tego tygodnia, 2, 3, 4 czerwca są już zaplanowane pokazy przedpremierowe Ojczyzny w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, także w łódzkim kinie Charlie, więc jeżeli tylko są jeszcze bilety, bo wiem, że zainteresowanie jest ogromne, to polecamy Państwu, by jak najszybciej ten film zobaczyć, a ja oczywiście także polecam, by potem podzielić się ze mną również swoim przemyśleniem na temat tego najnowszego filmu Pawlikowskiego, bo myślę, że jesteśmy na początku wspaniałej, mamy nadzieję, drogi właśnie dla tej produkcji. Jeszcze nie raz pewnie będziemy o nagrodach dla ojczyzny, dla Pawlikowskiego, dla całej ekipy mogli rozmawiać. A wracając jeszcze do Cannes i do wszystkich ważnych nagród, które tam zostały przyznane, oczywiście także honorowe, specjalne palmy Barbra Streisand podczas gali zamknięcia, choć nie było jej fizycznie, był taki krótki film wyświetlony z jej udziałem. Wiemy także, że takim dużym zaskoczeniem, jeśli chodzi o te honorowe palmy w tym roku, była ta dla Johna Travolty, aktora, który po raz pierwszy też pojawił się w Cannes w zupełnie nowej filmowej odsłonie, więc teraz i John Travolta w Radiu Łódź na zakończenie tej kaneńskiej opowieści.
8: Well, this car is automatic, systematic, dramatic. Why's greased lightning?

0: takich wielkich przebojów z musicali też nie może u nas w programie Agata i Film w Radiu Łódź zabraknąć. A teraz powiemy o takich największych hitach, takim best of Łódzkiego Muzeum Kinematografii, bowiem właśnie otwarto szczególną wystawę, która wiąże się z 40-leciem działalności Muzeum Kinematografii. I na tej właśnie ekspozycji oglądać można 40 skarbów wybranych z bardzo bogatego magazynu muzealnego eksponatów, wybranych przez ludzi kina, na przykład przez Juliusza Machulskiego. Co wybrał? Posłuchajmy.
1: Moim skarbem na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi, 40 skarbów na 40-lecie, jest obraz damy z łasiczką Leonardo da Vinci z filmu Vinci, jednego i drugiego. Tyle razy żeśmy to zmieniali, te obrazy, że już tak naprawdę nie wiem, który jest prawdziwy. Może się zdarzyć, że to, co jest w muzeum, jest oryginalnym obrazem Leonardo da Vinci. Nikt tego nie wie do końca.
0: Dama z łasiczką wręcz wita zwiedzających na tej wystawie. Ekspozycja została oficjalnie otwarta w miniony czwartek. Na wernisażu oczywiście nie mogło zabraknąć kuratorów, w tym dyrektorki Łódzkiego Muzeum Kinematografii Marzeny Bomanowskiej.
2: Agata i Film.
3: Wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii to wystawa, która jest podwójnym hołdem. Po pierwsze dla twórców polskiego kina, a po drugie dla twórców naszej kolekcji, bo od 14 tysięcy eksponatów na samym początku, kiedy muzeum powstawało, do 90 tysięcy dzisiaj, to jest długa droga i praca kilku pokoleń specjalistów, którzy rozwijali muzeum, zarówno jego zbiory, czyli to, co materialnie posiadamy, jak i budowali prestiż tej instytucji. Przy okazji jubileuszu bardzo chcielibyśmy pamiętać z dużą dozą wdzięczności o założycielu tego muzeum, czyli o Antonim Szramie, który jest wyjątkową osobą dla Łodzi i myślę, że prędzej czy później będziemy mieli w Łodzi pomnik Antoniego Szrama, bo jemu zawdzięczamy i Muzeum Miasta, i Muzeum Kinematografii. To właśnie jako oddział Muzeum Miasta, Muzeum Kinematografii zaczęło istnieć ponad 40 lat temu, a jako osobna instytucja ma dokładnie 40 lat. Antoni Szram miał wizję, która pewnie na początku wydawała się trochę egzotyczna, kiedy to, co w Łodzi oglądaliśmy, wydawało się pozostałością przeszłości, wtedy traktowanej zresztą po macoszemu, bo wydawało się na przykład, że pałace to jest to, co krwiopijcy kapitaliści postawili i to nie pasowało do ówcześnie obowiązującej ideologii. Natomiast on jako przybysz z Wielkopolski zobaczył wyjątkowość Łodzi, zarówno jeśli chodzi o architekturę, był z wykształcenia konserwatorem zabytków, był też konserwatorem zabytków, zanim został dyrektorem pierwszego i drugiego muzeum, które utworzył. I dla niego tożsamość miasta, niełatwa, skomplikowana, ale ufundowana na tradycji Łodzi przemysłowej, ale też tradycji Łodzi filmowej, to było to, co on podkreślał. I z czasem przyjęliśmy te jego myśli jako coś absolutnie naturalnego i w ogóle się nie zastanawiamy, że mogłoby być inaczej. Natomiast absolutnie jest to postać wyjątkowa. Niestety Antoniego Szrama już nie ma z nami, ale ta wystawa również jest podziękowaniem dla twórcy tego muzeum. Natomiast postanowiliśmy zrobić jubileuszową wystawę absolutnie nienudną, żeby to nie było tak, że są daty i dokumenty w gablotach, które mogą się wydać trochę nużące, jeżeli ktoś nie jest specjalistą. Poprosiliśmy, żeby współtworzyli z nami tę wystawę twórcy polskiego kina, a także filmoznawcy, takie osoby jak kompozytor muzyki filmowej, twórca plakatów do filmów i muzealnicy. Muzealnicy nie tylko dlatego, że jesteśmy w muzeum, ale również idea tej wystawy ma coś do zawdzięczenia dwóm wystawom, które wcześniej powstały w Polsce. To znaczy po pierwsze na jubileusz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie powstała wystawa Mnie się podoba, a w Muzeum Warszawy jest taka stała wystawa zatytułowana Rzeczy warszawskie. Obie te wystawy w niekonwencjonalny sposób traktują obiekty muzealne, to jak się je wybiera na wystawę, jak się je prezentuje. Także stanowiły one inspirację dla naszej idei pokazania 40 obiektów. O ich wybranie poprosiliśmy reżyserów, scenarzystów, scenografów, producentów filmowych, montażystów, filmoznawców, byłego dyrektora tego muzeum Mieczysława Kuźmickiego i wiele innych osób. Także te obiekty są wybrane w sposób osobisty. Żeby wiedzieć, na czym polega ten indywidualny wybór, powstała również audio wersja tej wystawy. To znaczy, chodząc po wystawie, można odsłuchać uzasadnień, dlaczego akurat ten obiekt jest mi drogi, dlaczego akurat ten eksponat wyciągnęliśmy dla danej osoby z magazynu, żeby znalazł się na wystawie.
2: Witam Państwa, Anna Michrewecka. Pewnie jesteście Państwo zaskoczeni, skąd frak, dlaczego Wojtek Przonek. No sam fakt, że ten frak jest jeszcze autentyczny z podpisem frak Wojtka Przoniaka z filmu Ziemia Obiecana jest bardzo wzruszający dla mnie. A Wojtek był cudownym kolegą, nie mówię, że wspaniałym aktorem, bo o tym wszyscy wiedzą, ale był przede wszystkim cudownym kolegą, bardzo serdecznym, ciepłym, towarzyskim, wrażliwym na drugiego człowieka, wrażliwym na partnera, na oddany pracy. I bardzo mi Wojtka brakuje i muszę powiedzieć, że byłam bardzo wdzięczna i do tej pory bardzo się cieszę, że z Wojtkiem mogłam pracować. I taki został w mojej pamięci spokojny, cichy, z takim ciepłym, serdecznym spojrzeniem. Także Wojtuś, twój frak jest podpisany, będzie go można oglądać i myśleć o tobie.
3: Wśród osób, które te obiekty wybrały, są między innymi Krzysztof Zanussi, Ewa Puszczyńska, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka, Alan Starski, Juliusz Machulski, Jerzy Hoffman, Janusz Zaorski i wiele innych osób, w sumie 40. Także serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć, co kto wybrał i posłuchać, dlaczego właśnie ten obiekt został wybrany.
4: Ewa Puszczyńska. Zawsze bardzo moje serce jest, było i jest blisko Hasa. Wybrałam dwa plakaty do jego filmu Lalka. To są takie bardzo nietypowe plakaty, które w ogóle nie przypominają współczesnych plakatów. Na jednym jest Mariusz Dmochowski jako Stanisław Wokulski, na drugim Beata Tyszkiewicz jako Izabela Łęcka. To są bardzo piękne, bardzo piękną kreską namalowane portrety tych bohaterów, gdzie Dmochowski jest, mimo że był zwalistym mężczyzną, bardzo postawnym, jest tutaj odnaleziona w nim pewna kruchość w tym rysunku, taka bardzo delikatna kreska, a jednocześnie Łęcka jest taka bardziej posągowa, taka bardziej silna niż chciała być i niż udawała, że jest taką mimozą skrzywdzoną przez życie. Bardzo te plakaty mi się podobały, mimo, nie wiem czy to powinnam powiedzieć, że nie zachwycałam się samym filmem Hasa, ale poza tym Hasa uwielbiam, nawet uwielbiam go w tym, że ten film mi się nie podobał.
5: Grzegorz Korczyński, pracownik Muzeum Kinematografii.
0: Jest pan także współkuratorem tej wystawy.
5: Tak jest, zgadza się.
0: Kiedy wchodzimy tutaj w tę przestrzeń jubileuszowej wystawy, to myślę, że wiele rzeczy może nas zaskoczyć. Stoimy właśnie przy gablocie, która prezentuje scenariusz Ludwika Starskiego do filmu Zakazane piosenki, 1946 rok, reżyser Leonard Buczkowski, czyli w ogóle też początek całej filmowej polskiej opowieści, także tej łódzkiej przecież bardzo. Ile wy macie w magazynie różnych eksponatów?
5: Ponad 90 tysięcy, z czego to są właśnie rekwizyty filmowe takie okazałe, jak na przykład Chrystus tutaj prezentowany na wystawie, scenariusz oczywiście, ale też mniej oczywiste na przykład jakieś dokumenty produkcyjne, jakieś rzeczy, o których przeciętny odbiorca kina w ogóle zapomina, że coś takiego istnieje, a to jest historyczny dowód, jakiś taki namacalny, jak się zmieniła kultura filmowa zarówno od strony produkcyjnej, jak i tej odbiorczej.
0: 90 tysięcy eksponatów zgromadzonych na przestrzeni tych 40 lat. Prezentujecie na wystawie 40. No to nie trzeba być specjalistą, żeby sobie wyobrazić, jak trudna była selekcja.
5: No właśnie, żeby trochę nas odciążyć, że tak powiem żartobliwie, ale no my jako muzealnicy trochę inaczej patrzymy na te obiekty, więc tutaj pani dyrektor wymyśliła, że oddajemy to osobom z zewnątrz, poza nielicznymi wyjątkami, żeby to właśnie osoby z zewnątrz, one wybrały co dla nich najcenniejsze. Czasami zdarzało się tak, że szli na przykład śladami rodzinnymi, na przykład Paweł Łoziński wybrał film Puszki z taśmą do filmu jego taty, Alan Starski wybrał scenariusz właśnie do Zakazanych piosenek do swojego ojca, ale też takie rzeczy nieoczywiste, drobne, jak na przykład płyta z Polo Negri. My może byśmy na to nie zwrócili uwagi, a tutaj nagle się okazuje, że taka rzecz trochę gdzieś w magazynach staje się skarbem po prostu.
0: Tak sobie pomyślałam też, że te osoby, które wybrały te poszczególne eksponaty, to też jest kawał tej historii polskiego kina, ale też tego muzeum, które zawsze portretowało ten historyczny i ten współczesny świat filmowy. To jak wybrać te osoby, które mają z kolei Wam pomóc w stworzeniu tej wystawy?
5: Tak, tak, to był chyba najcięższy etap tak naprawdę, wybrać, wyselekcjonować tylko 40 nazwisk tak naprawdę, więc szliśmy kluczem też osób, które są związane z naszą instytucją, właśnie filmoznawcy, którzy regularnie z nami współpracują, z aktorów jest Daniel Orbyski, który na początku działalności muzeum wielokrotnie był tutaj gościem i też mamy taki krótki materiał filmowy, gdzie możemy zobaczyć no praktycznie sprzed 20
0: filmy
5: lat.
0: To kręcił.
5: Tak jest. Tak, tak, kręcił filmy, ale też jako takie prywatne imprezy, na które też odwiedzą nas po prostu.
0: A co prywatnie Pana najbardziej zaskoczyło? Jaki wybór, jaki eksponat?
5: Wydaje mi się, że plansze tytułowe, bo aż dwie mamy, dwie niezależnie od siebie osoby w ogóle bez żadnych sugestii wybrały czołówki z rękopisu znalezionego Saragoście. One rzeczywiście teraz, jak zaprezentowaliśmy, one są po prostu obrazem, są dziełem sztuki i ja w ogóle chyba do tego momentu nie zwracałam uwagę aż tak na te plansze tytułowe w filmach. Teraz jak oglądam film, to rzeczywiście ile pracy musiał ktoś włożyć, żeby taką kartę z tytułem filmu na przykład, albo tło do tytułu stworzyć, ile musiał włożyć.
0: Czy to jest tak, że większość z tych eksponatów z tej 40 jubileuszowej wcześniej nie była prezentowana?
5: Znaczna część, nie wszystkie. Nieliczne wyjątki były prezentowane chociażby na wystawie stałej, ale znaczna część nigdy wcześniej nie była prezentowana. Na pewno nie w takiej formie jakby podkreślającej ten jeden konkretny obiekt.
0: Anna Michalska, oczywiście Muzeum Kinematografii, doskonale Państwu znana, która kieruje także kinem tutaj. Wiemy, że ta wystawa poza stacjonarną wersją będzie miała też, myślę, że jeszcze taką bardzo osobistą odsłonę, czyli odsłonę online, kiedy Wy, muzealnicy, tworzący także te instytucje, wybieraliście swoje takie jubileuszowe, można powiedzieć, też eksponaty. Bardzo jestem ciekawa, co to było i czy to było coś związanego w ogóle z działalnością samego kina na przykład.
6: Wahałam się pomiędzy obiektem, który wita gości odwiedzających Muzeum Kinematografii, czyli Mateuszem Biurkutem, rzeźbą profesora Adama Romana, która została stworzona na potrzeby filmu Człowiek z marmuru. To jest jeden z moich ulubionych obiektów w muzeum i wspaniała pamiątka po filmie, bo przecież tak mało ich zostaje, ale wybrałam coś osobistego, bo takim kluczem też często się kierowali moi koledzy. Na potrzeby wystawy stałej Łódź Filmowa przygotowywaliśmy notacje wspomnień twórców związanych z Łodzią Filmową. Jedną z takich osób był reżyser Andrzej Barański, którego ja szczególnie cenię. Jego filmy, jego twórczość są mi bardzo bliskie. I będąc u pana Andrzeja, zapytałam, czy miałby coś, czym chciałby się podzielić na wystawę. No on się tak trochę zakłopotał, przez chwilę myślał. Powiedział, że zastanowi się i da mi znać. Ale to trwało bardzo krótko, bo prawie natychmiast, dzień czy dwa dni później, zadzwonił i powiedział, wie pani, to musiał być znak od żony. Jego żona Albina Barańska była wybitną dekoratorką wnętrz, wspaniałą też postacią w kinematografii polskiej. Więc to żona mi zesłała dla państwa pamiątkę i jest nią makatka z filmu Niech cię odleci Mara. Makatka grająca stanowiła wyposażenie kuchni. Z tym się też wiąże bardzo ciekawa historia, jak pani Albina wyszukiwała, jeździła po różnych rynkach, bo to też była część pracy dekoratora wnętrz, więc mamy bardzo osobistą pamiątkę związaną z filmem, związaną z twórczością też niezwykłego małżeństwa.
0: A powiedz, Aniu, ile lat pracujesz w muzeum?
6: 20. Od 2006 roku, w tym roku
0: masz też swój jubileusz,
6: świętujemy 20-lecie pracy kina, także w październiku będzie o nas głośno, ale to jest wspaniałych 20 lat.
0: No właśnie chciałam zapytać ciebie tak zupełnie już od serca. Czym dla ciebie jest to muzeum? Czym dla ciebie jest kino, kinematograf w tym muzeum? A, wzruszyła się.
6: Wzruszyłam się, oczywiście, bo to jest naprawdę wielki kawał mojego życia. Wiadomo, że są lepsze czy gorsze momenty. Są trudności, które musimy pokonać, ale to jest moje. To jest mój wybór i moje miejsce. Bardzo kocham to muzeum.
0: Stoimy przy kolejnym eksponacie. Tym razem wybór Jacka Bławuta, czyli znakomitego dokumentalisty. Przenośny projektor filmowy. Co panią najbardziej zaskoczyło w tych wyborach? Czy było coś takiego nieoczywistego, albo może coś takiego, o czym byście nie pomyśleli, że może znaleźć się na takiej wystawie?
7: Znaczy jest kilka takich obiektów. Bardziej zaskoczyło mnie nawet nie sam obiekt, tylko że akurat ta osoba wybrała ten obiekt.
0: Czyli połączenie.
7: Tak, bo na przykład nie spodziewałam się, że pani Krystyna Zamysłowska, która była wieloletnim pracownikiem Muzeum Kinematografii i głównym inwentaryzatorem zbiorów, wiem, że jej sercu były bardzo drogie plakaty filmowe i raczej wydawało mi się to naturalnym wyborem. A pani Krystyna wybrała coś absolutnie niesamowitego, tak, mianowicie Żuki, z filmów Starewicza. To są owady zasuszone 100 lat temu, których Starewicz używał w swoich filmach animowanych. Także to było.
8: Ten wybór był zupełnie nieoczywisty. Trzy takie są w gablocie tutaj prezentowane.
7: To są takie wielkie żuki jelonki. Starewicz, no teraz to w ogóle by było niemożliwe, zaraz byłby oprotestowany, ale on je uśmiercał, drucikami później przytwierdzał kończyny, ubierał ich w stroje rycerskie, dawał im jakieś miecze czy szable w dłonie i robił takie właśnie filmy animowane, bardzo, bardzo niezwykłe.
8: A to jeżeli jesteśmy wśród tych też byłych pracowników, wieloletnich pracowników, Mieczysław Koźmicki oczywiście wieloletni także dyrektor, co wybrał?
7: Też wybrał rzecz bardzo cenną, wyjątkową i też nieoczywistą. To znaczy akwarelę, którą namalował Nikifor Krynicki w latach 60. podczas pobytu w Krynicy operatora filmowego. I to jest właśnie z jednej strony typowa kreska i sposób malowania Nikifora, ale zupełnie nietypowa scena, bo jest na niej kamera, operator filmowy, także to też taki nieoczywisty wybór. W obu wypadkach mówimy o osobach, które dobrze znają kolekcję, bo ją współtworzyły. Absolutnie niesamowitym wyborem dla mnie jest decyzja pana Krzysztofa Zanussiego, który wybrał tablicę nagrobną Andrzeja Munka. Taką klepsydrę.
8: A jest tutaj zaraz taką, na początku.
7: Tak, taką tablicę, którą się niesie przed trumną i później za nim powstaje po wielu miesiącach pomnik, taka tablica jest wybita w ziemię i niesamowite, że ją mamy. W ogóle przy okazji tej wystawy dla mnie też było ciekawe, skąd my mamy te eksponaty, bo wiele z nich to są dary. Na wystawie 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii są dary m.in. od siostry Andrzeja Munka, od Alana Starskiego, od Andrzeja Wajdy, naprawdę od wielu twórców. To są często też elementy wyciągnięte z archiwów, bo rodziny filmowców przekazują dokumenty do zbiorów muzeum i potem z tych dokumentów można wyłuskać skarby. Na przykład pan Janusz Zaorski chciał koniecznie, żeby jego wyborem był dokument pokazujący wpływ polityki na polskie kino. Taką też opresję, pod jaką wybitne polskie kino powstawało przez wiele dekad. I z różnych dokumentów wybrał decyzję o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplica.
8: Przechadzam się po tej ekspozycji wraz z pracownikami muzeum. Akurat jesteśmy między innymi przy plakatach, między innymi przy plakacie z filmu Edi, bardzo też łódzka produkcja. Ze mną Jakub Wiewiórski, doskonale Państwu znany też jako pracownik muzeum i szef festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu. I zastanawiam się, co wybrał Jakub Wiewiórski i na ile jest to związane z dokumentem.
9: Bardzo związany z dokumentem obiekt, bo jest to sklejarka należąca do Lidii Zon. Montażystki wielu filmów dokumentalnych, wieloletniej współpracowniczki, no i żony Kazimierza Karabasza, ale też współpracowniczki na przykład Krzysztofa Kieślowskiego. Jest to o tyle charakterystyczny obiekt, że jest to najnowszy obiekt w naszej kolekcji, który w maju podarował nam, uwaga, uwaga, także dokumentalista, profesor Andrzej Sapija. Jest to niewielkie urządzenie, fantastycznie taka podróż wspomnieniowa do historii kina, ponieważ polegało to na tym, że się za pomocą tego niewielkiego urządzenia, skądinąd podpisanego, że jest to własność Lidii Zon, sklejało taśmę filmową. W ten sposób montażyści na takiej sklejarce pracowali.
10: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Kolski. Jestem reżyserem z Polski, a dokładnie z Popielaw. Wybranym przeze

0: notuję w pamięci trzy filmy, które były moimi latarniami oświetlającymi drogę do zawodu. Pierwszym był Rashomon Kurosawy, drugim było Ubranie prawie nowe Włodzimierza Chałupy'ego, zaś trzecim Żywot Mateusza Witolda Leszczyńskiego.
1: Zastanawialiśmy też się, bo od pomysłu do wykonania to jest dosyć długa droga, zastanawialiśmy się też, czy to nie będzie jakiś taki kompletnie przypadkowy zbiór. Tymczasem powstała wystawa nie tylko przez to, że scenograficznie to jest jakoś ujednolicone, bo staraliśmy się stworzyć rodzaj skarbca w naszej sali wystaw czasowych. Zamiast ścian widzimy zasłonięte czerwonym aksamitem powierzchnię, także to rzeczywiście wszystko wygląda jak królewski skarbiec. Natomiast tak się złożyło, że po pierwsze te 40 wyborów reprezentuje wszystkie działy kolekcji Muzeum Kinematografii, czyli i technikę filmową, jest i kamera, i projektor, i jest sklejarka do taśmy, którą wybrała rektor szkoły filmowej profesor Milenia Fidler. Są i fotosy, i werki, i plakaty, i rekwizyty, i kostiumy, i osobiste pamiątki, i niezwykłe elementy związane z animacją. Wśród rekwizytów też jest wielka różnorodność, bo jest i laska Buchholca z Ziemi Obiecanej, i gitara z filmu Ida Pawła Pawlikowskiego. Są nagrody filmowe. Jest wybrana przez Grzegorza Łoszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, legitymacja
2: Kawalerowicza.
1: Numer jeden.
2: To jest niezwykle ciekawe.
1: To też bardzo taki błyskotliwy wybór, no bo z jednej strony świetny na 40-lecie muzeum, a po drugie stowarzyszenie ma 60 lat, także możemy świętować w jednym małym kawałeczku tekturki naprawdę długą historię. Także naprawdę nie tylko wszystkie działy kolekcji są reprezentowane, ale też takie nieoczywistości, jak te żuki jelonki, jak ta tablica nagrobna. Jest parę takich nieoczywistych wyborów.
3: Alan Starski, syn Ludwika. Dlaczego ten scenariusz jest dla mnie wyjątkowy, czyli Zakazane melodie? Dlatego, że to jest pierwszy scenariusz powojenny mojego ojca, jeszcze właśnie z tytułem Zakazane melodie. Później film się nazywał oczywiście Zakazane piosenki. Ale żeby film powstał, no to był bój o to, żeby ten scenariusz został zaakceptowany, no bo żyliśmy już w Polsce nie okrzepłej, ale komunistycznej i był cały aparat partyjny, cenzorski, który bardzo sprawdzał wszystko, co powstawało w dziedzinie kultury, szczególnie w filmie, bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że film ma dosyć silne oddziaływanie na społeczeństwo i dlatego chcieli, żeby pierwszy film polski był takim filmem, który ludziom, nie wiem, doda otuchy, przekona ich do nowych czasów. A mój ojciec napisał scenariusz, który raczej wrócił do czasów wojny, ale wprowadził taki element, może nie optymizmu, ale takiego ludzkiego podejścia do tych dosyć ciężkich czasów wojennych. Ja ten film właśnie lubię, może nie tylko dlatego, że on odniósł taki sukces, ale przez to te podejście scenarzysty, czyli ojca do tego tematu. Dlatego się cieszę, że można ten scenariusz zobaczyć w Muzeum Kinematografii.
4: 40 skarbów na 40-lecie muzeum. Ta ekspozycja już do Państwa dyspozycji. Oczywiście też bardzo bogaty program towarzyszący, spotkania z artystami, projekcje filmowe. To wszystko będzie się działo aż do końca roku, bo przynajmniej do końca roku ta wystawa czasowa będzie otwarta. Myślę, że naprawdę warto ją odwiedzić, bo to jest podróż taka historyczna, sentymentalna, właśnie związana z samym muzeum, ale i z historią polskiego i nie tylko polskiego kina.

to bardzo łódzki utwór Miasto Kamienic, zespół Elsztat, utwór, który niegdyś promował kandydaturę Łodzi na Europejską Stolicę Kultury. Nie wiedzieć, czemu nam się nie udało. Może jeszcze wszystko przed nami. Przed nami na pewno w Radiu Łódź o godzinie 17 wiadomości. Po nich wracamy w drugiej części naszego filmowego spotkania w audycji Agata i filmy, więc zachęcam, by z nami pozostać, a zachęcam też taką mocno imprezową, sobotnią nutą z gorączki sobotniej nocy.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie Angielka albo Żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Ulica Sienkiewicza w Łodzi znów jest przejezdna, choć na razie jednokierunkowa. Szykuje się duża zmiana na dworcu w Piotrkowie. Pasażerom będzie wygodniej. Wyspiański w Nowej Odsłonie studenci szkoły filmowej nagrywają w Radiu Łódź słuchowisko. Na zachodzie regionu miejscami burze z deszczem. Noc ma być pogodna. Ulica Sienkiewicza w Łodzi ponownie otwarta dla kierowców i mieszkańców. Od dzisiaj możliwy jest przejazd na odcinku między ulicą Narutowicza i Trauguta. To efekt zakończenia kluczowego etapu prac związanych z budową komory dla tunelu kolei dużych prędkości. Na razie ruch odbywa się tylko w jednym kierunku, ale po miesiącach utrudnień to ważne ułatwienie. Pieszym udostępniono jeden z chodników, dzięki czemu nie muszą już korzystać z długich obejść.
13: Łatwiej przechodzi się przez centrum miasta. Poza tym jestem przewodnikiem, więc przychodzę też tutaj z grupami na najlepsze lody w mieście. I na najlepsze drożdżówki.
14: To super, bo można bezpiecznie przejść między Narutowicza a tutaj centrum Łodzi przy Trauguta.
12: Pełne przywrócenie ruchu na ulicy Sienkiewicza nastąpi po zakończeniu wszystkich prac przy inwestycji. Powstanie podziemne przejście pod torami na dworcu kolejowym w Piotrkowie. Teraz podróżni, aby przejść z peronu na peron, muszą korzystać z kładki, pokonując liczne schody. Nowe podziemne przejście ma być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o czym poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Przejście podziemne, które powstanie właśnie tutaj, ma ułatwić dostęp z dworca na perony i na drugą część miasta i ułatwić komunikację właśnie w tej części Piotrkowa Trybunalskiego.
12: Oprócz tego od strony ulicy Staszica powstaną nowe miejsca parkingowe.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powód to przyznanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy, różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Komentarze zebrał Michał Fabisiak.
16: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
17: Nie wolno nam podchodzić do najwyższego uhonorowania tak emocjonalnych krokach.
16: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
18: Telefon do prezydenta Zełenskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
16: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
19: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
16: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
12: Order Orła Białego nadał Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent Andrzej Duda. W studiu Radia Łódź powstaje radiowa wersja Wesela Wyspiańskiego. W słuchowisku grają studenci Wydziału Aktorstwa Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dla młodych aktorów to wymagające, ale też rozwijające doświadczenie pracy z głosem i formą słuchowiska, mówi Radio Łódź reżyser Tadeusz Kabicz.
5: Scena 20. Panna młoda, jakieś słówko ma do ciebie.
10: Rzucam damę, muszę służyć mojej pani.
20: No myślę, że jest to bardzo niezwykły projekt ze względu na to, że cała obsada to są studentki, studenci czwartego roku łódzkiej filmówki. Mimo tego, że to jest wesele Wyspiańskiego, które samo w sobie zakłada też postaci w różnym wieku zróżnicowane, będziemy starali się to w jakiś sposób oszukać i wykorzystać ten zabieg obsadowy jako walor.
12: Słuchowisko będzie miało premierę za niespełna miesiąc na jubileuszowym 25. Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00. W regionie cały czas możliwe przelotne opady deszczu i burze. Teraz pojawiają się w zachodniej części województwa, ale są już także rozpogodzenia. Na termometrach 21, miejscami 22 stopnie. Noc przeważnie będzie pogodna, tylko chwilami więcej chmur. Temperatura spadnie do 11 stopni. Na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu i do 22 stopni na termometrach.

0: Agata i film.
1: A ja z przyjemnością powiem Państwu dziś raz jeszcze dzień dobry. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem. Rozpoczynamy drugą część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Jeszcze do godziny 18 będziemy razem i mam nadzieję, że Państwo także będą mi towarzyszyć. Ta druga część w głównej mierze poświęcona będzie twórczości Andrzeja Wajdy, do którego w tym roku wracamy wielokrotnie. Wszystko ze względu oczywiście na to, że obchodzimy rok Andrzeja Wajdy. Także w Łodzi sporo wydarzeń towarzyszących, wpisujących się w te obchody. Za nami między innymi wyjątkowe spotkanie w Łódzkiej Szkole Filmowej, spotkanie z Krystyną Jandą, z Jerzym Radziwiłowiczem, z Pawłem Edelmanem, z Milenią Fiedler, a więc z artystami, z współpracownikami Andrzeja Wajdy. To specjalny panel, który odbył się też w ramach 44. Festiwalu Szkół Teatralnych pod hasłem Filmów nie robi się dla siebie, a to oczywiście cytat z samego mistrza. Równolegle w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rozpoczął się także przegląd filmów Andrzeja Wajdy, które zresztą są bardzo ciekawie, czasami bardzo oryginalnie też zestawione z filmami ze świata, które w jakiś sposób korespondują z twórczością Andrzeja Wajdy, ale do których też między innymi Andrzej Wajda nawiązywał w swoich słynnych notesach. Będziemy więc Państwa także oczywiście zapraszać do kina na te pokazy, które już się rozpoczęły, ale które jeszcze będą trwać. Zresztą można powiedzieć, że te wydarzenia w ramach Roku Wajdy także w Łodzi dopiero się rozkręcają, więc i te będziemy również zapowiadać. Co jeszcze do 18, to wszystkiego nie zdradzę. Zachęcam, by z nami zostać.

0: Lady Gaga, Hold My Hand i utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Top Gun, ale tego drugiego sprzed kilku lat, bodaj to był 2022 rok. Tak mi się dzisiaj nasunął i skojarzył ten utwór, bo ostatnio głośno było także o filmie Top Gun z powodów, można powiedzieć, co rzadkie, ale jednak politycznych. Nie wiem, czy państwo kojarzą ten film ministra obrony narodowej, nagrany zresztą na lotnisku w Łasku w ubiegłym tygodniu, po tym jak właśnie w Łasku, w tej bazie wojskowej, przywitaliśmy F-35, to potem nie tylko mówiło się o wielkim sukcesie, że te F-35 w Polsce mamy, ale także właśnie o filmie Władysława Kosiniaka-Kamysza nawiązującym do filmu Top Gun, ale my absolutnie o polityce w programie Agata i filmy nie rozmawiamy, choć trudno oczywiście czasami filmy, konkretne tytuły filmowe gdzieś wyrywać z tego politycznego kontekstu i przecież tak samo było z twórczością i jest wciąż z twórczością Andrzeja Wajdy. Więc teraz przechodzimy już do przeglądu filmów Andrzeja Wajdy i nie tylko, który gości w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi oczywiście.
1: Agata i film.
0: Obchodzimy rok Andrzeja Wajdy, to tylko tak dla przypomnienia, bo często o tym mówimy także w audycji Agata i film, ustanowiony na pamiątkę setnej rocznicy urodzin, która przypadła w marcu, i 10. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy, którą będziemy obchodzić w październiku. Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi to była też taka jedna z instytucji, która była w tej grupie inicjatorów, jeśli chodzi właśnie o obchody tego roku. Ze mną Tomasz Poborca z NCKF-u. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Który jest także kuratorem specjalnego przeglądu, który oczywiście wpisuje się także w ten niezwykły rok. Przeglądu, który już się rozpoczął, też wyjątkowym wydarzeniem, bo spotkaniem z Jerzym Radziwiłowiczem. I to jest przegląd, który już samą swoją nazwą nawiązuje do niezwykłej rzeczy związanej z Wajdą, czyli jego słynnych notesów, które zresztą doczekały się już wydania.
2: Tak jest. Te notesy, które zostały wydane 2 lata temu przez wydawnictwo Universitas na podstawie archiwum krakowskiej Mangi, a więc też instytucji, której ojcem jest Andrzej Wajda, one są takim dla mnie osobiście bardzo ważnym punktem odniesienia w spoglądaniu w ogóle na dziedzictwo Andrzeja Wajdy, na to dziedzictwo filmowe, ale też na to, jakim był człowiekiem, ale też jest to niesamowicie istotny punkt odniesienia, czy też fundament dla konstrukcji całego tego przeglądu filmowego, która to polega na zestawianiu filmy w pary, filmy Andrzeja Wajdy i filmy zagraniczne z różnych krajów, z różnych kontynentów. Czasami są to filmy, po które sam Andrzej Wajda w tych swoich dziennikach sięgał, bezpośrednio się do nich odwołując, czy to chwaląc, czy to krytykując, czy to przywołując jakieś tytuły, których nie widział, ale które kojarzył z dyskursu krytyczno-filmowego i gdzieś tam w stosunku do nich próbował się spozycjonować. Tak chociażby jest w przypadku pary jego filmu Dyrygent i filmu Federico Felliniego Próba orkiestry, którą przywołuje właśnie na łamach tych swoich notesów.
0: Krytykując?
2: Twierdząc, że nie widział tego filmu. On tam twierdzi, że tego filmu nie widział, natomiast to, co o nim słyszał, brzmi jako ciekawe zestawienie z jego utworem. On tam w takim tonie bardzo autorefleksyjnym zastanawia się, czy w ogóle jest sens podejmować ten temat, skoro już taka persona jak Federico Fellini się tym zajął i ponoć zrealizował to z dużym sukcesem artystycznym. Więc to jest taki bardzo ważny też element tych jego refleksji zawartych w dziennikach. Ta autokrytyka. On wraca do swoich dzieł, zastanawia się, jak można było je zrobić inaczej, antycypuje jakiś taki społeczny rezonans jego przyszłych filmów, więc no, nie chcę powiedzieć, że definiuje się poprzez ten przyszły odbiór, ale ten dialog ze społeczeństwem, dla którego robi filmy, był dla niego czymś bardzo ważnym. W związku z tym on na temat przyszłych swoich filmów, jakichś konkretnych inscenizacji, jakichś pomysłów, które się przez lata, przez miesiące na łamach tych notesów można to zidentyfikować, że one się krystalizują, on cały czas drążył i powracał do tych wątków po to, żeby jak najprecyzyjniej skomunikować się przede wszystkim z tym polskim jednak odbiorcą. I to stało się no, świetną kanwą do tego, żeby zidentyfikować mnóstwo takich kinofilskich smaczków, tak. Jakichś intertekstualnych nawiązań.
3: Mhm. Wspomniałam o tym spotkaniu z Jerzym Radziwiłłowiczem, no, czy też Człowiek z marmuru, jest w tym repertuarze no, dyrygent przez ciebie wspomniany, Popiół i Diament, Danton, jeszcze... Pewnie kilka.
2: Tak, takie filmy.
3: Mówimy o Andrzeju Wajdzie.
2: O Andrzeju Wajdzie. Są filmy, które są, czy też były dotychczas dość rzadko wyświetlane w polskich kinach. Filmy zrealizowane przez Wajdę za granicą. Będziemy w związku z tym pokazywać chociażby Piłata i innych, a więc film zrealizowany dla niemieckiej telewizji, czy francuską produkcję Biesy na podstawie Dostojewskiego, między innymi też z Jerzym Radziwiłłowiczem. No chyba należałoby powiedzieć, że w tej adaptacji powieści w roli głównej, bo myślę, że spora część akcji wokół postaci Szatowa tam w którego wciela się właśnie Jerzy Radziwiłłowicz, tam no, się koncentruje.
3: A w kontrze jeszcze do tych tytułów, czyli te też filmy poniekąd, to niesamowicie dziś brzmi, zaproponowany przez Andrzeja Wajdę.
2: Tak, to poniekąd tak. Myślę, że należałoby podkreślić, bo jest tam jakby dużo mojej własnej inwencji, mojego własnego dialogu z Andrzejem Wajdą. Ponieważ tak jak wspomniałem, on bardzo precyzyjnie ilustrował słowem wyobrażone przez niego sceny w takich filmach jak Danton czy Niewinni Czarodzieje. Natomiast ja starałem się, i one nie zawsze dochodziły do skutku, nie zawsze znajdziemy te pomysły zrealizowane na taśmie filmowej, nie zawsze możemy je później obejrzeć na ekranie w takiej formule, w jakiej sobie Wajda to wyobrażał. Z różnych powodów, tak? Ze względu na konteksty polityczne, ekonomiczne, cenzorskie, obyczajowe, czy też po prostu takie interpersonalne, związane z jakimiś animozjami branżowymi. Więc ja próbowałem zidentyfikować w tych filmach, które ja znam, a które Andrzej Wajda mógł ich nawet w ogóle nie widzieć, właśnie taką wizualną manifestację tych jego pomysłów. I tutaj przykładem jest chociażby Danton, gdzie kilka razy powracał na łamach tych notesów do takiego pomysłu, żeby zrealizować zupełnie inne zakończenie niż jest aktualnie. To znaczy, żeby po ucięciu głowy tytułowego bohatera przeciw ujęciem było spojrzenie z jego perspektywy, ale na Paryż współczesny, gdzie jeżdżą samochody, gdzie poruszają się spacerowicze w kostiumie współczesnym.
3: I Woody'ego Allena proponujesz?
2: Nie, to myślę, że by była ciekawa propozycja. Sięgnąłem tutaj akurat po Bertranda Bonello, bo dodatkowo tutaj wydaje mi się, że jest bardzo ciekawą analogią to zestawienie tego środowiska rewolucyjnego francuskiego z światem, światem prostytucji, też z poprzedniego wieku, który portretuje Bonello. I tam to rozwiązanie właśnie w finale troszeczkę spoileruje, ale właśnie jest w bardzo podobnym stylu, jaki proponuje Andrzej Wajda, zrealizowane. W ogóle ten taki gest, nazwijmy to anachroniczny, czyli zestawiania przyszłości z teraźniejszością, aktualizowania jakichś tekstów klasycznych, tak żeby one korespondowały z dzisiejszą wrażliwością tych jego odbiorców, to o czym mówiłem, że to jest dla niego niesamowicie ważny dialog ze współczesnym odbiorcą, to jest coś, co pojawia się też w jego uwagach dotyczących teatru, znaczy jaki kosmos. Przypomnijmy, że Andrzej Wajda był też
3: wielkim teatralnym reżyserem.
2: Tak, to jest w ogóle bardzo rzadkie zjawisko, żeby tak znakomity reżyser filmowy był jednocześnie równie utalentowanym reżyserem teatralnym. I tutaj znowu można wskazać na jego produkcję, jego realizację, adaptację Dostojewskiego w teatrze w Krakowie, też z Jerzym Radziwiłłowiczem, z Janem Nowickim chociażby. I tutaj ten problem kostiumu, jego aktualizacji, jego współcześnienia bardzo często się pojawiał, zastanawiał się na przykład jak uspółcześnić Biesy, zastanawiał się, czy przypadkiem nie warto by było tej fabuły Biesów osadzić w Stanach Zjednoczonych końca lat 60. W związku z tym gdzieś te animozje wśród tych tajemniczych ugrupowań spiskujących nie przenieść, nie transponować z jednej strony na te rozruchy studenckie 68 roku, z drugiej na emancypujące się środowiska czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych. No, tego rodzaju pomysły możemy znaleźć w tych notesach i tego rodzaju pomysły poprzez te zestawienia próbowałem przenieść na ekran.
3: Czy myślisz, że któreś z tych zestawień mogłoby być dla Andrzeja Wajdy w pewien sposób kontrowersyjne?
2: Nie wiem, czy kontrowersyjne, ale jest takie zestawienie, to jest zestawienie, którym otworzyliśmy ten przegląd, które kontrastuje ze sobą dwie figury autorów filmowych, reżyserów zupełnie sobie przeciwstawnych na wielu poziomach i po prostu takim ludzkim, tym jak się podchodzi do współpracowników i tym jak się podchodzi do tej ekipy zdjęciowej, z którą tworzy się dane dzieło, ale też na poziomie politycznym, ideologicznym. No i to jest oczywiście to zestawienie Człowieka z marmuru i Pasji Jean-Luc'a Godarda. Dlatego chcieliśmy, bardzo nam zależało na tym, żeby otworzyć cały ten przegląd spotkaniem z Jerzym Radziwiłłowiczem, który wystąpił w głównych rolach. Oczywiście Birkuta, wszystkim znanego, ale też takiego portparol samego Godarda w filmie Pasja. I tutaj Jerzy Radziwiłłowicz w trakcie spotkania u nas w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej też wspominał o tym, jak byli to różni twórcy, jak różne były ich strategie polityki w ogóle w realizowaniu filmu, ale też w takim podejściu do drugiego człowieka. Ja jeszcze może dodam, że przy każdej parze z tych filmów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej albo na takich broszurach wydanych przez nas, dostępnych w kinie i w różnych placówkach partnerskich, wycinki z tych notesów, które zostały, oczywiście one są dostępne w księgarniach w wersji książkowej, natomiast w tych naszych materiałach promocyjnych znajdą Państwo wycinki, które stanowią pewnego rodzaju eksplikacje zestawienia tych par. To zestawienie tych par, które, znowu ja lubię powtarzać takie sformułowanie Henri'ego Langlois, który porównywał pracę kuratora do montażysty filmowego. I tak jak montażysta filmowy zestawia ze sobą jedno ujęcie z drugim, albo na zasadzie kontynuacji czasu przestrzennej, albo na zasadzie kontrastu po to, żeby jakąś trzecią, nową myśl wykreować poprzez to zderzenie, tak tutaj Langlois, więc prawda, jeden z założycieli Cinémathèque Française, znany, jeden z najbardziej znanych archiwistów filmowych w historii, on patrzył na pracę kuratora w podobny sposób. Znaczy, zestawiając ze sobą dwa filmy obok siebie, kreujemy jakieś nowe znaczenie, podobnie jak montaż. I tutaj, żeby troszeczkę dodać kontekstu do tego montażu, właśnie postanowiliśmy uzupełnić to zestawienie o wycinki notesów. I tu w kontekście Człowieka z marmuru i Pasji, nie chcę teraz przeinaczyć, więc spróbuję jakoś to sparafrazować. Wajda się wypowiadał po spotkaniu z Godardem, że właśnie tak się, nie dogadali się panowie oczywiście. Podobna historia jest chyba najbardziej radykalnym tutaj zestawieniem, czyli Zarządca Sancho, Kenjiego Mizoguchiego, więc film japoński z lat 50. i Katyń, więc film w zasadzie bardzo współczesny, ale oczywiście osadzony w historii. Natomiast tutaj panowie się nie dogadali, tak jak tam nie dogadał się z Terencem Malikiem w Nowym Jorku, tak tutaj się z Godardem nie dogadał i powiedział coś takiego, że tak się skończyła nasza rozmowa. Tego, który wie, co chce powiedzieć, ale nie ma jak zrobić filmu, w domyśle Andrzej Wajda, z tym, który ma wszystkie ku temu narzędzia, ale nie wie, co powiedzieć i bredzi, w domyśle Jean-Luc Godard.
3: Powiedz proszę jeszcze, jak to technicznie wygląda. Widzowie oglądają film po filmie, jest jakaś przerwa, jest jakaś dyskusja.
2: Skonstruowaliśmy ten przegląd w takim modelu, że filmy Andrzeja Wajdy wyświetlamy w piątki wieczorem, natomiast te filmy korespondujące, filmy towarzyszące, takie nazwijmy, one są pokazywane kolejnego dnia, w sobotę. Tak, żeby no, tutaj nie nadwyrężać czasu wolnego naszych widzów, a myślę, że ten jeden dzień różnicy to jest jeszcze taki interwał, w którym te wrażenia po poprzednim seansie są wciąż żywe i to zderzenie nadal będzie spełniało swoją formułę. Oczywiście oprócz spotkania z Jerzym Radziwiłłowiczem, które już miało miejsce, zaplanowaliśmy szereg innych wydarzeń towarzyszących. Są to prelekcje filmoznawcze, są to spotkania z ekspertami, między innymi właśnie ze współredaktorką tych notesów wydanych przez Uniwersytet, z dr Agnieszką Morstin, która wspólnie z profesorem Tadeuszem Lubelskim wybierała, redagowała te zapiski Andrzeja Wajdy.
3: Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa także o tej niezwykłej wystawie werków Renaty Pajchel, stałej współpracowniczki Andrzeja Wajdy. Ona wciąż jest chyba dostępna jeszcze w przestrzeniach muzeum, znaczy w Narodowego Centrum Kultury Filmowej, EC1.
2: Tak, wystawa z werkami Renaty Pajchel jest cały czas dostępna. Tutaj zresztą jeden z tych fotosów zdobi plakat naszego przeglądu.
3: Ale to jest też tylko początek tych wydarzeń, które poświęcacie właśnie Andrzejowi Wajdzie.
2: Dokładnie. Odbywają się do końca roku, w soboty, specjalne oprowadzania po wystawie Kino Polonia, sprofilowane przez pryzmat twórczości Andrzeja Wajdy. Szykujemy kolejną wystawę czasową, skoncentrowaną na powidokach, a więc niesamowicie łódzkiej produkcji, dodatkowo koprodukcji Łódź Film Commission, EC1, więc tutaj te wątki lokalne będą, myślę, bardzo istotne. Ostatni film Andrzeja Wajdy, postać Strzemińskiego, współpraca z Muzeum Sztuki, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe
3: wydarzenie. Zapraszam Cię, Bogusława Lindę, bo tam parę pytań jest do zadania po kręceniu tego filmu.
2: Postaramy się, zobaczymy, czy będzie chętny. To będzie na pewno ciekawa konfrontacja. I to w październiku, wernisaż tej wystawy. Natomiast w listopadzie, pod koniec listopada 21, szykujemy takie duże wydarzenie, zamykające w zasadzie rok Wajdy w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Wydarzenie realizowane w Hali Maszyn. Muzyczno-performatywno-teatralne. Bardzo bogate w występy muzyczne, w występy aktorskie. Tutaj oczywiście można liczyć na to, że cała plejada gwiazd związanych jakoś z twórczością Andrzeja Wajdy dołoży swoją cegiełkę do tego specjalnego wydarzenia.
3: No to czekamy, ale tymczasem zapraszamy Państwa na ten wyjątkowy przegląd i myślę, że niestandardowe zestawienia twórczości Andrzeja Wajdy z filmami ze świata, bo faktycznie one pochodzą z różnych zakątków świata. Kurator tego przeglądu Tomasz Poborca był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

Wokaliza Anny Marii Jopek, muzyka Wojciech Kilar, film Smuga Cienia, oczywiście w reżyserii Andrzeja Wajdy, czyli taki polsko-brytyjski dramat z lat 70., który powstał na podstawie utworu Józefa Konrada. Główną rolę w tym filmie zagrał Marek Kondrat. Jeszcze do twórczości Andrzeja Wajdy wrócimy też w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Łodzi w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. Ale zanim to kilka takich nowości ze świata kina o tym, co się kręci i co się nowego pojawiło. Szczególnie, że w tym tygodniu pokazano pierwszy zwiastun polskiego filmu poświęconego Violetcie Villas. Data publikacji tego pierwszego zwiastuna też nie była przypadkowa, bo to był Dzień Matki, dlatego że zwiastun to jest tak naprawdę fragment koncertu, w którym aktorka wcielająca się w postać Violetty Villas, a to Sandra Drzymalska, śpiewa fragment jednego chyba z najbardziej znanych utworów artystki Do Ciebie Mamo, bądź też pod tytułem ten utwór znany jest List do Matki, przejmujący, przepiękny, choć trudny utwór, który też kojarzy nam się właśnie z Dniem Matki. Taki krótki zwiastun pojawił się już w sieci. Polecam Państwu, żeby go zobaczyć dla tej metamorfozy Sandry Drzymalskiej, tej młodej aktorki, która wcieli się w postać Violetty Villas, bo już po jednym takim końcowym ujęciu tego zwiastuna widać, że to jest naprawdę imponująca metamorfoza. Ta historia Violetty Villas w kinach ma pojawić się 27 listopada. To, co wiemy o tej produkcji, to fakt, że tak naprawdę będzie to historia opowiedziana z perspektywy jej syna, który był tak naprawdę i świadkiem narodzin tej wielkiej gwiazdy, ale też świadkiem jej upadku. W obsadzie obok Sandry Drzymalskiej między innymi Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska, która jest między innymi autorką nagradzanego dokumentu Mów mi Marianna, nagradzanego chociażby na krakowskim festiwalu filmowym czy na festiwalu w Locarno, a producentem jest łódzka firma, łódzkie studio Lava Films. Myślę, że też dobrze Państwu znane studio chociażby z takich projektów filmowych jak Dziewczyna z igłą, czy też wcześniej Sweat, Intrus, także Magnusa von Horna. To czekamy na tą, myślę, na tą premierę, na tę produkcję 27 dzień listopada. To wtedy będzie można zobaczyć filmową historię Violetty Villas. Co ciekawe, powstaje także kolejna filmowa, a w zasadzie teraz już serialowa opowieść o Celine Dion. Serial, o tym poinformowało Deadline, ma powstawać pod na razie roboczym tytułem Growing Up i ma opowiedzieć o dzieciństwie wokalistki. Ma też powstawać, jak zapewniają media, przy wsparciu rodziny Celine Dion. Co ciekawe, ten projekt bazuje na książce napisanej przez siostrzeńca wokalistki, który zresztą przy tym filmie pełni także rolę konsultanta i w oświadczeniu stwierdził tak, tutaj cytat: ten serial ma dla naszej rodziny ogromne znaczenie, ponieważ oddaje ducha, trudności i miłość, które definiowały nasze dzieciństwo. Jesteśmy dumni, że w końcu możemy podzielić się tą historią ze światem w sposób wierny temu, kim naprawdę jesteśmy. Na razie nie ogłoszono obsady serialu, na razie więc nie wiemy, kto wcieli się w postać Celine Dion, ale rzecz jasna będziemy to dla Państwa także śledzić. To teraz właśnie Celine Dion nam zaśpiewa utwór z filmu Love Again.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, audycji Agata i Film, w której teraz wracamy do wydarzeń związanych z obchodami roku Andrzeja Wajdy, bowiem jeszcze w ramach 44. Festiwalu Szkół Teatralnych, który w ubiegłym tygodniu się zakończył, w Szkole Filmowej w Łodzi zorganizowano taki specjalny panel, dyskusję panelową, która właśnie była poświęcona osobie i twórczości Andrzeja Wajdy. Wszystko odbyło się pod hasłem filmów nie robi się dla siebie, jak mawiał sam mistrz. Zaproszono artystów, którzy mieli przyjemność współpracować z Andrzejem Wajdą i zapytano ich właśnie o to, jak z ich perspektywy można dziś określać, definiować postawę artystyczną Andrzeja Wajdy w odniesieniu chociażby do sytuacji społecznej czy politycznej, kiedy tworzył. W tym panelu wzięli udział m.in. aktorka Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłłowicz, aktor, także autor zdjęć filmowych Paweł Edelman, który wielokrotnie pracował z Andrzejem Wajdą, oraz Milenia Filler, rektorka szkoły filmowej, ale także montażystka, która również miała przyjemność i satysfakcję z mistrzem pracować. To dla Państwa teraz fragment właśnie tego spotkania.
1: Agata i Film.
2: Pani Krystyno, kiedy pracowała Pani z Andrzejem Wajdą nad filmami czy spektaklami, zadawała sobie Pani to pytanie, po co robię ten film, spektakl?
3: Nie musiałam się zadawać tego pytania, ponieważ przede wszystkim Andrzej wierzył w to, że film i sztuka może zmienić świat i człowieka, że może zmienić kraj, może zmienić ustrój. On w to głęboko wierzył. Przecież te filmy, które robił po 70 roku, to była walka z systemem. To była wręcz walka. On robił po to filmy, żeby walczyć, żeby być przywódcą pewnego sposobu myślenia, żeby poprowadzić dalej, żeby skonfrontować się właśnie na ostro, ponieważ miał, Bogu dziękujmy, że miał takie poglądy i miał taki talent. Bo gdyby miał inne poglądy i ten talent, to byśmy byli, za przeproszeniem, nie powiem gdzie, dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że nie ma filmów Andrzeja Wajdy i nie ma Andrzeja Wajdy. Kim bylibyśmy dzisiaj? Jak on miał wielki wpływ na wszystko, na historię tego kraju, na system polityczny, na odczucia ludzi wchodzących do kina. Był to ktoś, kto po prostu zmieniał historię tego kraju. I także w ogóle nie musiałam zadawać sobie tego pytania. On to mówił każdego dnia na planie. I to nie była naiwność. On w to wierzył. I dlatego on robił filmy sercem, emocją. To czasem były takie gorące szkice rzucone właściwie ze złości na ekran. Ale to miało siłę, to ma siłę dzięki temu. Jego wielkiej sile przekonania, że to ma sens właśnie. Jego talentowi.
2: Panie Jerzy, czy w czasie pracy z panem Andrzejem nad spektaklami czy filmami rozmawialiście o no, takim społecznym znaczeniu tych sztuk, filmów, które w tym momencie realizujecie?
4: Trochę tak, ale wie pani, bez właściwie to nie był temat do ciągłych rozmów, dlatego że to wynikało z tego, co robimy. Natomiast spotkania w pracy z reżyserem, aktora z reżyserem i odwrotnie, niekoniecznie polegają na tym, że oni dyskutują o tym, jak zmienić świat. Oni o tym nie dyskutują i to próbują zrobić, jeżeli próbują w ogóle. Natomiast oczywiście nie wszystko, co robimy i nie wszystkie filmy muszą zmieniać świat i muszą być polityczne. To umówmy się, że filmy polityczne są częścią kinematografii i nie tylko tym ono się zajmuje. Natomiast to, co pyta Pani o pracę z Andrzejem Wajdą, oczywiście i w teatrze, i dobrze Pani wspomina, bo często mówiąc o Andrzeju Wajdzie, zapominam o tym, że był wybitny, wspaniały, teatralny również reżyser. No to również bardzo się i borykał z polityką i potykał politykę w teatrze, choćby wspomnijmy o wspaniałym spektaklu krakowskim w Starym Teatrze, Biesy Dostojewskiego, według Dostojewskiego. Wspaniały spektakl. No trudno, żeby nie był on w taki czy inny sposób, a szczególnie w taki właśnie sposób, o jakim mówimy, polityczny, ponieważ Dostojewski pisał o... to jest książka polityczna w sumie również. Sytuacja była polityczna, bardzo silna, związana z Dostojewskim również, dlatego że on był właściwie trochę pisarzem wyklętym w Związku Radzieckim. W Polsce na szczęście nie. No i jak bardzo polityczna jest to działalność, kiedy się robi w Teatrze Biesy w tamtym czasie, wskazuje, mówi o tym to, że kiedy minister Związku Kultury Związku Radzieckiego, pani Furcewa, tak się nazywała ówczesna pani minister, była w Polsce i w Krakowie również, no Kraków z dumą ją zapraszał na wspaniały spektakl w Starym Teatrze. A pani Furcewa była łaskawa powiedzieć, że na Dostojewskiego w życiu nie pójdzie. Minister Kultury Związku Radzieckiego o pisarzu w jej języku tworzącym. Także okazało się, że spektakl jest bardzo polityczny. Także tego się nie dało uniknąć. Natomiast rozmawiać o tym no niekoniecznie trzeba. Potem najlepiej o tym rozmawiać wtedy, kiedy wyjdzie efekt i kiedy efekt okaże się dobry. Dlatego, że jak za dużo o tym mówimy, zanim zrobimy dobry film czy dobry spektakl, to możemy ciekawiej sobie opowiadać niż zrobić.
3: Andrzej zresztą zawsze mówił, nie, róbmy jak czujemy, a to krytycy napiszą, o czymś zrobiliśmy.
4: To jest słuszne, tak. No, liczymy na krytyków, jeżeli tu są tacy poza panem profesorem, to liczymy na was. Ale to jest prawda.
2: Chciałam zapytać ciebie, Pawle, o współpracę z Wajdą i gdzieś Wajda powiedział, że dla niego jest ważniejszy sens niż inscenizacja. Rozumiem, że z operatorem rozmawia się dużo o inscenizacji siłą rzeczy. Czy rozmawiało się też o sensach?
5: Może ja troszkę się cofnę do tego pierwszego pytania, które zadałaś. Otóż ja należę do takiego pokolenia wychowanego przez filmy Wajdy. To ja właśnie wtedy byłem młodym człowiekiem, który chodził do kina i oglądał Człowieka z marmuru, z żelaza, bez znieczulenia. To były te filmy, które właśnie wyrażały tę naszą frustrację,

0: jeśli spojrzymy na zasięgi, na ilość widzów, które oglądają filmy, to ciężko jest to porównać z innymi sztukami. To jest ciągle sztuka żywa, która się zmienia, która ewoluuje, która jest w stanie fascynować i ciągnąć ludzi albo do kina, albo przed ekrany telewizorów. Myśmy zrobili z Wajdą taki film Katyń, który po roku od premiery trafił do telewizji radzieckiej, rosyjskiej może wtedy właściwie. I w tej telewizji 10 milionów ludzi obejrzało ten film i nagle zderzeni oni zostali z tym faktem, o którym też nie mieli zielonego pojęcia. Więc to pokazuje też, jak potężną bronią jest kino.
1: Mówił Paweł Edelman, autor zdjęć filmowych, który także pracował z Andrzejem Wajdą, wcześniej Jerzy Radziwiłłowicz i Krystyna Janda. To goście specjalnego panelu poświęconego właśnie twórczości Andrzeja Wajdy, panelu, który odbył się w ramach Festiwalu Szkół Teatralnych, jego 44. edycji. To już za nami, to kolejne wydarzenie też w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy, ale tutaj należy na pewno postawić trzy kropki, bowiem tych wydarzeń jeszcze do końca roku, także w Łodzi filmowej, na pewno nie zabraknie.

Krystyna Janda zaśpiewała jeszcze w audycji Agata i Film w Radiu Łódź, już praktycznie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli między 16 a 18. I to już będzie ten moment, kiedy mam nadzieję, będziemy mogli też wymienić się swoimi refleksjami, przemyśleniami i wrażeniami po obejrzeniu najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, bo przypomnę, że chociaż film oficjalnie na ekrany kin wejdzie 19 czerwca, to już w tym tygodniu, 2, 3, 4 czerwca, to są te pierwsze pokazy przedpremierowe, także w Łodzi, między innymi w łódzkim kinie Charlie, w kinach Narodowego Centrum Kultury Filmowej, więc mam nadzieję, że Państwo też się wybiorą, a potem będziemy właśnie tymi wrażeniami mogli się wymienić tak na gorąco, praktycznie tuż po odebraniu przez Pawlikowskiego nagrody na festiwalu filmowym w Cannes. To mam nadzieję, że jesteśmy umówieni. A żegnamy się utworem z filmu Toy Story. To chyba była 3. odsłona tych przygód, a za chwilę w kinach nowość i 5. odsłona. O niej też na pewno będziemy w audycji Agata i Film mówić. Kłaniam się Państwu nisko, spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.

0: Zbliża się 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w powiecie rawskim. Czas na złożenie wniosku o świadczenie 800+. I studenckie święto w Łodzi, trwają juwenalia. Wieczorem i nocą będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do 11 stopni. 11-letnia rowerzystka potrącona przez auto w powiecie rawskim. Dziewczynkę zabrał do szpitala śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do tego poważnego wypadku doszło w miejscowości Nowy Głuchówek, informuje komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: Jak wynika z ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 53-letni kierujący Skodą w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę, która została zabrana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala.
0: Kierowca był trzeźwy, policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia. ZUS przypomina rodzicom o ważnym terminie dotyczącym 800+. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Osoby, które zrobiły to do końca kwietnia, otrzymają świadczenie do końca czerwca, a ci, którzy złożą wniosek jeszcze w maju, do końca lipca wraz z wyrównaniem za czerwiec, mówi Monika Kiełczyńska z Łódzkiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące. Wyjątek dotyczy rodziców nowonarodzonych dzieci.
0: Ci mają na złożenie wniosku 3 miesiące od dnia narodzin dziecka. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez platformę e-ZUS, aplikację mZUS, portal Empatia lub bankowość internetową.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Trwa dogaszanie pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Pożar wybuchł tam w czwartek po południu. Strażakom zaczęła sprzyjać pogoda i sytuacja się poprawia. Jak informuje mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera, obszar działań strażaków cały czas się zmniejsza.
4: W tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić. Więc kierunek jest dobry. Jeżeli pogoda nam trochę pomoże, to też te działania będą zamykały się częściej.
0: Ogień objął ponad 300 hektarów lasu. Od początku akcji gaśniczej pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Wskazywały na to m.in. służby leśne. Teraz służby weryfikują każdą informację. Niemiecki dziennik Welt am Sonntag donosi, że Stany Zjednoczone planują przyspieszyć wycofywanie wojsk z baz w Europie. Według gazety USA przedstawią szczegóły planu podczas czerwcowej konferencji NATO. Welt am Sonntag powołuje się na źródło w Pentagonie, które na razie nie odnosi się do tych informacji. Niedawno Waszyngton ogłosił zamiar wycofania z Niemiec 5000 swoich żołnierzy. Decyzję wiązano z różnicami zdań między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a europejskimi sojusznikami w sprawie amerykańsko-izraelskiego konfliktu z Iranem. Łódź w ten weekend należy do studentów. Trwają juwenalia, które po raz pierwszy wspólnie organizują Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny. Koncerty zorganizowano na obszernym terenie skweru przy ulicy Lutomierskiej. Niektórzy studenci mówili nam jednak wczoraj, że woleliby Lumumbowo.
5: Ja tutaj właśnie dla ludzi głównie przyszłam.
6: Póki co ogólnie jak tutaj wszedłem na ten plac, mega fajnie, ogólnie mega dużo ludzi, spoko, wszyscy młodzi.
7: Fajnie juwenalia co roku i tak dalej. Nie fajnie, że zostały one płatne, bo uważam, że jednak to jest wydarzenie dla studentów, którzy mają nadszarpnięty budżet.
8: Szkoda, że jakby jest to połączone, bo z jednej strony okej, fajnie, że się dwa teamy jednoczą w jeden, ale z drugiej strony ta rywalizacja napędza, żeby fajny line-up stworzyć.
0: Dzisiaj drugi dzień juweneliowych koncertów. Wieczorem przy Lutomierskiej wystąpi m.in. piosenkarz i raper Fukaj czy zespół Ich Troje. Koncerty właśnie się rozpoczynają. Są biletowane. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. Jeszcze możliwe przelotne opady deszczu i burze. Teraz występują na południowych krańcach regionu. Jest też coraz więcej przejaśnień. Noc ma być pogodna, temperatura spadnie do 11 stopni. Na jutro zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, okresowo rosnące do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą najwyżej 22 stopnie.

0: Dzień dobry Państwu. 4 minuty po godzinie 18 do 19. Strefa Kibica w Radiu Łódź. Piotr Wiński realizuje przy mikrofonie Piotr Andrzejczak. Dzisiaj piłkarska zdecydowanie strefa kibica i nie tylko piłkarska, ale także trzecioligowa, bo ostatnia kolejka. Jeszcze może się wiele wydarzyć i za chwilę o tym będziemy Państwu opowiadać. Będziemy na dwóch stadionach, w Radomiu i w Płocku, bo w Radomiu broń podejmuje Warte Sieradz, która wciąż ma szansę, aby z barażu awansować do drugiej ligi, a w Płocku GKS Bełchatów walczy o to, aby pozostać na trzecioligowym froncie. O wynikach innych meczów za moment Państwu opowiem. Teraz łączymy się z Radomiem. Tam Robert Zwoliński obserwuje mecz broni z Wartą Sieradz. Powinna rozpocząć się druga połowa, a na pewno skończyła się pierwsza. Halo, Robert Zwoliński.
1: Halo, halo, tak, wszystko się zgadza, jeśli chodzi o to, że skończyła się pierwsza, druga się jeszcze nie rozpoczęła, choć w tym momencie wyszli na boisko piłkarze broni Radom, piłkarze Warty Sieradz już od 2-3 minut czekali na swoich rywali, no i to Warta prowadzi do przerwy 1-0, gol w 20 minucie. Dawid Owczarek wykorzystał akcję Sieradzan, no i dobił piłkę niemalże w zasadzie do pustej bramki, miał przy sobie co prawda obrońców, no ale poradził sobie z tym wykończeniem, dobiciem po interwencji bramkarza broni Dawida Czernego. W tym momencie sędzia rozpoczyna drugą połowę. Widzę, że na razie bez zmian. No to może o składzie Warty Sieradz, bo tutaj no na pewno jedna informacja, na którą kibice czekali. Kto zastąpi Bartłomieja Kręcichwosta, jeśli chodzi o pozycję wysuniętego napastnika. No i dzisiaj takim trochę fałszywym tym napastnikiem Kacper Drzazga. A poza tym w bramce Jekieta Zeleński, w obronie od prawej Mateusz Lis, Damian Ślesicki, Duilio, Jakub Murat. W środku pomocy Szymon Pietrzak, Jakub Piela i Artur Sujka, który wspomaga wspomnianego przeze mnie już wcześniej Kacpra Drzazgę. Po lewej stronie Piotr Mielczarek, po prawej Dawid Owczarek jako dzisiaj skrzydłowe. Teraz uwaga, bo Sieradzanie mieli okazję po kolejnym rzucie rożnym. No, w pierwszej połowie dwa groźne kornery w wykonaniu Sieradzan. Teraz już na początek tej drugiej połowy też korner wrzucał z narożnika boiska Szymon Pietrzak, ale uwaga, bo atakuje broń Radom lewe skrzydło i dobrze jednak Duilio wrócił, odbudował swoją pozycję tutaj w linii defensywnej. No to jest naprawdę bardzo dobry, solidny środkowy obrońca razem z Damianem Ślesickim. Tworzą naprawdę dobry duet, który no jeśli tylko jest na murawie, no to wtedy rywalom gra się zdecydowanie trudniej. No i to tego doświadczyła dzisiaj broń, która tak naprawdę w pierwszej połowie nie miała zbyt wielu okazji. W 18 minucie co prawda Mekieta Zeleński obronił taki, no wydawało się w pewnym momencie, że będzie to groźny strzał. Nawet można by porównać to do uderzenia Mariusza Fornalczyka z ostatniego meczu piłkarskiego PKO Ekstraklasy, kiedy to Fornal trafił do siatki Piasta Gliwice. No ale jednak piłka nie leciała w okienko. Zeleński spokojnie piłkę złapał. Poza tym takich klarownych okazji może jeszcze w 33. Kałuska, no ale on nie zdołał zamknąć akcji, więc no trudno to też nazywać klarowną okazją. Natomiast Sieradzanie mieli te rzuty rożne. Miał też w 40. minucie Owczarek kolejną akcję, ale nie znalazł tym razem w polu karnym broni nikogo z kolegów. No i tak w 48 minucie Warta Sieradz prowadzi w Radomiu z miejscową bronią 1-0. Halo Studio.
0: No to my przeniesiemy się teraz na stadion w Płocku. Tam rezerwy Wisły podejmują GKS Bełchatów. Tam także rozpoczęła się druga połowa spotkania, a ten mecz ogląda Michał Malinowski.
2: Dzień dobry, faktycznie 49. minuta już tego spotkania, no i dobrych wiadomości nie mam. Najpierw można by zacząć od takich stricte matematycznych. Cztery drużyny zamieszane w walkę o utrzymanie, wśród nich GKS Bełchatów, no ale sytuacja brunatnych bardzo, bardzo zła. Po pierwsze, muszą w Płocku wygrać. A w meczach pozostałych trzech drużyn jest aż 27 możliwości układów wyników. To 3-3, wariacja z powtórzeniami, takie małe przypomnienie z lekcji matematyki. I tylko w 10 z tych 27 przypadków ten układ wyników da brunatnym szansę na pozostanie w trzeciej lidze, ale to i tak będzie się musiało jeszcze później wiele zdarzyć. Tyle, że te rozważania troszeczkę nie mają w tym momencie sensu, bo po pierwszej połowie GKS przegrywa z Wisłą Płock 0-1. Teraz groźna sytuacja gospodarzy, ale strzał głową obok słupka. Dosyć wyrównana ta pierwsza połowa z lekką może przewagą, czy może z większą liczbą okazji gospodarzy. Bielka strzelał między innymi dwa razy, bardzo dobrze interweniował w bramce GKS-u Wiśniewski po strzałach Leśniewskiego. I Dariego miał też swoje okazje. GKS Wroński dwa razy strzelał, dwukrotnie też w niezłych sytuacjach znalazł się Popławski, ale zbyt długo przekładał sobie piłkę i szukał sytuacji do strzału. No i nic z tych akcji nie wyniknęło. A najlepsza chyba to, jeżeli chodzi o Kacpra Popławskiego, to w 42 minucie, kiedy kapitan Wisły Marcin Więckowski przepuścił piłkę, no i Popławski, gdyby dobrze się z nią zabrał, mógł być nawet sam na sam, no ale tak jak powiedziałem, za dużo tam kombinował. No i gdy wydawało się, że pierwsza część gry skończy się bez bramek, to już w doliczonym czasie gry akcja Wisły 2 Płock, zagranie w pole karne, zgranie przed szesnastkę, Jurzyk strzelał, no i trafił w jednego z piłkarzy GKS-u, zdaniem sędziego dosyć dobrze ustawionego. Ten blokował piłkę ręką, sędzia wskazał więc na tak zwane wapno, choć ponieważ gramy na sztucznej murawie, to oczywiście tutaj wapna nie ma. To wszystko namalowane farbą. Do piłki podszedł Adrian Bielka, pewnie uderzył, bo piłka poleciała w jedną stronę, bramkarz w drugą, no i było 1-0. Zaraz potem sędzia zakończył pierwszą część meczu, a w tej chwili mamy już 2-0 w 51 minucie. Wisła Płock podwyższa, no i sytuacja GKS-u robi się już naprawdę, naprawdę wręcz beznadziejna. Halo Studio.
0: Niewykluczone, że Bełchatowianie spadną do czwartej ligi. Podam informacje z innych boisk, także Państwa na pewno interesującą. GKS Wielkielec z KS Troszyn prowadzi 2-1. Lechia Tomaszów remisuje z Olimpią Elbląg 0-0. Rezerwy Widzewa remisują z Ząbkowią 1-1, a Wigry Suwałki prowadzą 3-0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. No i jeszcze informacja z Łomży, także niedobra dla Wartysieraz, bo ŁKS Łomża prowadzi już w 56 minucie z Mławianką Mława 2-0. A w zakończonych spotkaniach z Nidźmy Łapiska przegrał z rezerwami Legii 0-3, a rezerwy Jagiellonii Białystok zremisowały 1-1 z KS Wasilków. No ale nie ma co oglądać się na wyniki innych meczów, bo to się jeszcze różnie może wydarzać. My wracamy zatem do Radomia, gdzie Wartysieraz prowadziła z Bronią Radom 1-0. Tam jest 51 minuta spotkania. Mecz ogląda Robert Zwoliński.
1: I Wartosieradz dalej prowadzi. W tym momencie już 52 minuta na zegarze. 1-0 dla Sieradzan. Ten wynik do przerwy cały czas się utrzymuje, choć w drugiej połowie no już dwie żółte kartki dla zawodników Warty. No i to dla tych dwóch środkowych obrońców, o których mówiłem poprzednio. Duilio najpierw, a przed momentem Damian Ślesicki za faul w środku pola. No już tak na połowie Warty, więc sędzia zakwalifikował to jako faul taktyczny. Teraz Drzazga obraca się, ale jest faulowany i to musi być żółty. Ta kartka dla zawodnika Broni. I tak jest. Dmytro Baszlaj to pierwszy zawodnik Broni Radom, który dzisiaj ogląda żółty kartonik. 52 minuta. Warta będzie rozpoczynała spokojnie z rzutu wolnego z własnej połowy. Patrzę na ławkę trenera Marka Przybyła. No, trener daleko, daleko od tej ławki. Tutaj bieżnia lekkoatletyczna na stadionie Broni w Radomiu, więc no, jest naprawdę kawałek do przejścia, żeby zbliżyć się do murawy. No i trener Przybył właśnie tam obserwuje, jak najbliżej się da poczynania swoich podopiecznych. No też na razie nie ma jakiegoś wzmożonego ruchu, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, a dzisiaj tak naprawdę z takich zawodników, którzy faktycznie mogą wejść i dać coś drużynie, no to myślę Olek Trubnikow, pod warunkiem, że faktycznie jest tak w 100% zdrowy, no bo to też raczej Olek Trubnikow w ostatnich tygodniach, no to był podstawowy zawodnik Warty, a teraz trzeba uważać, bo to było dalekie podanie za plecy obrońców. Podnosił rękę Duilio, ale nie było spalonego. Lis dobrze blokuje rywala. No i świetnie kapitan, ale traci jednak piłkę Mateusz Lis. Uwaga, bo zawodnicy Broni próbują wyjść. No prawie, że sam na sam z Zełenskim, jednak dobrze popracowali w defensywie wracający piłkarze Warty. No i teraz Sieradzanie naciskają bramkarza Broni i ten myli się. A zatem to był dobry taki pressing, jednak no Mielczarek nie przejął piłki przy linii bocznej boiska. Teraz Sójka pada na połowie Broni. Nie ma gwizdka sędziego, Zełenski wychodzi daleko z bramki, ryzykowne wyjście Ukraińca, on jednak przyzwyczaił do tego, że często to robi, no i trzeba wracać. Sebastian Kobiera zamarkował możliwość strzału z dystansu, dobrze jednak dobiegł do niego Mielczarek, który przyblokował piłkę, no i teraz jeszcze raz jednak wysoko pressingiem podchodzą tutaj zawodnicy Broni Radom, no zaatakowali dość mocno, szczególnie dwaj obcokrajowcy, Sofian Kiri i Ryan Salah Benamar, no ale udało się piłkę przejąć zawodnikom Wart. karty, choć będą wrzucali z autu na wysokości własnego pola karnego. 54. minuta. Broń Radom, Wartaś Raz, 0-1.
0: No to z Radomia przenosimy się do Płocka, gdzie rezerwy Wisły podejmują GKS Bełchatów, a ten mecz ogląda Michał Malinowski.
2: 55. minuta spotkania już się rozpoczęła. No i tak jak wspominałem wcześniej, Wisła 2 Płock prowadzi 2-0 z PGG GKS-em Bełchatów. Jeszcze winien jestem dwa słowa o bramce na 2-0 dla gospodarzy. Adrian Bielka, jej autorem, był w faule w środku pola, faulowanym serwach. Szybko się podniósł, zagrał krótko do Bielki, ten zrobił 2-3 kroki. No i z dosyć dużej odległości uderzył na bramkę GKS-u. Piłka wpadła do niej tuż przy słupku. Wiśniewski musiał wyciągać piłkę z siatki. No, być może mógł się zachować nieco lepiej, ale też trzeba przyznać, że strzał był naprawdę precyzyjny i nie było łatwo interweniować. A w tej chwili w środku boiska faulowany Sarnik przez Rolnika. No i po raz pierwszy w tym meczu żółtą kartkę wyjął ze swojej kieszonki Jakub Kwinto i ukarał piłkarza z Płocka. To 56. minuta i goście będą teraz rozpoczynali od rzutu wolnego niemal w kole środkowym. Lip ustawił już piłkę, czeka jeszcze na gwizdek arbitra i już może grać do Wójcika. Wójcik na prawo. No teraz już nie ma GKS, nic do stracenia. Bartosiński jednak źle zagrywał i stracili piłkę goście. Tylko na chwilę, ale znów atakuje Wisła. Dużo teraz takiej przebijanki w środkowej strefie boiska. Miał przez chwilę piłkę Wroński, ale ją stracił. Lewą stroną atakują Płoczczanie, ale też już futbolówkę stracili. Lip do bramkarza. Ten odgrywa na prawą stronę do Bartosińskiego. Bartosiński na prawą stronę do Sarnika. Teraz Wójcik przerzucił w stronę środka boiska do Wysińskiego, ale ten nie przejął piłki. A teraz faulowany w środkowym kole Bartosz Rolnik, ten, który przed chwilą ujrzał żółty kartonik. 57. minuta meczu w Płocku. Wisła prowadzi z GKS-em 2-0. Halo Łódź.
0: Więc zanim wrócimy na stadion do Radomia, to jeszcze wyniki z innych spotkań trwających, tych, które interesują nas najbardziej. Lechia Tomaszów wciąż remisuje bezbramkowo z Olimpią Elbląg. Mecz odbywa się w Tomaszowie. Natomiast rezerwy Widzewa grają tutaj nieopodal w ośrodku Łodzianka i także remisują, tyle że z Ząbkowią Ząbki 1-1. No, wracamy zatem do Radomia. Tam Wartaś Raz z Bronią prowadziła 1-0. Zobaczmy, czy coś się zmieniło.
1: Nie, jeśli chodzi o wynik, nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się też, jeśli chodzi o zawodników na murawie po 11 i ci sami, którzy rozpoczynali ten mecz, ci sami są cały czas w grze. Zeleński, Mekietar Zeleński, bramkarz Warty, wybija teraz piłkę z 5 metra, no bo mieli gospodarze rzut rożny, no to tak jedna z nielicznych, można powiedzieć, sytuacji dla nich na zbliżenie się do pola bramkowego Warty, ale nic z tego rzutu rożnego nie wyszło. Dośrodkowywał z narożnika Wrześniewski, natomiast teraz no, jeszcze raz spróbują Radomianie. Jest akcja prawą stroną. Sofian Kiri próbuje minąć Murata, ale świetnie przesuwa się lewy obrońca Warty w tym spotkaniu. No i zszedł do środka, przyblokował Kiriego. Doskonale teraz o piłkę powalczył jeszcze Sójka i wywalczył aut dla swojej drużyny na własnej połowie. Nie spieszy się Sieradzanom. Nie ma się też co dziwić. No tak spojrzałem przez moment z niepokojem, bo Murat złapał się za kolano, ale to tak chyba chciał sprawdzić, czy na pewno nic tam się nie wydarzyło. No, niepokój też na pewno mógł mieć w tym momencie trener Warty. Marek Przybył, bo Jakub Murat obok Kacpra Drzazgi to jeden z młodzieżowców, a dwóch, przypomnę, musi być na murawie. Przekonali się o tym dobitnie już w tym sezonie piłkarze nomen omen GKS-u Bełchatów, który no, nie radzi sobie w Płocku. I być może ten błąd sprzed kilku kolejek w meczu domowym z Olimpią Elbląg, po którym bełchatowianie, przypomnę, stracili 3 punkty, no bo wygrali na murawie, ale później walkover na korzyść Olimpii, no to może będą te brakujące 3 punkty do pozostania w lidze. No i wtedy przez 2 minuty właśnie brakowało jednego młodzieżowca na murawie w barwach Bełchatowa. W Warcie no, uważają na tych młodzieżowców, no ale problem jest taki, że jeśli Drzazga lub Murat coś by sobie zrobili, no to już później tej jakości będzie na pewno brakowało na tych pozycjach młodzieżowców. Na szczęście i jeden, i drugi mogą grać. Warta no, próbuje tutaj teraz utrzymać się trochę dłużej przy piłce. To się udaje mimo dwóch takich strat. Bardzo szybko odzyskiwali piłkę Sieradzanie. No i teraz piłka rozrzucana na lewą stronę boiska, ale Mielczarek na spalonym. Warta często próbuje takich właśnie zagrań z środka obrony gdzieś, szczególnie na lewe skrzydło, szczególnie dzisiaj, no bo na tym prawym dzisiaj Dawid Owczarek, on nominalnie raczej gra na prawej obronie, a na prawym skrzydle zwykle występuje Kacper Drzazga, który dzisiaj jednak w miejsce Bartłomieja kręci Chwosta w ataku. No to na razie 60. minuta w Radomiu, Broń przegrywa z Wartą Sieradz 0-1. Halo Studio.
0: A to zanim przeniesiemy się do Płocka, rzut oka na inne boiska, te, które interesują najbardziej kibiców. W Łomży bez zmiany UKS prowadzi z Mławianką 2-0. Widzew remisuje z Ząbkowią 1-1, a Lechia z Olimpią Elbląg 0-0. No to sprawdźmy, jak radzą sobie piłkarze GKS-u Bełchatów na stadionie w Płocku, właściwie na boisku obok tego głównego stadionu. Druga drużyna Wisły Płock prowadziła z GKS-em Bełchatów 2-0. Czy coś się zmieniło? Pytam Michała Malinowskiego.
2: Tak, prowadzi już tylko 2-1, nieco ponad godzina gry za nami, a w 60 minucie Łukasz Wroński dostał piłkę z prawej strony boiska na wysokości pola karnego, podciągnął jeszcze 2-3 metry, był już w 16 i uderzył w kierunku dalszego słupka, piłka zatrzepotała w siatce. No i jest kontaktowy gol, teraz dwie zmiany w GKS-ie, opuścili boisko Adam Dębiński i Daichi Kato, pojawili się na nim Szymon Małecki i Ricardo Gonzalez. Więc korekty w składzie, to może jeszcze powiem, w jakim składzie Bełchatowianie rozpoczęli. W bramce Jakub Wiśniewski, dalej Mateusz Lip, Patryk Pytlewski, Kacper Popławski, Szymon Carnik, Jakub Bartosiński, Adam Dębiński, Daichi Kato, tych dwóch już na boisku nie ma, Mateusz Wójcik, Łukasz Wroński, który jest kapitanem, i Nathan Wysiński, a skoro Robert wywołał już ten nieszczęsny mecz z Olimpią Elbląg, to przypomnę, że to był drugi dzień maja bieżącego roku, 29. kolejka grupy pierwszej, trzeciej ligi, wygrana na boisku, później zweryfikowana jako walkover, co już Robert doskonale opowiedział, no i to może być brzemienna w skutkach, no, porażka tak naprawdę, bo gdyby GKS miał te 3 punkty w tabeli, to przed tą kolejką dokładnie zespoły Olimpii Elbląg i GKS-u Bełchatów zamieniłyby się miejscami w tabeli i to bełchatowianie mieliby 3 punkty więcej od Elblążan, a nie odwrotnie. No ale cóż, niektórych rzeczy już się naprawić nie da. Trzeba się z tym pogodzić. Rzut rożny będzie w tej chwili dla GKS-u Bełchatów. Będą też zmiany w Wiśle Płock, więc będzie chwilka przerwy. 63. minuta meczu. Wisła 2 Płock prowadzi z GKS-em Bełchatów 2-1.
0: No to kiedyś, jak będą w przyszłości związani z Bełchatowem ludzie pisali kronikę tego klubu, to będą te 2 minuty, które wstrząsnęły GKS-em Bełchatów, tak pół żartem, pół serio. Nie zmienia się wiele na boiskach w trzeciej lidze, w grupie pierwszej. Wisła Płock wciąż 2-1 prowadzi z GKS-em Bełchatów. Wigry Suwałki 3-0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Rezerwy Widzewa wciąż remisują z Ząbkowią. Ząbki 1-1. MKS Łomża prowadzi z Mławianką 2-0. Alechia Tomaszów bezbramkowo remisuje z Olimpią Elbląg. GKS Wikielec prowadzi 2-1 z KSC Katroszyn. Broń Radom przegrywała z Wartą Sieradz 0-1. No więc wracamy na stadion do Radomia. Halo, Robert Zwoliński.
1: I nadal Broń Radom przegrywa z Wartą Sieradz 0-1, no ale dwie pierwsze zmiany w tym meczu, dwie zmiany po stronie drużyny Broń Radom, chociaż już widzę kierownika drużyny Warty Sieradz, który też szykuje karteczkę dla sędziego, no i za chwilę też będzie zmiana w zespole Warty, no i Olek Trubnikow pojawi się na murawie, ale wcześniej o tych roszadach w drużynie Broń Radom. Boisko opuścili Maciej Szmyt z numerem 20, w jego miejsce pojawił się Marcel Nowocin z numerem 23. trzecim Noi Eryk Pieczarka w miejsce Rajana Salaha Benamara. No to dwie ruszady w drużynie trenera Piotra Dziewickiego, no przed laty przecież uznanego środkowego obrońcy. No i faktycznie myślę, że można śmiało rozpoznać Piotra Dziewickiego, choć no ząb czasu, szczególnie na włosach, na głowie widać siwiznę dość mocną, ale taka charakterystyczna fryzura tego byłego zawodnika. Z tego co pamiętam, Polonii Warszawa przede wszystkim na środku obrony występował. No a teraz trener broni Radom, która musi się jednak bronić, bo próbują się Radzanie zaatakować prawym skrzydłem, ale Sujka piłki nie przejął. Jednak dobrze przesuwa się tam Lis, próbuje przyblokować rywala. No na razie wyszli spod tego pressingu zawodnicy broni Radom, ale wyszli w swoją stronę bramki, w stronę swojej bramki, więc mogą uspokoić teraz się Radzanie. Widzę, że jednak to nawet będzie podwójna zmiana po stronie Warty się Radz za moment, no ale musimy poczekać na przerwę w grze. Tej na razie nie ma. Wydawało się, że Murat no, był faulowany na linii środkowej boiska. Sędzia miał jednak inny ogląd tej sytuacji. Pietrzak z Lisem dobrze się przesuwają. Wolno grają Radomianie w tym momencie. No uwaga! Trzeba wybić się piłkę z własnego pola karnego. Ta piłka jest wybita, ale Mielczarek nie opanował i teraz jeszcze raz, no świetnie, tym razem zastawił się Duilio. Dał się sfaulować i będzie okazja na przeprowadzenie dwóch zmian w zespole Warty Sieradz. No to jeszcze poczekajmy, kto tutaj zejdzie. Wchodzą Olek Trubnikow, no i też Bartłomiej Maćczak, Piotr Mielczarek. Tak można się było spodziewać, że on będzie jednym z zawodników, który zejdzie, w jego miejsce Maćczak. On będzie teraz na lewym skrzydle, może nawet na lewym wahadle, bo niewykluczone, że Warta przejdzie na system trzema środkowymi obrońcami. Sprytnie radzą sobie w takich przejściach zawodnicy trenera Przybyła. No już Maćczak melduje się, a tutaj będzie kilka innych roszad, tak już widzę po ustawieniu, no bo Olek Trubnikow wchodzi do środka pola w miejsce Jakuba Pieli, który też opuścił boisko, a Maćczak, który akurat zastąpił Pielę, przeniósł się na środek ataku i Kacper Drzazga przechodzi na lewe skrzydło, no więc troszkę tutaj zamieszał teraz trener Marek Przybyły. No ciekawe, jak w tym ustawieniu poradzą sobie teraz Sieradzanie. Na razie muszą wracać, bo dalekie zagranie broni. No był chyba faulowany w tym momencie Mateusz Lis. Tak jest, gwizdek sędziego. Pokazuje sędzia, jak to wszystko wyglądało. Odpychał po prostu zawodnik z numerem 23 Nowocin Mateusza Lisa i z wolnego sprzed własnego pola karnego rozpocznie Mykita Zełeński. 66 minuta w Radomiu. Warta Sieradz cały czas prowadzi z miejscową bronią 1-0. Halo Studio.
0: Czyli prowadzenie Warty od wielu, wielu, wielu minut. GKS Bełchatów zdobył kontaktowego gola, przegrywał z Wisłą 2 Płock 1-2. Tam też już blisko 70 minuty spotkania. Może jeszcze się coś na korzyść Bełchatowian zmieniło, no ale o tym opowie już Michał Malinowski.
2: Wciąż 2-1, ale w ostatnich 180 sekundach dwukrotnie goście mogli doprowadzić do remisu. Najpierw Wroński w 64 minucie znalazł się no niemal oko w oko z bramkarzem Wisły, ale górą wyszedł z tego pojedynku Oskar Klat, no a dosłownie przed chwilą bardzo dobre prostopadłe podanie do Kacpra Popławskiego. Ten wreszcie dobrze zabrał się z piłką, nie kombinował, uderzył po dwóch, trzech krokach, no ale piłka trafiła wychodzącego z bramki golkipera Wisły i gola ponownie nie ma. 68 minuta, gospodarze wciąż prowadzą zatem 2-1. No a ostatnio mówiłem o składzie GKS-u, to dwa słowa o składzie Wisły, 2 Płock. Gospodarze dzisiaj nieco z taką rezerwą podeszli do tego spotkania, są wysoko w tabeli, nic już nie muszą, o nic też nie walczą, więc wynik dzisiejszego meczu nie ma dla nich właściwie znaczenia. Natomiast w środę grają bardzo ważne spotkanie w Warszawie, zmierzą się z innym trzecioligowcem, KSC Katroszyn, w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski na Mazowszu. No i to zdecydowanie ważniejsze dla nafciarzy spotkanie. Między innymi oszczędzany jest na ławce, znaczy oszczędzany w tym meczu jest i siedzi na ławce doskonale znany wszystkim w naszym regionie Szymon Łapiński, piłkarz między innymi Pelikana Łowicz i Unii Skierniewice. No trudno się dziwić drużynie z Płocka, że priorytet postawiony na środowe starcie, bo ono dużo większą wagę ma niż ten mecz ligowy. Bełchatów walczy zatem Szkoda, że tak naprawdę dopiero kiedy przegrywali brunatni 0-2, to wzięli się do roboty i spróbowali coś sensownego na boisku zrobić. No ale lepiej późno niż wcale, jeszcze nieco ponad 20 minut gry przed nami, więc może uda się ten wynik, no tak powiem, kolokwialnie naprawić, ale jak już wspominałem, to nie wszystko, bo jeszcze inne wyniki muszą się dobrze ułożyć dla Bełchatowian. Teraz dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne, ale wybili piłkarze Wisły i oddalili grę przynajmniej na chwilę od własnej bramki. Teraz strata Małeckiego, Wisła rusza z kontrą, Dari prawą stroną, teraz przerzucił piłkę na lewą, a to... Na chwilę można by zażartować, że mi się przysnęło, bo Szymon Łapiński w międzyczasie pojawił się na boisku, ale rozpoczynał mecz na ławce rezerwowych. Dośrodkowanie, ale tę piłkę przechwycił Jakub Wiśniewski. 70. minuta meczu w Płocku. Wisła 2 wciąż prowadzi z GKS-em Bełchatów. 2-1. Halo Studio.
0: Zaraz przeniesiemy się na stadion do Radomia. Trwa w tej chwili finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. To jest 28. minuta. To nie są pewnie takie emocje jak w trzeciej lidze, ale od piątej minuty Arsenal z PSG prowadzi 1-0, a 1-0 było także w Radomiu w meczu broni z Wartą Sieradz. 1-0 dla drużyny z Sieradza. Czy coś się zmieniło? O tym już Robert Zwoliński.
1: No nie, nic się nie zmieniło i można zażartować, że taki sam wynik w Lidze Mistrzów co w Radomiu, bo zdaje się, że Arsenal w tym meczu chyba też jest jako gość, no tak pół żartem, pół serio oczywiście. Natomiast no, jeśli chodzi o drużynę Warto się Radza, ona prowadzi od 20 minuty po trafieniu Dawida Owczarka. No i tak naprawdę kontrolują się Radzanie poczynania na boisku, choć było nieco zagrożenia w 69 minucie, ale niecelny strzał gospodarzy, którzy przygotowują już kolejną, trzecią w tym meczu zmianę. Na razie dwie zmiany w zespole broni, dwie zmiany w zespole Warty Sieradz. No i ci, którzy weszli w drużynie z Sieradza, mieli minutę temu dobrą sytuację, mieli dobrą możliwość pokazania się. Maćczak zgrywał do Trubnikowa, ale ten nie zabrał się z piłką, a gdyby Ukrainiec to zrobił, no to popędziłby chyba już sam na sam z bramkarzem broni Radom, który teraz daleko od własnej bramki przygląda się poczynaniom kolegów, którzy piłkę jednak tracą. No i już Sieradzanie Owczarek z prawego skrzydła jednak no, nie poszedł, tak jak w ostatnim meczu w Sieradzu z Wigrami. Kacper Drzazga, który świetnie z prawego skrzydła poszedł z piłką, jeszcze puścił ją pod nogami jednego z rywali, no i wyszedł sam na sam z bramkarzem. Świetnie wykończył wtedy akcję, schodząc do środka w pole karne. No ale na razie takiej akcji tutaj w Radomiu nie mamy. Warta teraz spokojnie rozgrywa, jeśli chodzi o środkowych obrońców. Tak jak mówiłem, Ślesicki, Duilio, wrócił się do środka pola też Artur Sujka, no i zrobił miejsce Muratowi. Murat świetnie z lewego obrony zszedł do środka. Już Warta pod polem karnym broni, przekłada piłkę na lewą nogę Owczarek. Uderzenie zablokowane jednak, bronią się dość rozpaczliwie Radomianie. Czy przejmie piłkę Trubnikow? Nie, Owczarek nie może faulować. No i dobrze, przeskoczył nad rywalem, bo gdyby Owczarek faulował, to by była druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka. Ale muszą też uważać Ślesicki. No i Duilio, świetny powrót Drzazgi, który zatrzymuje akcję Radomian. No, leży jeszcze Kacper Drzazga. Radomianie jednak szybko rozpoczęli dośrodkowanie z prawej strony, jednak za wysokie dla Noworyty. Wybija piłkę Mateusz Lis za linię końcową, a zatem będzie za moment rzut rożny dla drużyny z Radomia, no ale wcześniej pomocy potrzebuje Kacper Drzazga, zatem w 70 już prawie trzeciej minucie Warta Sieradz prowadzi w Radomiu z bronią 1-0. Halo Studio.
0: To teraz przegląd tego, co wydarzyło się na innych boiskach trzecioligowych. W zakończonych meczach Jagiellonia Białystok, drugi zespół oczywiście, zremisowała z KS Wasilków 1-1. Znicz Biała Piska przegrał z rezerwami Legii 0-3. Warta, jak Państwo słyszeli, wciąż prowadzi z bronią Radom 1-0. GKS Wikielec 2-1 z CK Troszyn. Lechia wciąż bez goli w meczu z Olimpią Elbląg. ŁKS Łomża też bez zmian, 2-0 z Mławianką. Rezerwy Widzewa objęły prowadzenie z Ząbkowią, prowadzą 2-1. Wigry Suwałki prowadzą 3-0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. A Wisła Płock prowadziła z GKS-em Bełchatów 2-1. Czy na kwadrans przed końcem spotkania coś się zmieniło na boisku? O tym już Michał Malinowski.
2: Wynik bez zmian, ale dosłownie minutę, no może półtorej temu Wisła była blisko podwyższenia prowadzenia. Ładna, szybka akcja, kilka podań, choć mam wrażenie, że w samej końcówce, kiedy gospodarze byli już w polu karnym, o jedno podanie za dużo, choć i tak Leśniewski miał naprawdę dobrą okazję, był kilka metrów od bramki, ale trafił w spojenie słupka i poprzeczki. Mogą mówić się o dużym szczęściu piłkarze GKS-u. Teraz próbował lewą stroną przed chwilą Rico przedrzeć się w pobliże bramki Wisły, no ale to się nie udało. Od autu rozpoczęli gospodarze. Szcześniak zagrał do miarki i piłka już na połowie GKS-u. Tam jest Darii, bardzo aktywny dzisiaj. Darii strzela, odbita piłka, ale trafiła piłka po odbiciu od Sarnika, trafiła pod nogi Adriana Bielki, który przytrzymał sobie chwilę piłkę, zobaczył, co robi bramkarz GKS-u Jakub Wiśniewski i uderzył z kilku metrów do siatki. Zatem od 75 minuty Wisła 2 Płock prowadzi z GKS-em Bełchatów 3-1. No a Adrian Bielka uzbierał w tym meczu hat-tricka. Halo Łódź.
0: No to już chyba raczej no niewiele w stanie sobie jest pomóc GKS Katowice. Gdybyśmy teraz rzucili rzut oka na tabelę, to co najbardziej nas interesuje, no to GKS na 15 miejscu z dorobkiem 34 punktów, Broń Radom ma 36 punktów, Olimpia Elbląg no na teraz 38, Mławianka 40, więc raczej szanse GKS-u Bełchatów są niewielkie. Jeżeli patrzymy na górę tabeli, 71 punktów Warty Sieradz w tej chwili i 71 ŁKS-u Łomża, a niestety w bilansie dwóch meczu drużyna z Łomży jest lepsza od GKS-u, od Warty Sieradz. No ale poczekajmy do końcowych gwizdków sędziów na tych spotkaniach, bo to wiadomo, różne rzeczy się na piłkarskich boiskach mogą wydarzyć. No ale sprawdźmy, jak sobie piłkarze z Sieradza radzą w Radomiu. Tam też już niewiele, chyba mniej minut niż kwadrans pozostał do końca tego spotkania. Broń Radom przegrywała z Wartą Sieradz 0-1. Czy coś się zmieniło? O tym już Robert Zwoliński.
1: Wynik bez zmiany. Warta cały czas prowadzi 1-0. 76 minuta na zegarze. W 75 podwójna zmiana w drużynie Warty. Kolejna podwójna zmiana, można powiedzieć. No i tym razem Jakub Janiszewski za Artura Sujkę, a Adrian Ciołek za Kacpra Drzazgę. Więc no jednak wprowadza młodzieżowców kolejnych. Trener Marek przybyły. No Drzazga już ewidentnie nie miał sił. Kiedy oddawałem głos do studia, no to Drzazga czekał na pomoc medyczną. Na moment pojawił się na boisku, ale widać było, że to jest problem mięśniowy. No i tutaj już nic więcej Kacper Drzazga nie wyciśnie ze swojego organizmu, mówiąc tak kolokwialnie. Zatem zmiana uzasadniona. Sujka też już od kilku minut był mocno niewidoczny. No może te zmiany jeszcze ożywią trochę poczynania Sieradzan, choć tak jak mówiłem, no tutaj w Sieradzu zdają sobie sprawę, że no jeśli chodzi o tych młodzieżowców rezerwowych, no to nie jest na razie taka jakość, jak ci wyjściowi, czyli Drzazga i Murat. Murat na boisku został, no i teraz Murat wraca pod własne pole karne, bo Broń próbowała wejść z atakiem, ale jednak dobrze Sieradzanie się przesunęli, no i teraz Broń atakuje, no ale wolno rozgrywa piłkę drużyna gospodarzy. Dobrze mogą się przesuwać piłkarze z Sieradza, pracuje mocno tutaj ten, który pojawił się przed momentem na boisku, no on ma dużo siły, mowa o Adrianie Ciołku, też Bartłomiej Maćczak z przodu, no i Janiszewski, więc no tutaj mogą naprawdę mocno pracować w tym pressingu zawodnicy Warty. Dośrodkowanie z lewej strony boiska na prawą drużyny Broni, natomiast no, piłka za wysoka dla kolejnego z rezerwowych Huberta Derlatki. Murat dobrze popracował przy linii bocznej boiska, no i w nagrodę będzie mógł wrzucać zza linii bocznej. No to tak jeszcze do tego, co Piotr mówiłeś o tym, że UKS wyprzedza w bilansie meczów bezpośrednich Wartę. Wszystko się zgadza. No mały znak zapytania pojawił się przed kilkoma dniami. To zdaje się w środę było, kiedy to informacja z PZPN-u o tym, że drużyna z Łomży nie dostaje licencji. No i tam lista tych uchybień, braków po stronie UKS-u była tak duża, że no w komunikacie komisja licencyjna nawet nie wykazywała po kolei, jakie to są braki, co zwykle robi, tylko no było jakieś takie sformułowanie, że z powodu wielu tych braków nie ma tej licencji dla UKS-u Łomży. Na ten moment oczywiście jest możliwość odwołania się.
0: Przerwę na chwilę, Robert, bo ja czytałem, że Komunikat wystosował klub z Łomży, że to no, rzeczywiście tych uchybień jest bardzo długa lista, ale to są właśnie tego typu, że nie ma podpisanej umowy z lekarzem, ze stacją ratownictwa medycznego i tego typu historie. I oni tam rzeczywiście zapewniali, że to wszystko w ciągu najbliższych tych kilku dni zostanie załatwione, ale no, tak jak mówisz, to była bardzo długa lista i mamy jeszcze weekend w tak zwanym międzyczasie, którego nie ma podobno, ale no, może być z tym pewien problem, więc i tak dobrze byłoby to rozstrzygnąć na boisku, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie rozstrzygane przez Polski Związek Piłki Nożnej, no więc zobaczymy, bo na razie może się okazać, że ŁKS Łomża awansuje, ale nie dostanie prawa gry w drugiej lidze, no więc musimy poczekać. No ale wracajmy na boisko do Radomia, gdzie toczy się prawdziwa sportowa walka, a nie taka w gabinetach działaczy, którą pewnie za chwilę będziemy obserwować.
1: Tak, i oczywiście tutaj na boisku cały czas 0-1, tylko teraz broń atakuje prawym skrzydłem, urwał się zawodnik z numerem 15, Jakubczyk, do środkowania, ale dobrze wrócił Trubnikow. Będzie róg dla broni, powoli przesuwają się w pole karne własne zawodnicy Warty. Ja tylko tak jeszcze słowem uzupełnienia, że powiedziałem o tym nie dlatego, że Warta może wskoczyć w miejsce ŁKS-u w tych barażach, bo właśnie tego jeszcze nie wiadomo, jak w tej sytuacji zachowałby się Polski Związek Piłki Nożnej. Czy wolny los dla rywala, no czy jednak faktycznie Warta, więc to będzie pewnie kolejna rozgrywka. No a w Radomiu dośrodkowanie zawodników broni na bliższy słupek. No domagają się zagrania ręką, co robi sędzia. Sędzia pokazuje na narożnik. Przyznam szczerze, ja tutaj nie pokuszę się o ocenę tej sytuacji, bo akurat zawodnika Warty, który dostał piłką, zasłaniał mi zawodnik broni Radom, więc czy ta piłka trafiła w rękę, czy ta ręka była nienaturalnie ułożona i faktycznie kwalifikowało się do karnego, nie mam pojęcia, natomiast tego karnego nie ma, nie ma też tutaj żadnego waru, więc zmiany decyzji nie będzie, ale jest dośrodkowanie broni, jest poprzeczka, no zatrzęsła się tam poprzeczka, zatrzęsła się bramka po uderzeniu z główki jednego z zawodników broni, jeszcze jedno dośrodkowanie, nie, jednak przełożył sobie piłkę na lewą nogę zawodnik broni Sebastian Kobiera, no i teraz jeszcze raz będą próbowali dośrodkować radomianie mocno, mocno, ale zdecydowanie za mocno, no Zełeński teraz może odetchnąć z ulgą, bo przed chwilą naprawdę wyszli z no, trudnej sytuacji zawodnicy Warty. Taka, no w sumie z niczego to dośrodkowanie, bo do tej pory nie sprawiały te dośrodkowania z narożników piłkarzom Warty zbyt wielkiego problemu, a tutaj w 80 minucie poprzeczka po stronie broni, ale wynik cały czas bez zmiana, zatem broni przegrywa z Wartą Sieradz 0-1, Halo Studio.
0: A w tych kluczowych dla naszych drużyn wynikach też bez zmian. Najpierw mecz Lechii Tomaszów z Olimpią Elbląg. Wciąż jest 0-0, to 80, no blisko trzecia minuta już tego spotkania. 82 minuta na stadionie Łodzianki, gdzie rezerwy Widzewa podejmują Ząbkowie Ząbki. No i wciąż jest 2-1 dla drużyny Widzewa. No więc wracamy do Płocka. Tam rezerwy Wisły podejmują GKS Bełchatów i bełchatowianie przegrywali już 1-3. Może coś się zmieniło, ale o tym już Michał Malinowski.
2: 82 minuta dobiega meczu, no i rezultat bez zmiana, czasu na odrabianie strat coraz mniej. No tyle, że w ostatnich minutach bełchatowianie faktycznie przycisnęli. Mówiłem o tym, że w spojenie słupka i poprzeczki trafili gospodarze, no i odpowiedzieli także trafieniem w obramowanie bramki goście. Rzut rożny, Sarnik głową. Ta piłka tak długo, dosyć leniwie leciała w kierunku bramki, nie interweniował golkiper Wisły, przyglądał się, zatrzymała się ostatecznie futbolówka na słupku, a dobitkę także głową Bartuszyńskiego klat przeniósł nad poprzeczką. No i to było po rzucie rożnym, później był kolejny i w ostatnich minutach w ogóle kilka tych rzutów rożnych brunatnych, a ostatni z nich zakończył się uderzeniem sprzed pola karnego Wójcika. Dobrze jednak w płockiej bramce zachował się golkiper, odbił uderzenie, poradził sobie także z dobitką, no i w związku z tym wynik wciąż 3-1, ale no trzeba przyznać, że takie chociaż małe brawa piłkarzom GKS-u występującym dzisiaj w zielonych strojach się należą, bo nie spuścili nosów na kwintę, nie poddali się, tylko próbują jeszcze tutaj coś zdziałać, no może chociaż zdobyć bramkę na 2-3, teraz długie zagranie w kierunku bramki Wiśniewskiego, ale poradzili sobie obrońcy. Między innymi w tej akcji obronnej brał udział Mateusz Morek, który pojawił się niedawno na boisku. Jest nowym kapitanem, bo plac gry opuścił dotychczasowy szef na boisku, czyli Łukasz Wroński. Przejął teraz piłkę Sarnik. Sarnik z prawej strony, wypuszczony w uliczkę przez Napołowa. To też kolejny nowy piłkarz na murawie, na boisku. O, chyba tak bardziej się powinno powiedzieć, skoro to sztuczna nawierzchnia. Teraz była próba szybkiego wrzutu z autu, ale piłka w rękach Oskara Klata i ten no, na pewno niespiesznie będzie wznawiał grę. Rozpoczęła się 85. minuta meczu w Płocku. Wisła 2 wciąż prowadzi 3-1 z GKS-em Bełchatów. Halo Łódź.
0: GKS Bełchatów zatem coraz bliżej czwartej ligi. Zespół z Sieradza, Warta, prowadziła z Bronią Radom 1-0. Tam też już ostatnie minuty spotkania, więc zaglądamy na stadion do Radomia, gdzie jest Robert Zwoliński.
1: I Warta cały czas. A jeśli Bełchatów blisko czwartej ligi, to też warto powiedzieć o tym, że dzisiejsi rywale Warty przy takim wyniku i w zasadzie przy takich wynikach, bo zdaje się Wikielec prowadzi, no to i broń już też w tym momencie w tej tabeli live no, podziela losy GKS-u Bełchatów i będzie to oznaczało dla drużyny broni spadek, jeśli nic nie zmieni się ani w Wikielcu, ani tutaj w Radomiu. No a na razie no, niewiele wskazuje na to, żeby coś mogło się zmienić. Co prawda przed momentem Patryk Jakubczyk popędził prawą stroną, dośrodkował mocno, ale przeniósł piłkę za linię końcową boiska. No i nic z tego nie wyszło. Teraz Zełenski rozpocznie spokojnie ze rzutu wolnego, ze środka własnej połowy. Ukrainiec no, lubi wychodzić daleko na własną połowę, poza własne pole karne, więc to nie stanowi dla niego żadnego problemu. Teraz podejście do tego wolnego. Zagrał na Owczarka. Ten przegrał jednak walkę o górną piłkę. No, muszą uspokoić się radzanie. Udało się to Trubnikowowi. Jest na lewej stronie. Pokazywał się Ciołek, ale nie dostał piłki. Dobrze tam popracowali w defensywie rywale. No i teraz oni spróbują wyjść z kontratakiem, no ale nawet to nie jest taka próba wyjścia z kontratakiem, a po prostu dalekie zagranie, gdzieś szukanie swoich napastników. To na niewiele się zdaje, bo naprawdę dobrze przesuwają się tutaj Ślesicki, Duilio, no i też Mateusz Lis, kapitan, który trzy mecze temu doznał kontuzji stawu skokowego, no ale zacisnął zęby, no i świetnie sobie radzi tutaj kapitan drużyny Warty Sieradz. Nie widać po nim oznak jakiegoś wielkiego zmęczenia, natomiast widać, że wejdzie jeszcze w tym meczu na boisko Michał Przybył. No, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Syn trenera Warty Marka Przybyła czeka na wejście, natomiast czekają jeszcze sieradzanie na to, co wydarzy się z jednym z ich zawodników, bo tutaj leży na środku boiska. No właśnie, któż to leży? Kogo mi tutaj brakuje? Czy to jest przypadkiem Szymon Pietrzak? No, biegną koledzy. Wygląda to na jakiś poważny uraz. Mateusz Lis podbiega jako kapitan. Podbiegli też jeszcze dwaj inni piłkarze Warty Sieradz. No, ale ostatecznie to kończy się tym, że podają sobie płyna. Zatem no, jest chwila przerwy w 87 minucie w Radomiu. Broń Warta Sieradz cały czas 0-1. Halo Studio.
0: No to jeszcze zajrzyjmy na inne stadiony. W Radomiu słyszeli Państwo, jaki jest wynik. W Wikielcu GKS prowadzi z KSC Katroszyn 2-1. W Tomaszowie wciąż bez goli. Tam już jest 88. minuta. Lechia Olimpia Elbląg 0-0. ŁKS Łomża już w doliczonym czasie gry prowadzi z Mławianką Mława 2-0. Rezerwy Widzewa prowadzą 2-1 z Ząbkowią Ząbki, a Wigry Suwałki prowadzą ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3-2. W Płocku też już praktycznie koniec meczu i tam pewnie się już nic nie stanie wielkiego dla GKS-u Bełchatów, a Wisła Druga Płock jest już chyba bezpieczna, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania.

0: 14 miejsca, które w związku ze spadkiem ŁKS-u 2 Łódź z drugiej ligi także jest miejscem spadkowym. No i gdyby faktycznie chcieli pozostać w trzeciej lidze, musieliby liczyć na to, że drużyna z grupy pierwszej awansuje przez baraże do drugiej ligi, a więc albo ŁKS Łomży, albo Warta Sieradz. Wiele wskazuje na to, że jednak ekipa z Łomży, no przynajmniej jeżeli chodzi o tabelę, zobaczymy jak będzie z tą licencją, natomiast no, brunatni sami sobie nie pomogli, no i chyba już nie pomogą, bo nieco ponad minuta gry jeszcze do końca 90, a to raczej Wisła w ostatnich sekundach bliżej bramki GKS-u, choć teraz szybko wyrzucił Wiśniewski piłkę do Szymorka, ten już jest na połowie Wisły, Małecki z lewej strony wymienił piłkę z Szymorkiem, ten lewą nogą w pole karne, tu jest Rico, czyli Ricardo Gonsalves z Wyszyńskim wymienił futbolówkę, teraz na połow próbował sobie ułożyć piłkę na lewej nodze i strzelać, ale dobrze go wypchnęli piłkarze Wisły 2 Płock z szesnastki i zwolniła ta akcja i też oddaliła się od bramki, teraz Szymorek w pole karne do Wyszyńskiego, ten obrócił się, próbował strzelać, ale nieudany strzał, jeszcze jedna, druga próba, tam najpierw chyba Rico próbował uderzać, później na połow, ale nieudane to były uderzenia i wybili piłkę z własnego pola karnego piłkarze Wisły 2 Płock. 90. minuta meczu w Płocku dobiega końca. Wisła 2 wciąż prowadzi z GKS-em Bełchatów 3-1. Halo Studio.
1: Zmienił się wynik w Łomży. Mławianka w doliczonym czasie gry zdobywa bramkę i przegrywa z ŁKS-em Łomża 1-2. A czy zmieniło się na tablicy wyników stadionu w Radomiu? Coś Broń przegrywała z Wartą Sieradz 0-1. O tym już Robert Zwoliński.
2: No na razie to zmieniło się tylko to, że już 90 minuta przed momentem, jednak Adrian Ciołek bardzo ładną akcją się popisał, wpadł w pole karne z lewego skrzydła, położył na ziemi jednego z rywali, no i uderzył po bliższym słupku, dobrze jednak ustawiony w bramce bramkarz broni Radom Czerny, no i teraz Ciołek ogląda żółtą kartkę, ja tak na moment się zawahałem, bo tutaj można świetnie usłyszeć sędziego, który krzyknął właśnie, że jeszcze 6 minut pogramy w Radomiu, a zatem 6 minut tutaj szans gospodarzy na odwrócenie losów tego meczu, no i na odwrócenie własnych, tak zdaje się, losów z tego, co tutaj rozmawiamy. Na razie jednak to się nie uda, bo z autu rozpoczną zawodnicy Warty Sieradz. Zmiana piąta w drużynie miała miejsce. Szymona Pietrzaka zastąpił Michał Przybył, choć to nie leżał Pietrzak, a leżał Trubnikow, ale Trubnikow dał radę grać dalej, a Pietrzak no, schodząc trzymał się za prawe biodro i pokazywał, że no, to uraz uniemożliwił mu dogranie tego spotkania do końca, no bo tak w tym sezonie przecież Szymon Pietrzak no, to podstawowy zawodnik grający niemal od deski do deski, mówiąc kolokwialnie w drużynie Warty, która teraz musi się ustawić w defensywie, bo aut dla gospodarzy. Piłka w rękach Sebastiana Kobiery. Wysokość linii pola karnego Warty. Dośrodkowanie, wrzucenie piłki na bliższy słupek. Jest zamieszanie. Uderzenie! Gdzie ta piłka przeleci? Przelatuje obok lewego słupka bramki Mykiety Zełańskiego. Uderzał chyba Dmitrij Buszlaj. Baszlaj z no, około 14 metrów. Odwrócił się, obrócił się z takiego półwoleja. Uderzył, no, ale niecelne to uderzenie w pierwszej, drugiej już minucie doliczonego czasu gry, przypomnę, 6 minut doliczonych do tej drugiej połowy tutaj w Radomiu, gdzie broń przegrywa jednak z Wartą Sieradz 0-1. Halo Studio.
1: No to my na ostatnie może sekundy spotkania rezerw Wisły Płock z GKS-em Bełchatów. To takie fatalne pożegnanie GKS-u z rozgrywkami trzecioligowymi, ale o tym opowie już Michał Malinowski.
0: No na te ostatnie sekundy nie zdążyliśmy, bo kilkanaście sekund temu Jakub Kwinto zakończył mecz, a rezultat nie 3-1, a 4-1, albo w samej końcówce podstawowego czasu gry, albo dosłownie kilka sekund po rozpoczęciu doliczonego czasu akcja Wisły. Kacper Błaszkiewicz, no niemal pół boiska przebiegł sam, wyszedł oko w oko z Jakubem Wiśniewskim, popatrzył co robi bramkarz i pewnie w jego lewą stronę uderzył i umieścił piłkę w siatce. Fatalnie zatem kończy się przygoda z trzecią ligą dla GKS-u Bełchatów. Przypomnę, w pierwszej połowie

0: Adrian Bielka wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie i do przerwy 1-0 dla gospodarzy. W 51 minucie ten sam zawodnik podwyższył na 2-0. W 60 nieco nadziei w serca bełchatowian wlał Łukasz Wroński, strzelając kontaktowego gola. No ale później jeszcze dołożył kolejną bramkę Adrian Bielka. No a wynik ustalił w doliczonym czasie gry Kacper Błaszkiewicz i tym samym Wisła 2 Płock wygrała z PGE GKS-em Bełchatów 4-1, a brunatni kolejny sezon spędzą w czwartej lidze. Halo Studio.
1: Dziękujemy bardzo. Michał Malinowski był na meczu w Płocku i to on podał tę smutną dla kibiców informację, dla kibiców GKS-u Bełchatów. No to wracamy do Radomia, bo tam też już ostatnie minuty spotkania broni z Wartą było 0-1. Czy coś się zmieniło? O tym już Robert Zwoliński.
2: Wynik cały czas bez zmian, choć broń ma teraz swoje okazje. Był jeden wolny z dalszej odległości, teraz będzie wolny no, gdzieś około 5 metrów do narożnika pola karnego Warty Sieradz. Ustawiają dwuosobowy mur Sieradzanie, nawet chyba trzyosobowy to będzie mur. Olek Trubnikow kładzie się no, ten popularny krokodylek, no, ale chyba nie będzie uderzenia z tego miejsca płaskiego. No, to by było dziwne, więc nie wiem dlaczego akurat tak Olek Trubnikow się ustawił, Kobiera sobie piłkę ułożył, no i zaraz będzie strzał czy dośrodkowanie, mocne wstrzelenie piłki, ale dobrze pracują tam w defensywie, zdaje się Mateusz Lis piłkę wybił, no i teraz próbują wyjść jeszcze, przyjąć piłkę na środku boiska, Sieradzanie, to się może jeszcze udać w drugim tempie, no nie, jednak Janiszewski sobie nie poradził, no i już muszą wracać, no Zełenski gdzieś tutaj na 16 metrze znowu wyszedł, no ale dobrze, Sieradzanie teraz odwracał się Ciołek, powinien być gwizdek sędziego i jest ten gwizdek. Jeszcze będzie żółta kartka dla jednego z Radomian. Sędzia pokazuje tego, którego za moment napomni żółtą kartką. To będzie zawodnik z numerem 7 na koszulce. Hubert Derlatka, jeden z rezerwowych w zespole broni Radom. Leżą na boisku dwaj piłkarze właśnie broni, w tym Derlatka. Jest tam też Kałaska, no ale też ucierpiał jeden z piłkarzy Warty Sieradz. Troszkę tutaj wzięty w kleszcze Duilio, który no, wylądował niemalże przy kole środkowym boiska z bloku defensywnego.
3: No
2: Zełenski jeszcze coś pokazuje swoim piłkarzom, natomiast
3: to ja się pożegnam,
2: jest
3: jednak
2: teraz
3: jednak
2: żółta kartka. Żółta kartka jest, tak,
3: no
2: to
3: co,
2: się
3: przerwę mu relację
2: pokazało. Do końca pozostała około minuta tutaj meczu w Radomiu. Nie wiemy, czy mamy jeszcze tę minutę, żeby pozostać, sprawdzić, co tutaj się do końca wydarzy. Czy jeszcze się coś zmieni, czy też się nie zmieni. Nikita Zołański za moment będzie wznawiał, no na moim stoperze jeszcze pół minuty. Czy to wystarczy, żeby dokończyć ten mecz? Dalekie zagranie, cały czas 0-1. Warta próbuje przejąć piłkę na połowie rywali, to się nie udaje. Trubnikow zagrywa prosto, no jednak nie opanowali piłki, tam Sieradzanie muszą wracać. Trubnikow walczy o piłkę na linii środkowej boiska. Błąd Trubnikowa, nie wykorzystują tego jednak Radomianie. No i teraz może uda się jeszcze coś skonstruować Sieradzanom. Maćczak zagrywa wzdłuż linii bocznej boiska. Ciołek piłki nie przejął, walczy o piłkę, jeszcze przybył. Goni do zawodnika z broni Janiszewski, no ale piłka już na połowie Warty Sieradz. Do lewej strony boiska za moment pewnie będzie dośrodkowanie w pole karne Mykyty Zełenskiego. Ten czujny gdzieś tutaj na linii pola bramkowego na 5., 6. nawet metrze pokazywał przez moment arbitrowi liniowemu, asystentowi, że był spalony po stronie broni. Teraz lekkie, miękkie dośrodkowanie, uderzenie z główki Kacper Noworyta. Najwyżej wyskoczył Zełenski, jednak bez trudu łapie piłkę i sędzia kończy to spotkanie. Warta Sieradz wygrywa zatem w ostatniej kolejce 1-0 z bronią Radom. Jedyny gol w 20 minucie. Dawid Owczarek trafił do siatki. No i Sieradzanie na trzeciej pozycji kończą ten sezon. Naprawdę udany sezon. Broń Radom, Warta Sieradz 0-1. Halo Studio.
1: Tyle Robert Zwoliński. No, może to rzeczywiście okazać się plusowym zwycięstwem Warty Sieradz, ale poczekajmy na rozstrzygnięcia Komisji Licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tam naprawdę różne rzeczy dziwne czasami się dzieją, więc z niecierpliwością czekajmy, jak będzie rozpatrzona sprawa odwołania UKS-u Łomża. Mamy już komplet wyników tej ostatniej kolejki w trzeciej lidze. No to zacznijmy od tych meczów najwcześniej zakończonych. Jagiellonia Białystok, KS Wasilków 1-1, z Nizhnij Biała Piska, rezerwy Legii 0-3. Wiedzą Państwo, że Warta Sieradz wygrała w Radomiu z Bronią 1-0. GKS Wikielec pokonał KSC Katroszyn 2-1. Bez goli było w meczu Lechii Tomaszów z Olimpią Elbląg. ŁKS Łomża wygrał z Mławianką Mława 2-1 i wyprzedził, no na samej kresce można powiedzieć, zespół z Sieradza. Rezerwy Widzewa pokonały Ząbkowie. Ząbki 2-1. Wigry Suwałki, Świdnowy Dwór Mazowiecki 3-2. A rezerwy Wisły Płock 4-1 wygrały z GKS-em Bełchatów. GKS więc żegna się z rozgrywkami trzecioligowymi. Warta Sieradz jest trzecia, no i czeka na to, co komisja licencyjna zrobi z licencją ŁKS-u Łomża. To jeszcze kilka słów o drugiej lidze, bo tutaj także rozgrywki się zakończyły. No i nasze zespoły na zakończenie rywalizacji przegrały. Rezerwę ŁKS-u z Sokołem Kleczew 1-2, a Unia Skierniewice z KKS-em Kalisz także przegrała 1-2. Ale Unia wygrała rozgrywki, awansowała razem z Wartą Sieradz, która no, rzutem na taśmę wyprzedziła Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie, Rezerwy Śląska i Sandecja Nowy Sącz zagrają w barażach o awans do pierwszej ligi. No i cóż, no jeszcze piłka kobieca w ostatniej kolejce. SMS Łódź przegrał z Czarnymi Sosnowiec, aktualnym mistrzem Polski, 2-3. Dziękujemy bardzo za takie multi-studio trzecioligowe w strefie kibica. Dzisiaj Piotr Siwiński i Piotr Andrzejczak. Dziękujemy bardzo za uwagę.
4: Autopromocja.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
5: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
6: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
7: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
6: Bartosz Florczak,
5: Marcin Tercjak.
6: Zapraszamy.
8: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
4: Autopromocja.
9: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich koniec bezpłatnego parkowania przy szpitalu w Łowiczu, nowa metoda działania oszustów metodą na wnuczka i wyjątkowa wystawa na dworcu Łódź Fabryczna dla miłośników kolei i modelarstwa. Noc w regionie będzie pogodna, jutro częściowe zachmurzenie, może przelotnie padać. Parking przy szpitalu w Łowiczu będzie płatny. Od 1 czerwca za parkowanie będą płacić wszyscy kierowcy, także pracownicy. Pierwsze 20 minut pozostanie bezpłatne, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkujący zapłacą po 4 zł. Będzie też można wykupić abonament. Dawid Przybylak z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu mówi, że nowe zasady mają poprawić funkcjonowanie parkingu.
10: Chcemy uporządkować miejsca, czyli zaznaczyć linię, jak się poruszać po parkingu. Przede wszystkim też udostępnić łatwość przejazdu karetką czy dostawą do szpitala medykamentów, tlenu itd.
9: Pierwsze środki z opłat za parkowanie mają być przeznaczone na remont nawierzchni i oznakowanie terenu.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Oszuści działający metodą na wnuczka dzwonią do ofiar późnym wieczorem. Policja ostrzega o takiej modyfikacji znanego sposobu naciągania seniorów. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
12: Oszuści dzwonią teraz późnym wieczorem. Ofierze wmawiają, że krewny brał udział w wypadku i natychmiast potrzebuje pieniędzy, po które ma się zgłosić rzekomy policjant. Jak mówi aspirant Paweł Pankał ze szczecińskiej policji, przestępcy chcą wykorzystać moment, gdy seniorzy są zmęczeni i senni.
13: To działanie mające na celu przede wszystkim wzmocnić psychologiczny efekt stresu i dezorientacji.
12: Policja apeluje, by porozmawiać z seniorami w rodzinie i przypomnieć im, by zawsze weryfikowali, z kim rozmawiają, powinni się w tym celu rozłączyć i zadzwonić do osoby, z którą przed chwilą rzekomo rozmawiały. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: Policja dodaje, że każdą próbę oszustwa warto zgłosić, dzwoniąc pod numer 112. Imponująca wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Będzie ją można oglądać jeszcze jutro, a dziś przyciągnęła tłumy miłośników kolei i modelarstwa. Centralnym punktem jest makieta o długości 235 metrów. Na niej trasy kolejowe, dworce, przystanki, bocznice. Oprócz tego kilkaset modeli pociągów w różnych skalach. Ekspozycja zachwyca i dorosłych, i dzieci.
14: Jedzie! Jedzie jeden!
15: Ja tutaj przyszłam z mężem, który jest pasjonatem kolei, ale ponieważ bardzo doceniam kunszt, taki manualny i plastyczny, to po prostu się zachwycam.
16: Mnie tutaj sprowadza pasja do kolei, którą mam od dzieciństwa. Sam też buduję makiety kolejowe, kolekcjonuję modele, waloryzuję je i przy okazji przyjeżdżam w takie miejsca, żeby troszeczkę inspirować się tym, co się tutaj dzieje.
9: Kto jeszcze nie był, może zobaczyć zdjęcia na radio.łódź.pl. Wystawa w hali dworca Łódź Fabryczna jest bezpłatna. Jutro można ją odwiedzać od 10 do 16. A oprócz tego na stoisku Industrialne Łódzkie można będzie otrzymać bezpłatny bilet na specjalny tramwaj, który przywiezie pasażerów na wycieczkę do Radia Łódź, na zwiedzanie naszej rozgłośni. Na bełchatowskiej podstawówce powstanie wyjątkowy mural. Szkoła podstawowa nr 1 w Bełchatowie znalazła się w gronie 5 laureatów ogólnopolskiego konkursu Muralowe Panny, organizowanego przez Fundację Bohateron. Nagrodą będzie mural poświęcony bohaterkom Powstania Warszawskiego, który pojawi się na murach placówki, mówi nauczycielka plastyki Magdalena Płachetka.
17: Są to Barbara Kostrzewska, Danuta Szaflarska i Alina Janowska. Wybór padł dlatego, że są to artystki.
18: Były na przykład śpiewaczkami operowymi, aktorkami lub angażowały się właśnie artystycznie. Wcześniej w latach wojny były bardzo aktywne jako łączniczki.
9: Dodała autorka zwycięskiego projektu Zuzanna Ćmielewska. Mural ma być gotowy jeszcze przed wakacjami. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00. Na południowych krańcach regionu jeszcze może zagrzmieć, ale noc ma być pogodna. Temperatura spadnie do 11 stopni. Na jutro zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, okresami rosnące do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą najwyżej 22 stopnie.
7: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich planowana modernizacja ważnej linii kolejowej w regionie, wsparcie dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, o którym zdecydowali mieszkańcy województwa, i głośne juwenalia w Łodzi. Studenci trzech uczelni bawią się na bałutach. Jutro w regionie umiarkowane i duże zachmurzenie, termometry pokażą do 22 stopni. Linię kolejową między Łęczycą a Kutnem czeka modernizacja. Chęć przebudowy prawie 25-kilometrowego odcinka ważnej trasy zgłosiło 12 wykonawców. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość linii, usprawnić ruch pociągów i skrócić czas podróży. Po zakończeniu prac składy pasażerskie będą mogły rozpędzać się tam do 160 km na godzinę, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych.
4: Podróżni skorzystają z krótszych czasów przejazdu oraz większej liczby połączeń. Nowe i zmodernizowane perony zapewnią bardziej komfortowe warunki oczekiwania na pociąg.
3: Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty i wybierze najkorzystniejszą. Pierwsze pociągi po zmodernizowanej trasie mają pojechać w 2030 roku. Milion złotych trafi do ratowników wodnych w naszym regionie. Tak zdecydowali mieszkańcy, głosując w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Pieniądze zasilą 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
5: Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Radomsko i Skierniewice. Jednostki WOPR z tych miast dzięki wsparciu mieszkańców województwa łódzkiego otrzymają po niecałe 200 tysięcy złotych na nowy sprzęt, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
6: To wsparcie to dowód zaufania dla ratowników oraz przykład tego, jak mieszkańcy chcą wydatkować pieniądze z budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny wybrali oni projekty, które służą podniesieniu bezpieczeństwa.
5: Jeden z beneficjentów, WOPR ze Zduńskiej Woli, pieniądze przeznaczy na samochód rozpoznawczo-ratowniczy, którym woprowcy będą patrolować tereny Parku Krajobrazowego Międzyrzecza, Warty i Widawki. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
3: Wkrótce mieszkańcy znów będą mogli decydować. Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego startuje w poniedziałek.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Studenckie święto w Łodzi, trwają juwenalia. Koncerty słychać w różnych częściach miasta. Scena stanęła w tym roku na miejskim skwerze przy ulicy Lutomierskiej na Bałutach. O 19.30 pojawił się zespół Ich Troje, później wystąpią Koma i Bambi. Na koncertach są tłumy, ale muzyki słuchają też osoby, które nie poszły na juwenalia, a mieszkają w okolicy.
8: Ja do, na zabawy już się nie nadaję, ale hałas mi przeszkadza jak wszystkim. Jeśli to będzie trwało dwa dni, to ja to wytrzymam i nie będzie problemu. Ale jak takie koncerty będą na przykład kilka wakacje, to mi się nie będzie podobało.
9: To są dwa dni, no nie przesadzajmy. Ja nie mam nic przeciw. Pięcioletnie dziecko też zasnęło o 20 i nie narzekało.
3: W tym roku po raz pierwszy juwenalia zostały zorganizowane wspólnie przez trzy uczelnie: Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny. Wstęp na koncerty jest biletowany. Prezydent USA rozważa odwołanie serii koncertów organizowanych z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Wcześniej z udziału w wydarzeniu wycofało się kilku artystów. Zamiast koncertów Donald Trump miałby wygłosić przemówienie i zorganizować wiec. Serię koncertów w Waszyngtonie zaplanowano na lato. Od 25 czerwca do 10 lipca z udziału w wydarzeniach zrezygnowało już 5 muzyków. Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że rozważa zastąpienie występów własnym przemówieniem. Nazwał się siebie atrakcją numer jeden na świecie i stwierdził, że przyciąga liczniejszą publiczność niż Elvis Presley u szczytu popularności. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00. Noc w regionie będzie pogodna, temperatura spadnie do 11 stopni. Na jutro zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, okresowo rosnące do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą najwyżej 22 stopnie.
7: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć,
3: że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć,
2: albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Pomnik Jana Karskiego i polski konsulat w Nowym Jorku oblany farbą. Policja szuka sprawców. Łódzkie lotnisko rozpoczęło letni sezon. Są nowe kierunki i czartery. Kleszcze w regionie coraz aktywniejsze. Leśnicy apelują o ostrożność. Noc będzie pogodna, jutro częściowe zachmurzenie i może popadać. Akty wandalizmu wymierzone w polski konsulat generalny w Nowym Jorku. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej i znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Dochodzenie prowadzi nowojorska policja. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydenty. O szczegółach Jan Pachlowski.
8: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
7: Władze Nowego Jorku zapewniają, że zrobią wszystko, aby wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności. Łódzkie lotnisko rozkręca letni sezon tuż przed długim weekendem Bożego Ciała. W czerwcu z portu lotniczego Łódź wystartują kolejne połączenia czarterowe. Dla pasażerów z regionu to wygoda. Będą mogli wylecieć na wakacje z Łodzi bez dojazdu do innych, bardziej odległych miast. O szczegółach nasza reporterka Weronika Skibińska.
9: Nowe kierunki lotów tuż przed Bożym Ciałem, które dla wielu mieszkańców regionu jest pierwszą okazją do urlopu w tym roku. Na początku tego tygodnia rozpoczęły się już loty na greckie wyspy. Pasażerowie mogą polecieć na Rodos, Zakynthos i Kretę, a od piątku do Albanii. Są też kierunki, które startują w czerwcu, wymienia Violetta Gnacikowska, rzecznik prasowy portu lotniczego w Łodzi.
10: W tym roku w ofercie z Łodzi są 2 lotniska w Tunezji, Monastyr i Enfidia. Samoloty będą tam latały w każdy czwartek. 16 czerwca rozpoczną się loty do Burgas w Bułgarii, a 23 nastąpi inauguracja lotów do Marsala w Egipcie.
9: Jako ostatnie planowane jest połączenie na Majorkę. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
7: Łódzki port lotniczy przypomina, że część kierunków można zarezerwować z biurem podróży, ale są też opcje dla tych, którzy wolą organizować wyjazd samodzielnie.
11: Więcej na radiołódź.pl.
7: Wiosna w pełni, a kleszcze coraz aktywniejsze. Na internetowych mapach przybywa zgłoszeń o tych pajęczakach w naszym regionie. Najczęściej kleszcze można spotkać w wysokiej trawie i zaroślach, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
12: Ja bym tutaj zwracała uwagę na takie wąziutkie ścieżki, które są wydeptywane przez zwierzęta, ponieważ bardzo często właśnie te kleszcze znajdują się na tych trasach. One umiejscowiają się pod liściami, tak gdzieś na wysokości 1-1,50 m i wtedy właśnie zeskakują na ludzi.
7: Na spacerach warto stosować preparaty odstraszające, a po spacerze dokładnie obejrzeć skórę i ubrania, a także sprawdzić zwierzęta. Influencerzy goszczą w Łodzi w ten weekend. Każdy fan internetu może spotkać swoją ulubioną gwiazdę mediów społecznościowych. WC1 trwa kolejna edycja festiwalu Sea Bloggers. To jedno z największych wydarzeń dla twórców internetowych w Polsce. Uczestnicy biorą udział w warsztatach, panelach i spotkaniach poświęconych mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w sieci. Zapytaliśmy, co sprowadziło ich do Łodzi.
13: Myślę, że twórcy, atmosfera i też to, że można poznać wspaniałych ludzi.
14: Tutaj jestem już któryś raz, tak naprawdę czwarty raz jestem. I bardzo inspirujące spotkania przede wszystkim i wydarzenia.
15: Prelegenci, ludzie tutaj, którzy są, od których można się czegoś nauczyć, których też w jakimś sensie podziwiamy na Instagramie.
7: Festiwal w kompleksie C1 przy ulicy Targowej potrwa do jutra. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie gala Hasztagi Roku, podczas której nagradzani są najbardziej angażujący twórcy internetowi w Polsce. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
16: Zakończył się sezon w piłkarskiej drugiej lidze. Niezwykle udany w wykonaniu Unii Skierniewice, która wygrała rozgrywki i awansowała na zaplecze Ekstraklasy. I nie przyćmi tego porażka w ostatnim meczu w Kaliszu ze zdegradowanym już KKS-em. Swój ostatni mecz przegrali także piłkarze drugiej drużyny ŁKS-u, chociaż prowadzili z Sokołem Kleczew 1-0. To ulegli rywalom 1-2, ale ŁKS został zdegradowany już kilka kolejek temu. A w ostatniej kolejce trzeciej ligi Warta Sieradz musiała wygrać w Radomiu i liczyć na potknięcie ŁKS-u Łomża, by zagrać w barażach. Sieradzanie wygrali, ale ŁKS także. I Warta zakończyła sezon na trzecim miejscu, a mecz z Bronią w Radomiu obejrzał Robert Zwoliński.
17: Piłkarze Warty Sieradz nie zważali na rywali, sami zagrali do końca i zwyciężyli z Bronią Radom 1-0. Jedyny gol w 20 minucie strzelony przez Dawida Owczarka, który dobrze zamknął akcję, Sieradzan dobijając piłkę do pustej bramki po wcześniejszej interwencji bramkarza. Jeśli chodzi o Sieradzan, mieli oni jeszcze 2-3 całkiem niezłe sytuacje, ale już więcej goli nie potrafili strzelić, ale z drugiej strony bardzo dobrze bronili, no i też nie pozwolili gospodarzom na zbyt wiele. Tak naprawdę Broń miała tylko świetną okazję po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale piłka zatrzymała się na poprzeczce. Warta wygrywa zatem w Radomiu 1-0 i choć jest trzecia, no to jeszcze w Sieradzu tli się mała iskierka nadziei, że w przypadku braku licencji dla ŁKS Łomża, to może Warta dostanie zezwolenie na grę w barażach o drugą ligę.
16: Natomiast GKS Bełchatów, by utrzymać się w trzeciej lidze, musiał wygrać w Płocku i liczyć na wyniki innych spotkań. Bełchatowianie przegrali jednak z rezerwami Wisły i spadli do czwartej ligi. O meczu w Płocku opowie Michał Malinowski.
18: GKS potrzebował cudu, a nawet kilku, by utrzymać się w trzeciej lidze, ale przede wszystkim musiał w Płocku wygrać. Z tego niestety nic nie wyszło. Po pierwszej dosyć wyrównanej połowie prowadzili jednak gospodarze, bo w ostatniej akcji wywalczyli rzut karny i Adrian Bielka dał im prowadzenie. Ten sam zawodnik po wznowieniu gry 6 minut podwyższył. Później Łukasz Wroński w 60 minucie strzelił kontaktowego gola i jeszcze odżyły nadzieje brunatnych. No ale na 3-1 znów trafił Bielka, kompletując tym samym hat-tricka, a wynik w ostatniej minucie meczu właściwie ustalił Kacper Błaszkiewicz i Wisła 2 Płock wygrała z PGE GKS-em Bełchatów 4-1, a to oznacza, że brunatni zagrają w przyszłym sezonie w czwartej lidze.
16: A jeszcze dwa zespoły z naszego regionu kończyły także rozgrywki w trzeciej lidze. To rezerwy Widzewa, które pokonały 2-1 Ząbkowie Ząbki, ale Lechia Tomaszów zremisowała 0-0 z Olimpią Elbląg. No i jeszcze informacja z Budapesztu, bo tam PSG wygrał tegoroczną Ligę Mistrzów. Piłkarze z Paryża byli lepsi w serii rzutów karnych, zwyciężyli z Arsenalem, a po 90 minutach meczu i po dogrywce był remis 1-1. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
7: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie nocą do 11 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 22 stopni.
19: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
20: Czy napije się pani ze mną?
21: Nie. Napiję się.
20: Co pani pozwoli?
21: Cokolwiek.
20: Koniak?
21: Dobrze.
20: Koniak. Pozwoli pani, że się przedstawię?
21: Nie. I koniaku też nie chcę.
1: Napiję się czystej wódki i sama zapłacę. Pani Józiu.
20: Pani jest zabawna.
1: Nudzi mnie pan.
20: Dlaczego?
1: Dlatego.
20: Ale dlaczego?
1: Bo zadaje pan wciąż pytanie. Chce pan? Postawię panu wódkę.
20: Bardzo chętnie.
1: Zgadza się pan, żeby fordanserka stawiała panu wódkę?
20: A teraz pani zadaje pytanie.
1: Nie jest pan takim osłem, jak myślałam.
20: Co pani robi?
1: Zastanawiam się, jak się z tego wszystkiego wydostać.
20: Z czego?
1: Z wszystkiego. Pani Józiu, dwie wódki.
20: To te, które pani mi stawia.
1: Ani mi się śni, rozmyśliłam się.
20: Zje pani coś?
1: Parówkę.

0: być ze mną, żebym nie musiała obsługiwać żadnego z tych głupców.
1: Dobrze, zostanie.
0: Tylko niech pan się we mnie nie zakocha z takim jak pan to wszystko możliwe.
1: Po pierwsze za dużo pani gada, a po drugie marnuje się.
0: Marnuje się? Zaraz mi pan powie, że się minęli wszystkie i że chciałby pan uciec ze mną w miejskie zacisze. Niech pan lepiej idzie do domu.
1: Niech pójdę do domu. Po domu czuję się mniej więcej tak jak pani tutaj.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Co najmniej 7 domów jest zniszczonych. Drugi tunel w Łodzi coraz bliżej. Odebrano komorę przy fabrycznej i wolne miejsca w łódzkich przedszkolach. Będzie nabór uzupełniający. Jutro w regionie częściowe zachmurzenie. Termometry pokażą do 22 stopni. Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Co najmniej 7 domów zostało uszkodzonych w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim, a w sumie w tej miejscowości ucierpiało 11 budynków. Uszkodzona jest też linia energetyczna, nie ma prądu, nikt nie został ranny. Sołtys Balcarzowic, Klaudia Giemsa, mówi, że niektóre budynki zostały poważnie zniszczone.
10: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
9: Do zdarzenia doszło po południu. Polscy łowcy burz informują, że według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. W Balcarzowicach pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom. Trwa szacowanie strat. Budowa drugiego łódzkiego tunelu kolejowego, tunelu kolei dużych prędkości, wchodzi w kolejny etap. Spółka Port Polska poinformowała o odbiorze komory przy stacji Łódź Fabryczna, do której w przyszłości dotrze maszyna drążąca tunel. Równolegle trwają przygotowania na Redkini, gdzie tarcza TBM rozpocznie drążenie. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: Odbiór komory przy Łodzi Fabrycznej oznacza zakończenie jednego z kluczowych etapów przygotowań do rozpoczęcia drążenia tunelu kolei dużych prędkości. Równolegle przy ulicy Maratońskiej trwa przygotowanie do montażu tarczy TBM. Na placu budowy stanęła już druga suwnica, zdolna podnosić elementy ważące nawet 450 ton.
12: Maszyna będzie służyła do montażu tarczy TBM w komorze startowej. Większość elementów tarczy już dotarła na plac budowy. Początek montażu tarczy planowany jest na przełomie czerwca i lipca.
11: Mówi rzeczniczka budowy tunelu KDP Dagmara Zalewska. To właśnie z Redkini tarcza wyruszy w kierunku centrum Łodzi. Tunel to część linii numer 85, czyli nowej kolejowej linii Y, która do końca 2032 roku ma połączyć Warszawę i lotnisko Port Polska z Łodzią, a w dalszej perspektywie z Poznaniem i Wrocławiem. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Najszybsze pociągi mają pokonywać trasę z Warszawy do Wrocławia i z Warszawy do Poznania w nieco ponad półtorej godziny.
7: Więcej na radiołódź.pl.
9: Prawie 750 wolnych miejsc w łódzkich przedszkolach. Miasto przygotowuje się na nabór uzupełniający w połowie lipca. Tegoroczna rekrutacja w stolicy regionu wzbudziła duże emocje po głośnym przypadku z przedszkola numer 100, któremu przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
13: W tym roku w prawie 150 łódzkich przedszkolach miasto przygotowało niemal 4000 miejsc dla dzieci. Po pierwszej turze zostało ich 735 dla tych rodziców, których pociechy nie dostały się do placówki pierwszego wyboru, tak jak w przypadku przedszkola numer 100, gdzie miało być dostępnych niemal 30 miejsc, a ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. O przydziale decyduje system tak, abyśmy nie musieli likwidować żadnego przedszkola, tłumaczy Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej.
14: To nie jest też tak, że to dziecko, które się nie dostało do przedszkola pierwszego wyboru tutaj w Śródmieściu, konkretnie mówimy o przedszkolu numer 100, to teraz będzie zapisane do przedszkola na Widzewie, na Redkini.
13: Rekrutacja uzupełniona uzupełniająca wystartuje 14 lipca. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Dodatkowy nabór do przedszkoli będzie prowadzony online. Wsparcie dla ratowników wodnych w regionie, łącznie prawie 1 000 000 zł, trafi do 5 jednostek. Dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, wodnemu ochotniczemu pogotowiu ratunkowemu będzie łatwiej prowadzić akcje poszukiwawcze i ratownicze. Prezes wojewódzkiego WOPR-u Patryk Sokal mówi, że to już kolejny raz mieszkańcy regionu doceniają wysiłek ratowników.
15: Przede wszystkim to ogromny ukłon w stronę mieszkańców, bo już 5. rok z rzędu projekty WOPR-u województwa łódzkiego przechodzą w głosowaniach i właściwie zajmujemy albo pierwsze, albo drugie miejsce. I to pokazuje, że jest duża potrzeba społeczna właśnie takich działań.
9: Pieniądze otrzymają jednostki w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim i Zduńskiej Woli, każda prawie 200 tysięcy. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
16: Piotrkowianin utrzymał się w gronie najlepszych drużyn piłki ręcznej w Polsce. W rewanżowym meczu barażowym po raz drugi okazał się lepszy od Pogoni Szczecin. O szczegółach w relacji Michała Ostaficzuka.
17: To nie był łatwy rewanż, ale ostatecznie piotrkowianin zostaje w Superlidze. Pokonał w drugim spotkaniu barażowym Sandrę Spa Pogoń Szczecin 33-30 i w efekcie utrzymuje się w gronie 12 najlepszych drużyn w Polsce. Kilkakrotnie zespół ze Szczecina postraszył w dzisiejszym spotkaniu zespół Stanisława Makowiejewa. Trener piotrkowianina przyznał zresztą po meczu, że nie był to wybitny pojedynek w wykonaniu jego podopiecznych, ale w najważniejszych momentach piotrkowianin rzucił kilka razy, kilka bramek z rzędu i ostatecznie utrzymał przewagę, a nawet ją powiększył z pierwszego spotkania barażowego, bo przypomnijmy, w Szczecinie wygrał 34-31, zaś przed własną publicznością 33-30. Piotrkowianin zostaje w gronie najlepszych drużyn szczypierniaka męskiego w Polsce. Z piotrkowskiej hali Relax, Michał Ostaficzuk, Radio Łódź.
16: A w przyszłym sezonie w Superlidze grać będzie 12, a nie jak w poprzednich latach 14 drużyn z ligi spadły po wielu latach Azoty Puławy i Zagłębie Lubin. Piłkarki SMS-u Łódź w ostatnim spotkaniu Ekstraligi przegrały na wyjeździe z Czarnymi Sosnowiec 2-3. Młoda łódzka drużyna robiła wszystko, co w jej mocy, aby przeciwstawić się aktualnemu mistrzowi Polski, ale po bardzo dobrej pierwszej połowie nie zdołała utrzymać prowadzenia. Na pocieszenie pozostaje fakt, że SMS utrzymał 5. miejsce w tabeli. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari w 3 setach. To najlepszy wynik chwalińskiej wielkoszlemowej imprezie. W stolicy Francji przebijała się przez kwalifikacje o ćwierćfinał. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej zagra z francuską Diane Perry. W 1/8 finału jest także Iga Świątek, 4-krotna triumfatorka zawodów w Paryżu. W niedzielę spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Natomiast niespodzianka, broniąca tytułu Coco Gauff odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 4, Amerykanka przegrała z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową. A piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy w lidze. W finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. Po 90 minutach było 1-1, bramkę dla Londyńczyków. Już w 6 minucie zdobył Kai Havertz, wyrównał z rzutu karnego w 64 minucie Osman Dembele, a dogrywka nie zmieniła wyniku. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Do rana powinno być pogodnie, temperatura spadnie do 11 stopni, jutro częściowe zachmurzenie, umiarkowane, a chwilami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 22 stopni.
18: Radio